Radio Nowy Świat.

Radio Nowy Świat.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Zmasowany atak Rosji na Kijów uderzono pociskami balistycznymi, poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. W związku z działaniami rosyjskiego lotnictwa swoje samoloty poderwała Polska. Do mieszkańców na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego wysłany został alert. Dowództwo operacyjne przekazało, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Wiadomo, że w dwóch dzielnicach Kijowa doszło do ataków m.in. na dom i szpital dziecięcy. Wybuchły pożary, zginęło co najmniej 5 osób, a ponad 20 zostało rannych. Rządzący zapowiadają zmianę systemu podatkowego. Podniesiony zostanie próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. Osoby, które zarabiają między 130 tysiącami a 150 tysiącami złotych rocznie, zapłacą stawkę 24%. W górę pójdzie stawka CIT z 19 do 22% dla podmiotów uzyskujących przychody ponad 200 milionów złotych. Rząd zakłada też podniesienie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie.
1: Nasz system podatkowy będzie trochę sprawiedliwszy. Chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć trochę, nie radykalnie, obciążyć trochę najbogatszych i najbogatsze firmy, tak aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę.
2: To jest zmiana, na której w przyszłym roku skorzysta 3,5 miliona podatników. Roczny zysk, korzyść z tej reformy może wynieść do 3600 zł.
0: Przekazali premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. YouTuber Stuart KB, znany jako Stu, usłyszał w warszawskiej prokuraturze zarzuty. 34-latek nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Grozi mu do 12 lat więzienia.
3: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu, dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku. Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
0: Poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Mężczyznę doprowadzono na przesłuchanie z warszawskiego aresztu, do którego Stuart KB trafił po ekstradycji z Wielkiej Brytanii. Sprawa jest związana z tak zwaną aferą Pandora Gate. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Czwartek zaczynamy jeszcze dość spokojnie, ale pogoda będzie dziś miała kilka własnych pomysłów na siebie. Na północy dziś chłodniej, około 22-24 stopni. Jak to brzmi, proszę Państwa, na południu nawet 28, a na Podhalu, Podbeskidziu lokalnie może być nawet 30 stopni, ale w południowo-wschodniej Polsce po południu możliwe burze z ulewnym deszczem, gradem i wiatrem wiejącym nawet w porywach do 90 km na godzinę. W innych rejonach też może czasem popadać, ale to raczej będą przelotne opady. W Warszawie ma być około 22 stopni i również możliwy deszcz, ale to raczej takie przelotne opady, których właśnie mogą Państwo doświadczać.
6: Zawsze jak coś opada, to później coś wstaje, nie wiadomo. Ale żeby nie było, w Budżibie 27, to specjalna informacja dla Kuby Jędrasa, w Rzymie 25, w Taormie 23, na Hydrze 24, w Paryżu tylko 16, na Seszelach 27, w Reykjaviku 10, na Sycylii 25, całkiem przyjemnie. W Hamburgu zdejmują już dachy z kabrioletów, bo jest 14 i rośnie oczywiście. I z takich jeszcze ciekawszych miejsc na świecie to Rabka Zdrój 19. Ale wszędzie tam, gdzie jest właśnie tak trochę w dół, trochę w górę, potrzebne jest coś na pobudzenie. Mm-hmm. Jak myślisz, czym można się pobudzić?
5: Muzyką.
6: Tak jest. The Blues Brothers.

0: No to mamy nadzieję, że troszkę Państwa obudziliśmy.
1: Pobudziliśmy.
0: Szczególnie, że pierwszy list od pana Jarosława do nas dotarł i to dosłownie 3 minuty po godzinie 6. Czy dałoby się coś zrobić z muzyką przed 6? Uwaga, żeby była łagodniejsza. Ostry rok dla takiego ledwo obudzonego człowieka to prawdziwe cierpienie, napisał pan Jarek. Panie Jarku, no cóż my możemy zrobić? My możemy panu pomóc po 6.
1: Tak, zapraszamy na po 6.
0: A przed 6 możemy jedynie pańską prośbę przekazać, ale nie wiem, być może znajdą się wśród państwa tacy, którzy ten rok zaakceptują przed 6, albo wręcz będą zadowoleni, co myślisz?
1: Albo ich to budzi po prostu. Tak, tylko żeby nie zaostał, rzeczywiście jak się ktoś zerwie tak od razu i uderzy się główką w czółko, znaczy czółkiem w sufit, to może być kłopot.
0: No to co? Może lepiej rozpoczniemy?
1: Tak jest. Poranny radiowy teatr wyobraźni. Czas rozpocząć. Kurtyna w górę.
2: Nowy świt.
0: A w tym teatrze dawno niesłyszany, ale wciąż w pełnej gotowości Mirosław Oczkoś
1: i Ksenia Matczak.
0: Bardzo serdecznie Państwa witamy i zapraszamy do godziny 10:00.

0: The Sugar Cubes i 12 minut po godzinie 6, ale żeby nie było, że my tutaj dzisiaj tak sami do Państwa przemawiamy, to nad tym, żebyśmy brzmieli jak milion dolarów, a nawet dwa, czuwa realizator Franek Wójcicki. Telefony już przyjmuje od Państwa Wiktoria Wichrowska, która się zameldowała, tak że jest, czuwa tak i jest. Już można dzwonić.
1: Można dzwonić 224-280-280.
0: Pisać, to już Państwo wiedzą, że można. Pan Jarek przetarł szlaki, ale tak dla formalności. Nowy.świt, małpa Nowy Świat Online. A ponadto od świtu pracują dla Państwa Kacper Badura, Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Mikołaj Tyczyński, dzisiaj będzie Paweł Orlikowski oraz Patryk Grabiega, który osobiście zadbał o muzyczną energię tego poranka.

0: Jamie Callum i 16 minut po 6. No z tą muzyką to wiedziałam, że rozpoczniemy. No, bo tak naprawdę to, co jednym przeszkadza innym, na innych, może tak powinnam powiedzieć, działa jak miód na serce. Między innymi na Ryśka, który napisał, że absolutnie nic z poranną muzyką nie robić.
1: Tak. Ja wiem. Niektórzy lubią harce na gitarce już tak od 5, także spokojnie.
0: My na pewno będziemy dbać o to, żeby się Państwo nie nudzili, ale tak jak obiecaliśmy, między 6 a 10.
1: Tak jest.
0: Czwartki.
1: Za to bierzemy pełną odpowiedzialność.
0: No dobrze, muzyka łagodzi obyczaje, chociaż nie zawsze, ale nie samą muzyką, jak wiadomo, człowiek żyje. No to pora opowiedzieć, co dziś przygotowaliśmy na najbliższe 4 godziny. A zaczniemy od uprzejmości, a raczej może jej braku. Myślisz, Mirku, że jesteśmy dla siebie uprzejmi?
1: Ja dla ciebie, a ty dla mnie? Zawsze.
0: Mm-hmm. No widzisz, bo z badań i obserwacji wynika, że jako społeczeństwo coraz mniej dbamy o codzienne gesty. Nie mówimy sobie dzień dobry, w windzie rzadko oddzwaniamy, pasjami rozmawiamy przez telefon na głośniku w miejscach publicznych, a zamiast na drugiego człowieka patrzymy często w ekrany smartfonów.
2: Nikt nie ustępuje, miejsca nie przepuszcza.
3: Teraz ta młodzież jest bardziej taka, wie pan, telefon, komórka.
4: Mówienia dziękuję, mówienia proszę, że inni ludzie też są ważni. Tak wychowuję swojego syna, który ma 7 lat.
1: No trochę tak to jest, ale wiesz, może po prostu zmieniły się zasady gry. Może to, co kiedyś chodziło za totalny brak wychowania, dziś stało się po prostu normą. Która już nikogo nie dziwi, chociaż ja się dziwię, powiem szczerze. Ale jeszcze w tej godzinie sprawdzi to dla Państwa nasz człowiek od tematów trudnych, czyli Kacper Badura, a on wie.
0: No wiesz, kiedyś nie mieliśmy w co patrzeć w windzie, więc patrzyliśmy na drugiego człowieka. Może nawet zagadnęliśmy częściej.
1: Nie. I tak czytaliśmy, że 400 kilo albo 7 osób, moim zdaniem.
0: Czyli to się nie zmieniło twoim zdaniem. No dobrze, no to posłuchamy Kacpra, a przy tej okazji państwo mogą też w tej sprawie zabrać głos. A zaraz po godzinie 7 zmienimy trochę ton i porozmawiamy o słowach, które wyjątkowo ciężko przechodzą nam przez gardło. Kocham, tęsknię, jest mi przykro, potrzebuję cię. Niby kilka prostych sylab, a tak wielki opór.
5: To myślę zależy od osoby. Ja w sumie nie bardzo mam problem z mówieniem bliskim osobom, jak się czuję, także tak to wygląda z mojej strony.
6: Trudno jest rzeczywiście budować takie głębsze relacje.
7: Nie wiem.
8: Moim zdaniem trudno, mi na pewno trudno, po to poszłam na terapię, żeby nauczyć się mówić o emocjach, a dobijam do 30. Myślę, że jest to problem.
1: No ja myślę, że to może być problem, bo to pytanie jest zasadnicze, czy my umiemy jeszcze w ogóle mówić o uczuciach bez takiej tarczy w postaci ironii, bez emotionków, prawda, chowania się za bezpiecznym żartem, że tak trochę nie odsłaniamy się, albo tak uważamy. Ale Olga Bobienko zapyta po 7, dlaczego o emocjach mówimy dziś tak dużo w teorii, a jednocześnie tak trudno nam wykrztusić coś naprawdę od siebie, a wiemy, bo jest takie powiedzenie, że w teorii nie ma żadnej różnicy między teorią a praktyką, a w praktyce jest. No ale może kiedyś było równie trudno, to też przecież, tak już nie potępiajmy, bo może było inaczej, może nie pamiętamy, a może jeszcze nas nie było. Ale także jedno z tych pytań to jest do Państwa. Jak Państwo uważacie, czy kiedyś było trudno, czy było łatwiej? Jak z tymi emocjami było?
0: No i jakie emocje najtrudniej z siebie wykrztusić? O tym też możemy przez chwilę porozmawiać. O 7.30 na pewno połączymy się z Klaudiuszem Slezakiem. On jak zwykle jest tam, gdzie z rana dzieje się coś najważniejszego. Na razie trzymamy miejsce tej akcji w tajemnicy, ale szczegóły mniej więcej
1: na miejskiej jest. Albo podobnie.
0: Tak, miejskiej, wiejskiej. Jak spał, tak spał. Gdzieś tam Klaudiusz jest i na pewno 7.30 punkt, albo coś około się z nami połączy.
1: Tak jest.
0: Tymczasem po godzinie 8 to już możemy zdradzić. Wejdziemy w sam środek politycznego cyklonu. Temat, który mocno rozgrzewa opinię publiczną, czyli dr Maciej Berek z rządu ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Czy oczywiście, czy trafi, to się na początku września okaże. Ale pytanie, czy to jest genialny, strategiczny ruch premiera, czy raczej może taki sygnał ratunkowy, bo rozliczenia poprzedniej władzy zaczynają grzęznąć, a głośne sprawy, jak chociażby ta Marcina Romanowskiego, gdzieś utknęły w martwym punkcie. A więc o politycznych kosztach i kondycji rządu porozmawiamy z politologiem doskonale Państwu znanym, profesorem Tomaszem Słomką z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Oj, będzie się działo, ale to będzie tylko taka rozgrzewka, a może pierwszopowa, bo o 8:30 zmieniamy boisko i to dosłownie zmieniamy boisko. Będą wyniki, transfery, wielkie zwycięstwa, bolesne porażki, łzy, pot, krew i w ogóle wszystkie inne rzeczy, czyli wszystko to, czym żyje dziś sportowy świat. A kto może o tym lepiej powiedzieć niż Mikołaj Tyczyński w ostrej grze? Zapraszamy 8:30, czyli w 8:30.
0: A tuż przed 9:00 dotkniemy jeszcze tematu, który dla wielu bywa życiowym dramatem. Czy wyrzucając kogoś ze swojego życia, możemy go jednocześnie wyrzucić z własnego mieszkania? Były partner, małżonek, a czasem nawet dorosłe dziecko. Porozmawiamy o tym, jak skutecznie odciąć się od kogoś, gdy wspólny adres wciąż pozostaje twardą koniecznością. A to zagadnienie oczywiście dla Rudej Papugi, czyli mecenas Anity Swachy.
1: Oj tak, ale już po godzinie 9:00 mój ukochany punkt programu. Sprawdzimy, dlaczego skandynawski raj przechodzi właśnie brutalny test dojrzałości. Sami Państwo słyszycie, raj, brutalny test dojrzałości. Bo ruszymy na północ, gdzie szwedzka kampania wyborcza, tak, wchodzi w decydującą finałową fazę. Atmosfera w Sztokholmie gęstnieje z każdym dniem i to nie ze względu na mgłę, ale o tym, o co się toczy gra i o co tam w ogóle chodzi, wiadomo kto opowie. Niezawodny, fantastyczny i wspaniały Jan Janczy.
0: A o 9:30 coś, na co Państwo pewnie czekali. Oficjalnie powraca kultowy format, czyli słodki oczkoś, a skoro redaktor wrócił, no to wraca też chwila, w której nasz poranek może skręcić w absolutnie nieprzewidywalną stronę. Także proszę być czujnym. 9:30.
1: Tak.
0: No dobrze, a na sam koniec tuż przed 10:00 zajrzymy jeszcze do naszych portfeli, ale spokojnie, bez nudnej ekonomii i jakichś takich skomplikowanych tabel. Tylko proste pytania o nasze własne pieniądze, inflację, codzienne wydatki. Dziś coś
1: rezerwy złota, wiesz. No,
0: akurat dzisiaj nie. Z tego, co już podpytałam Pawła, będzie coś dla emerytów. Ale jeszcze chwilę potrzymamy Państwa w niepewności. W każdym razie zapraszamy Państwa w imieniu Pawła Orlikowskiego. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like... Yo, yo. My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yo.

0: Ja tak szybciutko wkończę do tego pana, co prosił o bardzo spokojną muzykę przed 6 rano. Bo ja jestem właśnie antagonistą tego zdania i uważam, że powinna być pobudzająca, wesoła, niczym kawa. I jak puścili się Blues Brothers, to od razu zaczęły mi nóżki same biegać. Więc muzyka musi być wypośrodkowana. I dla takich jak ten gość, i dla takich jak ja, czyli drugi gość.
1: Chociaż Blues Brothers, to przypominam, że po 6 zagraliśmy, ale pani Iwona, też zwolenniczka, na dzień dobry, napisała genialne. Od razu się rozruszałam i to dosłownie.
2: Ja się bardzo cieszę, bo Patryk bardzo jest wrażliwy na moje prośby i zamieszcza raz na jakiś czas.
1: Tak w ogóle można powiedzieć, że na nasze prośby jest tak wrażliwy. Rzadko kiedy odmawia, no chyba, że zaproponowalibyśmy coś, co nie mieściłoby się w ramach żadnych, aż na pewno w ramach naszego...
2: Trudno sobie to wyobrazić, co by to mogło być, ale...
1: muzycznych. Nie, ale z Patrykiem bardzo, bardzo super, wspaniale się współpracuje i faktycznie, gdybyśmy czegoś chcieli, to naprawdę jest bardzo, tak bardzo jest otwarty na wszelkie sugestie. No dobrze, i to bez żadnych uprzejmości było, żeby była jasność. Ale skoro o tych uprzejmościach troszeczkę już zaczęliśmy mówić, to żeby nie było, że to tylko nasze takie zrzędliwe narzekanie, to amerykańscy naukowcy zbadali, że przez smartfony i słuchawki wypowiadamy w ciągu dnia, jak myślisz, na przestrzeni ostatnich lat, o ile słów mniej?
2: O ile mniej od kiedy?
1: Od, no, na przestrzeni 15 lat ostatnich.
2: No, przynajmniej o połowę.
1: Nie wiem, czy to się da tak policzyć, ale policzyli, że o 300 słów mniej.
2: No, to wiesz co, człowiek, który jest niezdenerwowany w takiej swobodnej wypowiedzi, wypowiada około 160 do 180 słów na minutę.
1: No, różnica jest płci, nie? Wypowiadamy podczas porannego programu.
2: Bo człowiek, kobieta trochę więcej, a człowiek, mężczyzna trochę mniej. I to nie jest żaden stereotyp. Nie, właśnie nie. To nie jest ani dobrze, ani źle, po prostu to jest fakt. Tak po prostu jest. Macie jako kobiety lepszą prezentację poznawczą, macie lepiej to skonstruowane. Wcześniej zaczyna się mówić w większości przypadków,
1: to
2: jako dzieci.
1: Akurat.
2: Ja tu niczego nie wymyślam i też nie wartościuję. Natomiast no, trzeba by to policzyć, ile tam tych słów. Na pewno jest mniej, no bo poszło w emionki, nie?
1: Emoji, emotikony, jakbyśmy tego nie nazwali. Tak, ale naukowcy dowiedli, że rzadziej mówimy dzień dobry, rzadziej mówimy przepraszam, proszę.
2: A to już jest dziwne, powiem szczerze.
1: No właśnie, no i tutaj powstaje też pytanie, czy to po prostu lenistwo, czy może nowa, cyfrowa jakaś ewolucja?
2: A może ten syndrom Bogusława Lindy z filmu Psy, nie chce mi się z tobą gadać.
1: Może też. No dobrze, to czy w świecie, gdzie wszystko załatwiamy jednym kliknięciem, tradycyjna kultura osobista stała się zbędnym balastem? A może tutaj w czymś innym rzecz. To postanowił sprawdzić Kacper Badura i za chwilę usłyszą państwo jego relacje, ale do tego czasu mogą państwo nam opowiedzieć o własnych spostrzeżeniach. Co państwa najbardziej irytuje, zaskakuje na co dzień, czy właśnie głośne rozmowy na głośniku w tramwaju, a może właśnie to, że ktoś wsiada do windy i nie mówi dzień dobry, a może coś zupełnie innego. O dobrych manierach możemy też porozmawiać, a może sami się państwo łapią na tym, że właśnie nie odpisują, nie oddzwaniają, bo za dużo na głowie, a my wciąż pędzimy?
2: No właśnie, a to trzeba kliknąć na dzień dobry. Mhm. Jak kliknie, to wtedy lepszy dzień jest.
1: Czy uprzejmość umiera? Czy po prostu zmieniły się zasady gry? 224-280-280?
2: nowyświat.online.
1: No i w mediach społecznościowych też jesteśmy, bo już pytali państwo, czy można pisać. Można oczywiście, nawet na radiowym fanpage'u.
2: Ale absolutnie.
1: Tam też proszę nas odszukać, znaleźć. Podzieliliśmy się z Mirkiem, jak zwykle, obowiązkami. Jedno zagląda do jednej poczty, drugie
2: do drugiej, obydwoje do trzeciej.
1: I tak dalej.

0: Royal Blood. No, to nie było spokojne i łagodne.
1: No, to wiesz, no, dla każdego coś miłego, naprawdę.
0: Ale nas, miłośników takich klimatów, chyba troszkę więcej. A, może się mylę?
1: Wiesz co, trudno powiedzieć, natomiast na pewno nie będzie transmisji z wodospadu dzisiaj, także...
0: No, nie będzie. A chociaż kto wie, jeszcze do 10:00 trochę czasu zostało. 6:35 na naszym zegarze, to jeszcze pan Tomasz, naukowcy wyliczyli, że przez ostatnie 15 lat wypowiedzieliśmy 300 słów mniej. Wypowiadamy każdego roku o 300 słów mniej. Nie, nie, panie Tomaszu, z naszego języka nie zniknęło 300 słów. Znaczy naszego, to znaczy chyba wewnętrznego języka, bo jeżeli chodzi o takie słowniki...
1: Bo tak w ogóle to, panie Tomaszu, ma pan trochę racji, że język, szczególnie ten publiczny, tak zubożał trochę.
0: Albo po prostu przenieśliśmy go na klawiaturę. Może to o to chodzi. Generalnie chodzi o język mówiony, wypowiadany. Tutaj rocznie 300 wyrazów mniej pojawia się. Nie wiem, nie mam rozdziału na kobiety i mężczyzn, więc nie jestem w stanie powiedzieć i przyznać ci racji, czy to faktycznie kobiety wypowiadają mniej, czy mężczyźni. Policzyli to jakoś łącznie. Ale to też by trzeba było głębiej zajrzeć do tego badania.
1: Wiesz,
0: tak. Ilu w tym badaniu uczestniczyło mężczyzn, a ile kobiet? No dobrze, ale...
1: I kto badał, wiesz, bo amerykańscy naukowcy to jest pojęcie dosyć szerokie.
0: Sugerujesz, podważasz, że mogli tego dobrze nie policzyć?
1: Nie, nie, ja niczego nie sugeruję, tylko że amerykańscy naukowcy zbadali kiedyś powierzchnię skrzydeł bąka i jego masę ciała i stwierdzili, że bąk nie może latać, bo jest za ciężki w stosunku do powierzchni skrzydeł. I pytanie badawcze było takie, dlaczego bąk lata?
0: I rozumiem, że chcesz na ten temat porozmawiać teraz.
1: Nie, bo nie zna badań amerykańskich naukowców.
0: Dobrze, to przejdźmy do dobrych manier w takim razie.
1: Dobrze, bardzo uprzejmie proszę.
0: Bardzo proszę. Niektórzy kojarzą je z zasadami panującymi wyłącznie na wykwintnych kolacjach, na spotkaniach z osobami wysoko postawionymi. Tymczasem dobre maniery i zasady etyki sprowadzają się albo właśnie... sprawdzają nawet w codziennych interakcjach, od zakupów w sklepach po spotkania ze znajomymi. Płaci ten, kto zaprasza. Dobrze widziane jest przepuszczenie drugiej osoby w drzwiach, czy zaoferowanie pomocy, jeżeli ktoś ma ciężką walizkę. Nikt nie oczekuje przecież od nas rzucenia płaszcza na kałużę, żeby dama mogła bezpiecznie po tej kałuży przejść, chociaż pewnie i tacy śmiałkowie by się znaleźli, ale powiedzieć dzień dobry, uśmiechnąć się w windzie, to czasami już zbyt dużo. No to Kacper Badura na początek zapytał przechodniów, czy dzisiaj przestrzegamy jeszcze dobrych manier. No i co z tym naszym słownikiem?
2: W autobusie, czy w tramwaju, czy w metrze, każdy zapatrzony w smartfon, nikomu miejsca nie ustąpi, kobieta wciąż, nikt nie ustępuje, miejsca nie przepuszcza.

0: sklepie?
1: Ja myślę, że na czas zakupów jak najbardziej można, ale już przy kasie wypadałoby te słuchawki zdjąć i być z drugim człowiekiem.
0: Niektórzy nie rozstają się ze swoimi słuchawkami, co jest zrozumiałe, bo miło słuchać muzyki, podcastu czy radia, niezależnie od miejsca i czasu. Tylko że nie zawsze wypada, wskazuje Katarzyna Urbańska, trenerka etykiety i protokołu dyplomatycznego.
2: No ale czym innym są słuchawki na przykład w miejscu pracy na open space, gdzie jest duży szum, harmider i próbujemy się skupić i faktycznie komunikujemy otoczeniu, że teraz pracujemy i teraz potrzebujemy chwili odcięcia się od świata zewnętrznego, a czym innym są słuchawki, które mamy na przykład w sklepie, wchodzimy do sklepu, podajemy kasjerce towar, który chcemy kupić, a nie zdejmujemy tych słuchawek. No to jest brak uprzejmości i takie niefajne zachowanie wobec osoby, która próbuje z nami nawiązać jakąkolwiek formę komunikacji.
0: A skoro słuchawki, to i telefon leżący na stole obok noża i widelca.
2: Znane jest takie określenie dzisiaj w etykiecie również fabbingu, czyli tego, że korzystamy z telefonu podczas spotkania. W restauracji ten telefon jest obecny jak jeden z uczestników tego spotkania, ale wszystkie badania pokazują, że jeżeli nasz rozmówca widzi, że mamy telefon, na który co jakiś czas zerkamy, to żeby nie wiem jak nas zapewniała druga strona, że jest cały czas w rozmowie z nami, cały czas poświęca nam uwagę, to wcale tak nie będzie. Druga strona będzie się czuła niezauważona, pomijana i wyjdzie z tego spotkania niezadowolona. Dlatego ja na spotkaniach doradzałabym jednak odkładanie tego telefonu w taki sposób, który będzie niewidoczny dla otoczenia, no bo będzie to forma komunikatu, że dzisiaj jestem tutaj całą sobą i nie mam potrzeby szukania atencji w telefonie czy sprawdzania jakiejkolwiek informacji w nim ukrytej.
0: Robi się jeszcze ciekawiej, gdy wyjdziemy na miasto, ale w innym kraju. Warto wcześniej poczytać o lokalnych zwyczajach, bo na wakacjach może się okazać, że w środku dnia na kilka godzin wszystkie sklepy i lokale są zamykane, albo że rachunek może być nieco wyższy, mówi ekonomista i ekspert rynku turystycznego dr Wojciech Fedyk z Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
3: To samo dotyczy zachowań w restauracji. Są pewne standardy. No, w Polsce kelnerowi dziękuję się, przekazując mu dodatkowy datek samoistnie. W większości krajów basenu Morza Śródziemnego jest to opłata wliczana do ceny, nazywana na przykład we Włoszech koperto. I ona po prostu tam jest, bo to jest pewna tradycja funkcjonowania i trzeba ją zaakceptować. No, po to są karty menu, po to są informacje w witrynach restauracji, żeby turysta się z nimi zapoznał, a nie potem wywoływał jakąś awanturę, bo do rachunku ktoś mu doliczył kilka euro.
0: W tym wszystkim jest jeden plus. Zasady etykiety są dziś tak rzadko przestrzegane, że jeśli włożymy choć trochę wysiłku, możemy się bardzo łatwo wyróżnić i zrobić dobre wrażenie. A docenią to nie tylko starsi. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
4: Dobre albo złe wrażenie, bo to działa z obie strony.
5: Wiesz, jak to jest tego, to mówią, pierwszego wrażenia nie da się zrobić po raz drugi, ale to znaczy idziemy w złym kierunku, moim zdaniem, w sensie ludzkości. Jeżeli dzień dobry, proszę, do widzenia, etc.
4: Tak trudno przechodzi nam
5: tak,
4: przez gardło.
5: I robi się z tego jakieś wydarzenie, że dzień dobry powiedział, rany boskie. Musi być chyba nie z tej epoki.
4: Ale wiesz,
5: to też jest smutne.
4: Ale wiesz, to coś w tym jest, bo faktycznie ostatnio, kiedy mijałam dziecko na rowerku, które nieznane mi kompletnie.
5: A czym mijałaś?
4: Ja szłam.
5: Aha.
4: A dziecko, no, i dziecko się uśmiechnęło, dzień dobry. I tak sobie pomyślałam, dawno nie słyszałam.
5: Spokojnie wyrośnie z tego.
4: Myślisz?
5: Nie, no mam nadzieję, że nie.
4: A ja myślę, że to są dobre zasady, które już rodzice od tych najmłodszych lat starają się wpajać.
5: Tak.
4: I to gdzieś jak już zakiełkuje, to tylko będzie kwitło i przerodzi się w coś naprawdę dobrego.
5: Ale mijałaś, czyli szłaś szybciej niż dziecko jechało, czy byliście na kursie kolizyjnym?
4: Nie, absolutnie. Dziecko mnie wyprzedziło nawet.
5: Aha.
4: A taki rowerek, wiesz... Taki
5: bez pedałków
4: nożny,
5: tak zwanych, tak, tylko tak. Odpychanie się tam. No widzisz, no to trzeba pomyśleć, może trzeba taki rowerek sobie wystrugać.
4: Dla dorosłych? I że to pomoże? No nie wiem. Ja chyba wolę taki rowerek, który ma pedały, ale naprawdę dziecko mnie bardzo, bardzo mile zaskoczyło.
5: Nie, no fajnie,
4: i to naprawdę
5: to super,
4: było
5: akurat.
4: Na plus, duży plus. No a o jakich zasadach etykiety państwa zdaniem najczęściej zapominamy? Być może coś państwa irytuje w tej przestrzeni publicznej, denerwuje, a może coś w ostatnim czasie naprawdę mile zaskakuje, tak jak mnie ta sytuacja z ulicy. 224-280-280, nowy.świt@nowyświatonline i media społecznościowe w tym temacie cały czas do państwa dyspozycji.
5: Uprzejmie prosimy.

0: Pablo Paweł i ludzie Kisza 47.
1: I Krzysiek. Mhm.
0: 224-280-280. Mamy głos słuchacza.
2: A propos właśnie muzyki i tak dalej, to ja wokół tematów, że tak powiem, około muzycznych chciałem powiedzieć, że ja wciąż czekam i chyba trzeba będzie zrobić ogólnopolskie referendum w tej sprawie na śpiewaną pogodę przez panią Ksenię, bo onegdaj była poruszana taka kwestia, że w kontrze do Mariana pani Ksenia w czwartki też będzie budziła co niektórych, na przykład mnie, właśnie pogodą śpiewaną. Także tutaj myślę, że powoli w tym kierunku trzeba będzie pójść, by to referendum ogłosić.
1: Ja myślę, że nie powoli, tylko szybko trzeba ogłosić to referendum. A może się da to załatwić bez referendum.
0: Ja myślę, że nie mogę zabierać precedensu Marianowi. To jedna kwestia. A druga kwestia, nie wiem, czy wszyscy by to przeżyli.
1: A jeżeli lud Nowego Światu się wypowie na tak, to uszanujesz wyniki referendum?
0: Zawsze.
1: No. Proszę Państwa.
0: Mirek będzie szeleścił.
1: Tak jest. Teraz przegląd klasy Unplugged. Wiem, że czekaliście na pierwszy ogień. Co tak szeleści? Tak, to Rzeczpospolita szeleści. Oczywiście na stronie pierwszej nowe stawki PIT-u i CIT-u od 2007 roku. Na stronie A3 grillowanie Morawieckiego, ale to sezon grillowy. Natomiast na stronie A4 jest bardzo wzruszający artykuł Jacka Zienkiewicza. Nie dajmy się podzielić. To jest wspomnienie, jak Państwo się pewnie domyślacie, o świętej pamięci już niestety pani Wandzie Traczyk-Stawskiej. Walka żołnierki Powstania Warszawskiego nie skończyła się na bohaterskim zrywie w 1944 roku, to powiem, że w Polsce szaleją historycy i mają różne wersje historii. Wanda Traczyk-Stawska wciąż narażała się i dawała świadectwo patriotyzmu. No i oczywiście Jacek Zienkiewicz pisze, że świętej pamięci Wandę Traczyk-Stawską mógłbym określić dwoma słowami. Gotowość i konkret. Kiedy trzeba było zabrać głos w ważnej sprawie, nie uchylała się. Była zawsze przygotowana do rozmowy, a jej wypowiedzi były pełne namysłu i rozwagi. I to rzeczywiście tak jest. No i jest taki bardzo wzruszający artykuł. 99 lat pani Wanda przeżyła. Dlaczego przystąpiła do powstania? Możemy się dowiedzieć, dlaczego nie miała nienawiści do Niemców. No i jak powinniśmy czcić pamięć o powstańcach? To jest bardzo, bardzo pouczająca sytuacja na A4 stronie Rzeczpospolita i dużo ciekawych artykułów jeszcze jest na ostatniej stronie, na przykład Polskie Stocznie mają pracę na lata, bardzo ciekawa rozmowa z prezesem PGZ-u Stoczni Wojennej Marcinem Ryngwelskim. Bardzo zapraszam. No i teraz szelest, który też Państwo rozpoznajecie, ale może mniej, ponieważ tutaj jest mniej charakterystyczne. O, jeszcze przeciągnę raz. To jest Dziennik Gazeta Prawna. Dziennik Gazeta Prawna na stronie A4 też się tak zdarza. Otóż na niespełna 2 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem, ja przepraszam, że wszystkich wkurzam, ale trudno, dyrektorzy wciąż kompletują kadrę. Pilnie poszukiwani są specjaliści, nauczyciele przedmiotowi, ale też specjaliści, w tym psychologowie. Bo psychologów, jak się okazało, nie brakuje, ale nie chcą pracować w szkole. Jak ja ich rozumiem. No ale trudno. Tak to w ogóle się dzieje, że w 1981 szkołach nadal nie ma psychologa. I to jest akurat niedobrze. To jest tekst Kariny Strzelińskiej na Dziennik Gazeta Prawna, strona A4. Bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo ciekawa rozmowa. No i szelest, który też Państwo rozpoznajecie nawet bardzo dobrze. To jest tak, właśnie zaraz słyszę. O, Gazeta Wyborcza. I jest fantastyczny artykuł, on mnie od rana dzisiaj zafascynował, jak przeglądałem, czytałem. Otóż na stronie 17 w dziale Nauka, zwierzęta. Psy czytają nam z twarzy. Naukowcy znaleźli potwierdzenie w psim mózgu. Uśmiechasz się, jesteś smutny albo zły, za każdym razem twoje uczucia są przetwarzane w nieco innym rejonie mózgu twojego psa. Tomasz Ulanowski napisał przepiękny artykuł. Naukowcy z Austrii, Meksyku i Węgier zbadali kilkanaście psów funkcjonalnym rezonansem magnetycznym i udowodnili, że psy rozpoznają nasze grymasy równie dobrze jak my sami. Czyli mimika twarzy równa się mimika pyska. Badacze pokazali psom zdjęcia ludzkich twarzy wykrzywionych przez różne uczucia. Ciekawe, że wykrzywionych. Jestem wykrzywiony w szczęściu na przykład. To może być bardzo fajne. I za pomocą właśnie tego rezonansu badali, które rejony psiego mózgu ulegają aktywacji. Przeciekawy artykuł. Strona 17 Gazeta Wyborcza. Psy czytają nam z twarzy. Polecam bardzo serdecznie.
0: Czyli czytają nasze emocje.
1: Emocje, absolutnie. Emiotikonki, tak?
0: To też pytanie, czy trzeba było to badaniami naukowymi udowadniać, bo chyba każdy z nas...
1: Oj, przepraszam.
0: Kto ma tutaj pupila, doskonale o tym wie. Tym razem ja się czepnę badań.
1: Dobrze, ale wiesz co, ja to myślę, że tutaj jest artykuł o psach, ale to samo koty.
0: Zwierzęta.
1: Kot przychodzi, mówi, no i co? Jeść dawaj. W brzuchu burczy. Nie jadłem tydzień od rana, od wieczora wczoraj. Dobrze. I na koniec szelest naprawdę rozpoznawalny w całej galaktyce. Najlepiej poinformowany dziennik w galaktyce. Fakt, gazeta codzienna. No i tu jest mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, ale uderzył mnie po oczach dosłownie tytuł na pierwszej stronie. Niemcy tankują, bo u nas taniej. I naprawdę to brzmi strasznie. Szturm na przygraniczne stacje. I myślałem,
0: tylko
1: że coś...
0: czy kogoś to jeszcze dziwi?
1: Nie, nikogo nie dziwi, ale to jest na pierwszej stronie. Oczywiście są różne bardzo chwytliwe tytuły, czyli bogaci zapłacą za ulgi dla biedniejszych. Biedniejsi naprawdę się już cieszą. Na drugiej stronie, no w zasadzie temat chyba roku. Skąd Tusk wie, gdzie jest Romanowski? Naprawdę. Ale poniżej jest bardzo taki, no, wstrząsający artykuł jak na naszą galaktykę. Orban wydał 1 milion euro na Instytut Romanowskiego. Ja po pierwsze nie wiedziałem, że jest jakiś Instytut Romanowskiego, ale węgierscy dziennikarze dotarli do dokumentów polsko-węgierskich. No i Viktor Orban, lat 63 ciągle jeszcze, gdy był premierem, zagwarantował Romanowskiemu azyl na Węgrzech, a potem załatwił mu pracę i jeszcze dolał mu do konta. No naprawdę...
0: Czekaj, on jeszcze istnieje, ten instytut?
1: No jak ma 1 milion dolarów, to istnieje, wiesz? Oczywiście nie wiadomo, gdzie są zakopane te pieniądze, ale nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. No i oczywiście jest mnóstwo ciekawych artykułów. Na przykład awantura o dzwony w Bydgoszczy. I ksiądz jest oburzony, ponieważ mówi, że nikomu nie przeszkadzały te dzwony nawet w czasie wojny. Czyli z okupacji było lepiej. No i takie tam różne rzeczy, ale też jest bohatersko fajne i to jest super naprawdę, bo to jest pocieszające, że Alicja, turystka z Polski, uratowała tonących w jeziorze Como. Włosi są zachwyceni, ja zresztą też. Naprawdę brawo, pani Alicjo. No i na przykład coś, co zawsze mnie pobudza i w Drodze Mlecznej, na Drodze Mlecznej też wszyscy to czytali, bo widziałem taki research. Gmina Gworowo ostrzegała mieszkańców przed pumą. Mhm. I nie mówimy tu, mówimy o zwierzątku, nie?
0: To, tak, które też, o butach.
1: Nie.
0: Pewnej firmy.
1: To był tylko głupi żart, jak się okazało. A myślałem, że jednak czytali z twarzy pumy, a puma czytała z twarzy mieszkańców i naprawdę takie rzeczy się też dzieją. No i jest dużo oczywiście sportu, jak to zwykle bywa, ale coś, co jest fantastyczne, a mianowicie gorący romans i wielkie powroty. To jest to, co kochamy najbardziej, bo M jak miłość wraca po wakacjach. Tak, proszę państwa, M jak miłość wraca po wakacjach i się będzie działo. Marysia, lat 61, czyli Małgorzata Bieńkowska, wyjedzie na Mazury, a tam pozna Jerzego. To będzie Marcin Kwaśny, lat 47 i jak go pozna, no to nie wiadomo, co się będzie działo, ale do Grabiny, jeżeli państwo pamiętacie, jeszcze na pewno pamiętacie, wraca Simona, to Agnieszka Fitka Operepeczko, lat 84. I jej syn, Stefan Müller, lat 57, też wraca do Grabiny. No, wesele było fantastyczne, bo córka Izabeli Skorupko nie jadła kanapki, tylko wyszła za kumpla z liceum. Chyba swojego kumpla. Dobrze. No i oczywiście różne fantastyczne rzeczy. Naprawdę. Na końcu jeszcze jest taki tytuł wstrząsający. Ugryzł ją rekin, ale przeżyła. Także zapraszam serdecznie do Dziennik Gazeta Fakt, najlepiej poinformowany dziennik w galaktyce.
0: Czyli pamiątka została po rekinie. No dobrze, za 4 minuty serwis informacyjny.
1: Nikt nie pyta się, jak się rekin czuje, no ale dobrze.
0: No wiesz.
1: No kurde.
0: Antony Szmirek.

0: Portugalia w Sopocie? Czemu nie?
1: To właśnie wokół tego kraju skoncentrowany będzie tegoroczny festiwal Literacki Sopot.
2: Będziemy na nim także i my, ze specjalnym wydaniem audycji Cały Nasz Świat.
0: Naszymi wyjątkowymi gośćmi będą poetka i edukatorka Raquel Lima, pisarz José Luis Peixoto oraz scenarzysta komiksowy i nauczyciel André Morgado.
1: A porozmawiamy z nimi m.in. o portugalskim politycznym tu i teraz, o postkolonializmie oraz o kondycji czytelnictwa i edukacji.
2: To spotkanie na żywo z udziałem publiczności, także serdecznie zapraszamy do Sopotu. Gojki 3 Art Inkubator już jutro o 11:00.
0: Adriana Bąkowska,
1: Jan Janczy
2: i Patryk Rabiega. Do usłyszenia i do zobaczenia w Sopocie.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Stolica Ukrainy została zaatakowana rosyjskimi pociskami balistycznymi. Doszło do uderzeń m.in. na dom i szpital dziecięcy. Wybuchły pożary, zginęło co najmniej 5 osób, a ponad 20 zostało rannych. W polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe. Alert RCB został wysłany na teren województw lubelskiego i podkarpackiego. Tymczasem Ministerstwo Obrony Rumunii poinformowało, że podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę jeden z dronów rozbił się na rumuńskim terytorium. Maszyna spadła w niezamieszkałym rejonie okręgu Tulcza. Premier i minister finansów zapowiedzieli zmiany w systemie podatkowym. Podniesiony zostanie próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. Od tej kwoty do 150 tysięcy złotych rocznie obowiązywać ma stawka 24%. Koszty poniosą podmioty zarabiające najwięcej.
1: Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych, oraz dla podatkowych grup kapitałowych. Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 milion złotych rocznie. I jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
0: Ogłosił premier Donald Tusk, a minister finansów i gospodarki Andrzej Domański wyliczył, że roczna korzyść dla podatnika może wynieść do 3600 zł. Strona polska chce przejąć od Węgrów śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru. Kierowcy autobusu węgierska policja postawiła już zarzut zaniedbania skutkującego katastrofą w ruchu drogowym. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Do zdarzenia, przypomnę, doszło w nocy z soboty na niedzielę na skutek zjechania autokaru z pasa ruchu na autostradzie M3 i jego przewrócenia. Na poboczu zginęło 12 obywateli Polski, a kilkadziesiąt osób doznało obrażeń.
2: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie, co jest uzasadnione interesem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie w śledztwie polskim rozpoczęły się przesłuchania pokrzywdzonych.
0: Przekazała Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Jak dodała, planowane są kolejne przesłuchania. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Jeśli wychodzą Państwo z domu bez parasola, no to jest to pewna forma pogodowego optymizmu, bo przelotny deszcz będzie się pojawiał właściwie w całym regionie. Proszę nie ziewać tutaj, pani redaktor, bo ziewanie zaraźliwe jest. Choć najwięcej będzie się działo oczywiście pogodowo na południu i na wschodzie kraju. Tam możliwe burze, ulewy, a nawet grad. Poza tym cieplejsze powietrze napłynie do naszego kraju niż w ostatnich dniach. W centrum może być nawet 24 stopnie, na południu 26-28, a miejscami nawet termometry mogą pokazać 30 stopni. To dla tych, którzy tęsknili.
5: Spędzą
4: za
5: te
4: większym ciepełkiem.
5: Ale nad morzem, na zewnątrz czy pod pachą?
4: Udam, że nie słyszałam tego pytania. Mm-hmm. Nad morzem za to zdecydowanie chłodniej, około 19-22 stopni. W Warszawie cały czas niezmiennie 22, sporo chmur i od czasu do czasu będzie kropić.
5: Dobrze, to przyjrzyjmy się temperaturom na teraz w uzdrowiskach, miastach pretendujących oczywiście i kurortach. Rabka-Zdrój 21, to już jest bardzo dobrze. Wapienne 19, Busko-Zdrój 20, w Czaplinku 16, w Nałęczowie 19, w Augustowie 16, w Jastrzębiu-Zdroju 22, w Świnoujściu 16, Wysowa-Zdrój 17, w Polańczyku 20, w Dębogórzu 16. Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój 19 oraz jeszcze coś tam Zdrój jest. Kosakowo 16. Jazgarzewszczyzna 18. W Kołobrzegu 17. Święta Katarzyna obok Wrocławia 19. Suwałki 16. i Sopot 16. No i niezmiennie Strzegom 18, a w Gdyni tylko 16.
4: Ale z tendencją wzrostową, jak to rozumiem.
5: Ewidentnie wzrostową, a za godzinę opowiem o opadach. Także czekajcie w kurortach i miastach pretendujących i oczywiście innych też, co tam się dzieje.
4: Proszę z kawą czekać, bo Mirek, uwaga, będzie opowiadał

0: 10 minut po godzinie 7. Podobno prognoza pogody śpiewająco nam poszła, więc jeden punkt mamy za sobą.
1: Dobrze, ale ja się przychylam do tego głosu, że skoro już jest śpiewająca jedna pogoda, to my będziemy tańczyć pogodę.
0: O, to ciekawe. Tego jeszcze nie było.
1: Mhm.
0: Ciekawe jak.
1: Zobaczysz, normalnie tak jak I'm dancing and singing in the rain.
0: Mhm, taki masz pomysł. No dobrze.
2: Nowy świt.
0: 10 minut po godzinie 7. A propos uprzejmości, widzisz, kto się czai za naszymi drzwiami?
1: Widzę
0: ratunek,
1: się.
0: Tak, SOS. Tak, i to się nazywa uprzejmość. Tego Państwo nie widzą, ale możemy opowiedzieć, że Ada przyniosła nam kawę. Bardzo ci
1: jest
0: dziękujemy.
1: Jest uśmiechnięta
0: bardzo.
1: I
0: możesz
1: nie ziewa.
0: Wejść, naprawdę, absolutnie. Jeżeli masz taką możliwość... Aha, o właśnie, te otwierające
1: wejdź,
0: się drzwi.
1: Jak masz dwie ręce zajęte z drzwiami z klamką.
0: Bardzo ci dziękujemy. I to się nazywa
1: właśnie podłączamy
0: uprzejmość.
1: Kroplówkę do żylnie z kawą.
0: Bardzo, bardzo. A tobie kto zrobi? My.
3: Muła.
1: Muła.
0: Bardzo ci dziękujemy. Ale
1: bardzo.
0: A propos uprzejmości, to jeszcze pani Karolina, dzięki. A propos, pani Karolina napisała, że wstrzeliliśmy się dzisiaj w temat, bo dziś rano właśnie z mężem rozmawialiśmy, że ludzie mijają się bez słowa, nie znamy sąsiadów, nie witamy się, nie mówimy dzień dobry. A przez zapominanie o dobrych manierach oddalamy się od siebie. A co za tym idzie? Tracimy szansę na jakiekolwiek relacje. A pamiętajmy, człowiek to zwierzę statne i w końcu zacznie nas uwierać brak kontaktu, więc powróćmy do dobrych manier. To apel pani Karoliny.
1: Ja się zgadzam, człowiek istota społeczna i naprawdę samotność w windzie jest tak samo dojmująca jak samotność w sieci.

0: Steven Wilson i 16 minut po godzinie 7. To jeszcze a propos wyrazów, które czasem nam się gubią i a propos manier, to kwestia windy jeszcze się pojawia. Mieszkam w wieżowcu i regularnie jeżdżę z ludźmi, którzy na moje dzień dobry potrafią tylko wbić wzrok w telefon. Ale najlepszy przykład wczoraj. Kurier wszedł za mną do windy, przez całą drogę rozmawiał przez słuchawki z dziewczyną o zakupach, no bo o czym może kurier rozmawiać, a na koniec wychodząc, no żart to był, rzucił mi promienny uśmiech i powiedział: miłego dnia. No i bądź tu człowieku mądry, czy to była kultura, czy nie?
1: A może to był jednak tekst do dziewczyny przez słuchawki.
0: A, w tę stronę byś poszedł. No dobrze,
1: nie,
0: dobrze.
1: Nie, absolutnie kurierowi nie odmawiam. Naprawdę, to wszystko zależy od tego, jakie mamy nastawienie do życia, bo jeżeli ktoś mówi dzień dobry, a my wbijamy wzrok w telefon czy w podłogę, no to coś tu nie gra.
0: Mm-hmm. No dobrze, no to już wiemy, jakie słowa nie chcą nam przejść przez gardło, a myślisz, że łatwiej przechodzą nam kocham, przepraszam, potrzebuję pomocy, czy...
1: Ale jeżeli pytasz mnie, czy pytasz o populację?
0: Tobie pewnie przechodzą przez gardło.
1: Tak.
0: A populacyjnie?
1: Populacyjnie, wiesz, no człowiek gdzieś tam się zamyka trochę. Jak był zraniony, to później drugi raz
0: znaczy,
1: się...
0: Pytam oczywiście o to, które emocje łatwiej nam przechodzą przez gardło, a które właśnie...
1: Patrząc na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, na świecie i nie tylko w Polsce, to negatywne.
0: Mhm. Bo dzisiaj mamy Dzień Wyznawania Miłości i tak pomyślałyśmy z Olgą Bobienko wspólnie, że może troszkę o innych emocjach też Państwu poopowiadamy, bo może to jest właśnie kwestia tego, że jedne słowa tak, nie ma problemu, a inne słowa nie i za tym się coś kryje. Pytanie co? I na to pytanie już za chwilę Olga Bobienko nam i Państwu odpowie.

0: The Sisters of Mercy, 7:21, to jeszcze jeden list od pana Tadeusza, że się nie uśmiechamy, nie mówimy dzień dobry. Moje doświadczenia są radykalnie odwrotne. Na mojej ulicy wszyscy się do siebie uśmiechają i mam wrażenie, że tak jest w całym moim miasteczku w Gorlicach. Coś pani Karolina źle chyba trafiła, napisał pan Tadeusz. Podobne spostrzeżenia ma pani Elżbieta, która także do nas napisała, że po godzinie 6 wychodziła z psem, a sąsiad bliżej jej nieznany, bo dopiero się wprowadził, powiedział dzień dobry. No i oczywiście dzień dobry odpowiedziałam, a ponieważ tradycyjnie zaspałam, trzeba było wzywać pomoc i znowu miły dzień dobry z obu stron, a na koniec pan taksówkarz życzył mi jeszcze miłego dnia. Czyli życzliwość, maniery nie zanikają.
1: Ale oczywiście,
0: tak,
1: no
0: zupełnie.
1: Tak sobie narzekamy trochę, ale to zawsze, no w końcu jesteśmy Polakami, to trzeba ponarzekać. Ale właśnie miejmy nadzieję, że nie zanikną.
0: A przynajmniej całkiem. No dobrze, no to teraz porozmawiajmy w drugą stronę. O uczuciach. Miłość, bliskość, zazdrość, rozczarowanie, tęsknota. Nazw, uczuć i emocji nam nie brakuje. To pewnie państwo przyznają. Współczesne związki jednak coraz częściej opierają się na otwartej komunikacji, mówieniu o potrzebach, o emocjach. A jednak są badania, które pokazują, że pojawia się konflikt. I potrafimy uciec w ciszę, w złość, w oskarżenia i wcale nie przychodzi nam łatwo, żeby o różnych emocjach porozmawiać. Chociaż mamy bogatszy język, ten psychologiczny, niż jeszcze kilka dekad temu, to znajomość nie oznacza, że umiemy o uczuciach rozmawiać. O czym więcej opowie państwu teraz Olga Bobienko.
2: Kochać, jak to łatwo powiedzieć.
3: Właśnie. Jak można wyciągnąć z piosenki Piotra Szczepanika, miłość może się zacząć od bardzo prostego komunikatu. Później przychodzi pierwsze tęsknię, kocham i mogłoby się wydawać, że skoro umiemy powiedzieć to wszystko, to z mówieniem o uczuciach nie powinniśmy mieć większego problemu. Tyle, że prawdziwy test przychodzi później, kiedy trzeba powiedzieć: jest mi z tobą źle, boję się, że się od siebie oddalamy, albo potrzebuję więcej bliskości czy wręcz przestrzeni. Bo w relacje mówi się, że jest stosunkowo łatwo wejść, trudniej jest już ją utrzymać. Zwłaszcza, że dzisiaj coraz częściej chcemy nie tylko być z kimś, ale też chcemy być w relacji, w której jesteśmy słyszani, rozumiani i traktowani poważnie. Tylko że tu pojawia się pewien paradoks, bo w badaniu dotyczącym polskich związków 80% osób deklarowało, że może z partnerem rozmawiać na każdy temat. Tylko czy w te tematy rzeczywiście wchodzą nasze uczucia i emocje?
4: To myślę zależy od osoby. Ja w sumie nie bardzo mam problem z mówieniem bliskim osobom, jak się czuję, także tak to wygląda z mojej strony.
5: Trudno jest rzeczywiście budować takie głębsze relacje.
6: Nie wiem.
7: Moim zdaniem trudno, mi na pewno trudno, po to poszłam na terapię, żeby nauczyć się mówić o emocjach, a dobiłam do 30. Myślę, że jest to problem.
3: Połowa Polaków w związkach przyznawała w badaniach, że zdarzają im się ciche dni, czyli wiemy, że rozmowa jest ważna, deklarujemy otwartość, ale kiedy robi się naprawdę trudno, potrafimy zamknąć drzwi i przestać mówić. Może więc nie chodzi o to, że nie umiemy rozmawiać, może umiemy rozmawiać, dopóki rozmowa nie dotyka czegoś ważnego. I może właśnie dlatego tak wiele konfliktów w związkach zaczyna się od drobiazgu, a kończy na dużo większym pytaniu. Bo tak jak zmienia się świat, tak samo zmieniają się związki, o czym mówi psycholożka profesorka Katarzyna Walencka-Matyja.
8: Ta rola stała się nieco zmodyfikowana przez różne czynniki, od kulturowych poprzez te, które w środowiskach rodzinnych funkcjonują. Ja nie chcę powiedzieć, że ona jest jakby zupełnie odmienna w takim sensie, że jakby już nic nie zostało z tych wcześniejszych fundamentów, pewnie coś zostało i to jakby jest wartością. No niemniej jednak pewnie przejawia się to w nieco innego rodzaju zachowaniach, w innego rodzaju komunikacji.
3: Socjologowie zwracają uwagę, że współczesne związki są coraz bardziej nastawione na bliskość, partnerstwo i komunikację. Od partnera oczekujemy już nie tylko wspólnego mieszkania czy podziału obowiązków. Ma być także powiernikiem, przyjacielem, osobą, z którą możemy rozmawiać o wszystkim. Dlatego też trudniej, mimo niemałej wiedzy, przychodzi nam komunikowanie swoich potrzeb, tłumaczy socjolożka Dorota Peret-Jatkowicz.
9: Jesteśmy społeczeństwem wysoko lękowym. Boimy się lęku przed odrzuceniem, że druga osoba nie odpowie. Wtedy odbieramy to jako takie odrzucenie, a młode pokolenie nie lubi być odrzucane. Mamy też taką tarczę, dzięki której nie musimy już wchodzić w interakcję. Smartfon stał się narzędziem do tego, żeby udawać zajętych, żeby nie musieć.
3: Może to, że w kwestii uczuć znamy coraz więcej słów, mamy coraz więcej pojęć i gotowych definicji, sprawia, że paradoksalnie nie potrafimy ich nazwać tak, jakbyśmy chcieli.
9: My bardzo często nadinterpretowujemy pewne rzeczy. W naszej kulturze taka nadinterpretacja, że ktoś nie ma dobrej woli, tylko robi to z jakiegoś powodu, który nie jest dla nas łaskawy, jest bardzo silna. W związku z tym wtedy natychmiast reagujemy takimi kolcami.
3: Czyli może warto pamiętać, że wypowiedziane zdania zaczynają nasze relacje. To nie muszą być wielkie deklaracje, a zwykłe nazwanie tego, co się dzieje między dwojgiem ludzi. Bo czy umiemy mówić o własnych uczuciach wtedy, kiedy naprawdę jest o czym?
2: Bo miłość jest niewiadomo.
3: Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
0: Czyli współczesny język psychologii dał nam mapy i precyzyjne drogowskazy, ale my wciąż boimy się wejść do lasu.
1: Wiesz co, bo to zależy, czy mędrca szkiełko i oko, czy czucie i wiara. A jeżeli mówimy o uczuciach, no to raczej czucie i wiara w to, że człowiek jest dobry. Ale rzeczywiście...
0: W tą jedną stronę chyba troszkę łatwiej.
1: Łatwiej.
0: Gorzej w tą drugą.
1: Ale nie wiem, czy tak jak Piotr Szczepanik pięknie to śpiewa, czy kochać, jak to łatwo powiedzieć. Coś mi się wydaje, że niekoniecznie.
0: Że wcale niekoniecznie.
1: Niekoniecznie, że ta samotność jest, mówię, poza windą i siecią jeszcze w paru innych miejscach.
0: Może niektórzy boją się też odrzucenia, tak, nie wiedzą, jak zareaguje ta druga strona. Dlatego czasem... Te uczucia są, pojawiają się, da się je odczuć,
1: oczywiście,
0: a jednak są niewypowiadane.
1: Ale na przykład utwory, muzyka dużo pomagają w takich rzeczach, bo przecież tych utworów jest mnóstwo. Nie, no, teraz pierwszy z brzegu przyjdzie mi do głowy, Kora i Manam. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje, i to rozstania, i powroty, i tak dalej, i tak dalej. Także warto jednak okazywać uczucia i nie bać się zranienia.
0: Mhm. Myślisz, że gdyby ktoś zadedykował ci taką piosenkę, to ona znaczyłaby mniej niż gdyby ktoś ci, patrząc w oczy, powiedział: kocham cię, Mirku?
1: Tak, mniej, ale to nie znaczy, że dużo mniej, bo jakby ktoś mi zadedykował taką piosenkę właśnie, że kocham cię, kochanie moje, czy na przykład, nie wiem, Polska deszczowa, ja czekam na ciebie, to jak najbardziej też, to tutaj nie zamykam się na jakiś jeden rodzaj, ale jak ktoś popatrzy ci w oczy i powie właśnie kocham cię, Mirku, no to wiesz, to jest game changer.
0: Ciekawe, czy słuchacze powiedzą albo napiszą: kochamy pana, panie Mirku, ale można. Ale to
1: albo
0: ja mówię,
1: pani Kseniu raczej bym.
0: Ale to ja mówię tutaj, że słuchacze mogą, nie muszą. Nowy.świt, małpanowy świat online. Zobaczymy, co się pojawi w listach i mogą państwo oczywiście słownie też te emocje wyrażać. 224-280-280. No i nasze media społecznościowe też do państwa dyspozycji.
1: Tak, ty tu mówisz, a ja płonę. No dobrze.
0: No to państwo posłuchają Edyty Bartosiewicz.

0: Tylko ja.
1: Jenny, 7:34.
2: Piękne
1: w uczucia twórcze. Państwo umieją. Gdybyś miał wątpliwości, to proszę zajrzeć do grupy patronackiej. A się pan redaktor tutaj przekona. Umieją państwo pisać, ale jeszcze nikt nie wypowiedział tych słów. Także mają państwo szansę. 224-280-280.
2: Przywołuj się do porządku, naprawdę, proszę cię. Jest 7:34, a w zasadzie 35 za chwilę, a ty tu takie po prostu zadania.
1: Dobrze, to przywołajmy Klaudiusza, bo na pewno jest już razem z nami.
2: Właśnie.
1: Nie pozwólmy mu dłużej czekać. Klaudiuszu, czy jesteś z nami?
3: Dzień dobry, dzień
2: Klaudiuszu,
3: dobry,
2: nastawiamy uszu.
3: Czy ty właśnie zafrapowałaś redaktora Oczkosia, doktora naszego?
1: Staram się od 5 minut całych.
2: Zafrapowałem się, przefrapowałem się i dofrapowałem się. Klaudiusz, witamy cię serdecznie bardzo.
3: Ładnie, nie zmieniaj tematu.
1: Zarumienił się trochę, wiesz, tutaj.
2: To ja wychodzę. No, dobra.
3: Pięknie. Oczywiście o pewności chciałbym z wami porozmawiać.
2: Mm-hmm. Czy ma ktoś pewność, rozumiemy?
3: W sumie tak, chociaż wiadomo, że pewne w życiu są tylko dwie rzeczy, czyli...
1: Podatki i śmierć.
3: No właśnie, dokładnie tak, ale właściwie w obu możemy sobie trochę wybrać i trochę zdecydować, jak to ma wyglądać. Nie zawsze, no dobra, ale w tym drugim przypadku, czy właściwie wymieniłeś podatki jako pierwsze, to rząd decyduje za nas, jakie podatki płacimy. My możemy ewentualnie wybrać sobie potem być może
2: inny rząd.
1: A wiesz dlaczego?
3: Albo inny rząd.
1: A wiesz dlaczego w tej kolejności? Bo najpierw musimy zapłacić, a dopiero umrzemy.
2: Że nie płaci się po śmierci.
3: Wyobrażam sobie różne scenariusze, ale dobra, nie, już nie rozstrzygajmy ich.
1: To mogłoby być ciekawe.
3: No więc tak, i tu rząd postanowił ulżyć. Tak przynajmniej oczywiście mówi, że to będzie ulga. No, jedni się cieszą, inni smucą oczywiście, ale zaraz o tym porozmawiamy, dlaczego rząd ma taki pomysł, skoro pieniędzy z tego ma nie być więcej, tylko to wszystko ma być na zero, jeżeli chodzi o dochody budżetowe. Wczoraj premier, zapowiadając te zmiany, mówił tak.
4: Trwa ożywiona debata i to nie tylko w mediach, ale przede wszystkim w polskich domach na temat systemu podatkowego i przede wszystkim problemu, jaki dotyka rosnącą klasę średnią w Polsce. A więc tych, którzy zmagają się z najbardziej dotkliwymi obciążeniami podatkowymi, a dzięki swojej pracy starają się bogacić i wpadają w tak zwany drugi próg. Jak państwo wiecie, ten problem jest szczególnie dotkliwy jesienią, kiedy ludzie dowiadują się nagle, że dostaną mniej pieniędzy, ponieważ system podatkowy właśnie wepchnął ich poza pierwszy próg, ten, który wynosi 12%. Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim, aby w dwóch wymiarach ulżyć i pomóc rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio plus i których liczba rośnie.
3: No i tutaj razem z ministrem finansów pan premier przedstawił swoje propozycje, czyli nie tylko samo podniesienie tego pierwszego progu do 130 tysięcy, w tej chwili jest to 120, dołożenie jeszcze jednego progu takiego pośredniego, to stawka 24%, między 130 a 150 tysięcy, mówimy o zarobkach rocznych oczywiście.
2: No i niektórzy miesięcznie tyle wyciągają. Tak.
3: No to zaraz o nich powiemy właśnie. No jeszcze trzeci próg, powyżej 150 tysięcy. Tutaj stawka 32%, tak jak dotychczas. No ale ten próg podwyższony właśnie do tych 150 tysięcy. No i ci mają mieć lżej. 3,5 miliona. Też dodajmy, to jest tych obywateli, którzy mają mieć lżej. No ale oczywiście są też tacy, którzy będą mieli ciężej.
2: No to jest jak w przyrodzie, ktoś musi mieć ciężej, żeby lżej mieć mu ktoś. To jest
3: no proste. Właśnie. Duże firmy, te będą miały wyższy CIT. Danina Solidarności

0: wyskoczą z kraju naszego do innego kraju?
1: No, jak rozumiem, policzyli to sobie państwo rządzący i stwierdzili, że mimo wszystko nie wyskoczą ci, którzy tak świetnie zarabiają. Choć ja przyznaję, że już wczoraj od naszych słuchaczy i patronów, dobrze sytuowanych materialnie, dostałem właśnie takie informacje zwrotne. Już więcej na nich nie zagłosuję, skoro oni mi tutaj takie rzeczy robią, a przecież miało być łatwiej. No ale dobrze, to teraz dlaczego rząd to zrobił? Skoro dla podatków to jest, znaczy dla budżetu, jeżeli chodzi o to, ile będzie państwo mogło wydać, to jest neutralne, bo zostanie w kasie państwa tyle samo, to po co to zrobili? No to chyba dość oczywiste, bo o ile zarabiamy różnie, to o tyle w demokracji na głos każdego waży tyle samo. Więc lepiej mieć zadowolonych 3,5 miliona podatników niż zdecydowanie węższe kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy
0: wkurzonych
1: ludzi, którzy świetnie zarabiają. Bo nawet jeżeli pomyślimy sobie, że część z nich ucieknie, część z nich będzie rozczarowana, to i tak duża część z nich pójdzie do wyborów i pewnie ta jest taka kalkulacja, zagłosuje jednak na koalicję rządzącą. Jeżeli chodzi o obciążenie firm wyższym podatkiem CIT, bo to z nich także będzie ściągane, no to oczywiście ich prezesi mogą być niezadowoleni, trochę będą mieli ci finansowi w tych firmach ból głowy, co tutaj zrobić. Trochę być
0: jak
1: może
0: to Maserati wpisać w koszty, nie?
1: Tak, być może przeniosą to trochę na klientów, trochę na pracowników. To wszystko prawda, ale jednak w takim ujęciu ogólnym, jak patrzysz na rok przed wyborami, zwłaszcza, że te zmiany podatkowe mają wejść w życie w przyszłym roku podatkowym, czyli właśnie wtedy, kiedy jest rok wyborczy, no to zdecydowanie bardziej opłaca się postawić na ulżenie szerszej zdecydowanie klasie średniej.
0: Klaudiusz, a tego nie musi podpisać pan Karol?
2: Właśnie chciałam to samo powiedzieć, o ile pan prezydent złoży podpis.
1: Musi, ponieważ to prawdopodobnie będą osobne ustawy niż ustawa budżetowa. Przypominam, że ustawa budżetowa to jest ta jedyna,
0: nie której musi,
1: prezydent zawetować nie może.
0: Tak. Przynajmniej tak uważa część ludzi, bo pan Karol uważa, że może inaczej.
1: Tego nie wiem, jeszcze tego nie próbował w każdym razie zawetować.
0: Wszystko przed nim.
1: Wszystko przed nim, to prawda. Natomiast to będzie wpisane pewnie w te inne ustawy, bo tam te wszystkie około budżetowe ustawy, no to już jest trochę inna bajka. I teoretycznie może, zresztą ten przykład był wczoraj podawany, weta, no kiedy pan prezydent zawetował całkiem niedawno nadzwyczajne zyski od firm paliwowych.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: To są te zyski, które miały być przeznaczone na ulżenie. No właśnie, znowu, zazwyczaj klasie średniej, która też tankuje samochody i która na tym, która w ten sposób na przykład zarabia, która się z tego utrzymuje. No i ona miała mieć lżej w związku z tym podatkiem. No ale prezydent to zawetował, więc tego nie ma.
0: Do końca wakacji jest lżej, bo jest ten PCK, znaczy CPN, przepraszam.
1: CPK jeszcze nie ma, tak, jest CPN.
2: Ale ma być.
1: To prawda.
0: Nie, PCK jeszcze jest chyba, nie?
1: No
0: to jest, tak, tak. Dobra, przepraszam. Tak, dobrze, tak, przepraszam. Tak.
1: CPK tak. Tak dla CPK, czy jakoś tam to było.
0: Dobrze.
1: No więc tak, no więc to jest taka kalkulacja. Oprócz kalkulacji oczywiście czysto budżetowej, ile to przyniesie, to jest niewątpliwie kalkulacja wyborcza, dlaczego akurat teraz. I trochę też kalkulacja na uspokojenie w koalicji, bo przypomnę, że to Polska 2050 i wewnętrzna rządowa opozycja, czyli Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, bardzo mocno mówili o tym, że progi trzeba podnieść, bo inaczej tych wyborów nie wygramy, bo się na nas klasa średnia obrazi.
0: No głosy są bezcenne rząd, jednak, to prawda.
1: Rząd to robi. Dodajmy też, że rząd podnosi te stawki ze 120 do 130, mówię o tym pierwszym progu, a propozycja Prawa i Sprawiedliwości, no ale to oczywiście wilcze prawo opozycji proponować
0: 250.
1: Tak, oczywiście. Tam było 180.
0: 180, tak, chyba, tak, tak,
1: tak. Także damy więcej, oczywiście, kiedy mówi każda opozycja, no ta, która dzisiaj rządzi, też była opozycją. I też oczywiście mówiła, damy więcej. No a potem jak przychodzi do rządzenia, no to jest jak jest.
0: To daje niektórym tylko. A nie uważasz, Klaudiusz, że instytucja progu jest jednak, ma zawiera w sobie taką informację, że próg to jest zwalniający jednak?
1: Tak to widzisz.
0: Tak to widzisz, że ta gospodarka jednak może na tych progach zwolnić. No ale wiem, głosy są bezcenne,
1: wiesz,
0: tu masz rację.
1: Z drugiej strony są też progi na skoczniach narciarskich. Tak?
0: No ale to trzeba dobrze wyjść z progu. Jak rząd źle wyjdzie z progu, to żaden telemark nie pomoże.
1: Im wyższy, ty masz większą prędkość.

0: Może w ten sposób.
1: Także może dać blachą w zeskok, także nie wiadomo.
2: Pytanie, czy rząd dobrze wyszedł z promu?
1: No właśnie. Dobrze, Klaudiusz, to fantastyczne, naprawdę. Bardzo ci dziękujemy za ten garść informacji z ulicy no, Wiejskiej, a w zasadzie z Alei Ujazdowskich tak naprawdę.
0: To właściwie z Alei Ujazdowskich, To w piątek obiegowo ma być przyjmowane. Przez rząd, potem w przyszłym tygodniu prawdopodobnie to już do parlamentu będzie trafiało. No, żeby rząd, żeby parlament nad tymi właśnie wszystkimi budżetowymi i okołobudżetowymi ustawami mógł pracować.
1: Tak, jak wrócą już wypoczęci, żeby mieli co robić po prostu.
2: No i będą mieli.
1: Dobrze. Klaudiusz Slezak, jak zwykle najlepiej poinformowany reporter w Polsce. Dziękujemy ci serdecznie.
2: Jest? Rozłączył się?
0: Nie, jestem. Mówiłem,
1: no to podziękuję, bez dzień życzliwości. No.
0: Dziękuję.
1: I dziękujemy ci za to, że nam dziękujesz.
0: Kocham was.
1: O, i my ciebie też, Klaudiuszu, bardzo.
2: Vice versace.
1: Tak jest. Jawe Cezar. Pa, pa.

0: chciałam powiedzieć prowadzącym, żeby byli dobrej myśli. Jeździmy z mężem rowerami po okolicy. Wszyscy rowerzyści, wszyscy kłaniają się sobie zawsze z uśmiechem, pozdrawiają. A to, co nas niezmiernie zadziwia, to to, że w każdej wsi każde dziecko, które idzie, czy jedzie rowerkiem, czy hulajnogą, zawsze się kłania. I nie wiem, czy dlatego, że ono się czuje nieanonimowe na tej wsi, czy że zostały tak dobrze wychowane. Ale nie zdarzyło mi się, żeby się nie ukłoniło.
1: Ojej, no to serce rośnie.
2: Fajnie,
1: naprawdę,
2: ale super.
1: Głos,
2: bo wszystkie rowerzyści i rowerzystki to fajne chłopaki i dziewczyny. A tutaj nie wiem, czy kluczem nie jest ten rower, zobacz, bo przecież nasz fantastyczny Klaudiusz Slezak, Tour de Slezak, prawda? To wszyscy są fantastyczni i naprawdę cudowni. Grupa jest fenomenalna. I ty też miałaś tego, to dziecko, które ci minęło, czy ty jego na rowerku, też powiedział ci dzień dobry, czyli kluczem do dobrego wychowania jest rower.
1: To prawda, chociaż ja bym wskazała...
2: Nie, dobrych manier, przepraszam.
1: Dobrych manier. Ale wiesz co, ja bym wskazała jeszcze jedno miejsce, gdzie to dzień dobry naprawdę pojawia się, może nie z ust wszystkich, ale z bardzo wielu. Szlak górski.
2: Tak, to prawda, tak. Znaczy poza tymi, co tam w tych chodzą w szpilkach, ale oj, to jest różnie. Ale tak, masz rację. To ja też pamiętam z czasów jeszcze studenckich, jak się chodziło czy po Tatrach, czy po moich ukochanych Karkonoszach, to tak, to było standardowo. Cześć, dzień dobry, cześć, dzień dobry, dzień dobry, cześć, cześć, cześć.
1: Tak. Tak, i jeszcze mamy wpis od pana Adama, który... To będzie cytat. Od wielu lat mówię dzień dobry w każdej sytuacji, gdy przechodzimy obok siebie z reguły, wszyscy odpowiadają, ale najzabawniejsze są miny tych, którzy zastanawiają się, co to za facet? Czy ja go znam?
2: Ja go gdzieś widziałem.
1: Wiesz co, bo tak, bo my troszkę już tak przyzwyczailiśmy się w tym ostatnim czasie do tego, że jak ktoś nam mówi dzień dobry, no to na pewno nas musi znać, albo my przynajmniej...
2: Albo czegoś chce, wiesz. Tak.
1: A tak, tutaj wpis jeden słuchacza też był chyba pana Rajmunda, dobrze pamiętam? Tak, w sprawie życzliwości. Już nawet znalazłam list. Kilkanaście lat temu kupiłem nieruchomość firmową i kiedy po raz pierwszy spotkałem sąsiada i powiedziałem dzień dobry, to on odpowiedział mi, czego pan chce ode mnie?
2: Ja powiesz ty. Paskudo.
1: Ale generalnie widzę wokół życzliwość.
2: Dzień dobry, mi to wyskakuje.
1: Rajmund, nie, no to wiesz co, to ja bym taką nadmierną życzliwość jednak, no tutaj jakaś wątpliwość mogłaby się we mnie pojawić, że ktoś, kto do tej pory być może mnie nie zauważał, nie odpowiadał mi dzień dobry, nie odpowiadał mi cześć, a nagle przychodził mi Kseniu, kochana, bo wiesz co, no to ja już wiem, że będzie prośba.
2: Tak sąsiad mówi do ciebie?
1: A nie, akurat nie. Ale cześć, dzień dobry, absolutnie sobie mówimy.
2: Bo wiesz, bo czasami tak jest, że tak dzień dobry, nie? I ktoś mówi, to się okaże.
1: Dla nas to jest dobry dzień. Nie wiemy jak dla państwa, ale mogą państwo dać nam znać.
2: Że jesteśmy z wami, to naprawdę jest dla nas cudowna sprawa.
1: nowy.świt@nowyświat.online 224-280-280 i jeszcze głos słuchacza. Wiktoria sugeruje, że powinniśmy odsłuchać. No to już odsłuchamy na antenie.
3: Okay. Jestem słuchaczem radia od pierwszych dni powstania i myślałem, że po pierwszej parze czwartkowej, która odeszła niestety z radia, czułem, mówię, matko boska, no kto to będzie, no czy będzie tak fajnie słuchać w czwartki? Powiem pani, że i pani Ksenia, i pan Mirek genialnie się wpasowali w czwartki. No i teraz mogę powiedzieć, kocham panią, pani Kseniu i kocham pana, panie Mirku. Rewelacja, oby tak dalej, będę słuchał zawsze.
1: No, właśnie, możesz coś powiedzieć?
2: To może zagrajmy coś lepiej. Dzięki bardzo.

0: I 7:55.
1: Pan Piotr... Wampiry z Łodzi Podwodnej.
0: Mm-hmm. Pan Piotr jeszcze napisał, że 2 dni temu pojawił się artykuł o witaniu w górach. A widzisz, dziwią się, gdy słyszą te słowa na szlaku. Nie wiedzą, jak reagować. Niestety to tylko czołówka ze zdjęciem, więc nie wiem, co w środku, ale zgłębię temat, bo faktycznie gdzieś mi umknął. A nie mieliśmy czwartkowego przeglądu prasy. Nie, mieliśmy tydzień temu, ale to może akurat nie w czwartek się pojawił ten artykuł. Temat wraca z każdym sezonem w górach, zarówno letnim, jak i zimowym. Polscy turyści nie zawsze znają podstawowe zasady z zachowaniem na szlaku, a górski savoir-vivre ma spore znaczenie. No to bardzo, bardzo ciekawe. Może tak naprawdę rozwiniemy ten temat. Jeżeli nie dziś, to być może za tydzień, w czwartek? Co ty na to?
1: Ja jestem za.
0: W górach dawno nie było.
1: To oczywiście.
0: Mhm. No dobrze, to 7:56, my w stronę serwisu informacyjnego, a po godzinie 8 wrócimy do polityki, chociaż już mniej o podatkach, o innych kwestiach będziemy rozmawiać. Mm-hmm. Przypomnijmy tylko, tak, profesor Tomasz Słomka.
1: Tak, o powrotach i odlotach i różnych innych rzeczach.
0: Mm-hmm. I co z tego wyniknie?

0: Jutrzejszy piątek rozpoczniemy inaczej niż zwykle, bo po godzinie 7 Soulówką przywita się z Państwem Mikołaj Tyczyński. Po godzinie 8 zaś zapraszamy na specjalne wydanie porannej manny. Specjalne, bo nadawać będziemy z Lidzbarka Warmińskiego. Wojciech Mann wraz z Marianem zasiądą u stóp lidzbarskich murów w amfiteatrze nad Łyną i do godziny 11 gościć będą m.in. Artura Andrusa, Andrzeja Poniedzielskiego, Czesława Mozilla i Michała Zabłockiego czy Marcina Januszkiewicza. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro w Lidzbarku.
1: Jest 8, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Zmiany w systemie podatkowym. Premier Donald Tusk zapowiedział podwyższenie progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy, a także wprowadzenie nowego progu.
2: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, mówimy cały czas o płatnikach PIT-u oczywiście, przygotowaliśmy stawkę 24%. A więc nie dość, że nie wchodzimy na drugi próg podatkowy przy 120, dopiero przy 130 tysiącach, to wtedy, kiedy przekraczamy 130 tysięcy, nie łapiemy się na ten najwyższy próg 32%, tylko będziemy mieli 24%. Nie będziemy obciążali wszystkich podatników tym kosztem.
1: W górę pójdzie stawka CIT z 19 do 22% dla podmiotów uzyskujących przychody ponad 200 milionów złotych. Rząd zakłada także podniesienie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad milion złotych rocznie. 10 sierpnia doszło do ważnego spotkania koalicji. Ustaliliśmy, że nastąpią zmiany. Jestem z tych propozycji zadowolony, stwierdził w TVN24 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy.
3: Zawsze ludzie będą niezadowoleni. Rozmawialiśmy na temat progów, stawek podatkowych, stawek CIT, daniny solidarnościowej i ryczałtu. Również ryczałt w perspektywie trzeba podyskutować na temat 14% ryczałtu przy na przykład płacach 80 tysięcy miesięcznie. Ostatnio mieliśmy z jedną z grup zawodowych taką sytuację. Jestem zadowolony, dlatego że Lewica zawsze dobrze oceniała progresywność podatków i ona wzrosła.
1: Zmiany podatkowe mają objąć około 3,5 miliona podatników w przyszłym roku. Maksymalne ceny paliw dziś wyższe niż wczoraj. Benzyna PB95 kosztować będzie nie więcej niż 6,49 zł za litr, 98 7,30, a diesel 7,52. W poniedziałek ponownie zaczął obowiązywać pakiet ceny paliwa niżej, obniżony VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 000 000 zł. CPN ma obowiązywać do końca wakacji. Tymczasem notowania ropy naftowej na świecie stale rosną. Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi. Zapowiedział, że każdy kraj, który pozwala na pomaganie Teheranowi, poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze. Wezwał sojuszników, by dołączyli do USA w izolacji Teheranu. Nikt nie dał Islamskiej Republice Iranu większej możliwości zawarcia umowy niż ja. Tragicznie dla nich nie wykorzystali jej, dlatego dzisiaj ogłaszam najbardziej dotkliwą operację gospodarczą, jaką kiedykolwiek przeprowadzono przeciwko jakiemukolwiek krajowi, napisał Donald Trump w swoim serwisie. Przemyt ropy, linie swapowe, transfery gotówkowe, kantory wymiany walut, rejestry statków, firmy fasadowe. Wszystko to musi się skończyć natychmiast. Ci, których to dotyczy, wiedzą, o kim mówię, oświadczył prezydent USA. Nie sprecyzował, które kraje ma na myśli, ani jakie konsekwencje mogą tym krajom grozić. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Czwartek, czwarteczek, czwartunio. Pogodowo trochę na zasadzie ciepło, tak? Ale nie wszędzie. Na południu zrobi się wręcz gorąco, do 28, lokalnie nawet 30 stopni. Północ pozostanie chłodniejsza. Nad samym morzem termometry będą pokazywać tylko 19 stopni. Tylko albo aż, w zależności od Państwa ciepłoty. Najbardziej burzowo na południowym wschodzie. Tam możliwe ulewy do 30 litrów wody na metr kwadratowy, grad i silne porywy wiatru w górach, nawet do 90 km na godzinę. A w Warszawie bez szaleństw, około 22 stopni, chmury i deszcz, ale taki przelotny, czyli dzisiaj bardziej przydatny parasol niż okulary przeciwsłoneczne. Ale można je mieć, co Państwu szkodzi.
6: No ale parasol też się przydaje na słońce. To ja zobaczę teraz uzdrowiska i kurorty oraz miasta pretendujące pod kątem opadów. Na przykład w Sopocie mrzawka. W Strzegomiu głównie chmury, Jazgarzewszczyzna trochę chmur, Kosakowo mrzawka, Polanica-Zdrój, Lądek-Zdrój trochę chmur. Ciekawe, co to jest trochę chmur. Dębogórze mrzawka, w Polańczyku no będzie wiało, ale nie pada. Wysowa-Zdrój głównie chmury, Świnoujście głównie słońce. O, to ciekawe. Trochę chmur w Jastrzębiu-Zdrój, Augustowie deszcz. No zdecydowanie deszcz. W Nałęczowie burza ma się pojawić, podobno w Czaplinku głównie chmury. W Busku-Zdroju też będzie słonecznie i wysoka temperatura. Wapienne, dużo wiatru, wichury i różne inne rzeczy. A w Rabce, gdzie pewna żabka miała łapki, ostrzeżenie przed silnym wiatrem.
5: Czyli będzie się działo w pogodzie, mówiąc krótko.
6: Zamiecie i zawieje, nie? To jest tak właśnie, że najpierw zamiotłam, później zawiałam. Znaczy zwiałam. Ale ciepło będzie.
5: Tak, i to dobra
6: wiadomość. Budżiba 28, także wiesz. Tutaj...
5: No wiesz, nie trzeba szukać budżiby. Nawet u nas może miejscami być 30 stopni. Wszak sierpień, przypominam.
6: Słuchaj, jak śpiewała Majka Jeżowska, nawet Haiti może się zdarzyć na drodze do Ełku, w związku z tym tego się trzymajmy.

0: A my tutaj w studiu oczywiście kochamy także Depeszów. No i myślę, że na tym wątek wyznawania miłości możemy zakończyć.
1: Nie wiem. A, jeszcze... Ja mogę być za, ale wiesz, słuchacze mają swoje zdanie. Tak?
0: A my podobno jesteśmy jak propan i butan. Tylko nie wiem, kto propan, kto butan. Lepiej przejdźmy do polityki.
1: Nie, wiesz, było par w historii. Tristan i Isolde, Romeo i Julia. I tak dalej. Kajko i Kokosz też.
2: Nowy świt.
0: Lepiej powitajmy naszego gościa, profesor Tomasz Słomka, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
0: Ale nie będziemy rozstrzygać teraz, kto propan, a kto butan, panie profesorze.
3: Ale to jest doskonała koncepcja.
0: Prawda? Panie profesorze, my trochę inny spór chcemy rozstrzygnąć dzisiaj. Dlaczego kandydatura doktora Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego budzi taki opór, skoro nikt nie kwestionuje jego kompetencji? Problemem jest droga z rządu do Trybunału, czy tutaj coś zupełnie innego gra pierwsze skrzypce?
3: Ja myślę, że tu wiele elementów jest bardzo istotnych. No, po pierwsze, zacznę od takiego wysokiego C, czyli porządku konstytucyjnego. Trzecia władza, władza sądownicza, opiera się na założeniu, że mamy do czynienia z podmiotami niezależnymi, z podmiotami, które bez wikłania się w jakieś relacje, szczególnie relacje polityczne, mogą rozstrzygać spory o prawo. Aby rozstrzygać spory o prawo, naprawdę trzeba być jak żona Cezara poza podejrzeniami. A więc pierwszą rzeczą, która nam się tutaj pojawia, jest pytanie, czy ten standard konstytucyjny w tym przypadku jest spełniony. Czy pan doktor Berek, który dopiero co jeszcze zasiadał w ławach rządowych, był bardzo ważnym ministrem koordynującym pracę innych ministrów, koordynującym kwestie przygotowywania różnych projektów, przecież projektów prawnych w końcu, miałby się teraz przesiąść i przyjąć inną zupełnie rolę rozstrzygającego te spory o prawo. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to jest tak, że skoro pracował przy bardzo wielu projektach, to w konsekwencji będzie musiał się wyłączać potem przy wielu rozstrzygnięciach. I czy to jest sensowne, czy to nie jest sensowne. No i jeszcze jedna wątpliwość. Pan minister Berek, dotychczasowy, bardzo bliski współpracownik premiera Tuska, jest przez tego premiera niezwykle reklamowany. Nie wiem, jak to ująć, ale ja nie widziałem, nie słyszałem jeszcze takich sytuacji, żeby premier był tak zaangażowany w promocję kogoś, kto ma być kandydatem na sędziego.
1: Bo ale nie to było, bo nie było, panie profesorze, nie było takich no sytuacji. Nigdy tam Donald Tusk takich rzeczy nie wypowiadał.
3: To jest jakiś,
1: ale to, panie profesorze, to rodzi pytanie, jak pan podejrzewa, to po co to premierowi Tuskowi? Znaczy to kierowanie pana Berka do Trybunału?
3: Ja to tłumaczę sobie w ten sposób. Po pierwsze, pan premier pokazuje, że może. Mhm. Tak najgeneralnie rzecz ujmując, a nawet zderza to z pewną sytuacją, bo on mówi, zobaczcie, koalicja, którą kieruje, rząd, którym kieruje, przygotowała propozycję, żeby oddzielić te dwa światy. Zaproponowaliśmy karencję czteroletnią, żeby politycy z ław poselskich, senatorskich czy rządowych nie wędrowali od razu do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent to zanegował. Odesłał to do Trybunału Konstytucyjnego, czyli właściwie ad calendas graecas, bo nie wiadomo kiedy i jak zostanie to rozstrzygnięte. A więc nie pozwolono nam stworzyć tego pożądanego standardu. W związku z tym tak krawiec kraje, jak mu materii staje, mogę sobie na to pozwolić. I proszę bardzo, uważam, że skoro mam dobrego kandydata, to go jestem w stanie promować prosto z ław rządowych do Trybunału. Ale to jest jeden problem. Drugi taki, że mam wrażenie, że pan premier, można powiedzieć, przypisuje Berkowi taką rolę człowieka, który będzie porządkował Trybunał Konstytucyjny, który przywróci pewne zasady działania, możliwość funkcjonowania, być może załatwi kwestie relacji między sędziami a domniemanym prezesem Trybunału. Ja mówię, pozwalam sobie powiedzieć domniemanym, bo tam są problemy proceduralne, mm-hmm. no bo tak, wyłanianie kandydata na prezesa brali udział dublerzy, no to jest to wątpliwy przypadek. Więc Berek jakby dostaje taką rolę podmiotu porządkującego Trybunału. Tylko powstaje pytanie, czy to jest rola premiera, żeby można powiedzieć, wytyczać rolę osobom, które mają działać w organie niezależnym od pierwszej i od drugiej władzy. No i jeszcze jedna rzecz, pozwolicie państwo. Mhm, jeszcze jedna kwestia tutaj. Mówi premier, skoro nie da się innymi sposobami uporządkować Trybunał, przywrócić mu możliwości działania, to ja będę działał trochę jak moi poprzednicy. Pokażę, że co prawda patrzę w prawo, ale idę mocno po granicy tego prawa i wykorzystuję wszystkie możliwości polityczne, jakie mam w zasięgu ręki.
0: No to ja jeszcze wrócę do słów Jerzego Stępnia, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że sprawczość Berka w Trybunale będzie, i tu cytat, prawie zerowa, bo jako minister i poseł opiniował ustawy, więc jako sędzia będzie musiał się z tych spraw masowo wyłączać. No więc tutaj ta sprawczość w naprawianiu Trybunału Konstytucyjnego, przynajmniej na początku, może być znikoma. Ale, panie profesorze, zastanówmy się jeszcze, kto to mówi. Jerzy Stępień, wcześniejszy prezes Trybunału Konstytucyjnego, wcześniej senator, wiceminister, tak, który z tego urzędu wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj krytykuje kandydaturę Berka. No to pytanie, jest to hipokryzja, czy jednak jest różnica między jego historią a historią doktora Macieja Berka?
1: Mądrość etapu.
3: Panie doktorze, można by tak uznać. Sędzia Stępień był wiceministrem spraw wewnętrznych w 1999 roku. No można powiedzieć, prostą drogą udał się na Wale Jeszucha do Trybunału Konstytucyjnego. I można powiedzieć, że była to pewna mądrość etapu, bo Trybunał, można powiedzieć, to były pierwsze lata Trybunału w warunkach demokratycznego państwa prawnego i próbowaliśmy pewnych rzeczy. Zresztą ja od razu muszę powiedzieć, że mam takie wrażenie, że nawet jeżeli w latach 90. czy wczesnych 2000. Nawet przesiadano się z tych ław pierwszej i drugiej władzy do Trybunału Konstytucyjnego, to ci sędziowie pozostawiali swoje ugrupowania, pozostawiali swoje legitymacje partyjne, pozostawiali swoje koncepcje polityczne gdzieś w szatni Trybunału. Trudno mi jest wskazać takiego sędziego, który sprzeniewierzyłby się ślubowaniu sędziowskiemu i nie orzekał w sposób właściwy. Więc może rzeczywiście standardy. A potem zaczęły się problemy i rzeczywiście po 15 roku Trybunał zasilony politykami nie spełnił już tych standardów, które były wcześniej. Ale powiem szczerze, zalecałbym pewną wstrzemięźliwość osobom, które krytykują obecne rozwiązania, a same jako ta żona Cezara nie występują.
0: Tylko jeszcze jedno pytanie, panie profesorze. Czy naprawdę chcemy Trybunału całkowicie odpolitycznionego, skoro jego sędziów jednak wybiera Sejm? Może uczciwiej byłoby powiedzieć, że polityczności nie da się tak do końca usunąć. Można ją tylko ograniczać.
3: To jest bardzo słuszna uwaga. Gdybyśmy byli w warunkach amerykańskich, to może w ogóle mielibyśmy problem z głowy, bo przecież doskonale wszyscy wiedzą, w jaki sposób pojawiają się sędziowie Sądu Najwyższego. To jest 9 tylko sędziów. Powołanie do Sądu Najwyższego jest wielkim wydarzeniem politycznym, Jest wiadome, że w zależności od tego, która administracja, jaka większość w Senacie funkcjonuje, no to o takiej barwie politycznej ten sędzia przyjdzie. Ale to jest pewien standard. Nie wiem, czy ja bym go chciał kopiować, nie wiem, czy bym go chciał w Polsce, ale z drugiej strony, no przyjęliśmy ten model, że posłowie sędziów wybierają. Co prawda, można to tłumaczyć no, nie tak stricte politycznie, no bo w końcu możemy po prostu potraktować posłów jako reprezentantów narodu, którzy w imieniu narodu, w imieniu suwerena wyłaniają sędziów nad prawem, sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Można to wytłumaczyć. Problem jest raczej w procedurze zgłaszania sędziów. Być może tam trzeba byłoby skuteczniej odseparować posłów od tego udziału. No ale my tu nie mamy czasu oczywiście na tego typu reformę. Nie przegadamy tego dzisiaj. Natomiast być może trzeba rzeczywiście mieć tę świadomość, że ta polityczność będzie wyborowi towarzyszyła. Tylko jednocześnie trzeba by zrobić wszystko, aby ona była w ryzach i pod kontrolą. A wydaje mi się, że po 15 roku te standardy gdzieś zupełnie się zagubiły.
1: Panie profesorze, a jakby pan miał odpowiedzieć na pytanie, co musi się wydarzyć po, zakładamy jednak, powołaniu pana Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to co musiałoby się wydarzyć, żeby premier Tusk ogłosił, że to jest sukces? Czy co musiałby zrobić Berek w tym Trybunale, żeby to potraktować jako sprawczość?
3: No i panie doktorze, i tu jest cały problem, bo ja bym wolał, żeby pan premier Tusk po wyborze sędziego Berka już niczego nie obwieszczał i niczego nie ogłaszał. No bo niech już, można powiedzieć, skoro dokonał się ten, wyobraźmy sobie ten model, moment wyboru, to już niech premier tak naprawdę w stronę Trybunału nie zerka, niech już nie komentuje i niech nie wytycza nikomu zadań, które ma do wykonania. Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem, czy najlepszą sytuacją byłoby to, że nie potwierdziły się obawy, że minister Żurek przyszedł do Trybunału, żeby robić polityczne porządki, tylko
1: Berek.
3: Jest Berek, przepraszam, że jest rzeczywiście sędzią niezależnym, przywiązanych do swoich konstytucyjnych obowiązków i cisza, przepraszam, chciałem powiedzieć nad tą trumną, ale symbolicznie nad tym problemem politycznym Berek pracuje, a premier się do tego nie miesza.
0: No właśnie, bo przecież przez ostatnie lata władza mówiła, nie wolno urządzać państwa według zasady, mamy większość, więc możemy. A teraz jej krytycy mówią, właśnie zaczynacie robić dokładnie to samo. To czy Donald Tusk nie wpada w pułapkę zastawioną wcześniej właśnie przez Jarosława Kaczyńskiego, że skuteczność zaczyna usprawiedliwiać coraz więcej?
3: No, wpada w jednej strony być może w pułapkę, a z drugiej strony być może z rozmysłem korzysta z tych przesuniętych granic, bo znamy w politologii taką teorię, że jak granica jest przesunięta przez jedną ekipę rządzącą, to druga, nawet jeżeli by miała bardzo szlachetne przesłanki, dopasowuje się do tych przesunięć.
1: Niechętnie wraca z powrotem.
3: Granicy, tak, korzysta. Rzadko, kiedy te granice są przesuwane w drugą stronę i wracamy do starych, dobrych czasów, w których wszyscy wszystko szanowali i nikt praworządności nie naruszał.
1: A może inaczej się nie da.
0: Właśnie, kryzysu konstytucyjnego nie da się już naprawić państwa wyłącznie takimi podręcznikowymi metodami.
3: Drodzy Państwo, jesteśmy w warunkach państwa populistycznego. Współczesny system polityczny naprawdę zmienił wiele standardów i być może rzeczywiście musimy przywyknąć, że nic już nie będzie takie jak kiedyś i takiego czystego modelu demokratycznego państwa prawnego, państwa legalistycznego, to my już nie spotkamy.
0: No to jeszcze jedno pytanie o Marcina Romanowskiego, bo mówiąc troszeczkę o skuteczności państwa, to warto, żebyśmy ten wątek zauważyli. Podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości pisze do prokuratury z prorosyjskiego Naddniestrza i żąda listu żelaznego. Czy to nie jest bardziej dotkliwy obraz bezradności państwa niż debata o Trybunale Konstytucyjnym? Miały być rozliczenia, a tymczasem uciekinier dyktuje warunki.
1: Jeszcze nazwisko ma inne, nadaje się na dokumenty tam.
3: To jest oczywiście smutne, ale z innego punktu widzenia, a nawet powiedziałbym trochę przerażające. Ja myślę, że przypadek Romanowskiego to jest alarm dla polskich służb, bo nikt nie wędruje w takie miejsce jak Naddniestrze za nic, czy za darmo. To jest teren kontrolowany przez Federację Rosyjską, przez służby Federacji Rosyjskiej i to nie jest tak, że nic w związku z tym się dla bezpieczeństwa państwa polskiego nie może wydarzyć. To absolutnie jest to czerwony alarm. No i oczywiście, gdy pada pytanie, czy Romanowski powinien być już dawno w Polsce? Tak, on powinien być dawno w Polsce i odpowiedzieć tutaj, więc albo rzeczywiście polskie służby działają słabo, albo po prostu toczą się pewne procesy, być może skutecznie, tylko my ich jeszcze nie widzimy i za chwilę być może pan były wiceminister Romanowski w Polsce się znajdzie.
0: No to wie pan, bo to też jest pytanie, czy te obie historie i doktora Berka i Romanowskiego nie wynikają z tej samej frustracji premiera Tuska. Sprawy ciągną się miesiącami, rozliczenia grzęzną, więc premier na koniec uznaje, koniec finezji, musimy być skutecznie.
1: Koniec z imposybilizmem, tak.
0: Skuteczni bezwzględnie, tak.
3: A ja bym powiedział, że tu premier akurat padł ofiarą własnych działań, bo pan premier Tusk ma bardzo często, tak jest, jak wielu polityków, taką tendencję do łatwego rzucania obietnic, mówienia już za tydzień, już za miesiąc, już za 100 dni pewne rzeczy zostaną załatwione i absolutnie nie będziemy już musieli się tym martwić. No nie. W 23 roku premier Tusk obiecał w kampanii wyborczej bardzo szybkie i bardzo radykalne rozliczenia, ale jednak jeżeli mamy być państwem praworządnym, to się nie da takich procesów zrealizować w ciągu dni, tygodni, a nawet czasem miesięcy. Ja rozumiem, że z politycznego punktu widzenia łatwiej było w kampanii powiedzieć, naprawdę szybko rozliczymy, ale w praktyce taka szybkość jest tylko w łapaniu pcheł zalecana, bo potem wychodzą nam problemy typu niedopatrzenie na przykład istnienia immunitetu. No przecież z Romanowskim tak na początku było. Ktoś szybko zadziałał, niedopatrzył i potem były z tego problemy.
1: To no, jest chyba pułapka, to, tak to wygląda, jakby ktoś nie ogarniał skali dewastacji prawa, bo w tej chwili rzeczywiście każdy ma swojego prawnika i każdy prawnik ma przynajmniej dwa zdania, prawda, na dany temat.
3: Ale jeszcze jest jedna rzecz. No, ekipa Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Dudy pozostawiła w systemie prawnym tyle min, tyle zasadzek, tak, że rozminowanie tego pola to jest naprawdę praca na lata. Więc obiecywanie wyborcom, że zrobi się to w przeciągu, nie wiem, jednej trzeciej kadencji, no to jest absolutnie rzecz absurdalna i utopijna.
1: No chyba, że metodą Pawlaka i Kargula, czyli podpalić pole, niech to powybucha wszystko, no bo to wtedy...
3: No, no, oczywiście, no można też jeździć z granatami do sądu, ale myślę, że to nie jest standard oczekiwany w demokratycznym państwie prawnym.
0: Zdaje się, że kilka tygodni temu premier Donald Tusk przeprosił za tę obietnicę, więc chyba też to zrozumiał, że nie da się w kilka tygodni albo w kilka miesięcy naprawić wymiaru sprawiedliwości.
3: Profesor Taka Tomasz, jest smutna prawda.
1: Bardzo panu profesorowi dziękujemy.
0: Politolog Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękujemy panie profesorze za spotkanie.
1: I miłego dnia życzymy też.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: I Mikołaj Tyczyński już razem z nami.
2: Tak jest, to jest ten moment.
3: Dzień dobry.
2: Wyniki, transfery, zwycięstwa, porażki. Jakie bolesne porażki ostatnio były?
1: A czemu od porażek od razu zaczynasz? Bo? A może od sukcesów zaczniemy?
3: Ale, nie no, dzisiaj zaczniemy od sukcesu, ale no tak spróbuję sobie przypomnieć. Będzie. Bolesne porażki. No to chyba taka najbardziej uderzająca była ta porażka Lecha Poznań z Orchus w rewanżowym spotkaniu. No. Ale to już trochę czasu minęło, sporo wody w Wiśle upłynęło.
2: No, czy ja bym nie szalał z tym upływaniem wody w Wiśle, bo tam 3 centymetry są, ale dobrze, niech będzie.
3: No, te, dzisiaj w nocy padało, Mirku, więc tam parę tych milimetrów pewnie...
4: Przybyło.
3: Przybyło.

0: tylko dosyć pewnie wygrała z Francuską, z Dają Pary, wygrywając 6-3, 6-3. Co prawda ten pierwszy set bywał momentami problematyczny, bo Iga Świątek zaczęła od serii błędów, którą Dajan Pary bez problemu wykorzystała i przełamała Igę Świątek, wychodząc na prowadzenie 1-0 w gemach. Jednak od tamtego momentu Iga Świątek przestała popełniać błędy, odrobiła stratę, a potem wygrała trzy kolejne i przy stanie 4-1 ta sytuacja się ustabilizowała na tyle, że udało się pierwszego seta wygrać 6-3 i drugi tak samo. No i w nagrodę Igę Świątek czeka powtórka finału z Toronto, bo tam będzie mogła pokonać po raz kolejny Jelenę Rybakinę. Ale jeżeli chodzi o wyniki w Cincinnati, no to już na przykład nie ma Areny Sabalenki.
1: Dlatego, to jest porażka właśnie.
0: Czy ja wiem, no słuchaj, no taki jest sport, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Arena Sabalenka przegrała dzisiejszej nocy z Czeszką Sarą Bejlek. Jeżeli chodzi o pozostałe wyniki, to Madison Keys wygrała z Si Wang, Coco Gauff pokonała Buzkową, Jelena Rybakina wygrała z Dianą Schneider 2-0, Amanda Anisimowa też pokonała Lindę Noskową 2-0. Marta Kostiuk troszkę męczyła się z Mirną Andrijewą, ale to ostatecznie Ukrainka pokonała Rosjankę 2-1, a Jessica Pegula wygrała 2-1 z Soraną Cirsteą. Jeżeli chodzi o panów, no to Lorenzo Musetti wygrał z Farią, Francis Tiafoe z Ogerem Aliassimem, Taylor Fritz z O'Connellem, Nakashima z Borgesem, Fliss z Alexem de Minorem, Paul z Aleksandrem Zvirjevem, Tirante z Jakubem Mensikiem, a także Flavio Cobolli z Żodarem, więc tak to wygląda. No i czekamy na dalsze rozstrzygnięcia na kortach w Cincinnati, ale nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, Mirku, i czy też, Kseniu, bo nasi słuchacze to wiedzą, bo ja o tym mówię od poniedziałku, ale rozpoczął się nowy sezon La Liga, który został hiszpańskiej La Ligi, który został tak dziwnie skonstruowany, że w piątek mieliśmy inaugurację i do końca sierpnia te mecze La Ligi będą prawie codziennie, poza tym, że we wtorek była przerwa i w dodatku część drużyn w ten weekend zagra drugie spotkanie, a część drużyn takich jak Barcelona czy Real Madryt zagra dopiero pierwsze swoje spotkanie. No i wczorajszego wieczoru Atletico Madryt rozpoczęło rozgrywki, pokonując Beniaminka tego sezonu hiszpańskiej La Ligi, Malagę 2-0, po pięknej bramce Kangin Lina, nowego nabytku w barwach Los Colchoneros, a także po bramce z rzutu wolnego Alexa Baeny. Przepięknie uderzył, ta piłka wpadła od poprzeczki. No i dzisiaj kolejny wielki hit hiszpańskiej La Ligi, Rayo Vallecano Deportivo Alaves, ale myślę, że chyba wszyscy czekamy na weekend, na sobotę i na niedzielę, bo do rywalizacji powrócą Real Madryt, a także FC Barcelona. Real w sobotę z Espaniolem w Barcelonie, a
1: i
0: Barcelona
1: z Elche na ławce.
0: No właśnie, jestem bardzo ciekawy tego. Ja szczerze mówiąc, tak jak transfery Realu Madryt robią na mnie ogromne wrażenie, ściągnięcie Jana Jomande, Bernardo Silvy.
1: Tak, czyli nazwiska bardziej niż kwota, tak?
0: Tak, Jan Diomandy jest jednym z największych talentów, chociaż ja mu się, mówiąc szczerze, dziwię, patrząc na to, że on miał na stole ofertę PSG, że poszedł do Realu Madryt. Ja rozumiem oczywiście Real Madryt, jeden z dwóch, trzech największych historycznie klubów, jednak, obok Barcelony i Manchester United, ale kurczę, tam ten José Mourinho mnie zupełnie nie przekonuje.
1: No jestem ciekawy, bo to wiesz, trochę taki odbity blask jest, ale zobaczymy. Natomiast Barcelona to jest ciekawe, bo dyrektor sportowy Barcelony twierdzi, że Torresa to się da zastąpić bez problemu.
0: No to pokazał wczorajszy mecz.
1: Ale to już niekoniecznie.
0: No widzę, Mirku, że jesteś na bieżąco, tak? To jest wypowiedź Dekos wczoraj po Pucharze Gampera, w którym Barcelona pokonała 2-1 egipskie Al Ahli. No i patrząc na pretemporadę, bo tak się mówi na ten okres, na ten przedsezon w języku hiszpańskim, no to Hamza Abdelkarim, ściągnięty właśnie z Al Ahli za 2 miliony, no mówi się o nim egipski Haaland i bardzo mi się podoba, więc...
1: Ja lubię te określenia, naprawdę. Naprawdę.
0: Póki co, patrząc na te...
1: Słabo wiosłuję do tej pory. Także.
0: Patrząc na pretemporadę Hamzy Abdelkarima, to w Barcelonie jakoś się nie tęskni, nie będzie się tęskniło za Ferranem Torresem.
1: Tym bardziej, że brzydko się rozstał w sumie. Wywiadu udzielił takiego
0: nieprzyjemnego. Wiesz co, w dodatku, ale oczywiście trzeba brać pod uwagę, że to pisze o tym katalońska prasa, która też w dużej mierze jest zbratana z klubem i też trzeba trochę dzielić.

0: przez 4, to co pisze katalońska prasa, ale podobno Mateo Alemany, który ściągał Ferrana Torresa, tak skonstruował tą umowę, że jeżeli Ferran Torres poszedłby za więcej niż 55 milionów, to trzeba byłoby wypłacać większe prowizje Manchesterowi City i trzeba byłoby dodatkowo płacić, więc...
1: Strasznie.
0: Ale to też...
1: Jak zacznie strzelać bramki, to już będzie...
0: Ale to też być może, wiesz, to trochę na zasadzie kodeksu Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb. Ferran Torres się odgryzał Barcelonie, a Barcelona odgryza się Ferranowi. No ja jestem ciekawy, bo podobno plan Julian Alvarez spadł. Mhm. Panowie stwierdzili, że przestaną wierzyć w świętego Mikołaja, którą to wiarą karmili kibiców. Tak, no co z tego, że jest 20 sierpnia i okienko zamyka się za niecałe 2 tygodnie.
1: Ale ozdoby świąteczne się pojawiły w sklepach w niektórych supermarketach. To już spokojnie.
2: No dobrze. W hipermarketach są...
1: No dobrze, ale powiedz Mikołaj, bo takiego pick-upa zrobimy lekkiego. No Lewandowski, bo wspomniałem. Jak ty patrzysz na to? Bo nie mieliśmy okazji porozmawiać. Teraz strzelił bramkę z karnego, Chicago Fire wygrał kolejny mecz. On tam jakoś się odnajduje, czy to tak na razie z rozpędu idzie?
0: Wiesz co, bierzmy pod uwagę to, że MLS jest ligą o dużo niższym poziomie.
1: No zdecydowanie.
0: I Robert Lewandowski wciąż jest, jak na warunki MLS-u, jednym z najlepszych zawodników. Popatrzmy sobie na to, że prawie 40-letni Leo Messi, ale dobra, to jest zły przykład, bo Leo Messi na mundialu pokazał, że wciąż jest jednym z najlepszych piłkarzy świata.
1: Tak jest.
0: Ale Luis Suarez, który

0: oddolną, raczej biłoby się o utrzymanie w ekstraklasie.
1: Okej. Okay. Naszej ekstraklasy.
0: Naszej polskiej ekstraklasy, ale ja też proszę brać pod uwagę to, że ja nie śledzę jakoś szczególnie MLS-u, ale wygląda na to, że jednak sytuacja geopolityczna i konflikt w cieśninie Ormus i napięta sytuacja w Zatoce, że jednak ta siła Arabii Saudyjskiej przestanie odgrywać rolę i zawodnicy właśnie tacy jak Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Mo Salah będą wybierali albo Stany Zjednoczone, albo Turcję, bo Mo Salah poszedł do Trabzonsporu i będzie próbował.
1: No to Liga Turecka na tle MLS-u to jest też potęgą.
0: Tak. Tylko z drugiej strony w Lidze Tureckiej jest problem z płatnościami w dużej mierze, ale...
1: No to już specyfika kraju.
0: W ogóle rynek turecki jest bardzo ciekawy. Klubom umarzane są długi. Generalnie jest dosyć spora pomoc rządowa ze strony Erdoğana i generalnie banków tureckich, więc oni sobie mogą ciekawe. Tak szaleć. Tak, no w Fenerbahçe tam zrobiło mocny transfer.
1: Bardzo.
0: No dobrze, ale przejdziemy do tej fazy play-off kwalifikacji do Ligi Mistrzów, bo za nami ta pierwsza kolejka. Wczoraj grały takie marki, jak między innymi Celtic, który pokonał 3-0 LASK. Hapoel Berszewa pokonał 2-1 Sabah Baku, ale przy bramce dla drużyny z Azerbejdżanu asystował Tymoteusz Puchacz, były reprezentant Polski. Wciąż...
1: Jak to się mówi, drużyna Polaka.
0: Drużyna Polaka, no ale w tej parze to mógł być Lech Poznań, gdyby nie odpadł z Aarhus.
1: Nie denerwuj mnie.
0: Bodo Glimt pokonało 3-1 niderlandzkie Nece Nijmegen, a Slovan Bratysława zremisował 1-1 z Celje, więc tutaj sytuacja wciąż w tym dwumeczu jest szczególnie interesująca, bo tutaj może się wszystko wydarzyć. Tak samo Hapoel Berszewa nie może być pewien awansu, bo za tydzień Sabah Baku może się w Azerbejdżanie odkręcić, chociaż chciałem powiedzieć... No nie, to jest dosyć, mimo wszystko z Azerbejdżanu do Izraela jest trochę bliżej niż z Warszawy.
1: To prawda.
0: Warunki klimatyczne są podobne, chociaż tylko, no może ta wilgotność w Azerbejdżanie będzie trochę wyższa. Chciałem powiedzieć, że to...
1: I zapasy ropy się nie zgadzają, ale to generalnie jest... Nie, no, słuchaj, wszystko jest możliwe, no natomiast już... Dobra, nie denerwujmy się. Coś jeszcze masz?
0: No ale my będziemy dzisiaj spoglądali w kierunku kwalifikacji Ligi Europy i kwalifikacji Ligi Konferencji, dlatego że o godzinie 18:00 Jagiellonia Białystok w Białymstoku podejmie gruzińską Iberię 1999. Liczymy na to, że podopieczni Adriana Siemieńca osiągną korzystny wynik i będą o krok od awansu do fazy ligowej Ligi Europy. Lech Poznań przy bułgarskiej będzie podejmować szwajcarskie Thun. A jeżeli chodzi o Ligę Konferencji Europy, no to tutaj troszkę trudniejsze zadania, dlatego że Górnik Zabrze zmierzy się w Zabrzu z Monaco, z jedną z czołowych drużyn Ligi Francuskiej. No tutaj chyba wszyscy racjonalnie myślący kibice nie spodziewają się wielkich rzeczy, no ale piłka nie takie rzeczy widziała. Wydawało się, że Lech Poznań jest pewien po tym pierwszym meczu z Aarhus.
1: I był pewien nawet.
0: No i był pewien, no ale potem okazało
1: się,
0: że...
1: Jakoś pewność skończyła.
0: Pewność się skończyła. Jednak wydaje mi się, że chyba pośród tych czterech spotkań polskich drużyn, no to najistotniejszy i najciekawszy będzie ten dwumecz Hajduka Split z Rakowem Częstochowa. Hajduk Split, patrząc też na problemy Rakowa w ekstraklasie, w tym momencie jest lekkim faworytem. Tylko że Hajduk i europejskie puchary, no oni się nie lubią. I Hajduk, nad Hajdukiem Split zawsze wisi pewnego rodzaju klątwa, kiedy oni grają w tych eliminacjach, bo oni tak trochę jak polskie kluby dostawali eurooklepy z różnymi...
1: Eurooklep jest fajny. Podoba mi się. A poza tym bardzo lubię ten element, który wprowadzasz w barwę języka, czy barwność języka, że jest jakaś klątwa. To jest bardzo fajne.
0: No bo to...
1: Dlaczego klątwa nie wisi nad Realem Madryt na przykład, albo nad Barceloną, albo nad PSG?
2: Nigdy
1: no nie,
2: nie
1: ma
2: klątwy. Nigdy.
1: Nie ma klątwy.
0: Nie, no wiesz co, nad Barceloną to wisi klątwa od 2015 roku, niewygrana Liga Mistrzów.
1: No ale parę zwycięstw jednak się...
0: No parę mistrzostw ligowych, no, ale właśnie. W tej Katalonii myślę, że wszyscy by zwycięstwo w Lidze Mistrzów z wielką chęcią przygarnęli. W każdym razie jest pewna szansa, że Hajduk Split może się odkręcić w tym roku właśnie z Rakowem. No a jako, że jutro nie będzie ostrej gry, to jeszcze powiem Państwu, że jutro zaczynają się Mistrzostwa Europy Europy w siatkówce kobiet. Turniej ten zostanie rozegrany w Turcji, Czechach, Szwecji oraz w Azerbejdżanie. Trudne słowo. Mecze zostaną rozegrane w Stambule, Brnie, w Baku, a także Göteborgu.
1: No gdyby byłoby w Naddniestrzu, to byłoby trudniej. Ale
0: to Mołdawia.
1: Mhm. To czy część przynajmniej.
2: Też już wielu się

0: Wyłożyła nam tak. Antonowo.
1: A my czekamy na mecze reprezentantek Polski i pierwsze spotkanie w sobotę o godzinie 18 z Węgierkami.
0: O czym opowiadał państwu Mikołaj Tyczyński?
2: Fantastycznie się dziękujemy i liczymy na więcej.
0: Być może za tydzień.
2: No.
0: Do usłyszenia. Pa, pa. Do zobaczenia.

0: Ruda papuga.
1: I mecenas Anita Swacha już
2: jest
1: razem z nami.
2: Już jest, Ruda papuga jest z nami.
1: Dzień dobry, pani
2: witam
1: mecenas.
2: Witam panią mecenas.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: A my dzisiaj chcemy porozmawiać o sytuacjach, w których wielka miłość, rodzinne więzi lub zwykła dobroć zamieniają się w prawny koszmar pod jednym dachem, jakkolwiek to teraz zabrzmi. Ale wyobraźmy sobie taki klasyczny scenariusz. Mamy dużo dzisiaj o miłości, rozmawialiśmy. No właśnie, jak wiemy, ona też czasem szybko mija. No i spontaniczna decyzja. To koniec. Nie chcę już z tobą więcej być. Czy to jednocześnie w tej samej sekundzie może oznaczać właściwie takie zdanie? A teraz bardzo cię proszę, spakuj walizki i wyprowadź się z mojego mieszkania. I czy to tak zadziała?
2: Precz z moich oczu.
3: Precz z moich oczu, precz z mego serca, tak. I z mojej chaty przede wszystkim.
2: Tak.
3: No nie jest to takie proste, oczywiście byłoby pięknie i jak to mówią, prosty temat to ma ten, który mieszka u kogoś i chce się wyprowadzić, bierze walizki i wychodzi, tak? Gorzej ma właściciel.
2: Jak ma dostęp do walizki oczywiście.
3: Dokładnie. Gorzej ma właściciel, bo słuchajcie państwo, no niestety nie możemy zmusić tego drugiego tak na już, jeżeli nie będzie chciał się wyprowadzić, do tego, żeby opuścił nasz lokal. I czasami nie zdajemy sobie sprawy i myślimy sobie tak, przecież ja jestem wyłącznym właścicielem. Przecież nikogo tutaj nie melduję. To się pakuj, wyprowadzaj. No nie. I nie jest to takie proste i tak naprawdę jedynie po dobroci będzie szybko. Ta dobroć czasami się sprowadza nie do tego, że kupię czekoladki i poproszę, tylko ta dobroć czasami w naszych negocjacjach sprowadza się do tego odpowiedniego, że tak to nazwę, zadośćuczynienia, które motywuje do tego, żeby opuścić lokal.
2: To za mało.
3: No nie w tych czasach. Poza tym to jest też kwestia tego, czy ja mam dokąd się wyprowadzić i czy w zamian za to, że ja opuszczę ten lokal, jeżeli to jest związek długoletni na przykład, właściciel mieszkania nie będzie musiał pomyśleć o tym zadośćuczynieniu czy zaspokojeniu potrzeb moich mieszkaniowych pod tytułem,
2: tak?
3: No niestety tak naprawdę to jest na tym etapie jeszcze negocjacyjnym, bo prawnie to my sobie możemy iść do sądu i złożyć pozew o eksmisję. I wtedy, jeżeli będziemy chcieli eksmitować rzeczywiście tego partnera, bo to jest jeszcze inna sytuacja, gdy jest, słuchajcie, partner, a inna,
1: właśnie
3: gdzie jest małżonek.
1: Właśnie chciałam o to dopytać. No właśnie, jaka jest różnica, pani mecenas?
3: No jak to
2: zasadnicza.
3: Zasadnicza, tak? Jest to zdjęcie w ramce, o którym mówiliśmy, ze ślubu, które daje nam więcej praw, a mianowicie prawo do zamieszkiwania w centrum życiowym rodziny. To jest takie prawo małżonka, który ma absolutnie ustawowe wręcz uprawnienia do tego, żeby mieszkać w lokalu mojego męża tak długo, jak potrzebuje w tym lokalu mieszkać. Nie bez względu na to, czy my się rozwodzimy, czy nie, bez względu na to, czy my się rozstajemy, czy nie, czy on mnie już nie kocha, czy nie, ja nadal mam prawo do korzystania z tego mieszkania. Mało tego, ja na etapie postępowania w sprawie o rozwód wnoszę do sądu, składam wniosek o ustalenie sposobu korzystania z tego mieszkania, tak? Czyli nawet sąd określi, jeżeli składamy taki wniosek, składamy sądowi szanownemu projekt naszego, czyli rzut naszego mieszkania i określamy. Pokój A, który ma metrów 8, będzie dla żony. Pokój B, który ma metrów 7, będzie dla męża, albo 9, będzie dla męża.
2: A pomiędzy korytarz eksterytorialny, wiem.
3: Do wspólnego korzystania, to sąd taką nasz wniosek rozpozna. I jeżeli będzie taka potrzeba, nie będziemy mieli w tak zwanym międzyczasie pomysłu na to, jak to inaczej rozwiązać, będzie takie orzeczenie. I do momentu, słuchajcie państwo, aż my sobie jakoś tego problemu nie rozwiążemy, żyjemy pod jednym dachem z osobą, której nie kochamy, z którą możemy być w konflikcie i niestety bardzo źle to wpływa, szczególnie na małoletnie dzieci.
2: Czyli jak ktoś jest eks, to nie oznacza automatycznie eksmisji.
3: Nie, jest eks-lokatorem z automatu, tak? To jest, proszę państwa, bardziej skomplikowane, niestety. W tym naszym kraju bardzo duża ochrona przysługuje lokatorom, najemcom, osobom, które nie są właścicielami. Dużo większa w mojej ocenie niż samemu właścicielowi.
2: Zgadza
3: i
2: się.
3: Tak na przykład, tak. Jeżeli jest sytuacja, w której ja sobie wymyślę tak, no dobrze, to ja mam mieszkanie przedślubne, albo to jest tylko moje wyłączne, a żyjemy w konkubinacie, on pojedzie w delegację, ja poproszę mojego tatę, brata, przyjedzie, wymienimy zamek, worki go spakujemy, wystawimy przed klatkę i do widzenia, no to ja już widzę od razu możliwość dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to pozew o przywrócenie posiadania, jeśli chodzi o tego usuniętego z tego mieszkania. A dwa, ja bym się tutaj zastanowiła, czy aby nie będzie również kwestii karnej, bo przede wszystkim my nie możemy wyrzucać czyichś rzeczy, bo jeżeli one zginą, to co? Będzie zarzut, że myśmy narazili go na utratę tych rzeczy. To jest...
1: No tak, bo to też jest znane, że czasem wystawiamy komuś walizki za drzwi.
3: No to takie spektakularne, nie? Ja się worki na śmieci
2: oczywiście
3: spakuję i tylko i wyłącznie, proszę Państwa, na tym etapie pozostańmy. Jeżeli rzeczywiście jest sytuacja, że mamy taki pomysł, to pamiętajcie, że usunięcie lokatora, bo wtedy to już ten eks to tak jak lokator jest traktowany, niechcianego lokatora, wiąże się z tym, że my musimy jego rzeczy też zabezpieczyć. To znaczy, możemy wynająć boks, w którym będziemy to przechowywać i go poinformować, albo odesłać na wskazany adres. Musimy wezwać do tego, żeby te rzeczy zabrał.
1: Pani mecenas, ale czy ja dobrze rozumiem, że tak naprawdę, kiedy już z kimś nie chcemy być, ale ta druga strona będzie się upierać, że nie chce się wyprowadzić na przykład z naszego domu, który jest tylko naszą własnością. Już teraz zostawmy, czy jest to związek partnerski, czy jest to związek małżeński. To naprawdę do końca życia możemy mieszkać pod jednym dachem?
3: I jeden dzień dłużej. Może się tak zdarzyć niestety. Zazwyczaj, proszę Państwa, kończy się to w ten sposób, że ta osoba, udręczony właściciel, mięknie, kolokwialnie mówiąc, takie mam doświadczenia negocjacyjne i rzeczywiście...
2: Znajduje lokal zastępczy.
3: Tak, znajduje albo lokal zastępczy, albo jakieś rozwiązanie pod tytułem mam mieszkanie po babci i tam umieszczę tą osobę, będzie umowa użyczenia, albo ja będę ponosił też koszty tego mieszkania. Coś na jakiś okres, no próbujemy coś robić. Są oczywiście takie mniej przyjemne historie i też się z tym spotykamy. Nie polecam, ale się zdarzają, że na przykład zakwaterujemy mniej miłego współlokatora do tego mieszkania i jeszcze, żeby utrudniać życie temu, który pozostał. Zagęścić tam powierzchnię. Albo jakieś takie uciążliwości. Broń Boże, proszę Państwa, żebyście wpadli na pomysł, żeby odciąć prąd, gaz, wodę czy cokolwiek, bo to jest przestępstwo, to jest wykroczenie i od razu będziecie mieli z tym problem.
1: Czy tak naprawdę powinniśmy się zastanowić wcześniej, zanim kogoś wpuścimy do naszego mieszkania, niezależnie od tego, o jakim związku mówimy?
3: Proszę Państwa, jak my tak dalej będziemy prowadzić tą audycję, to nie będzie miłości, nie będzie małżeństw, nie będzie dzieci, bo my was, proszę Państwa, wszystkich straszymy. Nie chcemy straszyć, chcemy tak troszkę ostrzec.
1: Uczulić,
3: bo ta edukacja i ta świadomość jest bardzo ważna. Tak, my musimy niestety wiedzieć, z czym się wiąże takie wspólne zamieszkiwanie. No nie chciałabym sprowadzać tego do tego, że wprowadza się mój partner czy partnerka i podpiszmy umowę najmu przedłużaną co roku, bo w razie czego, jak się zakończy, to będę mógł cię usunąć, bo oczywiście tego nie chcemy robić, ale ja jako prawnik zawsze myślę o tych złych czasach, tak? No taka jest moja rola i taka
1: tego
3: jest...
1: prawnicy nauczyli, że każdą umowę tak podpisuje jest. Się na czas wojny, a nie na czas pokoju.
3: I tak naprawdę, wiecie Państwo, jeżeli mielibyśmy tak zupełnie zdroworozsądkowo do tego podejść, to powinniśmy na początku związku już ustalić, kto będzie za co płacił, kto będzie co rozliczał, kto będzie wyprowadzał się, nakłady ponosił i w jakim terminie się wyprowadzisz, jeżeli się rozstaniemy i dokąd mogę zawieźć twoje rzeczy.
1: No ale z tego, co pani mówi, pani mecenas, to jest jedyne zabezpieczenie na wypadek.
3: Rzeczywiście tak, bo to tak macie Państwo świadomość tego, że no co zrobić? Mieszkać z kimś, kogo nie kocham, kto mnie skrzywdził. Oczywiście nie mówimy o sytuacjach, w których jest przemoc, bo wtedy ta eksmisja jest dużo prostsza, tak? Bo to jest ta eksmisja sprawców przemocy i my po prostu takiego delikwenta wyprowadzamy.
1: No to na sam koniec jeszcze historia, która w wielu domach się zdarza, ale pewnie niektórzy nie chcieliby takich historii. Dorosłe dziecko. Pozwalamy mu na chwilę zamieszkać, bo w jego życiu wydarzyło się coś. Wraca do domu. Być może po rozwodzie, być może po jakiejś nieudanej transakcji. Mówi, mamo, tato, wprowadzam się na rok, ogarnę się, wyprowadzę się. No tylko z tego roku robi się 8 lat. Dziecko jest na utrzymaniu, nie dokłada się do czynszu, nie partycypuje w kosztach utrzymania tego domu czy mieszkania w ogóle. No i rodzic mówi tak, ile to jeszcze może trwać i przepraszam bardzo, jak ja się mam pozbyć tego lokatora, który jest akurat moim dzieckiem?
2: To okna życia go wstawić z powrotem.
3: No, już się nie zmieści, nie? Niestety, słuchajcie Państwo, no taka to jest trochę nasza, mam odpowiedzieć jak mama, czy jako prawnik, bo
2: jako
3: wiecie
2: prawnik.
3: Państwo, nie? Oczywiście, bo trzeba usiąść na tym krześle zupełnie neutralnej.
1: Mama pozwoli do końca życia, wiadomo.
3: Zupełnie, ale... mama pozwoli do końca życia, mama będzie wspierać, bo to jest oczywiste. Natomiast co do zasady, my nie mamy obowiązku alimentacyjnego w stosunku zdrowego, bo mówimy o zdrowych dzieciach, to, bo inna jest historia, jeżeli to jest dziecko niepełnosprawne. Jeżeli to jest zdrowe dziecko, po przejściach my nie mamy obowiązku i najlepiej co do zasady również umowa, tak? Tak, taka, która by nas zabezpieczała.
2: No, masz, życie. Synu, umowę.
3: No, niestety.
2: Się na dole i możesz wejść.
1: jeszcze jedno ważne pytanie i moim zdaniem ono musi tutaj wybrzmieć. A co w przypadku sprzedaży nieruchomości przez jednego, jedynego właściciela? No bo dobrze, mieszkamy tutaj razem.
0: Z lokatorem.
1: Ktoś jest niezameldowany, tak? Więc teoretycznie lokatora nie ma. No i nagle się okazuje, że ktoś wraca do domu, a już drzwi wymienione, jest nowy właściciel.
0: Naruszenie posiadania to jest znowu ta historia. Ja mieszkam tutaj nie będąc właścicielem, czyli ten partner były i ja sprzedaję mieszkanie z tym lokatorem, no to ta nowa osoba kupuje co do zasady mieszkanie z lokatorem. Ja jestem, bo ja mam prawo do przywrócenia posiadania, tak? Oczywiście, wiecie, historie telewizyjne są bardzo tutaj spektakularne i wyprowadzki tych niechcianych lokatorów. Na pewno każdy z nas widział firmy, które się tym zajmują. Natomiast zupełnie legalnie, jeżeli mielibyśmy tu podejść do tematu, tylko i wyłącznie powództwo, eksmisję do sądu i niestety trwające wiele, wiele lat.
1: Mecenas Anita Swacha, bardzo dziękujemy.
2: No, tylko nie traktujcie tego, że małżeństwo to piekło, naprawdę.
0: Absolutnie nie, my zachęcamy do miłości.
1: W komentarzach,
0: nie łapcie się państwo za głowy, musimy się po prostu przyzwyczaić.
2: Dziękujemy pani mecenas bardzo serdecznie i liczymy na powtórkę za tydzień.
1: Oby nie do niechcianego lokatora.
0: No. Dziękuję bardzo i miłości wszystkim życzę.
2: O, i to jest piękne.
1: A za 2 minuty już niecały serwis informacyjny na naszej antenie.

0: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem zaprosiłem do kina Witolda Szabłowskiego, czyli reportażystę, autora sławnej książki Kucharze dyktatorów, która stała się podstawą do scenariusza filmowego sprzedanego do Hollywood. I to chyba pierwszy taki przypadek, że polska książka będzie filmowana w Hollywood. O wszystko go zapytam i będą Państwo to wiedzieli z pierwszych ust.
1: Do usłyszenia w niedzielę po godzinie 19.
0: Zapraszam do kina z Witoldem Szabłowskim. Tomasz Raczek.
2: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rośnie liczba ofiar i poszkodowanych w zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Zginęło co najmniej 8 osób, a 33 osoby zostały ranne, poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. W mieście od wielu godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Ratownicy wydobywają ludzi spod gruzów zrujnowanych budynków. Skala zniszczeń nie jest jeszcze znana. Siły rosyjskie zaatakowały Kijów ciężkimi dronami, rakietami balistycznymi i pociskami manewrującymi. Celem Rosjan były głównie cywilni, mieszkańcy i infrastruktura. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, zakłady medyczne, sklepy, garaże i magazyny. W związku z nocnym atakiem Polska poderwała myśliwce. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS z alertem RCB. W serwisie teraz o kandydaturze Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma dla tej kandydatury powszechnej akceptacji w koalicji rządzącej. Wątpliwości otwarcie wyrażają politycy Lewicy, Polski 2050 czy PSL-u. A sytuację komentował na naszej antenie profesor Tomasz Słomka, politolog z UW.
3: Pierwszą rzeczą, która nam się tutaj pojawia, jest pytanie, czy pan doktor Berek, który dopiero co jeszcze zasiadał w ławach rządowych, był bardzo ważnym ministrem koordynującym pracę innych ministrów, koordynującym kwestie przygotowywania różnych projektów, miałby się teraz przesiąść i przyjąć inną zupełnie rolę rozstrzygającego te spory o prawo. Druga rzecz, skoro pracował przy bardzo wielu projektach, to w konsekwencji będzie musiał się wyłączać potem przy wielu rozstrzygnięciach.
2: Profesor zwracał też uwagę, że zdziwienie budzi wyjątkowo aktywne zaangażowanie premiera w promocję kandydatury Macieja Berka. Przełom w badaniach nad szczepionką mRNA przeciwko czerniakowi. Koncerny Merck i Moderna ogłosiły sukces. W TVN24 o szczegółach mówił profesor Piotr Rutkowski, kierownik oddziału nowotworów tkanek miękkich kości i czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii.
4: Po wycięciu czerniaka o wysokim ryzyku dotąd stosowaliśmy zwykłą immunoterapię, która aktywuje nasz układ immunologiczny. Ale okazało się, że jeżeli z tego czerniaka swojego wyizolujemy, jakie on ma zaburzenia, my to nazywamy neantygeny. Zrobimy z tych neantygenów szczepionkę mRNA i to mRNA, które wnika do naszych komórek, produkuje dokładnie te kawałki czerniaka, przeciwko którym wzbudzamy odpowiedź immunologiczną. Czyli uczymy nasz układ immunologiczny, naszego czerniaka, żeby z nim walczył w sposób ciągły, a jak się już nauczy, to walczy trwale.
2: Szczepionka obniża ryzyko dalszych przerzutów w odległych o 60%. Wyniki badań muszą być zatwierdzone przez urzędy rejestracyjne. Pacjenci będą mogli przyjmować szczepionkę bardzo szybko, może już w przyszłym roku, wskazywał profesor Rutkowski. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Proszę powiedzieć panu Mirkowi, że w jego kochanym Strzegomiu od rana świeci piękne słońce i jest bardzo ciepło po nocnej burzy.
7: No i co, panie Mirosławie?
8: Pozdrawiam ukochany Strzegom oczywiście i bardzo się cieszę, że macie słońce i że w ogóle to jest to, o co chodzi. Także super.
7: A ponieważ niektórzy być może są już myślami przy weekendzie, no to kilka słów jeszcze o tym, co w najbliższych dniach, bo pogoda szykuje nam trochę wszystkiego. Jutro nadal przelotny deszcz, głównie na północy i wschodzie, a na południu także burze. Temperatura przyjemna od 23-24 stopni na północy, czyli troszkę będzie cieplej niż dziś, do 27 w centrum i na południu. Sobota bardziej pochmurna, miejscami deszczowa, ale wciąż ciepła, do 27. Za to w niedzielę pogoda podzieli podzieli Polskę na pół. Na zachodzie spokój i dużo słońca, a na wschodzie chmury, deszcz i burze. No i temperatura trochę niższa od 20 do 25 stopni. Czyli weekend raczej na zasadzie zachód dostanie więcej słońca, a wschód więcej atrakcji.
8: Przypominają się różne piosenki o zachodzie, ale dobrze, daruję sobie. Ostatni przegląd uzdrowisk, kurortów i miast pretendujących pod kątem temperatury. Zacznijmy od Sopotu. Ewidentnie kurort 17 stopni i trochę chmur. W Strzegomiu wspomnianym 21. No i tak jakby był z pierwszej ręki, że słońce. Jazgarzewszczyzna idzie bardzo mocno do przodu. 20 stopni poza Pierzyną. Kosakowo 17, Polanica Zdrój i Lądek Zdrój 21. Dębogórze 17, Polańczyk 22, Wysowa Zdrój 19, Świnoujście 17, Jastrzębie Zdrój 24, ale szaleństwo. Augustów 17, czyli słabo, Nałęczów 23, Czaplinek 17, Busko Zdrój 25, wygrywa w tym rozdaniu, Wapienne 20, Rabka Zdrój 23. I to jest bardzo piękne, ale już i w Rzymie, i w Budżibie 28, na Hydrze 26, także jest całkiem dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Jezu, jak ja się cieszę, to prawda.
7: I Klaus Mittwoch.

0: 8 minut po godzinie 9. Już myślałam, że na antenie przeczytałam ten wierszyk, ale w sumie mogę go przeczytać.
1: Dawaj.
0: Co prawda już polityka za nami i chyba nie będziemy do niej wracać.
1: Jak to nie polityka przed nami? Skandynawska zaraz.
0: Nie chciałam, żebyś już zdradzał wszystko. No ale dobrze.
1: Zdradziliśmy, jak powinniśmy rano.
0: Ale to akurat... Ale jeszcze może państwo spali i nie słyszeli.
1: Nikt nie spał, wszyscy byli z nami.
0: Dobrze, tej wersji się trzymajmy. To będzie o naszej polskiej polityce i to przesłanie od patrona Jamiołka. Jamiołek? Tak, Jamiołek. Bo już myślałam, że źle przeczytałam. Myślał ktoś, że to spacerek, szybko, sprawnie, bez fuszerek, po zabawie wchowanego, od gwizdaniu spalonego, premier wreszcie krzyknął.
1: Berek!
0: 9 minut po godzinie 9. No dobrze, czyli co? Czas start, ostatnia godzina?
1: Absolutnie.
2: Nowy świt.
0: No dobrze, skoro już zapowiedziałeś, to faktycznie za chwilę opowiemy państwu o tym, co się dzieje w Szwecji za sprawą finiszu w kampanii wyborczej, no bo język robi się coraz ostrzejszy, skrajna prawica coraz głośniejsza, a pytanie brzmi, jak bardzo Szwecja zaczyna skręcać w prawo? No i na to pytanie kto jak to, ale Jan Janczy na pewno nam odpowie.
1: I cóż, że ze Szwecji.

0: International i 12 minut po godzinie 9 i zgodnie z obietnicą Jan Janczy razem z nami w studiu. Cześć Janku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Witamy cię bardzo
0: jak
2: serdecznie.
0: Jak się jechało po poranku?
1: Jechało dobrze i miło. Z plecaczkiem na plecach, bo ja dzisiaj na północ jadę, ale tą polską.
2: Już nie przesadzaj tam na północ.
1: No a gdzie?
2: Południe Szwecji jest to absolutnie, chociaż to mówią, że Szczecin to jest południe Szwecji. Janku, powiedz nam...
1: Trzeba uważać, jeszcze ci powiem, bo no. To czasami w Danii też mówią, że to jest południowa Szwecja i to tam Niemcy nie za bardzo lubią takie rzeczy.
2: To i tak lepiej wygląda, bo kiedyś Szczecin był, że środek NRD. Tak. Dobrze. Ale atmosfera się tak zagęszcza, że nie wiadomo, czy cokolwiek widać, ale ty tam widzisz wszystko. Powiedz nam, co z tą kampanią wyborczą i kiedy jest finał w ogóle, czyli kiedy będą wybory, i dlaczego tam też populiści mają do przodu?
1: Widzę jako tako, więc się z wami podzielę. Mhm. We wrześniu są wybory. Wybory są zawsze we wrześniu, tak zwyczajowo do parlamentu. W tym roku to jest 13 dzień września, czyli już niecały miesiąc nam został.
2: Także a to planowo, nie żadne, że przyspieszone?
1: Tak, planowo. Po 22 roku bez przeszkód właściwie żadnych udaje się tej koalicji dotrzeć do końca. To są wybory, które dla mnie są ciekawe. Ja jestem może nie za bardzo obiektywny, ale ciekawe są dlatego, że w 22 roku, czyli w tych ostatnich wyborach, no, władzę utracili socjaldemokraci, którzy zawsze byli jakoś tak utożsamiani z tym krajem i też z budową państwa, które może już jest nieco rozmontowane, tego państwa dobrobytu. I oczywiście to nie jest tak, że tego rodzaju przytasowania się nie zdarzały, bo one się zdarzały jak najbardziej. Natomiast ten rok 22 był o tyle może interesujący, że ta utrata i to taka dosyć w bolesnych okolicznościach władzy była, no to właśnie do tego dążę, była taką czerwoną kartką trochę wystawioną temu ugrupowaniu za, jak powiedział mi pewien znajomy, który tam mieszka, on jest też dziennikarzem, za po pierwsze przespanie pewnych problemów, zajęcia się nimi, a po drugie taki też głęboki kryzys tożsamości, to znaczy w zasadzie jechanie na tych samych, mówiąc tak potocznie może, posługiwanie się tymi samymi postulatami, które już są w sumie spełnione, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, też nie bardzo adresowanie tych kłopotów, które jednak Szwecja wtedy miała już od lat, czyli między innymi związanych z może nie migracją, ale integracją raczej.
2: Ale to jakaś nowość dla mnie jest, że ktoś głosi postulaty, które są już spełnione. To naprawdę...
1: No to tak, to znaczy to jest takiego utrzymywania dobrego, powiedzmy.
2: To niesamowite zupełnie. I udało, też się nie podobało.
1: Też się nie podobało.
2: Kurde, nie wiem, jak nie dasz dobrać. Postulaty i nie spełniasz, nie podoba się. Dasz spełnione, nie
0: jeszcze
2: podoba
0: czy
2: się.
0: Co, przedłużymy wam dobrobyt? Nie.
2: Nie,
1: nie dziękuję, postoimy. No nie, bardziej chodziło o już takie, powiedzmy, zmęczenie może materiału. No i właśnie też kwestie kosztów życia rosnących, tego, że jakoś tak tam ten dobrobyt się rozjechał. Przynajmniej tak to było w owym czasie przedstawiane. No i sytuacja jest zupełnie inna dzisiaj. To znaczy, gdyby te wybory się odbywały dzisiaj, czyli miesiąc dobry przed nimi, no to sytuację mamy taką, że w tym obecnym kształcie koalicyjnym, czyli mamy tych tak zwanych umiarkowanych moderatów, chadeckie liberałów i szwedzkich demokratów, czyli to jest ta tak zwana koalicja STID, oni mają 43%, niecałe 44% poparcia. Natomiast opozycja, czyli właśnie między innymi socjaldemokracja, zieloni, centrum i lewica, 53%, czyli jest taka 10% dziura.
2: Że wracają
1: na korzyść, tak? Na korzyść, tak. Oczywiście jest miesiąc do wyborów. Ktoś się z kimś jeszcze może pokłócić. Jakaś być może sensacyjna wiadomość. Ujrzy światło dzienne. No niemniej jest to pewna zmiana nastrojów. Zwiastuny tego już pewne były. My chyba nawet mówiliśmy tutaj jakiś czas temu o tym, że pewne takie zmiany są. No i to jest chyba można powiedzieć też rachunek wystawiony w dużej mierze tym umiarkowanym, którzy byli takim głównym ugrupowaniem.
0: Janku, to co w takim razie mobilizuje szwedzkich wyborców najbardziej? Migracja, bezpieczeństwo, gospodarka? A może właśnie zmęczenie obecnym rządem?
1: To chyba wszystko po trochu, dlatego że te 4 lata temu najbardziej takie dwa postulaty, które były najbardziej palące wtedy i były takim też motorem napędowym dla tych umiarkowanych, czyli moderatów, już trzymajmy się może tego szwedzkiego określenia, to są kwestie związane, czy były kwestie związane z migracją i integracją przede wszystkim i napływem, jak oni mówili, niekontrolowanym ludności do Szwecji. Tu większym problemem była raczej integracja, a drugim problemem wtedy nierozwiązanym była tak zwana przemoc. To znaczy to, co w Szwecji nazywało się Våldvågen, czyli falą przemocy, to były różnego rodzaju, też do Polski docierały te wiadomości, różnego rodzaju strzelaniny na przykład na ulicach.
2: Że rejony zajęte przez migrantów, tak, że policja jest, boi się wchodzić i tak,
1: jest,
2: dalej.
1: Tak jest, tak jest. I to wszystko, był taki wielki projekt pod tytułem, no nie chcę powiedzieć, czynimy Szwecję lepszą, czy Make Sweden Great Again, ale czynimy Szwecję bezpieczniejszą.
2: Szwecja, po pierwsze Szwedzi?
1: Trochę tak. Zresztą to hasło Sverige First, czyli Szwecja najpierw, ono też się pojawia na ogół w kręgach tych wspominanych demokratów, szwedzkich demokratów. No i w zasadzie to te dwa postulaty, które były takie najbardziej interesujące wtedy dla szwedzkiego wyborcy, czyli właśnie migracja, integracja i przemoc, to jak to było przedstawiane, no to jest takiej wątpliwej jakości spadek po socjaldemokracji właśnie, która sobie ten rejon zostawiła i po prostu przestała się nim jakby zajmować. I prawdę mówiąc, oni trochę racji w tym mają, dlatego że też rozmawiałem z innym moim znajomym, który zajmuje się no, z racji zawodowej badaniem też przepływów politycznych i tego rodzaju tematów. I on mówił, że kiedyś tak sobie dla sportu sprawdził, kto się zajmował z ramienia właśnie socjaldemokracji takimi stanowiskami związanymi z polityką integracyjną. I okazuje się, że na ogół były to osoby, które jakoś się tak średnio sprawdziły w innych dziedzinach, czyli tam powiedzmy podatki
2: mu nie poszły. Czyli za karę albo tak, tam jak już nie ma kto,
1: do takiego czyśćca. Tak. Podatki nie wyszły, może kwestie socjalne też nie, no to tu już idź nam, nie przeszkadzaj do tej integracji. No i to był problem, który narastał oczywiście przez lata.
2: Jest rozwiązany?
1: No częściowo myślę, że tak.
2: Czyli tego ale postulatu to nie już jest, nie ma w tej chwili na topie. Znaczy,
1: tak naprawdę myślę, że on może być cały czas. Bo to nie jest też tak, że pewne zaniedbania, które przez lata przecież były, one się naprawią chwilowo. No. A też to jest pewnie wygodne, tak sobie myślę, gdybym ja na przykład kandydował, to bym też powiedział, że cały czas jest jakby sprawa do rozwiązania, prawda? Więc
2: lepiej
1: w interesie. Wiesz co, do
2: a
1: tej
2: mógłbyś
1: pory nie,
2: w ogóle,
1: ale...
2: jakbyś dostał obywatelstwo, to mógłbyś, czy musisz się urodzić w Szwecji?
1: Myślę, że bym mógł. Szczerze mówiąc, nigdy nie interesowało mnie to aż tak bardzo. Znaczy, zainteresowałeś mnie w tym momencie. Nie interesowało mnie to tak bardzo, żeby jakby sprawdzić, czy mogę, czy nie mogę.
3: Ale nie, sądzę, bo wtedy zniknie z
2: nie
3: czwartkowych poranków.
2: Z pierwszej ręki będziemy mieli z parlamentu szwedzkiego Jan Janczy.
3: Nie, bo nie możemy zapraszać polityków.
2: Polskich.
3: Janku, zostań z nami.
1: Właśnie. Taka ciekawostka, bo to jest temat, który też nawiązując do tych kwestii migracyjnych, integracyjnych, bardzo był gorący w ostatnim czasie. To był taki, przynajmniej regionalnie był gorący, to był taki afisz, plakat wyborczy, polityczny, który mogli oglądać pasażerowie komunikacji miejskiej w pewnym regionie w Szwecji. Tam na tym afiszu była podobizna pewnego polityka, o którym zaraz powiemy. No i hasło, które wydaje się, mogłoby paść z jego ust. Tęsknisz za Mogadiszu. No, dodatek na powrót do kraju pomoże ci trafić do domu. To jest takie subtelne zaproszenie do wynoszenia się. To był plakat Tobiasa Anderssona, który...
2: Żeby się ucieszyli, że na podróż zbliżającą się.
1: Tak. Który to Tobias Andersson startuje w wyborach za ramienia szwedzkich demokratów. I ja tak sobie sprawdziłem, bo to są dane dostępne no, szeroko, publicznie. Parę dokonań jego. Ciekawych muszę powiedzieć. To jest na przykład sprzeciw wobec przystąpienia kraju do NATO. Ale trzeba powiedzieć, zreflektował się. Jak sam tam deklarował, jednak to ten pomysł był dobry. Ale na przykład jego, może nie pomysłem, ale popiera pomysł zmniejszenia wsparcia międzynarodowego, czyli już Szwecja nie będzie takim aktorem ważnym na scenie międzynarodowej. To właśnie zgodnie z linią Sweden First, Sverige First. Najpierw Szwecja, trochę pachnie Stanami. No i też był autorem takiego zdania, być może w Polsce ktoś by mu przyklasnął. Nie można oczekiwać, że elita kulturalna będzie utrzymywać się z podatków ciężko pracujących Szwedów. Czyli w tej kwestii problemy
2: czyli
1: może mamy zbieżne.
2: Planowy skup obrazów nie wchodzi w grę.
1: Nie wchodzi absolutnie w grę. Spory skandal się z tego zrobił. Afisze zostały ściągnięte. No i jak się pewnie spodziewacie, tutaj ze strony ugrupowania mamy zarzuty o cenzurę.
2: No tak.
1: I prawda, jak to jest, że to bo to jeszcze kierowcy z Somalii zastrajkowali w dodatku tych autobusów. Jak to jest, to komentarz z X-a, że Somalijczycy mówią nam w Szwecji, jak mamy żyć.
3: Tak. No dobrze, Janku, no to jak...
2: I prowadzą szwedzkie autobusy.
1: Co gorsza, tak.
3: No to powiedz, jak inną Szwecję możemy zobaczyć po tych wyborach niż tą, którą znamy, kojarzymy?
1: To jest tak, że oczywiście to jest retoryka, która jest charakterystyczna dla pewnego grona tych, w szczególności tych szwedzkich demokratów, którzy przez lata budowali swoją pozycję jako no tacy outsiderzy, którzy nie uczestniczą, czy właściwie nie chce się, aby oni uczestniczyli w debacie publicznej, a nie chciało się między innymi z takich właśnie powodów, jak tutaj te przywołane wcześniej, no bo to też nie jest do końca tak, że to jest jakiś tam powiedzmy poetyka końca kampanii, tylko oglądamy to od 4 lat i zresztą to też poparcie na przykład dla deportacji, o których też tutaj mówiliśmy, często pechowych, bo wyrzuca się z kraju ludzi, którzy tam już mieszkają lata, płacą podatki, to wszystko jak najbardziej obowiązywało przez te lata. Natomiast jak bardzo to jest reprezentatywne dla całego kraju, no w tym momencie poparcie ich wynosi 18, jeśli dobrze pamiętam, 17-18%. Mhm. Żeby wam podać skalę, to jest drugi, trzeci wynik.
2: Mhm. Także a powiedz, a kampania najgorzej. Jest ostra?
1: Jest ostra i jest moim zdaniem taka w sumie dość nietypowa, to znaczy sądząc przynajmniej po debatach, na przykład w tym tygodniu, to był poniedziałek, chyba odbyła się taka duża debata, dwugodzinna.
2: A kto debatuje w takiej sytuacji? Szefowie partii?
1: Tak, reprezentanci, szefowie partii. I ta debata, ona też, co może pokazuje, o czym trochę są te wybory, bo jakoś tak się skupiliśmy na tych kwestiach migracyjnych, integracyjnych, no ale to jest też ekonomia na przykład, to jest kwestia wzrostu dobrobytu, inflacja. Z jednej strony mówimy, że mamy ten wzrost, mamy najniższą inflację w Europie, z drugiej strony, że no okej, ale to jest jednak stracona szansa. Na lepszy wzrost, to jest rosnące bezrobocie, to są koszty życia także rosnące. Taka rzecz, która łączy wszystkich, co jest może zaskakujące, to są zwierzęta, to znaczy rosnące koszty opieki weterynaryjnej i to niezależnie od tego, czy jesteśmy po prawej, czy jesteśmy w centrum, czy po lewej.
3: Jest to dostrzeżone.
1: Zdjęcie z pieskiem musi być. I drodzy nasi, już nie będziecie musieli płacić.
2: Uwolnić psa po prostu.
1: Uwolnić psa, kota zresztą też.
2: No tak, wiadomo.
1: A wracając do twojego pytania, jak bardzo może być to inny kraj, to jest siła, która, czy z którą już w tym momencie trzeba się liczyć, bo oni też rośli od lat. Od lat zyskiwali poparcie. Natomiast no, tu pytanie, prawda, o te kwestie koalicyjne, bo też to nie było do końca tak, że w tej obecnej koalicji oni byli jakimś takim równoprawnym koalicjantem. Oni byli raczej na zasadzie, mówię o demokratach szwedzkich, kogoś, kto jest potrzebny, żeby w ogóle stworzyć taką koalicję, mieć jakąś siłę przebicia tam, ponieważ inaczej by w ogóle nic nie mogło powstać. Ale to ten 22 rok był w ogóle specyficzny pod tym względem. W tym momencie mamy 10% dziurę. No i pytanie, jak zostanie zagospodarowane te 10%. Mhm. Bo gdzieś jakieś przepływy na pewno będą, ale w którą stronę?
2: A Szwedzi chodzą do wyborów generalnie, rzecz ujmując?
1: Chodzą chętnie.
2: A cisza wyborcza obowiązuje, czy mają...
3: Nie.
1: Wydaje mi się, że jest.
2: No dobrze, to mówisz którego?
3: 13.
2: Będziemy śledzić, będziemy cię prosić o, żebyś tam przykładał tą lupę do tego, bo to ciekawy bardzo kraj jest. Janku, co zagramy?
1: Prawie zapomniałem, ale taki zespół, za którym sobie zatęskniłem ostatnio, bo układałem wczoraj podcast na sobotę z muzyką Skandynawii, to jest zespół Kent. Czyli w sumie nawet nie wiem, do kogo ich tutaj w Polsce porównać, ale gdyby się tak wymieniało z tych szwedzkich zespołów takie topowe, no to oni są w topowej, myślę, piątce, jeśli nawet nie trójce.
2: Super. Jan Janczy, jak zwykle przeciekawie, przeinteresująco. Dziękujemy ci bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
3: I bezpiecznej drogi.
2: No i wiesz, i baw się ładnie w Sopocie.
1: A jak najbardziej, zamierzam. Tym razem z Portugalią.

0: 9:30 na naszym zegarze. Redaktor Mirosław się już przygotowuje.
1: Tak, już co powiedzieć, wymyślić.
0: Rąbka, czy nie? Czy
1: uchylę. Będzie o słodyczy podróżowania.
0: O, bardzo ciekawie dzisiaj. Proszę bardzo, zaczęliśmy od miłości, kończymy na słodyczy. Od miłości zaczęliśmy? Nie, właściwie to zaczęliśmy od uprzejmości.
1: Uprzejmości przez miłość, tak. Skończywszy na wyrzucaniu partnera czy partnerki z lokalu.
0: Jakoś tak nam się zazębiają dzisiaj. Tak. Niekoniecznie w miłości te wątki, ale jakoś są
1: wiesz co, to jest trochę jak w tym filmie. Miłość, szmaragd i krokodyl na końcu, nie? Także...
0: A my mamy w studiu aligatora.
1: Tak, to jest Ali.
0: Mhm. Za plecami Janka. Czuwał, ale nie zrobił mu krzywdy.
1: Janek nie, bo śpi jeszcze. Nie. Poza tym myślę, że wody szwedzkie są za zimne na aligatory. Także.
0: Tak, tej wersji się trzymajmy.

0: Ja z krótkim komunikatem. Lenek i Lenka z Kosakowa pozdrawiają gorąco z Almeridy, dziękując za prognozę pogody. Panią Ksenię gorąco pozdrawiamy. No i oczywiście słodkiego Oczkosia.
1: No i tak się cudownie składa, że to właśnie przed nami słodki Oczkoś.
2: Słodki Oczkoś.

I to jest ten moment, ten czas. Otwarcie kawiarenki Słodkie Oczkoś następuje z kraju mlekiem, miodem i defiladami płynącymi oraz kraju podróżników, jak się okazało, ponieważ no, jest teraz czas wakacji, urlopów, oczywiście jedni wracają, drudzy wylatują, w sensie wyjeżdżają albo wychodzą, zależy co może być. I taki temat właśnie podróże małe i duże oraz służbowe oraz inne formy turystyki politycznej wpadł mi do głowy i dzielę to ewidentnie na wschód i na zachód, bo na wschodzie, proszę państwa, podróżuje się inaczej. Na zachodzie człowiek kupuje bilet, rezerwuje hotel, robi zdjęcie paszportu, wykupuje ubezpieczenie, dostaje SMS-a, miłej podróży. Ale ja uważam, że podróż na wschód zaczyna się bardzo niewinnie. Najpierw jest Praga. Znaczy w sensie warszawska Praga oczywiście, potem Grochów, a później człowiek zaczyna się zastanawiać, czy zabrać paszport, czy wystarczy dowód osobisty i kanapka. Bo wschód to pojęcie względne. Dla warszawiaka wschód zaczyna się za Wisłą. Dla człowieka z Berlina mniej więcej w okolicach Odry. Dla mieszkańca Londynu wschodem jest wszystko, gdzie kelner nie mówi po angielsku z akcentem oksfordzkim. A dla niektórych Amerykanów wschód zaczyna się tam, gdzie w menu pojawia się pieróg. I człowiek nie jest pewny, czy to przystawka, czy zagrożenie geopolityczne. Podróże małe są piękne. Można na przykład pojechać pociągiem do Lublina. Człowiek wsiada w Warszawie jako Europejczyk, wysiada po 2 godzinach jako podróżnik i natychmiast zaczyna szukać lokalnego specjału, którego nazwę nie znał jeszcze 5 minut temu. Potem są podróże większe. Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Gruzja, Armenia, Kazachstan, Mołdawia w końcu. I nagle odkrywamy, że świat jest znacznie większy niż nasz zasięg internetu. Na wschodzie w ogóle podróżuje się inaczej. Na zachodzie człowiek pyta, excuse me, where is the station? A na wschodzie wystarczy spojrzeć bezradnie na mapę i westchnąć i powiedzieć, panie, gdzie to jest? I zawsze ktoś się znajdzie, który nas pokieruje. A u nas polityczna turystyka wschodnia nabrała ostatnio zupełnie nowego wymiaru. Naprawdę rozwija się bardzo dobrze. Okazuje się, że można być wiceministrem, byłym, potem osobą poszukiwaną, a następnie podróżnikiem ekstremalnym. Nie jest to jakaś zwykła ucieczka. To jest turystyka z elementami prawa międzynarodowego. Najpierw człowiek wybiera Węgry. Potem, jak się okazuje, że klimat polityczny się zmienia, trzeba rozważyć dalszą trasę. I wtedy pojawia się Mołdawia, a właściwie Naddniestrze. Naddniestrze. Bo samo powiedzenie wyjechałem do Mołdawii brzmi raczej zbyt zwyczajnie. Każdy może pojechać do Mołdawii, ale pojechać tak, żeby Mołdawia mówiła, że nie bardzo wie, czy tam jesteś, to już jest wyższa szkoła podróżowania. To jest właśnie wschód w wersji premium. GPS mówi, jesteś tutaj. Państwo mówi, nie mamy informacji. Prokurator mówi, poszukujemy. A podróżnik mówi, ja tylko chciałem odpocząć. I proszę państwa, jak się temu nawet nie dziwię, bo do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości człowiek może oczywiście po takiej pracy zapragnąć miejsca, gdzie sprawiedliwość jest pojęciem bardziej krajobrazowym. Gdzie granica jest, ale trochę jej nie ma. Gdzie państwo jest, ale nie wszędzie. Gdzie Europa patrzy na mapę, a mapa odpowiada, proszę nie zadawać trudnych pytań. Kiedyś politycy jechali na wschód po doświadczenia. Dzisiaj niektórzy jadą tam po adres korespondencyjny. To w zasadzie się jakoś tak ułożyło. Kiedyś wysyłało się kartkę z wakacji, pozdrowienia z Tyraspola, pogoda dopisuje, ludzie mili, ekstradycja umiarkowana. I to jest dopiero podróż. Nie all inclusive, tylko all exclusive. Bo zwykłe biuro podróży, czy w zwykłym biurze podróży pytają, paszport jest, wiza jest, bilet powrotny, proszę nie psuć atmosfery. A przecież podróże są po to, żeby odkrywać świat. Jeden odkrywa zabytki, drugi kuchnię regionalną, trzeci lokalne wina, a czwarty odkrywa, że istnieją miejsca, dla których europejski nakaz aresztowania dociera znacznie wolniej niż pocztówka. I nagle człowiek rozumie, że podróże kształcą. I o to mi chodzi. Zwłaszcza w zakresie geografii politycznej. Bo kto z nas jeszcze kilka lat temu, proszę państwa, potrafił bez wahania wskazać Naddniestrze na mapie? No przecież to jakby łamaniec językowy. I cóż, że z Naddniestrza. A dziś połowa pewnej partii politycznej patrzy w tamtą stronę i pyta, a może jest tam jakiś jeszcze wolny pokój? Bo jak tak dalej pójdzie, to polskie biura podróży będą miały nową ofertę. Ja się już tego spodziewam nawet. Będzie wschód dla wymagających, pakiet polityczny, dyskrecja, cisza i ograniczona współpraca międzynarodowa. Wybieraj. Dzisiaj promocja. Śniadania w cenie. Wi-Fi zależy od sytuacji geopolitycznej, a wymeldowanie, no proszę państwa, wymeldowanie ustala się indywidualnie. I robi się słodko, ale niektórzy machają ręką i mówią, a mnie tam wszystko

przy okazji Jungle mówiłem, że nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo potrzebujemy zwykłych, dobrych kompozycji. I to samo dotyczy Rap Fountain i jej nowej płyty Water for Gasoline. Lekko przyjemna, taka delikatnie płynąca muzyka. Bardzo staroświecka płyta i to jest oczywiście komplement. Także jeśli single Good People przypadł Państwu do gustu, no to ja serdecznie zachęcam, by odkryć całą resztę. Odkryciem dla mnie jest też kalifornijska grupa 16 Underground, która mocno eksploruje rejony elektroniczno-trip-hopowe.

16 Underground, ale nie jest ich 16, a troje. Troje przyjaciół z Los Angeles w Kalifornii. Ich nowa epka Without a Trace jest doskonałym dowodem na artystyczne poszukiwania, bo

bo są tu i elementy trip-hopowe, jest i zahaczenie o elektronikę, są także mocniejsze rockowe uderzenia, nawet fragmenty ambientowe Państwo znajdą. Także ja się bardzo cieszę i bardzo lubię, jak artyści nie stają w miejscu, tylko eksperymentują i szukają nowych.

Dom złej dziewczyny. Dom złej dziewczyny. Nikt w nim nie pewien dnia czy godziny. Tu się przykazań 10 zatraca. Tu się przychodzi i już nie wraca. Dom taki stoi, przy dróg postaje. Jedną z nich dojdziesz wkrótce do raju.

Dom złej dziewczyny, dom złej dziewczyny. Nikt w nim nie pewien dnia, trzy godziny. Tu się przykazań 10 zatraca. Tu się przychodzi i już nie wraca. Dom taki stoi przy drugostaju. Jedną z nich dojdziesz wkrótce.

to oczywiście Andrzej Zaucha i przełom lat 70. i 80. Tego wokalu nie sposób pomylić z żadnym innym. Dom złej dziewczyny wybrzmiał. A chcąc kontynuować jeszcze bardziej energetyczną drogę, to przystanek Quantic.

Subway Lover. Nie wierzę, że Państwo nie poderwali się z krzeseł. Ale można już usiąść, bo koniec będzie bardzo spokojny. Phoebe Bridgers z fragmentem nowego albumu Lost Weekend zabrzmi i zamknie to nasze dzisiejsze spotkanie. Szczerze mówiąc, płyta taka sobie, chociaż utwór Kill Me, który za chwilę przepiękny. I proszę nie dać się zwieść takiemu leniwemu początkowi, bo końcówka tego utworu to jest istny perkusyjny chaos. A to były wybory osobiste. Patryk Rabiega, bardzo Państwu dziękuję za dziś. Słyszymy się za tydzień, a przypominam, że jutro jesteśmy umówieni w Sopocie. Specjalne wydanie audycji Cały Nasz Świat, prosto z festiwalu Literacki Sopot o 11:00. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wspólnie z Adrianą Bąkowską i Janem Janczym. Będą portugalscy goście, będą ważne portugalskie rozmowy. Gojki 3, Art Inkubator, tam się widzimy. Także mówię wszystkim do zobaczenia i zostawiam Państwa w czułych ramionach Phoebe Bridgers.

0: Jest 11:00, tu Radionowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Do 12 wzrosła liczba zabitych w nocnych zmasowanych atakach Rosji na Kijów. 33 osoby zostały ranne. Władze ukraińskiej stolicy podały, że celem ataków byli przede wszystkim cywile i infrastruktura. Siły rosyjskie zaatakowały Kijów ciężkimi dronami, rakietami balistycznymi i pociskami manewrującymi. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, zakłady medyczne, sklepy, garaże i magazyny. Piątek będzie w stolicy Ukrainy dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko. A Ukraińcy nie pozostają Rosjanom dłużni. Ich drony zaatakowały z kolei rafinerię w Tatarstanie oraz terminal naftowy i stację energetyczną w kraju krasnodarskim. Na terenie tych zakładów doszło do wybuchów i pożarów. Celem ukraińskiego ataku stała się także podstacja energetyczna Tamań, która jest kluczowym elementem tzw. mostu energetycznego, pozwalającego na zaopatrzenie w energię elektryczną okupowanego Krymu. Amerykańskie siły zbrojne po cichu utworzyły korytarz żeglugowy prowadzący przez cieśninę Ormus, umożliwiający transport milionów baryłek ropy dziennie, informuje portal Axios. Według dwóch amerykańskich urzędników tajna operacja stanowi istotny sukces USA w sytuacji, gdy porozumienie z Iranem jest niemożliwe. Każdej nocy przez południowy kanał cieśniny, biegnący wzdłuż wybrzeża Omanu, przepływa obecnie 15-20 tankowców. Statki zarówno opuszczają Zatokę Perską, jak i wpływają do niej, aby pobierać kolejne ładunki ropy. Według amerykańskich władz dzienny eksport osiągnął już poziom bliski 10 milionów baryłek, czyli około połowy wolumenu notowanego przed wojną. Według amerykańskich urzędników obecna organizacja żeglugi stała się możliwa po przeprowadzonej niedawno amerykańskiej kampanii wojskowej. W jej wyniku osłabione zostały irańskie systemy radarowe oraz systemy nadzoru morskiego. Po raz pierwszy w Łodzi zorganizowana zostanie debata o wykrywaniu trudności rozwojowych i budowaniu systemów wsparcia dla dzieci do lat 3. Sprawą zajmuje się Robert Wilczek ze Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.
1: Zapraszamy serdecznie pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, ale i również rodziców. Na najbliższym spotkaniu chcemy poruszyć bardzo ważny temat, a mianowicie czy żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie powinni wspierać i jak powinni wspierać dzieci, które mają różnego rodzaju zaburzenia i trudności rozwojowe. Jest to temat bardzo trudny, dlatego że żłobki systemowo nie mają obowiązku wspierać dzieci w tym obszarze.
0: Debata odbędzie się w tę niedzielę 23 sierpnia o 11:00 w restauracji Ramki w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Aż dziwnie to mówić z Ostrej w Warszawie, no ale proszę Państwa, dziś powrót upałów, ale no właśnie, wszystko się wyjaśnia. Na południowym wschodzie Polski, tam IMGW wydało żółte ostrzeżenie pierwszego stopnia. W ciągu dnia spodziewane jest generalnie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscowo przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie oraz w rejonie Karpat i na wschodzie mogą rozwinąć się lokalne burze z opadami do 25 mm i wiatrem do 65 km na godzinę. Temperatury maksymalne dziś od 20 stopni nad morzem, 22 na północy, przez około 24 stopni w centrum. No i właśnie tutaj dochodzimy do Podkarpacia, Lubelszczyzny i Małopolski, gdzie temperatura przekroczy dziś 30 stopni.

0: In Your Eyes i Bad Bad Not Good na początek. Dziś jest czwartek, 20 dzień sierpnia.
1: W środku dnia.
0: Franek Wójcicki i Jan Niebudek mówią dzień dobry. Sprawdzamy, czy jest sunshine. No jest właśnie na Lubelszczyźnie dziś, zwłaszcza Podkarpaciu. Pozdrawiamy Małopolskę oczywiście też. Powyżej 30 stopni temperatura. Tutaj to się abstrakcją wydaje w tej chwili, bo u nas nieco powyżej 20 i taka przedjesienna, bardzo skądinąd przyjemna pogoda przy ostrej, zaraz pewnie lunie, więc żeby może jakoś to pogodzić, to Jungle zagramy. I właśnie płyta Sunshine, jakżeż mi to przyszło do głowy teraz, album tygodnia.

płyty Sunshine, Where Are You Now, to Jungle, proszę państwa. No i czy pamiętają państwo, gdzie wystąpią i którego dnia listopada? Albo może w którym miejscu w Łodzi wystąpią 10 listopada? Że w Atlas Arenie, to państwo pamiętają, tak? I że pod naszym patronatem to też powtarzamy, więc teraz już tego nie muszę robić. Jest 13 minut po godzinie 11. Dzisiaj między innymi zaprosimy do Bielska Białej na wędrujący festiwal, a tam między innymi wystawa Echolalia, wystawa, która prosto z Reykjaviku przyjedzie do Bielska. No i to jest wystawa Bjerk, przez nią przygotowana, więc wystawy wielkich indywidualności tej jesieni będą nas odwiedzały, no bo Echolalia, wystawa Bjerk, ale też ongoing wystawa Tildy Swinton wkrótce z kolei w Warszawie. A propos wielkich indywidualności.

Maria Peszek i Elektryk. Ja aż sobie postanowiłem sprawdzić, kiedy Elektryk ma urodziny, to znaczy Lech Wałęsa, proszę Państwa, 29 września, 83 lata skończy, noblista i były prezydent Polski i przywódca właściwie, tak chyba należy najbardziej powiedzieć, bo to coś też emocjonalnego oznacza, nie tylko formalnego, przywódca Solidarności. A tymczasem Red Hot Chili Peppers, no i utwór imienny, że tak powiem, Blood, Sugar, Sex, Magic, bo z tak samo zatytułowanej płyty. Za chwilę będziemy przeglądać z Olgą Bobienko repertuary.

0: Tak jest, tytułowy utwór z płyty Blood Sugar Sex Magik, no i oczywiście Red Hot Chili Peppers. Chili Peppers, tak po warszawsku trochę powiedziałem to. 22 minuty po godzinie 11, teraz już Olga Bobienko. Głos Oldze zostaje oddany lub jakiemuś znanemu aktorowi lub lektorowi filmowemu, bo u Olgi, opowieści Olgi czasami zaczynają się od zwiastunów. Zobaczmy, jak jest tym razem. Nie, żebym wcześniej nie słuchał, ale no, państwo jeszcze nie słyszeli.
1: Most applause I've gotten in years.
2: They're terrorists.
1: What?
2: Terrorists.
3: The world will end in 2 days.
4: Na luksusowej gali charytatywnej spotykają się gwiazdy kina, biznesu i mediów. Wśród nich jest gwiazdor kina akcji Mike, który próbuje odbudować swój wizerunek, a także miliarder Ben promujący kontrowersyjne przedsięwzięcie wydobywcze. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy na scenę wkracza Joan, charyzmatyczna przywódczyni uzbrojonych aktywistów. Luksusowy bankiet zamienia się w walkę o życie, a jego uczestnicy muszą zmierzyć się nie tylko z napastnikami, ale także z własną hipokryzją i egoizmem. Bogaci i martwi wyreżyserował Romain Gavras. Do zobaczenia w kinach od jutra.
5: Frankie, we should go.
6: I'm trying to get us some tunes.
5: Yeah, it's just, it feels like time sensitive.
4: Frankie to chodzący chaos. Molly, utalentowana kucharka. Przyjaciółki nie radzą sobie z dorosłością, ale przede wszystkim z regularnym płaceniem czynszu. Wszystko zmienia się, gdy Frankie przypadkiem zabiera z imprezy tajemniczą walizkę z eksperymentalną substancją. Po wypiciu fluorescencyjnych szotów, dziewczyny zyskują zdolność telepatii. Mogą porozumiewać się bez słów, a nawet słyszą myśli swoich kotów. Ich niezwykła przygoda szybko przestaje być zabawą, gdy tropem walizki ruszają duńscy gangsterzy, którzy za wszelką cenę chcą odzyskać swój towar. Wrong Girls w reżyserii Dylana Mayera. Od jutra w kinach.
7: Got the intel package on Cole Reed. Born and raised in London. Father was a cop, grandfather was a cop.
4: Cole Reed ma za sobą lata służby w policyjnych siłach specjalnych. Dziś pracuje jako ochroniarz potężnego miliardera i ceni sobie spokojne, przewidywalne życie. Wszystko zmienia się, gdy jego pracodawca zostaje brutalnie zamordowany. Cole rusza tropem zabójców i odkrywa międzynarodowy spisek handlarzy ludźmi sięgający najwyższych kręgów władzy. Buntownik wyreżyserował Jean-François Richer. Do zobaczenia w kinach od jutra.
8: Thanks. Ever since she was born, it's been just the two of us.
9: Hi!
10: Hi!
8: We were really happy.
4: Gemma samotnie wychowuje córkę w domu, w którym sama dorastała. Pewnego dnia kobieta odkrywa, że potrafi przenosić się do wymiaru zamieszkanego przez zagubione dusze. Gdy zaczyna ją ścigać tajemnicza, złowroga siła, Gemma odkrywa kolejną niezwykłą zdolność. Może nie tylko wchodzić do innego wymiaru, ale także sprowadzać stamtąd jego mieszkańców do świata rzeczywistego. Naznaczone wyjście z mrocznego wymiaru w reżyserii Jacoba Chase'a. Od jutra w kinach.
11: Się okazuje, że są tacy performerzy jak Arkadiusz Pasożyt.
12: Dzień dobry.
4: Nadopiekuńcza mama, milczący ojciec i kryzys twórczy. To codzienność Arka Pasożyta. Szukając natchnienia, artysta wyjeżdża w Tatry, gdzie trafia na ślad zaginionej ponad 130 lat temu panoramy Tatr, największego obrazu w historii Polski. Arek postanawia odnaleźć panoramę, przemierzając rowerem podhalańskie wsie i wspinając się na tatrzańskie granie. Po drodze mierzy się nie tylko z sierpniowym słońcem i zawodną kuchenką turystyczną, ale też z własnymi wątpliwościami i telefonami od mamy, która pilnuje, czy Arek na pewno zjadł obiad. Film dokumentalny Arek, mama, panorama w reżyserii Mikołaja Janika. Do zobaczenia w kinach od jutra. W hotelowym pokoju spotykają się żona, jej mąż i kochanek. Szybko okazuje się, że każdy z nich ma własny plan na rozwiązanie miłosnego trójkąta. Najlepiej raz na zawsze. Kolejne próby pozbycia się rywala prowadzą jednak do serii nieporozumień, niespodziewanych zwrotów akcji i coraz bardziej absurdalnych sytuacji. Gdy bohaterowie próbują przechytrzyć się nawzajem, granica między ofiarą a oprawcą zaczyna się zacierać, a ich misternie układane plany wymykają się spod kontroli. Premiera spektaklu Morderstwo w hotelu w reżyserii Dariusza Wiktorowicza w sobotę o godzinie 18 w Teatrze Żelaznym w Katowicach.
0: Olga Bobienko, bardzo dziękujemy. Wczoraj w środku dnia Mikołaj Janik i Arek Pasożyt z filmu Arek, Mama Panorama gościli. No i można tej rozmowy posłuchać w naszych podcastach. Jak ktoś jest patronem, no to zachęcamy gorąco. Można, jak się chce, zresztą można zostać patronem patronite.pl. Tam właśnie hasło Radio Nowy Świat. Proszę Państwa, i wszystkie informacje Państwo znajdą jak patronem lub patronką, lub patroniątkiem, lub osobą patronującą zostać. 27 minut po godzinie 11:00. Back.

Modern Guild to Beck. No i proszę Państwa, właśnie 11.30, jeszcze nie powiedziałem, co dzisiaj się wydarzy, no bo część się już wydarzyła, ale będzie też na przykład niedługo historia jednej piosenki, a w niej dzisiaj 50 sposobów, ale na co i czyich, to już dalej nie zdradzę. Natomiast będziemy też zapraszać do wspomnianego, właśnie tutaj powiedziałem częściowo, wspomnianego Bielska Białej na wystawę Bierk, ale nie powiedziałem, że Bierk prawdopodobnie. W każdym razie, no tak, będzie to wystawa Bierk, Echolalia, tak zatytułowana. Będziemy też zapraszać na 23. edycję festiwalu Warszawa Singera. A to jest Bonobo.

0: Charlie XCX, a teraz oddajemy głos Helenie Wnorowskiej.
1: Może nie był jedynym, który z zerwania uczynił wielki muzyczny hit, ale nie znam drugiego takiego, który zrobiłby to w tak ironicznym stylu. Mowa o Paulu Simonie i jego 50 sposobach na rozstanie. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Nostalgiczne zwrotki przeplatają się tu bowiem z pełnym optymizmu refrenem. Dowcipna, a jednocześnie pełna uczuć, ballada połączyła błyskotliwy tekst z kultowym intro w wykonaniu wieloletniego perkusisty Simona, Steve'a Gadda. Jak stwierdził Simon, to jedna z najczęściej samplowanych partii perkusyjnych. Wykorzystał ją m.in. Eminem w Murder, Murder. Wykorzystał ją też Tupac w Wonder When They Call You Bitch. Samą partię perkusyjną można by wykorzystać na 50 sposobów. W 50 Ways to Leave Your Lover Sam Simon nie wymyślił jednak 50 metod na rozstanie, jeśli już to max 5, tak by każda w zabawny sposób rymowała się z imieniem. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key. To w tłumaczeniu na polski nie brzmi już tak okazale, ale mimo wszystko zacytuję. Wymknij się tylnymi drzwiami, Jack. Wymyśl nowy plan, Stan. Nie musisz się wstydzić, Roy. Po prostu się uwolnij. Wskocz do autobusu, Gus. Nie dyskutuj, po prostu oddaj klucz, Lee, i się uwolnij. Jak tłumaczył, tekst refrenu wymyślił, ucząc swojego wówczas małego syna właśnie rymowania. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, stand. You don't need to be-

tygodnie, stając się jedynym solowym singlem Simona, który osiągnął pierwsze miejsce w karierze artysty po rozstaniu z Artem Garfunkelem. 50 Ways to Leave Your Lover połączyła złamane serce z optymizmem i delikatnym dowcipem. W 1977 roku piosenka była nawet nominowana do nagrody Grammy w kategorii Nagranie Roku, ale przegrała z utworem This Masquerade Georgia Bensona.

Jesse Ware, no i tak oto się na tanecznym parkiecie znaleźliśmy. No ale właśnie, kochanek, kochanka rzuceni na 50 sposobów, no to na parkiet się wybierają wszystkie strony tej sytuacji. Automatic to Jesse Ware i tak się zastanawiałem, w jaki muzyczny dialog teraz wejdą z Jesse panowie z Get Down Services, na których zresztą można głosować w Tip Topie.

Get Down Services, The Definitive Map. Myślę, że to się pięknie właśnie komponuje z tym, co się może wydarzyć, kiedy najpierw kochanka się rzuca lub kochankę, albo kochanek rzuca kochankę, ale później się spotykają na właśnie tym samym parkiecie i później taki utwór. Ale dobrze, proszę Państwa, Niloufer Jania, to jest przedostatni utwór w tej godzinie. Proszę bardzo.

To była Nilufer Janya. No i proszę Państwa, na dobre zakończenie tej godziny rozmowy o tym, co zrzuconym kochankiem, kochanką zrobić. I Lied, You Lied i Georgia Smith. Też można na Georgia głosować na Tip Topie.

0: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem zaprosiłem do kina Witolda Szabłowskiego, czyli reportażystę, autora sławnej książki Kucharze dyktatorów, która stała się podstawą do scenariusza filmowego sprzedanego do Hollywood. I to chyba pierwszy taki przypadek, że polska książka będzie filmowana w Hollywood. O wszystko go zapytam i będą Państwo to wiedzieli z pierwszych ust.
1: Do usłyszenia w niedzielę po godzinie 19.
0: Zapraszam do kina z Witoldem Szabłowskim. Tomasz Raczek.
2: Minęła 12:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Po raz pierwszy we wschodniej Polsce użyto dziś alertu RCB podczas rosyjskiego ataku na obszarze zachodniej Ukrainy. Mieszkańcy potencjalnie zagrożonych powiatów z województw lubelskiego i podkarpackiego dostali rano SMS-y z chwilą, gdy poderwano polskie myśliwce. Godzinę później dostali też wiadomości o odwołaniu alarmu. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział dziś w mediach, że zdecydowano się na taką formę komunikacji po ostatnich doświadczeniach. I od teraz, gdy będą podrywane przez wojsko nasze myśliwce, aby patrolować przestrzeń powietrzną, będą do ludzi wysyłane SMS-y, żeby każdy był przygotowany. Prokuratura wyjaśnia sprawę incydentu z udziałem rodziny prezydentki Gdyni Aleksandry Kosiorek, bo wygląda na to, że ktoś chce ją zabić. W jej prywatnym samochodzie były poluzowane śruby w dwóch tylnych kołach. Podczas weekendowej podróży jedno z kół odpadło. W aucie znajdowali się mąż prezydentki oraz trójka ich dzieci, mówił w TVN24 Tomasz Złotoś, rzecznik Urzędu Miasta Gdynia.
3: Mąż pani prezydent usłyszał narastające hałasy, zahamował i w tym momencie samochodu odpadło lewe tylne koło, które potoczyło się w pole. Mąż pani prezydent zatrzymał samochód, sprawdził, co się stało. Okazało się, że także drugie tylne koło było obluzowane.
2: Nikomu na szczęście nic się nie stało. O incydencie poinformowano policję. Prezydentka Gdyni ujawniła, że wcześniej otrzymywała pogróżki i nieprzyjemne maile, ale nie wie, czy to łączy się z tym zdarzeniem. W sprawie powołany ma zostać biegły, który oceni, czy do poluzowania śrub mogło dojść samoistnie. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia zdrowia i życia. Grozi za to do 3 lat więzienia. Okupowana przez siły rosyjskie ukraińska elektrownia atomowa w Enerhodarze straciła dostęp do zewnętrznego zasilania wskutek uszkodzenia linii wysokiego napięcia, podała agencja Reutera. Ma ona 6 reaktorów, które obecnie nie produkują energii i pozostają wyłączone. Obiekt przez cały czas jednak potrzebuje zewnętrznych dostaw energii elektrycznej, niezbędnej do chłodzenia paliwa jądrowego. Wywroty to hasło tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retro Perspektywy, który rozpoczyna się dziś w Łodzi. Do obejrzenia i przeżycia będzie w ciągu ponad 2 tygodni aż 40 wydarzeń teatralnych, tanecznych i muzycznych. W piątek w ramach festiwalu w przestrzeni Fabryki Sztuki zaprezentuje się Siksa. Zaprasza Tomasz Rodowicz, dyrektor artystyczny.
4: Sobie zażyczyli, żeby to było w otwartej przestrzeni, żeby ten koncert miał taki charakter bezpośredniego kontaktu z widzem. Nie wiesz już w tej chwili, czy to jest koncert, czy to jest teatr, czy to jest performance, ale znając ją, znając tą parę, to na pewno będzie bardzo wywrotowe wydarzenie.
2: Dziś i jutro odbędą się premierowe spektakle Konferencji Ptaków Teatru Chorea, a w sobotę zagra brytyjski kabaret The Tiger Lilies. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Ale wybierasz się.
7: Oczywiście, że się wybieram. Na retroperspektywę. Jadę już jutro.
6: A byłeś kiedyś na Siksie?
7: Byłem, Alex? Widziałem.
6: No to
7: bardzo
6: ja też byłem.
7: Fajnie. Na bardzo Tiger fajnie. Lilies też byłem.
6: Też kiedyś byłem, ale to we Wrocławiu.
7: A ja w Łodzi.
6: Stopień mojego zdziwienia, proszę Państwa, teraz określmy w skali od 0 do 0 mniej więcej. Dobrze. Popołudnie umiarkowane i duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu w wielu regionach kraju są zapowiadane, a najtrudniejsze warunki są tam, gdzie też jest najcieplej, no więc południowy wschód, Podkarpacie, Lubelszczyzna, Małopolska. Tam lokalne burze, opady do 25 mm, no i też porywisty wiatr, ale tam też najwyższe temperatury powyżej 30 stopni i tam też z tego wszystkiego wynikające ostrzeżenia IMGW, żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia. A w pozostałych częściach kraju popołudnie będzie znacznie chłodniejsze i spokojniejsze także. Termometry wskażą około 24 stopni w centrum, no i na północy, ale także siłą rzeczy nad morzem 20-22 stopnie.

0: A to Hercules in Love Affair z udziałem Anoni. Raise Me Up na początek drugiej godziny. No właśnie, tak rzuciliśmy tymi nazwami, oczywiście kultowymi nazwami, zwłaszcza pewnie Tiger Lilies już można nazwać formacją kultową. Prawie 40 lat na scenie, z Londynu pochodzą. No i zdecydowanie eksplorują i czynią żywą tradycję kabaretu, no ale tego kabaretu w duchu Brechta i Weila, za to Sixa, no to oczywiście polski duet, już też zresztą można ich nazwać duetem kultowym, ale to bardziej taka tradycja, jakby to powiedzieć, slamowo, punkowo, performersko, teatralno, stand-upowo, może rapowa nawet trochę. Różne określenia. W każdym razie na festiwalu Retroperspektywy w Łodzi będzie można obie formacje zobaczyć. Prawie 10 minut po 12.
1: W środku dnia.
0: Zmienia się ręka za konsoletą. Ta ręka należy do... To była ręka Boga konsolety, może tak powiem. I to jest jego ręka, Grzegorza Muranowicza. To jest Bruce Springsteen.

The Boss, czyli Bruce Springsteen Dancing in the Dark i 14 minut po godzinie 12. Bielsko-biała już pojawia się na naszym radiowym horyzoncie, więc w tamtym kierunku będziemy się udawać, ale jeszcze chwilę sobie dajmy. Na razie spotykamy się z wokalistą TV on the Radio.

0: Lightning Rider!
1: Czuń Jada Bimpy i Magnetic. 17 minut po godzinie 12. Za chwilę Bielsko-Biała. Ten kierunek już znamy. Wędrujący festiwal, proszę Państwa, ale właściwie trasa będzie wiodła od Reykjaviku do Bielska-Białej. A materiałem, który połączy te dwa miejsca, będzie, to znaczy w naszej audycji, będzie Len.

0: Daria ze Śląska i Fisz, a teraz będziemy już łączyć Reykjavik z Bielskim, no i się sam wkopałem teraz, z Bielskiem Białą, chyba powinienem powiedzieć. Krystian Lada z nami, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, dobrze powiedziałeś.
0: Tak? No widzisz, to intuicja jednak podpowiedziała. Krystian Lada, znamy cię przede wszystkim jako reżysera i człowieka opery. No a tutaj wystąpisz w trochę innej roli, w roli kuratora nowej inicjatywy, która bardzo ciekawie brzmi, no bo jak słyszymy hasło wędrujący festiwal, no to myślimy sobie festiwal, który będzie wędrował. Pewnie dobrze myślimy, ale... Na ile dobrze? To może rozwiniemy trochę. Co to znaczy?
1: Słuchaj, myślisz bardzo dobrze. Faktycznie jest tak, że w Polsce głównie realizuje się jako reżyser, ale za granicą realizuje się też jako kurator. Tak notabene dzisiaj otwieram Rurtien, ale to taki festiwal w Niemczech, którego jestem dyrektorem programowym. Więc faktycznie to kuratorowanie jest takim taką drugą częścią mojej praktyki artystycznej, tak bym to powiedział. Wędrowanie jest faktycznie w epicentrum tego festiwalu, to znaczy będziemy wędrować pomiędzy kolejnymi miastami, które będą miały tytuł Polskiej Stolicy Kultury, ale będziemy też wędrować pomiędzy różnymi dyscyplinami sztuki i różnymi środowiskami artystycznymi. Tak powstał taki pomysł na festiwal interdyscyplinarny, festiwal, który nie ma swojego stałego miejsca, ale co roku zaprasza widownię i artystów do innego miasta. I festiwal, który zawsze odbywa się w różnych ciekawych lokalizacjach w tych miastach, to znaczy nie na scenie teatru albo nie na scenie filharmonii, ale na przykład na opuszczonym parkingu albo zamkniętym od wielu lat budynku banku.
0: No i to może przynieść bardzo nieoczywiste efekty. Przejdźmy może w takim razie do tego połączenia pomiędzy Bielskiem a Reykjavikiem. Znamy już, wiemy, że chodzi o Bierk, wiemy, że chodzi o Echolalię, ale co się za tym kryje tak dokładniej?
1: Jak zacząłem programować nasz festiwal na ten rok, to zastanawiałem się, który projekt byłby esencją naszego artystycznego DNA, to znaczy, który projekt łączy w sobie aspekt wędrówki tej geograficznej, ale również wędrówki interdyscyplinarnej i tej imersyjności, o którą nam chodzi w tworzeniu projektów artystycznych. I wtedy jako prywatnie duży fan Bjork i ktoś, kto współpracował z nią przy dwóch innych projektach kilka lat temu, wiedziałem, że ona właśnie planuje podobny projekt. To znaczy Bjork pracuje nad nowym albumem studyjnym, którego premiera odbędzie się przed wakacjami przyszłego roku i wymyśliła sobie, że ten album będzie powstawał w serii instalacji audiowizualnych. To znaczy każda nowa piosenka tego albumu będzie najpierw audiowizualną instalacją, a dopiero potem zostanie zamieniona w utwór, który ukaże się na jej albumie. Do tego dochodzi fakt, że każda nowa instalacja będzie powstawała w innym miejscu, w którym ta wystawa będzie prezentowana. 2 miesiące temu odbyła się premiera, odbyło się otwarcie tej wystawy w jej mieście, czyli w Reykjaviku. Na tym otwarciu zaprezentowała jedną nową piosenkę i dwie piosenki z jednej z jej poprzednich płyt. W sumie 3 nowe instalacje audiowizualne. I w ten sposób pomyślałem, że to jest taki projekt, który oddaje ducha naszego festiwalu. Czyli tam pojawia się ten aspekt wędrówki na różnych poziomach.
0: A czy w takim razie, no to nie wynika z tego, co powiedziałeś, ale czy pokaz w Bielsku będzie jakoś no również przypisany do miejsca, tylko czy to miejsce jakoś też wpłynie na to, co zobaczymy, co zobaczą widzowie?
1: Absolutnie tak. Bielsko jest pierwszym miejscem po Reykjaviku, do którego ta wystawa przyjedzie. Te 3 instalacje będą do zwiedzania, do przeżywania w 3 różnych przestrzeniach Bielska Białej. To są bardzo nieoczywiste przestrzenie. Zacznę może od tej najbardziej oczywistej. To jest galeria Villa Sixta, która już od kilkunastu lat funkcjonuje jako przestrzeń wystawiennicza w Bielsku Białej. Ale poza tym to będzie jedna z opuszczonych kamienic w centrum miasta, a także piętro w domu handlowym z Połem, czyli w architekturze, którą może pokolenie milenialsów wśród nas kojarzy z czasów naszego dzieciństwa.
0: Zatem kiedy będzie można zobaczyć instalację? Przypomnijmy raz jeszcze, bo to jest informacja ze wczoraj właściwie świeżo ogłoszona i chcieliśmy jak najszybciej ją podać, żeby wszyscy mogli się przygotować, ale na kiedy przygotować swoje siły, jeśli chcielibyśmy odwiedzić Bielsko właśnie wtedy, kiedy instalacje właściwie będą się otwierały?
1: Festiwal otwiera się 2 października i będzie trwał przez 3 dni, 2, 3, 4 października, czyli od piątku do niedzieli. Sama instalacja będzie otwarta, te wszystkie instalacje będą otwarte przez cały miesiąc do 25 października. Poza instalacją Bjork oczywiście przygotowaliśmy masę innych formatów, które wędrują pomiędzy tym, czego zwykle oczekujemy od projektów artystycznych. Żeby wymienić tylko kilka z nich, Rafał Ryterski pisze nową kompozycję na orkiestrę dętą i wyciąg krzesełkowy, czyli symfonię, która będzie się rozgrywać i której będzie można słychać na wyciągu krzesełkowym na Dębowiec. A Hania i Kuba Derej, czyli rodzeństwo lokalnych, wspaniałych muzycznych talentów, układają 10-godzinny koncert do śnienia, czyli koncert, którego muzyka jest zlicowana z fazami snów i w trakcie którego będzie można się zdrzemnąć, a może nawet zasnąć, a może nawet śnić o czymś. I w trakcie tego koncertu lokalna ekspertka od czytania snów będzie interpretowała te sny, które przyśnią nam się w trakcie koncertu Hani i Kuby Derejów.
0: Wow, a jak się można na to zapisać w takim razie? Każdy chętny będzie mógł sobie zasnąć tam? Czy są bilety?
1: Słuchaj, większość z naszych projektów, i to jest piękna rzecz związana z tym festiwalem, myślę, że to jest fenomenalne, że duża organizacja jak Narodowe Centrum Kultury, która stoi za tym festiwalem, na coś takiego pozwala. Większość z naszych projektów jest dostępna gratis. Można po prostu przyjść i w nich uczestniczyć. Jest kilka projektów, w których jest ograniczona liczba miejsc, więc dlatego będziemy prosili naszą publiczność o wcześniejsze, na przykład rezerwowanie łóżek na koncercie Hani Kuby Derejów, albo będziemy rezerwować krzesełek na wyciągu, ale spodziewam się, że tam na przykład może pojawić się sytuacja małej kolejki również w oczekiwaniu na krzesełko.
0: Proszę Państwa, jeżeli skądś można się spodziewać takich przyjemnych zaskoczeń, to właśnie ze świata kultury od ludzi takich jak Krystian Lada. Ale to w takim razie jeszcze wrócimy na sekundę, jeżeli pozwolisz, na Ruhr Triennale, no bo tam także polski akcent, prawda, ważny.
1: Słuchaj, tak, a nawet dwa, tak bym powiedział. Mhm. Ten taki teatralny polski akcent to spektakl Europa Krzysztofa Warlikowskiego. Ogromnie się cieszę, że udało nam się zaprosić ten spektakl do Niemiec w tym roku i faktycznie to będzie niemiecka premiera i mam wrażenie, że to jest spektakl, który będzie bardzo rezonował ze społeczno-politycznymi dyskusjami, które obecnie się toczą w Niemczech. Jest jeszcze inny aspekt, mianowicie koncert z utworem Romana Padlewskiego, Stabat Mater, który będzie wykonany przez moim zdaniem najlepszy niemiecki chór, jeżeli chodzi o wykonywanie muzyki z XX wieku, Chorwer Krur. Stabat Mater to kompozycja, która bardzo mocno łączy się z Warszawą, bo Roman Padlewski był również powstańcem warszawskim i to kompozycja, która została napisana chwilę przed wybuchem II wojny światowej. W moim prywatnym odczuciu absolutnie najpiękniejsza wersja Stabat Mater, jaką słyszałem w życiu, a słyszałem dosyć sporo.
0: No to w takim razie uporządkujmy. Te informacje dotyczyły Ruhr Triennale, no ale wcześniej to wszystko, co o Bjork Krystian Lada mówił, o także instalacjach Rafała Ryterskiego i teraz już, przepraszam, zapomniałem imion, ale Derejów, a więc ta instalacja poświęcona śnieniu, to jest Bielsko-Biała i wędrujący festiwal. Gorąco polecamy wędrujący festiwal Państwa uwadze, a Tobie bardzo, Krystianie, dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia w Bielsku.

Oceania i Bjerg, proszę Państwa, Echolalia, dźwiękowa instalacja, instalacje właściwie jej autorstwa będzie można oglądać w Bielsku-Białej. 2-4 października, wędrujący festiwal, tak ta impreza się nazywa. No i właśnie zapomniałem, już kończąc rozmowę, imion Hania i Kuba Derejowie i ich instalacja Bank Snów. To jest to, co jakoś pewnie mnie najbardziej zainteresowało. 10-godzinne przedsięwzięcie, muzyka, która może pomóc, pewnie też, ale ma towarzyszyć śnieniu uczestników. No i do tego wszystkiego badaczka snów Kinga Kościak później pomoże przeczytać tych ewentualnych snów znaczenie. To ja polecam od siebie w takim razie wziąć sobie małą melatoninkę, no i myślę, że sny pojawią się same. Ale muzyka pewnie im tylko pomoże. Curly Heads i Reconcile.

Reconcile i Curly Heads, czyli jakby ktoś nie wiedział, to jest ten zespół, w którym pewien posiadacz kręconych włosów, właściwie dzisiaj trochę krótsze fryzury nosi, jak realizuje się jako Dawid Podsiadło głównie, ale wówczas to były czasy burzy, naporu i kręconych włosów i działalności grupy Curly Heads. 22 minuty do godziny 13, a teraz Royal Blood, nowość od nich, 10 over 10, albo czytajmy może po polsku, 10 powyżej tego, 10 over 10 po angielsku, single tygodnia.

Ten over, ten tego też można powiedzieć. Royal Blood, proszę państwa. No i ja tak patrzę, co się na naszym zegarze dzieje. Dzieją się rzeczy, które sprawią... A zresztą, na razie powiem, że po godzinie 13 o festiwalu Warszawa Singera. Teraz będziemy na Everest z Blauką, z duetem Blauka, jednym z naszych ulubionych, się wybierać. Proszę.

Blauka i Everest, proszę Państwa. Jesteśmy zatem na szczycie już, ale jeszcze i tak pozostaje kilkanaście minut do godziny 13, więc z tych, co na szczytach czerpiemy, Walking in the Rain i Grace Jones.

0: Grace Jones z domu Mendoza, proszę Państwa. Walking in the Rain i 10 minut jeszcze pozostaje do godziny 13. Na szczytach jesteśmy. To patrzymy trochę właśnie no, w górę w tym przypadku.
1: Te wszystkie kobiety

0: oczami. Ty pisałaś, kocham cię. Fale napis ten zmywały, gdy wracałem na twój brzeg. Jak rozbitek, który krwawi, wsiałem ból do naszych serc. Ból, co perłę nam zostawił.
1: Bo jesteś mą perłą, hodowaną przez nasz ból.

posłuchaj. Gdy szukałem cię na dnie, zamkniętymi oczami, ty pisałaś, kocham cię. Fale napisem zmywały. Gdy wracałem na twój brzeg, jak rozbitek, który krwawi, wsiałem ból do naszych serc. Ból, co perły nam zostawił. Gdy szukałem cię na dnie, zamkniętymi oczami, ty pisałaś, kocham cię. Fale napisem zmywały. Gdy wracałem na twój brzeg, jak rozbitek, który krwawi, wsiałem ból do naszych serc. Ból, co perły nam zostawił.

Jestem poławiaczem Pereł i Republika. Słyszymy się po 13, a jeszcze tutaj Goodbye Henry z Alan Greenem, Ray.

0: Jutrzejszy piątek rozpoczniemy inaczej niż zwykle, bo po godzinie 7 Soulówką przywita się z Państwem Mikołaj Tyczyński. Po godzinie 8 zaś zapraszamy na specjalne wydanie porannej manny. Specjalne, bo nadawać będziemy z Lidzbarka Warmińskiego. Wojciech Mann wraz z Marianem zasiądą u stóp lidzbarskich murów w amfiteatrze nad Łyną i do godziny 11 gościć będą m.in. Artura Andrusa, Andrzeja Poniedzielskiego, Czesława Mozilla i Michała Zabłockiego czy Marcina Januszkiewicza. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro w Lidzbarku.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego tak zwaną ustawę Lex Szarlatan w trybie kontroli prewencyjnej. To oznacza, że jej przepisy nie wejdą w życie. Zapowiedział przy tym własny projekt w tej sprawie. Zawetował też nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, argumentując, że nie podpisze ustawy, która zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń i wykluczenia komunikacyjnego. Zdecydował się jedynie na podpisanie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ministerstwo Energii opublikowało maksymalne ceny paliw na jutro. Niestety będzie nieco drożej niż dziś. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52 zł, litr 98 7,33 zł, a litr diesla 7,56 zł. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 000 000 zł. Następne obwieszczenie ministra energii zostanie opublikowane jutro i będzie wyznaczać ceny maksymalne na weekend i na poniedziałek. Szczepionka na czerniaka może trafić do pacjentów już w przyszłym roku. Chodzi o spersonalizowany preparat mRNA, który jest tworzony na podstawie cech konkretnego nowotworu. W badaniach połączenie szczepionki z immunoterapią zmniejszało ryzyko dalszych przerzutów o 60%, mówił w TVN24 profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii.
4: Jeżeli z tego czerniaka swojego wyizolujemy, jakie on ma zaburzenia, my to nazywamy neantygeny. Zrobimy z tych neantygenów szczepionkę mRNA i to mRNA, które wnika do naszych komórek, produkuje dokładnie te kawałki czerniaka, przeciwko którym wzbudzamy odpowiedź immunologiczną. Czyli tak naprawdę uczymy nasz układ immunologiczny naszego czerniaka, żeby z nim walczył w sposób ciągły, a jak się już nauczy, to walczy trwale.
3: Preparat najpierw musi przejść procedurę rejestracyjną w Stanach Zjednoczonych i Europie. Badania nad podobnym mechanizmem prowadzone są też w przypadku raka nerki i płuca. Nawet 3 lata więzienia grożą 84-letniemu mieszkańcowi Siemianowic Śląskich, który wyrzucił 13 świnek morskich do kontenera na śmieci. Usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania ich uśmiercenia. Pierwsze świnki morskie, 5 sztuk, w tym 2 ciężarne, znaleziono przed wakacjami w czerwcu. W ubiegłym tygodniu 8 kolejnych. Zwierzęta cudem przeżyły i trafiły pod opiekę specjalistów. Sprawą zajęła się policja i namierzyła sprawcę. W mieszkaniu seniora funkcjonariusze odnaleźli kolejne 3 świnki morskie, któremu odebrano. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Dziś w pogodzie, proszę Państwa, Polska podzielona. Po południu na przeważającym obszarze wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a na południowym wschodzie Podkarpacie, Małopolska, Lubelszczyzna rozwiną się burze z gradem i opadami do 25 mm, wiatr 65 km na godzinę nawet. Tam też będzie najcieplej, upalnie w zasadzie, no bo powyżej 30 stopni temperatury, podczas gdy w centrum na termometrach około 24, a na północy i nad morzem 20-22 stopnie. W nocy pogoda zacznie się uspokajać, początkowe burze i opady na wschodzie i południu zaczną stopniowo zanikać, od zachodu pojawią się liczne rozpogodzenia. Temperatury minimalne w nocy od 11 do 15 stopni na przeważającym obszarze kraju.

0: Dons, albo jak część Francuzów, tych bardziej w elektronice się obracających, dance, justice.
1: W środku dnia.
0: 8 minut po godzinie 13, trzecia godzina się otwiera niniejszym.

Universal Soldier to oczywiście depesze z płyty War Child i jej drugiego wydania, które niedawno się ukazało, a to pierwsze to lat temu 30. 12 minut po 13 w tej godzinie będziemy za chwilę już mówić o festiwalu Warszawa Singera, ale myślę, że tutaj też jakieś słowo o motocyklach zostanie wypowiedziane. Nie wiem, czy jedno.

0: Bakar i Right Here For Now, kwadrans po godzinie 13, a w naszym studiu producent, aktor, reżyser, Spiritus Movens, też wielu przedsięwzięć, ale z racji rodzinnych, to jest też człowiek, który dzisiaj opowie u nas o festiwalu Warszawa Singera. Czyli jest z nami dzisiaj Dawid Szurmie. Dzień dobry.
1: Dzień
0: i motocyklista
1: dobry.
0: Jeszcze do tego wszystkiego, bo miało być o motocyklach. No to teraz proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego ja o motocyklach zaczynam mówić. Też Grzegorz Muranowicz też mógłby do nas przyjść w tym
1: pewnie
0: momencie.
1: Dlatego, że spędziliśmy ostatnie 10 minut przed wejściem na antenę dyskutując o tym, czym ja przyjechałem. Nadal się do tego nie przyznałem czym, ale mając właśnie pół dnia wolnego, nawet nie pół, ale dwie godzinki, bo jednak festiwal Singera już mamy tuż, tuż za rogiem, ale spędziłem dwie godziny dzięki grzebiąc w tych starych motocyklach, które posiadam, a po to, żeby do was przyjechać. Zobaczyłem szybko, która jest godzina, wsiadłem na to, czym przyjechałem. Dobrze, że zauważyłem, poddałem, że nie mam tablicy rejestracyjnej i pobiegłem na górę po tablicę, którą założyłem na ostatnią chwilę.
0: No i też posiadacz oczywiście znakomitego głosu radiowego, ale to państwo słyszą. Co u aktora, artysty nie powinno absolutnie dziwić, ale ja teraz trochę się czuję taki, wiesz, malutki przy twoim głosie. Dobra, porozmawiajmy o 23. edycji Warszawy Singera, coroczne święto tradycji, kultury żydowskiej, spuścizny żydowskiej, tego wszystkiego, tego życia żydowskiego właściwie, które chciałbym czasu present perfect użyć, więc życia żydowskiego, które jest, ale które też przegląda się w tej bogatej i przeciętej przez tragiczne wydarzenia przeszłości. Zatem gdybyś mógł powiedzieć tak trochę z angielska, o czym będzie tegoroczna edycja?
1: Wiesz co, w ogóle pięknie to ująłeś, mówiąc o present perfect, bo tak naprawdę, kiedy festiwal zaczynał się 23 lata temu, mogliśmy mówić w pewnym sensie o odtwarzaniu trochę kultury żydowskiej tej przedwojennej. Jednak w Polsce mieszkało 3 miliony Żydów, w Warszawie było to 30%. Mhm. Była tak duża osmoza kulturowa pomiędzy kulturą żydowską a takim mainstreamem po polsku, która pozwalała kulturze żydowskiej na przychodzenie właśnie do kultury masowej. Tak jak to ma do dzisiaj miejsce, ale raczej w kulturze anglosaskiej, w filmach Mela Brooksa, w filmach Adama Sandlera chociażby, czy Bena Stillera.
0: Czy braci Safdie na przykład.
1: Oczywiście, czy braci Cohen nawet czasami. Bo tego

0: życia, bo nie byłoby mnie tu, gdyby mamę, nie Golda Tencer.
1: To jest twoja mama.
0: Właśnie miałem to powiedzieć, moja mama mnie po prostu...
1: Jidysze mamę.
0: Fizycznie by tu nie było. Ojo, Jidysze mamy 5 dni, 5 sesji terapeutycznych w tygodniu. Ale to prawda. Moja mama, nie byłoby festiwalu Warszawa Singera bez mojej mamy. To, co jest cudowne, to, że festiwal Singera, i zaraz wrócę do mamy, ale że festiwal Singera jest troszkę przekazywany z pokolenia na pokolenie. I nie chodzi mi o mnie bynajmniej, chodzi mi o coraz młodszych ludzi, którzy współtworzą ten festiwal pod względem artystycznym. Natomiast cudownie, że jest taka osoba jak Golda Tencer, która wpadła na pomysł, że Warszawa zasługuje na takie święto. Był świetny festiwal kultury żydowskiej w dużej mierze muzyki klezmerskiej w Krakowie, nadal jest. Ale dlaczego Warszawa, największe epicentrum przedwojennej kultury żydowskiej, i mówiąc przedwojennej, mam na myśli tysiącletniej, a nie dwudziestolecia międzywojennego, dlaczego Warszawa nie miałaby mieć takiego festiwalu? I ona wpadła na ten pomysł. Stosunkowo małym gronem był realizowany pierwszy festiwal te 23 lata temu. I chyba nikt nie wiedział, co z tego wyniknie. Natomiast okazało się, że jest duże zainteresowanie warszawiaków. Nagle się okazało, że każdy w jakiś sposób jest związany z kulturą żydowską, nawet drobny. Może ktoś miał prababcię, która była Żydówką, a może ktoś po prostu kocha Leśmiana i w ten sposób zainteresował się dalej kulturą żydowską. I to poszło.
1: Albo polskim językiem, w którym są słowa z jidysz pochodzące, na przykład słowo bałagan mamy.
0: To prawda. Taki jidyszyzm, którego wczoraj użyłem, to na przykład mecyja. No bo też używamy mecyja, takiego słowa. No i to nie jest taka mecyja wielka.
1: Albo siksa na przykład. Siksa też jest z jidysz.
0: Tak, chociaż jidysz znaczy trochę coś innego, bo siksa znaczy nie Żydówka po prostu.
1: Okej.
0: A w języku polskim przesło, no niezła siksa. A tak trochę nam się zrobiło, czyli no niezła nie Żydówka, no więc...
1: Słuchaj, za chwilę będziemy mówić dalej o festiwalu. Na razie posłuchamy sobie, wprawdzie będzie to islandzki zespół Kaleo albo Kalio, jak kto woli, no bo oni są bardzo amerykańscy w brzmieniu. Still No Good to jest ten utwór, no i można na niego od jutra w szczycie głosować.

0: Kaleo albo Kalio. Jak ty wymawiasz? Kaleo, Kalio?
1: Gdybym chciał islandzko, to chyba powiedziałbym Kaleo, ale oni rzeczywiście są tacy amerykańscy, więc pewnie Kalio.
0: A ty jesteś Dawid czy David?
1: Wiesz co, to zależy. Ja jestem Dawid oczywiście, ale jak podróżuję po świecie, no to gdzieś w świecie anglosaskim skończyłem studia w Anglii. Mm. I nie byłem w stanie przeżyć, jak ludzie do mnie mówili Dawid. How are you, Dawid? Więc już David już tak zostało w sumie, więc dowolnie czuję, wiesz, ja się czuję dobrze, nie zmienia się moja osobowość, niezależnie czy jestem Davidem, czy Dawidem.
0: Jest z nami, rozmawiamy o 23. edycji Warszawy Singera. Ten festiwal oczywiście napotyka też na swoje wyzwania, jak każda impreza, która w jakikolwiek sposób dotyczy, a ta dotyczy bardzo akurat żydowskiej tradycji, żydowskiej kultury, na hasło żydowska kultura, no, część osób od razu ma skojarzenie, czy też taka emocja społeczna jest, że należy zadać pytanie, czy masz poczucie, że trudniej się robi ten festiwal po 7 października i po tym, co rząd Netanyahu zrobił w Gazie?
1: Wiesz co, w pewnym sensie tak, dlatego że festiwal często jest sprowadzany jeden do jednego przez bardzo wąskie grono osób, ale nadal, które napędza komentarze, do działań właśnie rządu Netanyahu. Natomiast trzeba zauważyć, że przede wszystkim w ogóle to jest festiwal kultury żydowskiej, a kultura żydowska to jest kultura w dużej mierze diaspory żydowskiej, a nie państwa Izrael. Oczywiście kultura izraelska także jest częścią kultury żydowskiej, niewątpliwie, no ale festiwal w żaden sposób nie jest związany z polityką. I szkoda jest to sprowadzać jeden do jednego, dlatego że jest wielu cudownych twórców, którzy chcą po prostu tworzyć kulturę, którzy chcą tworzyć muzykę, spektakle i tak dalej, a bynajmniej nie popierają działań rządu. Nie lubię zabierać stanowiska politycznego, ale zawsze mogę powiedzieć, znaczy, wiesz, tak od siebie, chciałbym to chyba gdzieś po prostu powiedzieć. Mam takie wrażenie, że to jest przykre, jeżeli ktoś nie wie, co kto sobą reprezentuje, a chcę sprowadzić właśnie jeden do jednego. Ja osobiście uważam, że nie ma niczego ważniejszego niż życie ludzkie i nie jest ważne, skąd ktokolwiek pochodzi. I jeżeli ktoś jest tym silniejszym, także ma odpowiedzialność za ludzkie życie. Ma prawo do samoobrony zapewne, ale ma absolutnie obowiązek zachowania ludzkiego życia za wszelką cenę, bo nie ma żadnej większej wartości niż to. I nie ma żadnej różnicy, czy ginie dziecko izraelskie, czy ginie dziecko palestyńskie. To jest ogromną stratą dla świata. I to się tyczy wszystkich. To się tyczy każdego konfliktu. To się tyczy Hamasu, Hezbollahu, rządu Netanyahu. Nie ma żadnej większej wartości niż zachowanie życia, bo życie to przyszłość. I wszyscy naprawdę powinni wziąć sobie to do serca. I mam takie wrażenie, że w kulturze to przyświeca ludziom. Przyświeca dawanie nadziei, przyświeca mówienie o rzeczach, które są ważne. Poruszaniu także tych tematów, które nie są łatwe, o których właśnie teraz rozmawiamy. I na pewno chcielibyśmy, żeby festiwal był takim miejscem. A na pewno nie sprowadzanym do polityki, tylko do troszeczkę do rzeczy, które są jeszcze ważniejsze.
0: Czyli bez Bibi na plakacie po prostu, mówiąc najkrócej.
1: No nie, no zdecydowanie tak. Festiwal na pewno, no... Festiwal nie współpracuje z instytucjami politycznymi, bo chcielibyśmy po prostu być bardzo niezależni w tym, co pokazujemy, co tworzymy i chcemy pokazać cały wachlarz kultury żydowskiej. I ten wachlarz kultury żydowskiej to jest kultura żydowska w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w Jemenie, w Maroko, choćby na Gibraltarze, w takim dziwnym małym miejscu, gdzie w sumie jest bardzo wielu Żydów, jak się okazuje.
0: Żydzi są wszędzie.
1: Żydzi są wszędzie, tak. Oczywiście. Ale trochę są.
0: Polacy to samo.
1: No tak, jak już ustaliliśmy.
0: Ale jak są polscy Żydzi, no to jest właściwie dwa w jednym wtedy.
1: No trochę tak. Taki kombo, o którym pisał Andrzej Krakowski, który będzie miał swój wykład na festiwalu Warszawa Singera. On napisał książkę Hollywood o Polakach, którzy zrobili karierę w Hollywood. O braciach Warner, no bo zanim byli Warnerami, byli braćmi Warner. Zanim Billy Wilder został Billym Wilderem i kręcił filmy z Marilyn Monroe, był Samuelem Wilderem z Suchej Beskidzkiej. No był trochę Austro-Węgrem, uczciwie mówiąc, w tamtych czasach, ale... No ale to samo sobie w ogóle jest ciekawe, bo masz rację. I to... Poruszyłeś w ogóle fajny i ciekawy temat, troszkę związany z festiwalem, czym jest tożsamość. bo mam takie wrażenie, że dzisiaj można być nie tylko stuprocentowym człowiekiem, ale można być 300% człowiekiem. Można się czuć tym, tym i tym i tworzyć piękne rzeczy wspólnie. I na tym nam zależy właśnie bardzo. Chcemy przyciągnąć jak najbardziej różnorodnych artystów, którzy poszerzają to grono kultury żydowskiej, a nie zawężają.
0: Ale można też niestety z takiego podejścia sprowadzić człowieka tylko do jakiegoś jednego wycinka tego człowieka. I tutaj wracamy, na przykład mamy marzec 68 roku. Ktoś decyduje o tym, kto jest Żydem, prawda? Bo można wyciągnąć dowolny element biografii, no i prawda, na tej podstawie wpisać cię na listę zakazanych i dać paszport w jedną stronę. Krystyna Janda pokaże zapiski z wygnania, by the way, podczas Warszawy Zingera. Ale powiedz, co jeszcze się wydarzy, bo mówimy sporo, oczywiście przeze mnie tak się dzieje, że mówimy sporo o głównej idei festiwalu, ideach jego, ale co jeszcze się wydarzy? Wiem, że będzie żydowski salon literacki. Tutaj Remigiusz Grzela zawiaduje, prawda?
1: To prawda. Remigiusz od lat już przygotowuje żydowski salon literacki i tam są bardzo różnorodne wydarzenia, pokazujące znowu szereg wydarzeń, jakby może nie wydarzeń, ale wachlarz tego, jak wygląda kultura żydowska, więc mamy te wydarzenia literackie, mamy też spektakle teatralne. Mamy spektakl Shir HaShirim, czyli nowy spektakl w języku jidysz wystawiony przez Teatr Żydowski, ale są też spektakle, które...
0: A coś więcej w tym spektaklu powiesz?
1: Wiesz,
0: jeszcze go nie masz na tyle, okej.
1: Okay. Znaczy, nie, troszkę mogę oczywiście, jest to pieśń nad pieśniami. Wiesz co, opowiem chyba nie o samym spektaklu, ale jakby o idei. Jest taki festiwal w Rumunii teatrów żydowskich. No i tam często są spektakle mało obsadowe. No i potrzebny był kolejny spektakl, z którym można byłoby pojechać. Więc powstała taka idea, aby ten spektakl dość szybko został powołany. Spektakl już został stworzony. Cieszy się, no myślę, po festiwalu dość dużym zainteresowaniem. I fajnie jest zetknąć warszawską publiczność właśnie z tym. Nie chcę go zachwalać, bo zachwalanie jest takim bałwochwalstwem w pewnym sensie. Natomiast jeżeli spojrzymy na przykład na poprzednie spektakle w języku jidysz, czyli na przykład Burzę Damiana Necia, Szekspira, która była wystawiana w języku jidysz, czy... wyleciało mi z głowy, jak mógł mi... Księga Raju. Księga Raju wyleciała mi z głowy. Jeżeli spojrzymy na te spektakle, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem warszawskiej widowni i mam nadzieję, że tak też tutaj będzie. Ja pozwolę sobie dodać, bo też mówię troszkę ogólnikowo, ale mówię ogólnikowo, bo mam nadzieję, że słuchacze wejdą na stronę festiwalu festiwalzingera.pl. Zobaczą sobie, na co chcieliby się potencjalnie wybrać i dołączą do nas przez ten ponad tydzień festiwalu. Chcę podkreślić po prostu, że z jednej strony mamy właśnie wydarzenia literackie, z drugiej strony mamy te spotkania, z trzeciej strony wspomniałeś o Krystynie Jandzie, która wystawia monodram, z drugiej strony mamy, może z tej samej nawet strony, jest Artur Żmijewski, który śpiewa piosenki Coena, a zarazem mamy też bardzo wiele propozycji muzycznych. Chcę, żeby ten festiwal był prawdziwym świętem, prawdziwym różnorodnym świętem, podczas którego każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Okej, okay, a ty jako spadkobierca, no raczej jesteście Aszkenazi oczywiście, ale muzycznie bardziej po tej stronie byś się plasował, czy tradycja sefardyjska jest ci bliższa, która no może właściwie cały świat muzyczny przynieść do Polski.
1: Słuchaj, powiem ci w ogóle, byłem właśnie kiedyś na rzeczonym Gibraltarze, no i gdzieś tam spotkałem jakichś miłych ludzi, no i wyszło, że tak w ogóle to jestem Żydem, czego nie wiedzieli i tak dalej. O, jesteś Żydem, a skąd? Mówię, z Polski. Aszkenazyjskim. Ja mówię, no tak, no nobody's perfect. No bo większość z nich była sefardyjskimi Żydami. Wiesz co, mi jest bliska, dorastałem gdzieś w kulturze polskich Żydów, więc dorastałem w kulturze zdecydowanie aszkenazyjskiej, w muzyce klezmerskiej, która ma swoje korzenie w Polsce, która jest w pewnym sensie podobna do kultury, do muzyki romskiej często, do...
0: Ale też jazz, z jazzem się świetnie...
1: Bardzo dużo jest tam jazzu. Klezmerze to praktycznie jazzmeni, bym powiedział, w dużej mierze. Natomiast muzyka sefardyjska jest tak ciekawa też, jest tak inna, że strasznie trudno byłoby mi się zdecydować i uważam, że to jest właśnie ekstra, że kultura żydowska jest trudno nazwać, rozmawiałem z Timą Gorelikiem o tym, czym jest muzyka żydowska. I on powiedział, że on nie wie, czym jest muzyka żydowska, że nie istnieje coś takiego jak muzyka żydowska, bo przecież tutaj mamy jemeńską, tutaj mamy klezmerską. No i tak sobie rozmawialiśmy, doszliśmy do tego, że ona ma pewnego rodzaju duszę, ale że stała się już tak różnorodna i czerpie z tak wielu różnych kultur światowych, gdzie Żydzi po prostu mieszkają lub mieszkali i dochodziło do osmozy kulturowej. I właśnie to jest ekstra, więc nie wiem, czy umiałbym wybrać na przykład koncert, na który się wybiorę, czy na Magdę Nawarę, czy na przykład na Milo Kurtisa, czy na Adama Struga, czy też wybrałbym Dobranocz na przykład i operę klezmerską Franka Londona. Jest tak dużo tego, że fajnie, że mamy cały tydzień na to, żeby tego doświadczyć. I mówię to absolutnie szczerze, no bo się nawet nad tym zastanawiałem, czy wybrałbym taką. Chyba wiele zależy od tego, w jakim ja przynajmniej jestem nastroju.
0: Mhm. To samo z kuchnią, prawda? Czy hummus, czy czulent? Dwa zupełnie różne dania oczywiście.
1: Czulent, bez dwóch zdań. Hummus jest bardzo fajny, bardzo ciekawy i hummus jest właśnie taką osmozą z kulturą arabską z drugiej strony, no bo... To akurat Sacha Baron Cohen zrobił bodajże w Bruno, niezbyt udanym filmie, ale zrobił taki sketch, gdzie zaprosił liderów palestyńskich i liderów izraelskich. To nie do końca byli liderzy i mówi, no więc zgodzimy się co do jednego. Wy jecie hummus, wszyscy lubimy hummus. Mówię to, bo to gdzieś też jest ważne, że mamy między sobą w ogóle jako ludzie o wiele więcej połączeń niż różnic. Ja wolę czulent. Dlaczego wolę czulent? Pewnie dlatego, że się wychowałem w Polsce. Jest zimno w zimę. Jest paskudnie. Taki ciepły czulent. Ja pamiętam, jak moja babcia cudownie gotowała, do czego zaraz dojdziemy. Ale moja babcia tak niesamowicie gotowała, że kiedy robiła na przykład gęsie szyjki, jakie to smaczne było, jakie to tłuste było, ale jak cudownie się to jadło w zimę. Hummus jest super, jak jest ciepło, jak możemy sobie wziąć pitkę.
0: Tak jest. W lecie, prawda?
1: W lecie.
0: Lata pasuje, ale czulent, wiesz, to teraz jeszcze, to ja to zrobiłem, proszę Państwa, już długo rozmawiamy, ale musimy jeszcze w takim razie dopowiedzieć swoje czulent to.
1: Czulent to wszystko w pewnym sensie, bo czulent jest taką tradycyjną...
0: No, jeden wielki gar, prawda?
1: Jest to jeden wielki gar, który jest przygotowany przed szabatem. Mhm. Wsadzany do pieca na 24 godziny i wyciągany w szabat. Oczywiście jest też wiele osób, które nie obchodzą w tradycyjny sposób szabat, a nadal jedzą czulent i są to różnorodne mięsa, bardzo często...
0: Kasza, prawda, jest?
1: Kasza, zdecydowanie kasza. Rodzynki niektórzy
0: dodają. Która kasza? Pęczak?
1: Pęczak, zdecydowanie pęczak. Wiesz co, gdybym miał w bardzo... Ale bardzo duże uproszczenie. W pewnym sensie byłby to bigos, oczywiście minus wieprzowina, ale byłby to bigos...
0: W sensie pomysłu na danie.
1: Pomysłu na danie, ale to jest tak po prostu sycące danie. To jest kasza, bardzo często są to właśnie i rodzynki, i marchewka. Oczywiście zaraz ktoś powie, nie, u mnie w domu robili inaczej. No tak, ale u mnie w domu robią na przykład tak. Jest to tak bardzo fajnym, sycącym daniem, które składa się właśnie z różnego rodzaju mięs i tego wszystkiego. I powiem więcej, w tym roku robimy po raz 22 takie wydarzenie, które się nazywa W kuchni mamy Soni. Mama Sonia to w moim wypadku babcia Sonia. Moja babcia gotowała najlepiej na świecie. I znowu każdy powie to samo o swojej babci. Natomiast moja babcia... w jakiś sposób robiła tak, że wszyscy przychodzili do niej do domu. Tam w kuchni potrafiło siedzieć po 20 osób i jeść to, co ona przygotowywała i plotkować. I w kuchni mamy Soni będzie takim trochę wspomnieniem, a trochę dzieleniem się przepisami różnej maści. Na czulent, na gęsie pipki, na gęsie szyjki, to są dwie bardzo różne rzeczy. Albo na takie proste rzeczy, jak zrobić kulki macowe do rosołu, które swoją drogą są ekstra i na przykład możemy jeść rosół z kulkami zamiast z makaronem chociażby.
0: Rosół z kulkami. Fantastycznie to brzmi, proszę Państwa. Dawid Szurmiej był z nami w audycji W środku dnia. No i przypomnij, festiwalzingera.pl to jest adres.
1: Tak, festiwalzingera.pl. Ruszamy już w najbliższą sobotę, czyli 22 i do 30 trwają wydarzenia w samej Warszawie.
0: Bardzo dziękujemy Ci za wizytę.
1: Dziękuję za zaproszenie. Yeah.

Oj tak, o kuchni można rozmawiać bardzo, bardzo długo. Hasło czulent we mnie też zawsze jakieś coś aktywuje po prostu aż. Camp, proszę Państwa, i Cairo, a więc Kair. Ja już musiałem sprawdzić bardzo szybko, czy tam też hummus jest popularny. Oczywiście jest, ale też pasta z bobu o nazwie Full Medames, jeżeli tak to się wymawia oczywiście. Więc i hummus, i Full Medames. I jest okej wtedy. Camp.

No i Kair, proszę państwa, ileż tam ludzi mieszka w tym mieście, ale bardzo jakoś przyciąga, bardzo, bardzo. Cairo i Trio Camp, trio akurat wrocławsko-łódzkie, więc wracamy do Polski, no i też na okoliczność jutrzejszej naszej audycji z Agnieszką, to jeszcze inne miejsce będzie, to będzie Wałbrzych, proszę państwa, ale właściwie ludzie tam mieszkający, bardzo konkretna grupa, ci urodzeni w latach 50. XX wieku, pokolenie pewnej obietnicy, właściwie może przeczytam tytuł książki, o której będziemy rozmawiali z jej autorką, pokolenie, któremu obiecano przyszłość, historia nie tylko wałbrzyska. I myślę, że w tym tytule już trochę się zawiera, o czym mówić będziemy. No i o ludziach i o samym mieście. Mieście również bardzo, nawiasem mówiąc, intrygującym. Proszę zwrócić uwagę, ile chociażby powieści, także tych kryminalnych, toczy się właśnie w Wałbrzychu. Ich akcja oczywiście. Ale też jak bardzo to miasto, Zamek Książ, na przykład zaintrygowały w ostatnich latach twórców filmowych. Mówię o dużym ekranie, ale mówię też na przykład o serialach. Pierwszy z brzegu serial Czarne Stokrotki, ale też Prosta Sprawa. No naprawdę, dzieje się w Wałbrzychu i Wałbrzych może inspirować. O Wałbrzychu zatem jutro Marta Kurkowska-Budzan, autorka wspomnianej książki, będzie z nami w audycji w środku dnia. No to jest Tears for Fears.

klasyk, a właściwie klasyczek, nawet to powinienem powiedzieć na prawie zakończenie naszej audycji. Everybody wants to rule the world. Ciężko się dziwić. No. Kończymy. Dziękujemy bardzo za program. I teraz chciałbym obu panów za szybą zapytać, czy audycja po 14 odbędzie się? Jak najbardziej. Tak brzmi odpowiedź. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla 8 województw. Alerty drugiego stopnia na dzisiejsze popołudnie i noc zostały wydane w pasie od środkowej połowy województwa lubelskiego, południa mazowieckiego i łódzkiego, po województwa świętokrzyskie, częściowo podkarpackie, małopolskie i śląskie oraz południowy wschód województwa opolskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 55 mm oraz porywy wiatru nawet do 115 km na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Najgroźniejsze burze wystąpią w pierwszej połowie nocy. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą części województw małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Tam również będzie padać, grzmieć i wiać, ale już nie tak intensywnie. Wydano także alerty przed upałami sięgającymi do 30 stopni dla części województw podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Z powodu m.in. wysokich fal i silnych prądów wstecznych na części nadmorskich kąpielisk w województwie zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje zakaz kąpieli. Czerwona flaga powiewa m.in. w Mielnie, Dąbkach, Rowach i Lubiatowie. Zakaz obowiązuje też na kąpieliskach Jastarnia Nadmorska Plażowa i Jastarnia Zdrojowa. Jak podano w serwisie kąpieliskowym, tu przyczyną jest przekroczenie norm bakterii coli. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się co kilka godzin. Należy więc sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Po raz pierwszy we wschodniej Polsce użyto dziś alertu RCB podczas rosyjskiego ataku na obszarze zachodniej Ukrainy. Mieszkańcy potencjalnie zagrożonych powiatów z województw lubelskiego i podkarpackiego dostali rano SMS-y z chwilą, gdy poderwano polskie myśliwce. Godzinę później dostali też wiadomości o odwołaniu alarmu. Tak mówił w TVN24 Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: W tym przypadku nie doszło do realnego zagrożenia uderzeniami z powietrza. Tutaj prewencyjnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa udzieliło także informacji tej wcześniej o tym, że doszło do zmasowanego ataku na Ukrainie, co może bezpośrednio powodować zagrożenie także dla bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej, szczególnie tych wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział dziś w mediach, że zdecydowano się na taką formę komunikacji po ostatnich doświadczeniach i od teraz, gdy będą podrywane przez wojsko nasze myśliwce, aby patrolować przestrzeń powietrzną, będą do ludzi wysyłane SMS-y, żeby każdy był przygotowany. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream został zatrzymany w Chorwacji podczas kręcenia zdjęć do filmu inspirowanego tym zdarzeniem, podał portal Legal Tribune Online. Wygląda na to, że był konsultantem na planie. W filmie grają hollywoodzkie gwiazdy Sean Penn i Adrian Brody. Teraz Ukrainiec ma zostać przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości. Zarzuca mu się spowodowanie eksplozji, sabotaż oraz zniszczenie infrastruktury. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Jak najbardziej.
5: I am David Attenborough and I'm 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. This is my witness statement.

0: I've been lucky enough to spend my life exploring the wild places of our planet. I've travelled to almost every part of the globe. I've always wanted to explore, to have adventures, to learn about the wilds beyond.
1: Dzień dobry Państwu. Kłania się Artur Barciś. Od razu na początku podam może ten adres mailowy, bo być może dzisiaj wyjątkowo będziecie chcieli Państwo coś więcej napisać. Ten adres to artur.barcis@nowyświat.online. Ci z Państwa, którzy już pisali, na pewno ten adres znają, ale na wszelki wypadek podaję. W utworze z filmu, który zaprezentowałem na wstępie, słyszeliśmy głos narratora, którym był David Attenborough. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli, co powiedział. Mówi, że ten film to jego świadectwo oraz wizja przyszłości. Opowieść o tym, jak ludzkość doprowadziła do największego błędu i jak wciąż może go naprawić. David Attenborough jest od wielu lat piewcą walki o ratowanie Ziemi. Ma 100 lat. W maju skończył 100 lat. Ten wybitny filmowiec, ale też człowiek nauki i ogromnej wiedzy, doświadczenia. Dlaczego ten temat dzisiaj? Bo jadąc do audycji, do radia, przejeżdżałem przez Wisłę mostem, obok Wisły również. I ten widok był przerażający. W Warszawie Wisła to stróżki wody, mnóstwo kamieni, mnóstwo wysepek, jakichś lach. Ta rzeka nie istnieje, albo istnieje w bardzo skromnej postaci. Dlatego dzisiejszą audycję poświęciłem zmianom klimatycznym, albo może inaczej, uświadomieniu tym, którzy jeszcze tego nie rozumieją, że grozi nam zagłada. I nie chodzi mi o nas, o mnie, bo to nie będzie aż tak szybko, ale na przykład o moje wnuczęta i o wasze wnuczęta, dzieci. Globalne ocieplenie jest faktem. Wzrost temperatury zachodzi w wyjątkowo szybkim tempie. Według dostępnych danych obecny trend ocieplania wynosi 0,2 stopnia Celsjusza na dekadę. A 2024 rok był rekordowy. Średnia temperatura była wyższa o 1,5 stopnia Celsjusza. Od średniej całego XX wieku. Takie tempo wzrostu temperatury sprzyja różnym ekstremalnym zjawiskom pogodowym, między innymi długotrwałe susze, pożary, gwałtowne powodzie. Wszystkiego tego byliśmy świadkami niedawno, albo wciąż jesteśmy świadkami. Wbrew deklaracji różnych sceptyków, w tym na przykład Donalda Trumpa, o którym za chwilę, jest absolutny konsensus naukowy co do tego, że zmiana klimatu jest prawdziwa i jest skutkiem działalności człowieka i niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje dla środowiska. Między innymi o tym mówi David Attenborough w filmie Życie na naszej planecie. To właśnie z tego filmu zaprezentowałem muzykę, którą napisał wspaniały kompozytor Stephen Price. Ten film był nakręcony 6 lat temu, w 2020 roku. I był ostrzeżeniem, że to, co robimy, może doprowadzić do zagłady. Nie chcę dokładnych danych przytaczać, bo nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale pamiętam, co mówił, że takie globalne wymierania na naszej planecie były już kilka razy, ale żeby doprowadzić do takiego globalnego wymarcia, potrzeba było kilku czy kilkunastu milionów lat. My zrobiliśmy to w 200 lat. Cała epoka przemysłowa sprawiła, że to wszystko, co obserwujemy, się dzieje. Dalej też będę o tym i będę prezentował dzisiaj muzykę z filmów o tym temacie. To może jeszcze jeden utwór z filmu Życie na naszej planecie. Posłuchajmy.

Temat, jak widzę, ważny i taką miałem nadzieję, bo już Państwo piszecie. Pan Tomasz Sikora napisał, że niektórzy prezydenci tak mają. Zacytował Donalda Trumpa, który powiedział drill, baby drill, a Andrzej Duda wygłosił taką mądrość, że nie ma czegoś takiego jak wywołane przez człowieka globalne ocieplenie. No Andrzej Duda na szczęście już nie ma na nas większego wpływu, ale jego następca owszem ma, a jest wiernym wyznawcą Donalda Trumpa, który zacytuję, nazywa kryzys klimatyczny oszustwem i mistyfikacją albo gigantycznym żartem. Twierdzi, że alarmizm klimatyczny nie ma poparcia w realnych danych i aktywnie cofa przepisy środowiskowe, stawiając na rozwój tradycyjnych paliw kopalnych oraz masową deregulację gospodarki USA. Neguje ten konsensus naukowy dotyczący globalnego ocieplenia, twierdząc, że po okresie obaw o ocieplenie zaczęło się wręcz ochładzanie. No to tak, według naukowców z NASA obecne ocieplenie naszej planety postępuje w tempie nieobserwowanym od 10 tysięcy lat. Eksperci są w stanie badać zmianę klimatu na podstawie źródeł naturalnych, na przykład rdzeni lodowych, skał, słojów drzew, a także przy użyciu zupełnie nowoczesnego sprzętu, na przykład przez satelity. Średnia temperatura powierzchni planety wzrosła od końca XIX wieku o około 1 stopień, a największy wzrost nastąpił właśnie w ciągu ostatnich 40 lat. Zakwaszenie oceanów, które od rewolucji przemysłowej, czyli tego boomu XIX-wiecznego, wzrosło o 30%. Jest związane właśnie z emisją CO2, będącą skutkiem działalności człowieka. Podniesienie się poziomu mórz w ostatnim stuleciu, poziom mórz wzrósł o 20 centymetrów. Się wydaje niedużo, ale jest tragiczne, a jeszcze przecież to nie koniec, cały czas się podnosi. Dlatego uwielbiam Davida Attenborougha i jego misję, bo to jest misja. To nie są tylko filmy opisujące, pokazujące piękno naszej planety, naszej Ziemi, ale też gorące przesłanie, żeby to wszystko uratować. Kolejny film, z którego muzykę chciałbym zaprezentować, to właśnie też film, czy nawet serial, bo to były dwa sezony, 12 odcinków, Nasza Planeta, polecam Państwu. Życie na naszej planecie koniecznie trzeba obejrzeć. Jest na Netflixie. Ja obejrzałem już go kiedyś, a wczoraj jeszcze raz sobie obejrzałem i zobaczyłem, że ten film był nakręcony w 2020 roku. Mamy 6 lat, tam było ostrzeżenie, że jeżeli nic nie zrobimy, to... I tam jest taka sekwencja 2030, 2040, 2060 i 2200. Warto zobaczyć, żeby sobie uświadomić, co się dzieje i nie wierzyć różnym, głównie prawicowym oszołomom, którzy zaprzeczają naukowcom. Po to jest ta dzisiejsza audycja. Ja wiem oczywiście, że słuchacze Radia Nowy Świat są przekonani, że mam rację i nie tylko ja mam rację, że naukowcy mają rację, ale może do kogoś to dotrze. Może znacie kogoś, kto zaprzecza i namówcie, żeby obejrzał film Nasza Planeta albo Życie na naszej planecie. To z 2020 roku. Nasza Planeta to dwa sezony, 12 odcinków od 2017 do 2023. I film absolutnie przepiękny, też z muzyką Stevena Price'a. 8-odcinkowy serial opowiada o po prostu wyjątkowych cudach natury, o tym jak Ziemia
jest piękna, jego mieszkańcy, zwierzęta i to wszystko, co tam zostało pokazane, genialną techniką, kamery, drony, no wszystko, co jest dostępne, zostało użyte, żeby zrobić genialne, nieprawdopodobne zupełnie zdjęcia. 4 lata w 50 krajach, na wszystkich kontynentach, 600 członków ekipy wspólnie nagrało materiał o długości ponad 3,5 tysiąca dni zdjęciowych. To właśnie ten serial. Polecam Państwu bardzo, jeżeli jeszcze nie zobaczyliście, żeby sobie uświadomić, że to wszystko, to piękno, które tam jest prezentowane, może zniknąć. I to my będziemy temu winni. Posłuchajmy.

To jeszcze o drugim sezonie filmu Nasza Planeta, serialu Nasza Planeta, który mówi o zwierzętach, że w każdym zakątku tego naszego świata miliardy zwierząt gdzieś próbują dotrzeć. I to są bardzo różne zwierzęta, wieloryby, czerwone kraby, szarańcza, ale też pumy, no, żurawie. Wszystkie te zwierzęta migrują. Niezależnie od tego, czy podróżują w ogromnych stadach, czy też no, odbywają długie, samotne wędrówki, jak nasze bociany na przykład, jadą na swoje terytorium, ich drogi często się przecinają. I to wszystko jest w jakiejś idealnej symbiozie. Kierują się instynktem, podążając za słońcem oraz szlakami wytoczonymi przez ich przodków, które to wszystko mają zakodowane od milionów lat. I o tych właśnie wędrówkach jest drugi sezon filmu, serialu Nasza Planeta. I właśnie od tych wędrówek zależy stan naszej planety. Klimat się ociepla, topnieją lodowce, a wpływ ludzkości rozprzestrzeniają się coraz bardziej no, w odległe części przyrody, świata przyrody. I te zwierzęta muszą się przystosować, żeby przetrwać. Czy dadzą radę? Czy my możemy to powstrzymać? No, chyba już nie, ale może chociaż spowolnimy ten proces. No to jeszcze jeden utwór z tego serialu.

Cieszę się, że poruszyłem temat, który i Państwa również porusza. Pani Ania pisze, to przejść na weganizm. To jest jedyne działanie, które nie potrzebuje zmian systemowych. Po prostu rezygnujemy z mięsa i produktów odzwierzęcych. Ratujemy siebie i planetę. Ratujemy też zwierzęta, których miliardy w tym momencie są naszymi niewolnikami, żyją i umierają w cierpieniach. Za co? Za plaster szynki i burgera. Za jogurt, ser i masło. A bez tego można bardzo dobrze żyć. Nie mówiąc tu już o smaczniejszych, moim zdaniem, nawet zamiennikach. No cóż, pani Aniu, bardzo podziwiam i gratuluję. Myślę, że to nie jest takie proste, bo no nie wszyscy jesteśmy w stanie zrezygnować z mięsa, czy mleka, czy masła. To jest bardzo trudne. Poza tym te tutaj zdania są podzielone. Część naukowców, z tego co czytałem, twierdzi, że jednak białko zwierzęce jest nam potrzebne. Nie chcę tu wchodzić w jakąś polemikę, bo się na tym nie znam. Ale no wiem, że przynajmniej wegetarianizm jest czymś bardzo pozytywnym. Chociaż sam nim nie jestem i no, prawdę mówiąc, ubolewam nad tym. Ale może jeszcze zdążę. To jeszcze jeden utwór z tego cyklu, ponieważ w 2007 roku z tego serialu Nasza Planeta powstał film dokumentalny, ale jest jakby pełnometrażową wersją tego serialu Planeta Ziemia. I widzowie podróżują śladami wielkich zwierząt, niedźwiedzia, polarnego słonia i wieloryba. I jednocześnie podziwiając piękno naszej planety, dowiadują się, jakie to jest coraz dla tych zwierząt trudniejsze. Takie ostrzeżenie przed zagładą gatunków wskutek ludzkiej działalności. Te wszystkie filmy są takim ostrzeżeniem. No to jeszcze jeden utwór z tego filmu. Prawda, muzyka jest piękna, po prostu piękna. Więc ta refleksja, która nam zapewne towarzyszy, jeżeli Państwo mnie słuchacie, da bardzo we właściwym miejscu będzie, słuchając tej muzyki. Proszę bardzo.

istniejące lody Arktyki czy Antarktydy i jak to w zwolnionym tempie rozpadają się lodowce, to jednak trzeba zobaczyć. No do tego ta muzyka oczywiście, no chyba, że pani już po prostu widziała te filmy. Polecam państwu wszystkie filmy, które dzisiaj, z których dzisiaj muzykę będę prezentował. Naprawdę, naprawdę warto. No to kolejny film, tym razem już nie David Attenborough, a właśnie nie napisałem, kto go reżyserował, ale znajdę to. Natomiast często w takich filmach dokumentalnych, ważnych, narratorami są wybitni aktorzy. I w tym wypadku chodzi o film Czy czeka nas koniec? Before the Flood. Narratorem jest Leonardo DiCaprio, który zresztą dosyć jest aktywnym takim no, aktorem, który działa w Organizacji Narodów Zjednoczonych i w tym filmie właśnie jako wysłannik pokoju podróżuje przez 5 kontynentów i Arktykę, żeby na własne oczy zobaczyć, właściwie sfilmować skutki zmian klimatu. I podczas tej wyprawy spotyka się ze światowymi przywódcami, którzy walczą z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym, a także poznaje skrupulatnie skrywane fakty na temat wkładu człowieka w globalne ocieplenie. Z nadzieją spogląda na rosnącą falę katastrofalnych, znaczy nie z nadzieją, tylko z rozpaczą, spogląda na rosnącą falę katastrofalnych wiadomości, które być może otworzą oczy opinii publicznej i zwykłych ludzi na ochronę środowiska. Warto zobaczyć ten film. Przypominam tytuł, Czy czeka nas koniec? Before the Flood. Muzykę napisał Trent Reznor, Atticus Ross i Gustavo Santaolalla. Pamiętacie państwo tego kompozytora? 2 Oscary za film Babel, no i słynną tajemnicę Brokeback Mountain, której muzykę tutaj prezentowałem wielokrotnie. To posłuchajmy muzyki z filmu Czy czeka nas koniec?

Pani Anna, która jest weganką, pisze do mnie, że no to jest taki mnóstwo racji w tym jest, co pani pisze, ale nie będę tego wszystkiego cytował, żeby przejść na weganizm, bo nie chciałbym, żeby ta audycja poszła w tym kierunku. To dzisiaj nie jest audycja o wegetarianizmie ani weganizmie, tylko o globalnym ociepleniu. Ja wiem, że to jedzenie mięsa i miliardy zwierząt, które są hodowane po to, żebyśmy sobie zjedli steka czy coś innego, jest problemem też dla planety, ale może inną audycję poświęcę właśnie temu. Tym bardziej, że teraz chciałbym zaprezentować muzykę z filmu Cowspiracy, tajemnica równowagi ekologicznej środowiska, w reżyserii Ali Tabrizi. Dokument przedstawia wpływ hodowli przemysłowych na środowisko naturalne. Tutaj na pewno pani trafiła. Poszukując realnych rozwiązań ratowania planety i odnalezienia odpowiedniej drogi do zrównoważonego rozwoju. Zawsze po prostu zmusza do przemyśleń odnośnie tego, jakie konsekwencje ma jedzenie mięsa. Ważniejsze od tych moralnych. Po tym filmie, nie będąc weganinem, poczułem się nieswojo, naprawdę. Trochę ta wiedza, moim zdaniem, podmanipulowana, ale warto sprawdzić, ile w tym prawdy. Produkcja też Leonardo DiCaprio. Muzyki nie znalazłem, w związku z tym jeszcze raz Jonathan Pryce.

0: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem zaprosiłem do kina Witolda Szabłowskiego, czyli reportażystę, autora sławnej książki Kucharze dyktatorów, która stała się podstawą do scenariusza filmowego sprzedanego do Hollywood. I to chyba pierwszy taki przypadek, że polska książka będzie filmowana w Hollywood. O wszystko go zapytam i będą Państwo to wiedzieli z pierwszych ust.
1: Do usłyszenia w niedzielę po godzinie 19.
0: Zapraszam do kina z Witoldem Szabłowskim. Tomasz Raczek.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Trudno w to uwierzyć, ale Karol Nawrocki zablokował ustawę chroniącą pacjentów przed oszustami, wyłudzeniami i groźnymi, niesprawdzonymi terapiami. Zamiast po stronie chorych, stanął po stronie szarlatanów, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, po tym jak Nawrocki zdecydował, że ustawę tzw. Lex Szarlatan skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Doradca społeczny Nawrockiego, Piotr Czałderna z Rady Zdrowia, tłumaczył, że cel tej ustawy jest godny poparcia, ale...
5: Tu jest wiele nieprecyzyjnych pojęć. Pojawiły się tutaj różnego rodzaju zarzuty o ograniczanie swobody wymiany naukowej myśli, o ograniczanie wolności poglądów i głoszenia o wolność badań naukowych. Pojawiły się też zarzuty o nadmierne kompetencje rzecznika praw pacjenta, który jakby w jednej sprawie jest zarówno oskarżycielem, sędzią, ekspertem i właściwie w krajach europejskich, jak się temu przyglądaliśmy, to tego rodzaju rozwiązań, gdzie jeden urząd dostałby aż tak potężne kompetencje, nie ma.
4: Nawrocki zapowiedział własny projekt tej ustawy. Poza tym zawetował nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i podpisał ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące lekarza, który półtora roku temu pełnił dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym w Świdnicy, będąc pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało, że miał promili 0,3 w organizmie. W czasie jego dyżuru na SOR zgłosiło się 22 pacjentów. Zbadał 2. Prokuratura zdecydowała, że nie postawi mu zarzutów, bo samo pełnienie obowiązków po alkoholu nie jest przestępstwem. Poza tym, według biegłych, te 2 postawione przez niego diagnozy były prawidłowe, a pozostałych pacjentów skierował do innych specjalistów. Jakkolwiek zachowanie było wysoce niewłaściwe i naganne, to biegli nie dopatrzyli się tego, iż doszło do narażenia pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo, tłumaczy prokuratura, umarzając śledztwo. Sprawą zajmuje się jeszcze Izba Lekarska. Rumuńskie siły powietrzne zneutralizowały na Morzu Czarnym drona, który zbliżył się do infrastruktury projektu gazowego Neptun Deep. Maszyna miała być wypełniona materiałami wybuchowymi i nie pochodziła z Ukrainy. Decyzję o zniszczeniu obiektu podjęto ze względu na zagrożenie dla pracowników i infrastruktury krytycznej. W rejonie instalacji przebywać miało kilkaset osób. Dron został zneutralizowany przez rumuński myśliwiec wielozadaniowy F-16. Wędrujący festiwal po raz pierwszy zawita do Bielska-Białej. Od 2 do 4 października miasto stanie się przestrzenią dla sztuki, która wychodzi poza galerie i sale koncertowe. O idei festiwalu mówiła na naszej antenie kurator tego wydarzenia Krystian Lada.
6: Będziemy wędrować pomiędzy kolejnymi miastami, które będą miały tytuł Polskiej Stolicy Kultury, ale będziemy też wędrować pomiędzy różnymi dyscyplinami sztuki i różnymi środowiskami artystycznymi. Tak powstał taki pomysł na festiwal interdyscyplinarny, festiwal, który nie ma swojego stałego miejsca, ale co roku zaprasza widownie i artystów do innego miasta. I festiwal, który zawsze odbywa się w różnych ciekawych lokalizacjach w tych miastach, to znaczy nie na scenie teatru albo nie na scenie filharmonii, ale na przykład na opuszczonym parkingu.
4: W tym roku jednym z najważniejszych wydarzeń będzie wystawa Björk Echolalia, która składa się z 3 audiowizualnych instalacji. Każda trafi do innej przestrzeni Bielska-Białej, między innymi do galerii, opuszczonej kamienicy i dawnego domu handlowego. Echolalię będzie można zobaczyć dłużej, bo do 25 października. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
7: Jak najbardziej. No i wracamy do dzisiejszego poważnego tematu. Jestem Państwu winien sprostowanie. Oczywiście ten utwór, który zaprezentowaliśmy razem z Grzesiem Muranowiczem na końcu ostatniej godziny, to oczywiście nie był Steven Price. To był utwór pod tytułem Conspiracy Crow zespołu Tech Beats Mix. No, mocna to rzecz była i pasowała mi, ale tu pomyliły mi się notatki i Steven Price mi nagle wskoczył, bo teraz rzeczywiście będzie Steven Price, ale z innego powodu. Następny film, który znalazłem na ten temat, to film polski. To jest właściwie taki wywiad z panem profesorem Szymonem Malinowskim, który jest specjalistą w tej dziedzinie. Polsko-angielski dokument, bo reżyserował go Jonathan L. Ramsey. A scenariusz napisał razem z panem profesorem Szymonem Malinowskim. To jest taka historia początku i końcu świata, w którym po prostu nikt nie słucha tego, co mówią naukowcy, nie chce tego słuchać. Widzę Donald Trump, czy nasi politycy prawicowi. Władzę sprawują głupcy, którym zależy tylko na tym, żeby ją utrzymać, bo większość społeczeństwa po prostu nie chce tego przyjąć, że dzieje się coś strasznego. Tak jest po prostu wygodniej. A, że wnuki nie będą miały wody. A, tam będzie myślał tak daleko. Więc polecam Państwu film. Nie jest długi. Można panikować. Z 2020 roku. A ponieważ muzyki nie znalazłem, no to teraz będzie utwór Stevena Price'a.

Wracając do tematu, teraz chciałbym Państwu polecić film pod tytułem Ścigając arktyczny lód z 2012 roku. To jest film Jamesa Baloga, który jest fotografem, pracuje dla National Geographic i no to jest właśnie, dlatego to jest takie ciekawe, bo to jest przykład człowieka, który nie dowierzał tym naukowym teoriom na temat globalnego ocieplenia i podczas swoich wypraw do Arktyki zmienił zdanie, a ponieważ tak bardzo przeraził się tym, co widział, postanowił zrobić o tym film. I wraz z grupą przyjaciół i no, odważnych bardzo ludzi przemierza przez śnieżne pustkowia i tam instaluje takie no, nowatorskie zupełnie narzędzia, takie kamery, które potrafią rejestrować obraz nawet przez kilka lat. I potem to w przyspieszeniu daje niesamowity efekt. Widać jak szybko, jak z roku na rok znikają odwieczne lodowe góry i jak to, no właśnie jak szybko, że to się wydawało, że to będzie trwało, że to powoli, a to nie powoli, to bardzo, bardzo szybko. Wystarczy teraz, kto mieszka nad Wisłą, wyjść i popatrzeć na naszą rzekę. No właśnie, chociaż padało, no ale to za mało. Muzykę napisał J. Ralph, a piosenkę z tego filmu śpiewa Scarlett Johansson, która jest też narratorką w tym filmie, a na skrzypcach gra genialny Joshua Bell. No to posłuchajmy.

Kiedy mówiłem o tym, jak niezwykłe są zdjęcia tych opadających lodowców, nie mówiłem po to, żeby się nimi zachwycać. Znaczy, tymi zdjęciami można się zachwycać, ale przede wszystkim można się tym, co się widzi, przerazić. Większość filmów, o których dzisiaj będę mówił, to są filmy, które przerażają. Ścigając arktyczny lód to jest jeden z pierwszych z tych filmów tych autorów, ale jest następny, Ścigając koralowce. To jest podobny temat. I tego Ścigając arktyczny lód nie znalazłem, gdzie można go obejrzeć, ale o koralowcach można, jest na Netflixie. Ale z filmu Ścigając arktyczny lód mam jeszcze jeden utwór dla Państwa, tym razem nie wokalny. Posłuchajmy.

No taka właśnie muzyka towarzysząca tym niesamowitym zdjęciom. Wspominałem tu już reżysera Alita Briziego. To jest właściwie aktywista, taki reżyser, który właściwie stał się reżyserem, bo coś mu się bardzo nie spodobało i to najpierw mu się nie spodobało to o tych hodowlach przemysłowych, głównie bydła, ale potem zaczął się interesować rybołówstwem i nakręcił film pod tytułem Ciemne strony rybołówstwa w 2021 roku. Jest na Netflixie. Wczoraj go obejrzałem. Przerażająca to jest lektura. Przedstawia, właściwie ujawnia mało znane fakty pokazujące, jak ludzie nieodwracalnie niszczą środowisko morskie. Najpierw chciał nakręcić dokument o pięknie swojego oceanu, znaczy tego, że ocean taki piękny, no i właśnie. Ale nie mógł przejść obojętnie obok wszechobecnych zniszczeń, no bo mnóstwo śmieci, mnóstwo wyspy śmieci całe, plastikowe wyspy. I do tego większość tego plastiku to są sieci rybackie. No i zaczął temat drążyć i no przerażający jest to film. Moim zdaniem trzeba by obejrzeć taki film, ja lubię spojrzeć w drugą stronę i no, zobaczyć jakieś inne argumenty, chociaż tam są takie momenty, kiedy facet pyta i ktoś mówi, proszę wyłączyć kamerę. A pytanie jest bardzo proste. No i nie ma na nie odpowiedzi, bo przemysł jest taki, jaki jest, no i nie można z niego zrezygnować. Film szokuje. Komu zależy na cudach morskiego życia, a także na przyszłości naszej planety i naszego miejsca na jej powierzchni, powinien ten film zobaczyć. Odechce się jedzenia ryb. Uprzedzam. Muzykę napisał Benjamin Starley.

A teraz trzy filmy dwojga reżyserów, Joshua Tickell i Rebecca Hall Tickell. To jest chyba małżeństwo, nie sprawdziłem, może brat i siostra. Chyba małżeństwo. Którzy skupili się na glebie, na ziemi, na tym, że można tę ziemię uprawiać lepiej i no, nie niszcząc planety. Pierwszy to to kiss the ground. To jest taki angielski idiom, który oznacza okazywanie służalczej czci, oddanie hołdu, szacunku. No to oczywiście tytuł metaforyczny. Autorzy filmu twierdzą, że odpowiedź na zmiany klimatyczne i postępującą utratę bioróżnorodności znajduje się pod naszymi stopami. Czy możemy zadbać o ziemię, nie uprzemysławiając tak straszliwie i chemizując rolnictwo? Przeciwstawiają to rolnictwu regeneracyjnemu, które buduje glebę zamiast eksploatować jej zasoby. Pokazują metody uprawy zbóż, owoców, warzyw, no i hodowli zwierząt. Właśnie w taki sposób, żeby chronić, zwiększyć bioróżnorodność i poprawiać jakość pożywienia produkowanego przez rolników. Wiem, że to jest bardzo mądre i tak powinno być, tyle że no zawsze tu wchodzi kwestia ceny. Ludzie zawsze wolą kupić taniej. A te produkty produkowane przez no, globalne czy wielkie korporacje są po prostu tańsze. No i jak to rozwiązać? Trudny problem. Drugi film to Wspólna Ziemia. To jest jakby sequel do tego Kiss the Ground, do tego filmu. I pokazuje kolejny krok w walce o uzdrowienie planety i skupia się na politycznych i korporacyjnych barierach. Znaczy, co po prostu sprawia, że nie można takiej metody przeprowadzić, albo można ją przeprowadzić bardzo skromnie. Jest jeszcze trzeci film, Groundswell, ale muzykę z 26 roku, świeżutki. Ale muzykę z tego filmu zaprezentuję później. A teraz Jim Fairchild i Jacob Samuel Snyder napisali muzykę do Wspólnej Ziemi.

Cieszę się, że Państwo piszecie. Pan Tomek Sikora pisze, wspomina o skrzypcach, na jakich grał Joshua Bell. Grał tutaj razem z Scarlett Johansson. Jeżeli zdążę, panie Tomku, to o tym opowiem, bo to bardzo ciekawe, co pan pisze, ale musimy się trzymać tutaj playlisty, no i ja się boję, że już część będę musiał wywalić, a nie chciałbym bardzo. Kolejny film to bardzo ciekawe, Niewygodna prawda. Z 2006 roku narratorem jest niedoszły prezydent, no były wiceprezydent, a niedoszły prezydent Stanów Zjednoczonych, Al Gore, który pokonany w wyborach prezydenckich w 2000 roku zdecydował się poświęcić życie wysiłkom zmierzającym do uratowania Ziemi przed nieodwracalnymi zmianami. Dosyć zabawny. Ten film jest z humorem, inteligencją. Podaje jeden z argumentów twierdzący, że nie możemy dłużej pozwalać sobie na postrzeganie globalnego ocieplenia jako tematu politycznego, bo to jest największe wyzwanie moralne, jakiemu musi stawić czoła światowa cywilizacja. No ale to politycy decydują o ustawach, o takich różnych zakazach i nakazach, więc to nie wiem. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że ten film był nakręcony 20 lat temu, a Al Gore mówi w tym filmie, że mamy 10 lat, aby zapobiec olbrzymiej katastrofie, która może zniszczyć cały system klimatyczny naszej planety, doprowadzając do niespotykanych zmian pogodowych, powodzi, suszy, epidemii i zabójczych uderzeń fal gorąca. 2006 rok. No, może w 2016 jeszcze tak strasznie nie było, ale w 2026 już. Jest ta zapowiedź, pożary w Hiszpanii, powodzie, wysychająca Wisła. Boże kochany, to się przecież dzieje. Ludzkość siedzi na bombie zegarowej, mówi Al Gore w filmie Davisa Guggenheima. Polecam Państwu film. Niewygodna prawda jest na streamingu chyba Chili. Nie wiem, czy ktoś ma, ale warto. Ja ten film widziałem już dawno temu. No to posłuchajmy muzyki z tego filmu. Michael Brook napisał tę muzykę.

Tutaj narratorem był Al Gore, ale w tych wcześniejszych filmach pary Joshua Tickell i Rebecca Harrell Tickell najpierw narratorem był Woody Harrelson, potem narratorem przy tej wspólnej ziemi była Laura Dern, a jeszcze potem przy filmie Groundswell z 2026 roku. To jest takie zamknięcie tej filmowej trylogii. Narratorką była między innymi Demi Moore. To tylko tak tytułem uzupełnienia. No i na zakończenie film fabularny, podejmujący temat, o którym dzisiaj mówię. Nie patrz w górę z 2021 roku w reżyserii Adama McKaya. Z plejadą gwiazd i wszystko są to aktorzy zaangażowani w nagłaśnianie problemu, o którym dzisiaj mówię, bo i Jennifer Lawrence, i Leonardo DiCaprio, i Meryl Streep, i Kate Blanchett, Joshua Hill, Jonah Hill, no naprawdę to jest, nie wiem, pewnie większość z Państwa już go widziała, bo to było dosyć popularne, popularna pozycja. W skrócie jednak opowiem, o czym było. Studentka astronomii i jej profesor odkrywają, że na obrzeżach galaktyki krąży kometa. I problem w tym, że jest na kursie kolizyjnym z Ziemią i że no, czeka nas tragedia, zagłada. Tylko problem w tym, że nikt w to nie wierzy i właściwie wszyscy i politycy i ludzie mają to w nosie, bo tam, tam jakoś tam sobie poradzimy. Okazuje się, że jakby ostrzeganie ludzkości przed zabójczym zagrożeniem prowadzi do wielu niezręcznych sytuacji i że wszyscy to bagatelizują i mają to w nosie. I tam za pomocą takiego doktora postanawiają dotrzeć do mediów. I zaczynają od biura beztroskiej prezydent Meryl Streep i jej spolegliwego syna Jasona, czy to Jonah Hill. Film jest komedią, ale taką komedią przez łzy, dlatego że ona, ta historia właśnie mówi o tym, co się dzieje właśnie. Tutaj nadchodzi kataklizm, naprawdę on nadchodzi. Wszyscy naukowcy to mówią, albo wszyscy, większość zdecydowana, jacyś, ukazał się taki, pamiętam jakiś taki artykuł, na którym te wszystkie prawicowe media się powołują, tyle, że 1200 naukowców zaprzecza, tylko, że wśród 1200 naukowców 1% to byli naukowcy, reszta to tacy no, domorośli naukowcy. I to jest o tym właśnie, to jest metafora, ta kometa to jest ten kryzys klimatyczny, który jest coraz potężniejszy. Dwie piosenki z tego filmu, bo jeszcze oczywiście Ariana Grande, no i Nicholas Britell. To może najpierw Nicholas Britell. Bardzo proszę.

Panie Tomku, nie zdążę dzisiaj o tej wspaniałej historii, o tych skrzypcach, na których grał Joshua Bell, Stradivariusa. Ale może w następnej audycji mi się uda, bo już nie mamy czasu. Kończymy audycję i na zakończenie tego wątku, bo mam jeszcze jeden, a nawet dwa, mam taki apel do Państwa. Ja wiem, że większość z Państwa wie, że to się dzieje, więc mam taki apel, żeby nie ustawać w wysiłkach i przekonywać sceptyków, pokazywać wiedzę naukowców o tym, co trzeba robić i że można jeszcze coś zrobić, o ile można. Po to zrobiłem dzisiaj tę audycję. A teraz wspomnienia, bo znowu ktoś umarł i to ktoś ważny i dla mnie, i myślę dla nas wszystkich. Pierwsza to Joanna Rawik, 15 sierpnia. Piękny wiek, 92 lata. Znaliśmy się. Bywała w naszym domu, jeszcze jak mieszkaliśmy w Śródmieściu. Jasia, cudowna gawędziara, wspaniała artystka, hipnotyzująca. No, cudowny człowiek, niezwykle inteligentna. I nie mogę po prostu nie zamieścić jakiegoś utworu Jasi, żebyśmy troszeczkę o niej sobie wspomnieli. Uwielbiam jej utwór pod tytułem Nie chodź tą ulicą. Posłuchajmy. Joanna Rawik.

Ileż pasji, ileż cudownego aktorstwa jest w tej interpretacji. Nie wiem, czy Państwo wiecie, Jasia nie urodziła się w Polsce, urodziła się w Rumunii i jeszcze w wieku 6 czy 7 lat nie znała języka polskiego w ogóle. A potem poznała kilka języków, była poliglotką. No to jeszcze jeden, ten najsłynniejszy chyba utwór Joanny Rawik, Romantyczność.

0: niech się spełnią.
1: I to cudowne L, przedniojęzykowo-zębowe, którego uczyliśmy się w szkole teatralnej, które teraz właściwie nikomu nie jest potrzebne, chociaż może jakiś reżyser wpadnie na pomysł, żeby tego użyć. Warto umieć. Na pewno umiał Janek Frycz. I to jest druga smutna bardzo wiadomość, której nie mogę pominąć w dzisiejszej audycji. Znaliśmy się bardzo dobrze, graliśmy w kilku filmach: Kawalerskie życie na obczyźnie, Dwa księżyce, Bezmiar sprawiedliwości. Uwielbiałem Janka, podziwiałem, zazdrościłem mu talentu, tego takiej charyzmy, którą miał tylko on. A jednocześnie był człowiekiem niezwykle ciepłym, dobrym. Taka chodząca dobroć. Uwielbiałem z nim rozmawiać, bo mówił mało, ale za to wyłącznie mądrze. Fajnie jest mieć takich przyjaciół, którzy nie mówią głupot. Prawda? Janek zmarł 15 sierpnia również. Nie 15. Później trochę. Myli mi się to wszystko, ponieważ mówić o kimś, kto zmarł, kto był tak bliski w czasie przeszłym, jest potwornie trudno. I ciągle nie umiem się pogodzić z tym, że Janka już nie ma. Tym bardziej, że on ukrywał swoją chorobę. Chodził do teatru na próby do Persewala w Narodowym. I właściwie prawie nikt nie wiedział, że on z próby jedzie na chemię. Ja nie byłem w Teatrze Narodowym, więc w ogóle nic nie wiedziałem. Potem rozmawiałem z Anią Dymną, żeby się dowiedzieć, co się stało, i Ania też mi powiedziała, mówi, wiesz, on tego nie chwalił się tym. No taki był. No to motyw z filmu Dwa księżyce, którym będzie takim wspomnieniem o Janku. Wspaniałym, genialnym aktorze. Do zobaczenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Policja przedstawiła matce dziewczynki, która spadła z balkonu w Łomży, zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 4-letnia córka kobiety wypadła z balkonu na 5. piętrze. Przeżyła dzięki temu, że sąsiadom udało się ją złapać w rozciągnięty koc. Z ogólnymi obrażeniami trafiła do szpitala, ale już z niego wyszła. Według ustaleń policji podczas zdarzenia matka spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ojciec dziecka był za granicą. Podejrzana nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niej dozór policyjny. A sąd zdecydował o miesięcznym aresztowaniu youtubera znanego jako Stu. Wcześniej usłyszał on zarzuty dotyczące rozpijania małoletnich i innych czynności seksualnych na szkodę osób poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do zarzucanych czynów, odmawiał też składania wyjaśnień, grozi mu do 12 lat więzienia. YouTuber został przesłuchany w związku z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku, gdy inny youtuber, Sylwester Warnęga, opublikował materiał ujawniający, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty o charakterze pedofilskim. Ministerstwo Energii opublikowało maksymalne ceny paliw na jutro i niestety będzie nieco drożej niż dziś. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 52 grosze, litr 98 7 zł 33 grosze, a litr diesla 7 zł 56 groszy. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 000 000 zł. Następne obwieszczenie ministra energii zostanie opublikowane jutro i będzie wyznaczać ceny maksymalne na weekend i na poniedziałek. W sobotę rozpoczyna się 23. Festiwal Warszawa Singera, święto kultury i tradycji żydowskiej. Przez ponad tydzień stolica wypełni się muzyką, teatrem, literaturą i smakami żydowskiej kuchni. Tegoroczna edycja jeszcze mocniej niż wcześniej skupia się na współczesnej kulturze żydowskiej, nie zapominając o jej historycznym dziedzictwie, mówił na naszej antenie jeden z organizatorów, Dawid Szurmiej.
3: Tak naprawdę, kiedy festiwal zaczynał się 23 lata temu, mogliśmy mówić w pewnym sensie o odtwarzaniu trochę kultury żydowskiej tej przedwojennej. Dzisiaj, kiedy patrzymy z perspektywy 23 edycji, możemy mówić nie tylko o patrzeniu za siebie, możemy absolutnie mówić o dzisiejszej kulturze, która jest tworzona przez twórców związanych z kulturą żydowską i to jest super, to jest niesamowite.
2: W programie m.in. nowy spektakl w języku jidysz Shir Hashirim, żydowski salon literacki, monodram Krystyny Jandy oraz koncerty. Festiwal potrwa od 22 do 30 sierpnia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: I gdzie jeszcze dostaną Państwo taką porcję informacji, kulturalnych zaproszeń, kulturalnym językiem, wszystko napisane i przeczytane? A teraz to już nigdzie, bo Robert Kawka właśnie powiedział Państwu po raz ostatni do usłyszenia. Dziękujemy, do następnego, a my zaczynamy, bo to już 16.
5: Nowy Świat po południu.
4: Ach, ujawnię Państwu jeszcze jedną tajemnicę. Tajemnicę Radia Nowy Świat, a dokładnie listy osób, które pracują dziś w serwisach informacyjnych. Alicja Krawczyk o 17 przywita Państwa z pierwszym, dziś pierwszym w jej wykonaniu serwisem. Serdecznie zapraszam już teraz. Popołudnie małpanowyświat.online i 224 280 280. A jeśli zobaczą nas Państwo gdzieś w internecie i będzie możliwość komentowania tego, co publikujemy, prezentujemy i co wybrzmiewa na naszej antenie, to proszę się tam także pojawić, przynajmniej do 19.

0: Lola Young. To, że prezentujemy Państwu różne muzyczne, piosenkowe dźwięki, zawdzięczamy po pierwsze redakcji muzycznej. Kuba Ferlin za wszystko odpowiada. Po drugie, tak zwanemu pionowi realizacyjnemu na szczycie pionu, chyba ładnie to określiłem, dzisiaj Grzegorz Muranowicz, czyli nasz realizator popołudniowy. A poza tym, kto przygotowuje Państwu program? Oczywiście jest Anna Rokicińska, która na szczycie drabiny dziennikarskiej dzisiaj występuje w charakterze osoby wydającej. Przy telefonie Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak i Michał Porycki i w tym składzie do 19 pozostaniemy. A na początek ustawa Lex Szarlatan na razie nie wejdzie w życie.
1: Cel tej ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki, na co uwagę zwracało wiele organizacji, pacjentów, pracodawców i stowarzyszeń.
2: Ewidentnie staje po stronie oszustów i szarlatanów, właśnie tych, którzy oszukują ludzi, często bardzo ciężko chorych.
0: Prezydent nie podpisał dokumentu, skierował go do Trybunału Konstytucyjnego w tak zwanym trybie kontroli prewencyjnej. Klaudiusz Slezak opowie o tym już za chwilę, a w drugiej godzinie o to, dlaczego coś tak cennego jak zdrowie oddajemy czasem w ręce ludzi, którzy nie są ekspertami, zapyta Olga Bobienko.
3: W medycynie obowiązuje leczenie w oparciu o fakty, pewne medyczne doniesienia, dowody naukowe, tak żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie, zlecając pacjentowi leki.
4: Jeżeli pacjent idzie do miejsca, w którym nie może zapłacić kartą i na koniec zostaje paragon, to on ma poczucie, że to jest wszystko w porządku, prawda? No kto robiąc coś nielegalnego, wystawiałby na koniec paragon i płacił od tego podatek, miał zarejestrowaną działalność jak jakiś tam gabinet.
0: A po 18.30 naszymi gośćmi będą Aleksandra Kurowska, dziennikarka portalu cowzdrowiu.pl, od lat zajmująca się tematami medycznymi, oraz dr Krzysztof Łanda, lekarz związany z fundacją Watch Health Care. Na tę rozmowę zapraszam w imieniu Anny Rokicińskiej, a na koniec w trzeciej godzinie kto zarabia na skradzionej tożsamości?
5: Tego typu reklamy to nie jest żadna nowość. One od co najmniej 5 lat są wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze.
6: Trudno też ukrywać odpowiedzialność samej platformy, która ma pełną kontrolę nad treściami, które są tam zamieszczane i tylko od jej dobrej lub złej woli zależy, czy będzie z tym walczyć mniej czy bardziej.
0: Polski przedsiębiorca Rafał Brzoska wzywa kierownictwo Mety do usunięcia z portali społecznościowych treści, które go oczerniają. Problem jednak w tym, że nie są to opinie użytkowników, lecz reklamy za publikacje, których ktoś zapłacił, czy firmy technologiczne zrezygnują z zysków tylko wtedy, gdy zawiśnie nad nimi groźba płacenia wysokich kar, czy wszyscy, niezależnie od zasobności portfela i pozycji społecznej, jesteśmy tak samo bezbronni wobec nieetycznych działań w internecie. O tym opowie po 18.00 Kacper Badura, a moim gościem po 18.30 będzie Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. 224 280 280. Państwo przejmują głos, antenę, gdy tylko Państwo telefonują. Proszę o tym pamiętać. Wiktoria Wichrowska czeka.

0: To nagranie nosi tytuł Spring Summer. 12 minut, już 12 minut po 16. Mam nadzieję, że po drugiej stronie Państwo też już gotowi na spotkanie z Klaudiuszem Selezakiem. Dziś z prezydentem w tle, z prezydentem, który nie podpisał tak zwanej ustawy Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował projekt do Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko oczywiście w tak zwanym trybie kontroli prewencyjnej. Pan prezydent zapowiedział także własny projekt, czyli ustawę z własnymi pomysłami dotyczącymi tego, jak kontrolować prywatne podmioty, które świadczą nam usługi w zakresie zdrowia publicznego najczęściej. O swojej decyzji prezydent poinformował w nagraniu opublikowanym w serwisie X. A jak uzasadnił swoją decyzję i dlaczego w jej tle niektórzy dopatrują się politycznego romansu z pewnymi środowiskami. Z tym pytaniem, właściwie z tym zestawem pytań, zwracam się do Klaudiusza Selezaka. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. Od razu dodajmy, że z takiego też politycznego punktu widzenia, ale przede wszystkim legislacyjnego, bo o tym będę mówił, sprawa nie jest taka oczywista. Wiem, że Olga Bobienko i Ania Rokiecińska będą temat samego
0: zjawiska,
1: szarlatan, zjawiska omawiały szerzej, więc ja się na tym nie będę skupiał.
0: Tak.
1: Ale też z tego, z punktu widzenia tego, co było dokładnie w tej ustawie zapisane, nie jest to takie oczywiste, bo głosów przeciwko tej ustawie i wcale nie ze środowisk, no właśnie tych, nazwijmy je, szarlatańskich, tylko właśnie ze środowisk raczej medycznych było też sporo, więc to nie jest takie oczywiste, że ta ustawa miała przejść. Zresztą, tu też powiem jedną rzecz, jeszcze na etapie prac parlamentarnych i posłowie, i senatorowie koalicji, która tę ustawę przegłosowała. Czasem przychodzili tu do nas, do dziennikarzy, do tak zwanych stolików dziennikarskich, no i rozmawiamy z nimi czasem na temat chociażby takiej ustawy i oni mówią, no mam wątpliwości, bo zgłaszają się do mnie organizacje, które przekonują, że to zupełnie legalną i normalną działalność, jak chociażby ziołolecznictwo, mogą zamknąć. Przy czym też dodajmy, że sam rząd pytany o tę sprawę twierdził, że absolutnie dla takiej działalności zagrożenia nie ma. Ale zaraz powiem, na czym polegał szkopuł z tą ustawą. To najpierw o decyzji prezydenta. Prezydent, jak już zwykł robić, nagrał filmik, nie tylko zresztą w sprawie tej ustawy jedną, bo tę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, prewencyjnie przypominam, czyli to jest ta formuła przed decyzją, żeby Trybunał ją sprawdził. Znowu, nie wchodźmy w dyskusję, czy ten Trybunał istnieje, nie istnieje i co tam się dzieje, wszyscy wiemy, więc już mówię też w pewnym skrócie. Jedną zawetował, jedną podpisał. Tę akurat do Trybunału Konstytucyjnego wysłał, ale sam w tym nagraniu mówił o wątpliwościach, które wobec tej ustawy miał.
2: Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo. Poważne sprawy wymagają poważnej debaty i ostrych przepisów, a nie szufladkowania w jednej grupie uczciwych polskich przedsiębiorców z zagrażającymi zdrowiu szarlatanami. Rząd zamiast realnie rozwiązać problem poszedł, jak zwykle, drogą na skróty, oddając pełnię władzy urzędnikowi.
1: To najpierw jeszcze komentarze polityczne. Robert Kropiwnicki, poseł Koalicji Obywatelskiej.
3: Nie mam pojęcia, dlaczego prezydent zamiast podpisać tę ustawę blokuje jej wejście w życie. No to ewidentnie staje po stronie oszustów i szarlatanów, właśnie tych, którzy oszukują ludzi często bardzo ciężko chorych.
4: Myśli pan, że wizyta chociażby Jerzego Zięby w kancelarii prezydenta mogła mieć z tym jakieś...
3: Na pewno został uruchomiony cały proces lobbingowy tych, którzy żerują na właśnie do chęci wyzdrowienia. Wszyscy chcą być zdrowi, a ci często oszukują tych ludzi, robiąc im pseudoterapię, które nie mają nic wspólnego ze współczesną medycyną.
4: Co myśli pan, że mają takie przełożenie na prezydenta, że ten prostu tego podpisać nie chce.
3: Myślę, że prezydent jest bardzo chętny do tego, żeby szkodzić rządowi i uważa, że to jest, że w ten sposób robi politykę. Ale nie, to nie jest element polityki. To jest naprawdę szkodzenie ludziom, często bardzo ciężko chorym, którzy są otaczani przez oszustów.
1: To jeszcze komentarz premiera Donalda Tuska w tej sprawie z mediów społecznościowych. To na portalu X. Trudno w to uwierzyć, ale Karol Nawrocki zablokował ustawę chroniącą pacjentów przed oszustami, wyłudzeniami i groźnymi, niesprawdzonymi terapiami. Zamiast po stronie chorych, stanął po stronie szarlatanów. Koniec cytatu. Mówiłem o wątpliwościach legislacyjnych dotyczących tej ustawy, które mieli posłowie i senatorowie przyjmując tę ustawę. Dlaczego? No dlatego, że wszyscy chcielibyśmy być leczeni na medycyną, czy żeby lekarze leczyli nas na podstawie wiedzy medycznej, najnowszej wiedzy medycznej, prawda? Opartej na faktach.
0: No tak, tak.
1: To nawet ma swoją nazwę, EBM, czyli Evidence-Based Medicine, czyli medycyna oparta właśnie na dowodach, faktach. No tylko, że i to jest ten szkopuł legislacyjny, w tej ustawie właściwie nie zapisano, bo nawet jeżeli my czujemy, nawet jeżeli my wiemy, nasi słuchacze, słuchaczki też się tym zajmują, pozdrawiam zresztą serdecznie, o medycyną opartą na właśnie dowodach, na faktach. Tylko, że w tej ustawie nie zapisano, co to konkretnie znaczy, na jakich najnowszych dowodach, na jakich najnowszych faktach miałoby to być oparte. Zostało to pozostawione Rzecznikowi Praw Pacjenta, czyli urzędowi. Urząd mógłby taką działalność zamknąć w jednej chwili, nałożyć kary do 1 000 000 złotych i to też jeden z argumentów, który się pojawiał, czyli urząd decyduje, urząd zamyka, można się od decyzji urzędu odwołać do sądu, no ale to potrwa. A wtedy, jeżeli taka działalność, nawet jeżeli sąd uznałby, że faktycznie ta działalność była oparta na dowodach naukowych, nie podważała aktualnej wiedzy medycznej, nie szkodziła pacjentom, tylko była raczej z gatunku wsparcia ich na przykład, a nie oszustwa.
0: Tak.
1: Bo tutaj też rozdzielmy te dwie rzeczy. No to taką działalność pewnie sąd powiedziałby, że nie było tak, jak stwierdził Rzecznik Praw Pacjenta, tak, ale po długim czasie, wiem ile to trwa. No więc zamknąłby legalnie działającą działalność właśnie. No więc to są te argumenty, które tutaj też w trakcie procesu legislacyjnego się pojawiły. No i właśnie ci wszyscy, którzy sami argumentują, że nie prowadzą działań medycznych stricte, tylko na przykład prowadzą fizjoterapię, masaże, akupunkturę, ziołolecznictwo, oni twierdzili, bo wysłali tutaj kilka tysięcy uwag do tej ustawy, że właśnie ich działalność mogłaby być zamknięta na podstawie decyzji urzędnika, a wcale nie działają wbrew wiedzy medycznej i wcale nie podają się za uzdrowicieli i szarlatanów, tylko działają równolegle z medycyną opartą na faktach, na wiedzy medycznej. Także to jest jedna noga tego politycznego sporu. Druga noga jest taka, że prezydent proponuje swoją ustawę.
0: Tak.
1: Ona jest, idzie w zupełnie inną stronę. To znaczy, o ile tu była, tu były zmiany chociażby w ustawie o Rzeczniku Praw Pacjenta właśnie, dające mu te uprawnienia zamykania takich działalności, to tutaj prezydent proponuje zmiany w kodeksie karnym. Dołożony nowy artykuł 160a. Też nowelizacja ustawy o prawach pacjenta byłaby zmieniona. Tylko, że nie decyzja urzędnika, ale Rzecznik Praw Pacjenta, który uczestniczy w procesie przed sądem i dopiero decyzja sądu. No więc tu mamy te dwie różne ścieżki. Z jednej strony mamy rząd, który mówi, musi być szybka decyzja, bo jeżeli Rzecznik Praw Pacjenta widzi, że coś się dzieje złego, to musi szybko reagować i szybko taką działalność zamknąć. Prezydent idzie w drugą stronę, to sąd ma decydować. No ale to będzie oznaczało też, że dopóki sąd nie zdecyduje, że coś jest działalnością szarlatańską, no to tenże ta działalność będzie mogła cały czas być prowadzona. Więc tu też jest duży znak pytania. Projekt rządowy to kary administracyjne, tak, i finansowe, 1 000 000 złotych i blokowanie stron. Projekt prezydenta, ten, który pojawił się przed chwilą na jego stronie, to z kolei, jak to w kodeksie karnym, kary pozbawienia wolności nawet do 15 lat, przy czym tu za spowodowanie śmierci, jeżeli się No właśnie, leczy szarlatańskimi metodami. Rafał Leśkiewicz, czyli rzecznik prezydenta, tak mówił o tym ich projekcie.
5: Były bardzo rozbieżne opinie dotyczące nieostrego zakresu przepisów w tej ustawie. Dlatego pan prezydent wprost odniósł się nie do ochrony przedsiębiorców, ale przede wszystkim do karania przestępców, czyli tych szarlatanów. Dlatego te zapisy projektu pana prezydenta dotyczą zmian w kodeksie karnym, bo to jest właściwy akt prawny do tego, by osadzić tam przepisy penalizujące nielegalne działania, przestępcze działania wszelkiej maści szarlatanów, których jedynym celem jest po prostu drenowanie portfeli chorych ludzi.
1: No i właśnie oni mieliby być karani według kodeksu karnego, według tego, co zapowiedział prezydent. Oczywiście pojawiają się w związku z tym pytania, no co jest większą wartością? Czy to, że prezydent podpisałby tę ustawę i ona weszła w miarę szybko i już mogłyby zacząć działać przepisy? Czy to, że prezydent, no de facto blokując tę ustawę, wysyłając ją do Trybunału, powoduje, że przez kolejne tygodnie, miesiące, kiedy nowa ustawa będzie musiała być napisana, sprawia, że no, ludzie będą cierpieli na tej działalności szarlatańskiej. No i jeszcze jedne pomysły, które się pojawiają, co miałoby się stać z różnego rodzaju działalnościami. Prezydent i jego kancelaria stawiają bardziej na wolność, wolność wyboru, ale z pewnymi ostrzeżeniami. Tu profesor Piotr Czałderna, który doradza prezydentowi w tych sprawach medycznych, mówił tak.
6: Ustawa, w mojej opinii, powinna, to jest moja osobista opinia, powinna nakładać obowiązek informacyjny. I tak jest w wielu krajach. W wielu krajach Europy Zachodniej jest właśnie w ten sposób, że trzeba przedstawić, jakie się ma kompetencje jako osoba, która proponuje pewne usługi, jakiego typu terapię się oferuje, jakie są dowody, które przemawiają za skutecznością tej terapii, jakie są jej ryzyka. I taki obowiązek informacyjny, w mojej opinii, powinien być nałożony na wszystkich przedsiębiorców, którzy tego rodzaju usługi oferują. Jeżeli z tego obowiązku ktoś się nie wywiąże, to powinna iść w ślad za tym odpowiedzialność cywilna. To jest bardzo podobne rozwiązanie, które zastosowano w ustawie o przeciwdziałaniu szkodliwego wpływu solariów, gdzie też pojawił się obowiązek informowania wszystkich i wywieszania tego w widocznym miejscu, którzy z tego typu usług korzystają, że solaria mogą mieć niekorzystny wpływ i powodują powstawanie nowotworów skóry.
1: Więc jak widzisz, zupełnie inna filozofia podejścia do zjawiska szarlatanerii ze strony Kancelarii Prezydenta niż ze strony rządu. Ruch po stronie Kancelarii Prezydenta już był, czyli odesłanie i własny projekt. Zobaczymy, jaki będzie ruch po stronie rządu. Czy będzie próbował zmieniać zapisy w tej ustawie, która już została przyjęta? Czy może pracować na projekcie prezydenckim? Doświadczenie uczy z tej kadencji, że raczej nie. I że te projekty prezydenckie lądują w tak zwanej zamrażarce marszałkowskiej. Dodajmy trochę sobie, marszałek Czarzasty uzurpuje tutaj prawo do tej zamrażarki, ale no taka jest sytuacja. No więc tak, no jeszcze jeden element tego wszystkiego. Jerzy Zięba to chyba jeden z najbardziej znanych przedstawicieli branży lewoskrętnej witaminy C, tak bym nazwał tę branżę, był w trakcie, kiedy prezydent zastanawiał się nad tym, czy ustawę podpisać, czy nie, w kancelarii prezydenta. I co prawda jego kancelaria tłumaczy...
7: Troszkę się wycofuje z tego spotkania.
1: Że to był błąd i że właściwie to on był tam w zupełnie innej sprawie i spotkał się tylko z przedstawicielem kancelarii, który nie brał udziału w opiniowaniu tej konkretnej ustawy i że właściwie przechodził tylko z tragarzami. No ale wiele osób jednak... tę dzisiejszą decyzję prezydenta z tą wizytą może łączyć.
7: Tak, to prawda. Przedstawiciele kancelarii podpowiadają, że to mogłoby być błędem, ale że nie wpłynęło na decyzję w sprawie ustawy określanej jako lex szarlatan. Tak, widzę to od kilkunastu minut w publikacjach, które cytują przedstawicieli kancelarii prezydenta. Zresztą nasi słuchacze też właśnie wokół tej wizyty albo w związku z tą wizytą mają wątpliwości co do decyzji prezydenta. A pani Ewa, jeszcze z innej strony, wracając do tego, o czym mówiłeś w kontekście przepisów, które zostały przez pana prezydenta odesłane do Trybunału, wbrew pozorom sądy administracyjne, przynajmniej pierwszej instancji, działają stosunkowo szybko, jeśli skargi są bez braków formalnych i opłacone, napisała w komentarzu na Facebooku, w grupie, która łączy, jednoczy, spaja środowisko osób patronujących. Przypomnę, jest taka grupa, jeśli nie są Państwo z tego środowiska, to bardzo proszę do niego wkroczyć, być patronem, być patronką, współtworzyć radio, w którym to Klaudiusz Slezak od czasu do czasu opowiada Państwu takie historie. A, i jeszcze pan Tomek, który zastanawia się, a jakby to miało wyglądać w przepisach ustawy? Czy znalazłby się tam na przykład obowiązek przedstawiania się pacjentowi? Dzień dobry, jestem szarlatanem i mam zamiar Cię naciągnąć na kasę. Nie, panie Tomku.
1: Słuchając się w słowa pana profesora Czauderny, no to tak.
7: Nie do końca, tak myślę, że to chyba nie tak byłoby zapisane, ale kto wie, może inaczej, po prostu to samo napisane inaczej. A, Klaudiuszu, i jeszcze głos słuchacza, który zatelefonował do nas w tej sprawie.
8: Bardzo się cieszę, że pan prezydent w końcu skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że pan Święczkowski, który prześwietlił już nawet Trybunał Praw Człowieka, jest mądrzejszy od niego i na pewno podejmie właściwą decyzję.
7: Ale zarzekałeś się, że nie będziemy komentować dzisiaj tego wszystkiego, tych wszystkich wątpliwości, które narastają wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jak mniemam, słowa będziesz chciał dotrzymać, zatem bardzo serdecznie dziękuję. Za dziś.
9: Dziękuję bardzo.
7: Jutro się usłyszymy. A, jutro o poranku. Pan Klaudiusz w jakiej formie wystąpi?
9: Nie wystąpi.
7: No właśnie.
9: Jak to nie, możliwe? Nie. Będzie, pan Klaudiusz będzie tylko duch.

0: Wami nie towarzyszą
1: już minęły.
0: Mojej osobie, to tak, to po pierwsze już się to wszystko skończyło, na razie przynajmniej, poza tym nie towarzyszą mojej osobie, towarzyszą innym osobom redaktorskim, ale o tym może kiedy indziej. Bardzo nie dziękuję. Nie. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się ciepło.
1: Już co miał wyurlopować, tam wyurlopował. Dziękuję.
0: Dziękuję. 29 minut po 16. Birds flying high, you know how I feel.

0: Pogoda.
1: Piszą Państwo o swoich sposobach na zdrowie, sposobach sprawdzonych, domowych. Nie zawsze są to metody oparte o naukowe doniesienia, chociaż ja nie jestem naukowcem, to trudno mi to zweryfikować, ale za wszystkie bardzo dziękuję. Nie namawiają Państwo za to do stosowania ich we własnym gabinecie, domowym gabinecie zdrowia. Pan Chris podpowiada: weźmij nogę muchy, 4 zasuszone komary, garść błota, pluń na to i wymieszaj razem z gibkimi ruchami o północy nad trupim stawem. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcą Państwo poznać ciąg dalszy, to polecam grupę osób patronujących. Za 28 minut 17, a Polska, podobnie jak spora część północnej Europy, pozostaje w zasięgu niżu. Reszta kontynentu korzysta z wyżowej pogody. Dodatkowo nad naszym krajem pojawił się chłodny front atmosferyczny. To właśnie dzięki niemu mamy intensywne opady deszczu, a także burze. W związku z tymi drugimi opublikowano ostrzeżenia drugiego stopnia przed niebezpiecznymi zjawiskami, do których może dojść lub też które mogą się pojawić w południowej i południowo-wschodniej Polsce. Prognozowane są tam intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru oraz grad. Słabsze opady mogą pojawić się na północy i w centrum kraju, także na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem nieco silniejszy, a wysoko w górach duje żehej od 70 do nawet 90 km na godzinę. W porywach oczywiście. Najchłodniej w tej chwili w Ustce 18 stopni, najcieplej w Tarnowie ponad 31, prawie 32 stopnie Celsjusza, a nocą z nadmoraw i zachodniej Słowacji przylecą do nas intensywne opady deszczu, przekraczające nawet 30 litrów

wody na metr kwadratowy w godzinę. Pojawią się także nocne burze z silnym, niebezpiecznym wiatrem wiejącym w porywach do 90 km na godzinę. A dodam jeszcze, że opady będą się przesuwały w kierunku północno-wschodnim nad Lubelszczyznę i południowe Podlasie. Na pozostałym obszarze kraju może pokropić niegroźny deszcz. Popołudnie małpanowyświat.online, gdyby chcieli Państwo coś napisać.

Kto zamawiał goryla, goryla, go, go, goryla za 23 minuty, godzina 17, a w popołudniowym programie zastanawiamy się, jak zatem dbać o zdrowie, nie czekając w kolejkach do specjalistów, podpowiadają Państwo, to właśnie z tego powodu tak wiele osób zwraca się z prośbą o pomoc w sytuacji zdrowotnej, podbramkowej do osób, które być może wiedzy medycznej nie posiadają, ale posiadają niesamowity dar przekonywania, że potrafią pomóc w każdej sytuacji, a przecież to o pomoc często człowiek zwraca się w takich sytuacjach i chciałby zwrócić się do tych, którzy niosą mu ją w oparciu o sprawdzoną wiedzę, ale nie zawsze to jest możliwe. Piszą Państwo o tym, ale proszę pamiętać, że do tego tematu będziemy wracać w drugiej godzinie popołudniowego programu, bo Olga Bobielko przygotuje raport na temat powodów, dla których odwiedzamy gabinety, w których nie czeka na nas lekarz, tylko ktoś, kto twierdzi, że nam pomoże i nie musimy pytać zbyt długo o jego przygotowanie, o jego kompetencje. Najważniejsze, że jesteśmy wyposażeni w bilety Narodowego Banku Polskiego. Po 17.30 z kolei Aleksandra Kurowska z portalu cowzdrowiu.pl oraz dr Krzysztof Łanda, lekarz związany z fundacją Watch Health Care w rozmowie z Anną Rokicińską. Także na ten temat.

Pan Stanisław jeszcze w odniesieniu do tego, o czym mówiliśmy, napisał w komentarzu, że jeżeli ktoś chce, to niech się leczy u znachora. Czemu zabraniać? Jeśli zaszkodzi komuś, to tylko sobie. Państwo nie powinno decydować o wszystkim z jednej strony tak, z drugiej strony, jeśli zaszkodzi sobie, a potem konsekwencje tej szkody trzeba będzie leczyć w publicznym systemie ochrony zdrowia, no to wtedy już wszyscy za to zapłacimy. To może Polak mógłby być mądry przed szkodą. Tylko znowu wracamy do pytania o dostępność systemu publicznej ochrony zdrowia. Co państwo na to, co państwo sądzą, myślą, jaki mają państwo pomysł? 224, 280, 280. Przed momentem muzycznie The Last Dinner Party, a teraz Jamiroquai. While we're living in, let me tell you.

14 minut będzie 17 i serwis informacyjny i popołudniowy program przejdzie do tak zwanej fazy drugiej lub też rozpocznie się część druga tego, co przygotowaliśmy dziś Państwu do 19, ale na razie czytam komentarze związane z Lex Szarlatan. Przypomnę ustawą, której pan prezydent nie podpisał, skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Czy regulować, czy nie regulować? Wcześniej pan Stanisław pisał, komentował w grupie, że jeżeli ktoś chce, to niech się uzna chora leczy. Podpowiada, odpowiada na ten komentarz Wero. Takie osoby nie szkodzą tylko sobie, ale całej rodzinie. Mam taką pacjentkę, tu cudzysłów, u siebie. No i tyle, co ona nas stresu i nerwów kosztuje, to ja dziękuję, napisała nasza słuchaczka i patronka. Szarlatani to seria, to serio duża szkodliwość społeczna. Zaglądam jeszcze do skrzynki na listy, a tu wiadomość, która zaczyna się tak, z życia skromnego gabinetu fizjoterapii. Ludzie mają skrzywione wyobrażenie o praktyce fizjoterapeuty, terapeuty manualnego. Brak edukacji zdrowotnej jest powszechny i to jest podstawową kwestią, a nie próba zakazów wokół działania. Pełno gabinetów dookoła. Ludzi, którzy na YouTubie coś zobaczyli i przekazują informacje pacjentom niezgodnie z powszechną wiedzą. Zostawiam Państwa z tymi komentarzami. Zostawiam, a właściwie w pewnym sensie przenoszę do drugiej godziny popołudniówki, przypominając, że do tematu Lex Szarlatan, proponowanych przepisów i tego, skąd, gdzie zaczęła się cała ta sytuacja, wrócimy. Popołudniowy program gra.

No, jaka taneczna muzyka pojawiła się na antenie Radia Nowy Świat, Virtual Insanity wcześniej, teraz taneczno-biegowa, Run, Run, Run, widzę, że tu potańczone, pan Slav deklaruje, choć nie przesłał ani filmu, ani zdjęć, nie wiem, czy powinienem uwierzyć. Za 9 minut 17, jeszcze przy okazji odsyłam państwa na stronę naszego radiowego sklepu nowyświat.shop, bo dawno nie przypominałem, że po pierwsze można tam znaleźć nowe, silnie związane z naszym logo, z naszą identyfikacją graficzną, koszulki oraz czapki związane z naszą i w pewnym sensie nie naszą identyfikacją graficzną, właściwie cytującą różne inne tego typu wykwity. Natomiast jest także torba, radiowa torba, torba Radia Nowy Świat, która, bo pojawiły się takie pytania, która jest torbą w pewnym sensie taką, tak o niej mówimy, plażową, ale można ją zabrać także na zakupy, można ją będzie zabrać do szkoły, jeśli ktoś wybierze się do szkoły od września, więc to nie jest tylko produkt typowo plażowy. Można w niej coś przynieść, wynieść. Można, ktoś też podobno to przetestował, założyć ją na głowę i udawać, że jest się całym nowym światem. Krótko mówiąc, można ją wykorzystywać do różnych celów. My tego nie sprawdzamy. A wracając do koszulek, to jest tam także poczet radiowych przystojniaków w koszulki odzianych. I proszę się nie przejmować, że nie wyglądają państwo tak przystojnie. Ja też w tej koszulce wyglądam nieźle, chociaż mojego zdjęcia tam państwo nie znajdą, przynajmniej na razie. Polecam, jest tam m.in. autor dzisiejszej oprawy muzycznej popołudniowego programu Kuba Ferlin i inni też tam są.

Droga redakcja, proszę nie przesadzać z tymi tanecznymi utworami. Aha, i niektórzy są w pracy, jeszcze o tej porze w pracy, pisze Slav, który wcześniej informował, że dzięki Jamiroquai zrobił sobie taneczną rozgrzewkę. Panie kierowniku, zwracając się do mnie, chociaż nie jesteśmy w żaden sposób służbowo połączeni. Panie kierowniku, ja w pracy jestem, nie mogę co chwilę tańczyć. I jeszcze nie może filmików wysyłać. Tu akurat nie widzę żadnych przeszkód. Wiem, że w zastępstwie pana Sławka zgłosiła się inna słuchaczka, patronka, że teraz to ona będzie, ale chyba nie tańczyć, tylko jedynie piórami machać, czy tam w komentarzu facebookowym. Może być, pod warunkiem, że to będą wieczne pióra. 224 280 280 popołudnie@nowyświat.online. Tanecznym krokiem w pewnym sensie, nawet nie wstając od biurka, przechodzimy do drugiej części popołudniowego programu. Za chwilę po serwisie informacyjnym.

0: Jutrzejszy piątek rozpoczniemy inaczej niż zwykle, bo po godzinie 7 soulówką przywita się z Państwem Mikołaj Tyczyński. Po godzinie 8 zaś zapraszamy na specjalne wydanie porannej manny. Specjalne, bo nadawać będziemy z Lidzbarka Warmińskiego. Wojciech Mann wraz z Marianem zasiądą u stóp lidzbarskich murów w amfiteatrze nad Łyną i do godziny 11 gościć będą m.in. Artura Andrusa, Andrzeja Poniedzielskiego, Czesława Mozilla i Michała Zabłockiego czy Marcina Januszkiewicza. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro w Lidzbarku.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

0: Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad nowelizacją przepisów, która wydłuży okres ważności bonów kaucyjnych. Jak podkreśla wiceminister Anita Sowińska, klient w każdym momencie ma pełne prawo do żądania zwrotu gotówki w sklepie zamiast bonu, a placówka nie może mu tego odmówić.
1: Prawem konsumenta jest to, że jeżeli jest bon kaucyjny i klient życzy sobie zwrotu pieniędzy, to jak najbardziej ma do tego prawo i sklep nie ma prawa odmówić wypłaty pieniędzy. Oczywiście można ten bon spieniężyć i wykorzystać na zakupy, ale nie jest to wymóg. Natomiast to, nad czym się pochylamy, to jest termin ważności tego bonu. Tutaj rzeczywiście jest dużo głosów takich, że różni operatorzy, różnie sklepy podchodzą do tego. Te bony w tej chwili są ważne minimum 30 dni. Natomiast chcemy pochylić się na tym.
0: Zapowiadana zmiana ma na celu usprawnienie rozwijającego się systemu, w ramach którego do końca lipca zebrano już 3 miliardy 200 milionów opakowań w ponad 60 tysiącach punktów. Resort planuje ustandaryzowanie zasad i znaczne wydłużenie czasu na realizację bonów, aby były jak najbardziej przyjazne dla konsumentów. Resort analizuje także przyszłe włączenie do systemu jednorazowych butelek szklanych, w tym tak zwanych małpek, co ma zostać poprzedzone odpowiednim okresem dostosowawczym dla branży. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nazwała elementem wojny hybrydowej drona zniszczonego przez rumuński myśliwiec F-16 na Morzu Czarnym. Obiekt wypełniony materiałami wybuchowymi został zneutralizowany w pobliżu platformy gazowej Neptun Deep, gdzie przebywało kilkaset osób. Szefowa komisji podkreśla, że incydent wpisuje się w nasilającą się kampanię zastraszania, której celem jest wywołanie niepokoju oraz podział Unii Europejskiej. Decyzję o natychmiastowym zestrzeleniu drona, który według ustaleń nie pochodził z Ukrainy, podjęto ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla infrastruktury krytycznej i pracowników. To kolejny tego typu przypadek w tym rejonie po tym, jak kilka dni wcześniej wojskowi nurkowie unieszkodliwili tam dwa rosyjskie bezzałogowce. Dolnośląski Regionalny Sąd Koleżeński podjął decyzję o wykluczeniu Anny Konieczyńskiej ze struktur Koalicji Obywatelskiej. Ma ona związek z ujawnionymi nieprawidłowościami przy przyznawaniu preferencyjnych pożyczek na usuwanie skutków powodzi. Orzeczenie sądu nie jest jeszcze prawomocne. Sąd uznał, że była wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego naruszyła dobre imię partyjnych struktur. Środki przeznaczone na usuwanie skutków kataklizmu trafiły do firmy jej męża, a także do podmiotów powiązanych z lokalnym samorządem. Sprawą przyznawania funduszy na Dolnym Śląsku zajmuje się obecnie prokuratura oraz CBA, a samej Konieczyńskiej przysługuje prawo do odwołania. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Trzy minuty po godzinie 17. Bardzo dziękujemy za serwis informacyjny. Wracając jeszcze do tego, o czym mówiłem przed wiadomościami, wspominając, że w sklepie Radia Nowy Świat nowe produkty, jeśli jeszcze Państwo nie zauważyli, wśród nich nasza radiowa, nowoświatowa, niezwykle pojemna torba. Jej pojemność przetestowała ostatnio i wytrzymałość przetestowała ostatnio pani Ela. Potwierdzam, jest duża i wytrzymała. Dzisiaj przyniosłam w niej, uwaga, 2 kilogramy karmy. Gdzie jest ten komentarz? Uciekł mi. Jest. 2 kg karmy dla psa, 25 dekagramów smaczków, 3 puszki małe, kilogram świeżo krojonych płatków orkiszowych, 1,5 kg czereśni, 2 ogórki małosolne, aha, i pęczek pietruszki, koperku i małą makrelę wędzoną, napisała nasza słuchaczka. Pani Elu, próbuję to wszystko w głowie na szybko policzyć. Nie wiem, czy nie przekroczyła pani jakiejś unijnej normy. Nie wiem, czy powinniśmy się do tego wszystkiego przyznawać. Natomiast torba wytrzymała. To najważniejsza informacja. Polecam. Nie tylko torby, koszulki, czapki. Wszystko w naszym sklepie jest.
3: Nowy Świat po południu.
2: Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Michał Porycki. O właśnie, to teraz kolega Kuba bierze się do pracy, bo przed nami piosenka sprzed 25 lat. Cóż takiego dziś redakcja muzyczna zaproponowała?

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Enter the Dragon.

0: No i jak się Państwu podoba takie wspomnienie? Kto pamięta program Top of the Pops z 2001 roku? Kto w tamtych czasach śledził nowości, brytyjskie nowości muzyczne? Temu prawdopodobnie już tylko nie tylko nogi ruszyły do tańca, ale łza w oku się mogła zakręcić. Bardzo serdecznie Państwa przepraszamy za wszystkie pojawiające się od czasu do czasu z okazji naszego cyklu Srebrne Wesele łzy, wzruszenia. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. Wiktoria Wichrowska dzisiaj przy telefonie. No i jak się okazuje, koleżanka Wiktoria odbiera od Państwa telefony w różnych sprawach, z różnymi pytaniami się Państwo zwracają. Od czasu do czasu są także zagadki.
1: A teraz dla Pani zagadka. Ciekawe, czy Pani wie, co teraz słychać.
0: No i wspólnie w redakcji zaczęliśmy się zastanawiać. Początkowo stawiałem na jakieś przycinanie jabłonki, ale to nie jest dobry moment, żeby przycinać drzewka owocowe, bo one przecież w tej chwili dźwigają to, do czego zostały stworzone, czyli owoce. Może sapanie psa, pomyśleliśmy, ale doczekaliśmy się odpowiedzi.
1: Nie, to nie jest sapanie psa, tylko to jest tak zwana dymaka do odmiania pszczół, bo właśnie sprawdzam, co tam dalej pracuje. Jeszcze raz.
0: No i okazuje się, że pszczoły są zaopiekowane. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że dobrze się czują. Pszczoły się w tej sprawie na razie nie wypowiedziały. Można także komentować, grupa osób patronujących, to właśnie tam w grupie czytam, że są tacy, którzy zazwyczaj popołudniowego programu słuchają w radiu podczas pracy, zatem nie mogą ani potańczyć, ani zrobić nic poza tym, co muszą robić w ramach, to się tak brzydko nazywa, w ramach obowiązków służbowych. Solidaryzują się z naszym słuchaczem, panem Sławkiem, który wcześniej pisał, że on nie może za długo tańczyć, bo właśnie teraz też przebywa na terenie zakładu pracy. Mam nadzieję, że umilamy Państwu to najlepiej jak potrafimy i że Państwo zachwyceni zostaną z nami przynajmniej do 19. A już za chwilę zmiana tematu.
2: Nowy świat po południu.
0: Bo przypominam, wrócimy do kwestii związanej z ustawą Lex Szarlatan, tak, tą odesłaną przez prezydenta Karola Nawrockiego dziś do Trybunału Konstytucyjnego. Już za chwilę Olga Bobienko i pytanie, dlaczego coś tak cennego jak zdrowie czasem oddajemy w ręce ludzi, którzy nie są ekspertami od zdrowia?
3: W medycynie obowiązuje leczenie w oparciu o fakty, pewne medyczne doniesienia, dowody naukowe, tak żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie, zlecając pacjentowi leki.
4: Jeżeli pacjent idzie do miejsca, w którym nie może zapłacić kartą i na koniec zostaje paragon, to no poczucie, że to jest wszystko w porządku, prawda? No kto robiąc coś nielegalnego, wystawiałby na koniec paragon i płacił od tego podatek, nie o zarejestrowaną działalność jako jakiś tam gabinet.
0: Czy mają Państwo podobne przemyślenia? Czekamy na komentarze, wpisy, czekamy na odzew, a po 17.30 Aleksandra Kurowska, dziennikarka portalu cowzdrowiu.pl, zajmująca się tematami medycznymi, a także dr Krzysztof Łanda, lekarz związany z fundacją Watch Health Care, w rozmowie z Anną Rokicińską. To wszystko w drugiej godzinie popołudniowego programu. Arab Strap.

17 minut po 17. Ustawa, która miała dać Państwu mocniejsze narzędzia do walki z pseudomedycyną, została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Spór wokół tzw. Lex Szarlatan pokazał, jak dużo emocji budzi dziś pytanie o granicę między prawem pacjenta do decydowania o tym, gdzie chce się leczyć, a ochroną przed niesprawdzonymi terapiami. Tak zwana szarlataneria to już nie tylko gabinety i znachorzy, to także internetowe zasięgi, popularność i obietnice składane ludziom

0: którzy często są po prostu zdesperowani. Szczególnie niebezpiecznie robi się wtedy, gdy alternatywna metoda zaczyna zastępować leczenie, a nadzieja staje się towarem, o czym opowie Olga Bobienko.
1: Tak zwana szarlataneria nie zniknie. To zjawisko, które działa na styku medycyny, biznesu i dezinformacji. I warto od razu rozdzielić dwie rzeczy. Medycyna alternatywna czy komplementarna nie musi oznaczać szarlatanerii. Ziołolecznictwo, akupunktura czy inne metody mogą być stosowane jako uzupełnienie leczenia, jeśli są bezpieczne i nie zastępują terapii o potwierdzonej skuteczności. Problem zaczyna się wtedy, gdy niesprawdzona metoda jest przedstawiana jako leczenie, a osoba bez odpowiednich kwalifikacji obiecuje pacjentowi wyleczenie. O czym mówi dr Tomasz Karauda ze Szpitala Barlickiego w Łodzi.
2: W medycynie obowiązuje leczenie w oparciu o fakty, pewne medyczne doniesienia, dowody naukowe, tak żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie, zlecając pacjentowi leki. Jakie mogę przepisać w zależności, czy w przeliczeniu na kilogram masy ciała, czy filtrację nerek, czy kondycję wątroby i tak dalej. Dlatego lekarz, poruszając się w pewnych ramach, wie, co przepisać, żeby nie zrobić krzywdy, a uzyskać pewien efekt terapeutyczny.
1: Mechanizm często jest bardzo prosty. Jest choroba, strach i poczucie bezradności. Potem pojawia się ktoś, kto proponuje prostą odpowiedź. Specjalną dietę, suplement, zioła, detoks, może kroplówki, może oczyszczanie organizmu albo terapię, która rzekomo ma działać lepiej niż medycyna konwencjonalna. Do tego dochodzi język brzmiący naukowo, certyfikaty, wykresy, opinie pacjentów i media społecznościowe. Wszystko to po to, żeby stworzyć wrażenie, że mamy do czynienia z prawdziwą terapią. Na to zjawisko szczególnie podatni są pacjenci ciężko chorzy, zwłaszcza onkologiczni, podkreśla lekarz-onkolog Łukasz Kosikowski.
3: Mam wrażenie, że nikt nie chce naruszyć, nazwijmy to, samopoczucia elektoratu, walczyć tak jakby o to, żeby ludzie byli zdrowotnie edukowani. Najgorsza sytuacja to jest właśnie wtedy, kiedy pacjent na przykład z początkowym stadium choroby nowotworowej zgłasza się do uzdrowiciela i w momencie, w którym zgłasza się do normalnego lekarza, no to już nie jesteśmy w stanie leczyć tej choroby po to, żeby ją wyleczyć, tylko no już jest to na takim etapie, że możemy zaproponować tylko leczenie po prostu usuwające na pewien czas objawy i spowodujące, że ten pacjent dłużej pożyje w dobrym zdrowiu, bo wyleczyć już nie jesteśmy w stanie. I to jest tak naprawdę największy problem z perspektywy tej walki z tak zwaną alternatywną.
1: Kiedy człowiek słyszy diagnozę, której się boi, obietnica naturalnego, łagodnego i skutecznego leczenia może być niezwykle atrakcyjna. Badania pokazują, że pacjenci korzystający z niesprawdzonych metod częściej rezygnują z terapii konwencjonalnej, a takie decyzje mogą znacząco pogarszać rokowanie. I na tym właśnie strachu, ale i na tej nadziei bazują tak zwani szarlatani, tłumaczy socjolożka doktorka Justyna Kopczyńska.
4: Kiedy mówimy o sytuacji zagrożenia życia albo zdrowia, no to zazwyczaj chwytamy się wszystkich możliwości pomocy, wszystkich możliwości zrozumienia przyczyn takiego stanu rzeczy. No i jeśli bazujemy na medycynie konwencjonalnej, no to pamiętajmy o tym, że tam potrzebna jest pewna wiedza na temat tego, co się dzieje, jakie są objawy i jak leczyć. Jeśli okaże się, że medycyna jest trochę bezradna, a niestety w tych sytuacjach kryzysowych, to często lekarze mówią, że mają ręce związane i dalej się nic więcej nie da zrobić, no wówczas poszukujemy jako ludzie innej racjonalizacji, innego zrozumienia, w innym obszarze szukamy wyjaśnienia tego, co się dzieje. I wtedy często sięgamy albo po wymiar religijny, i to jest bardzo częste, no mówimy, gdy trwoga, to do Boga, i wówczas ludzie próbują wymodlić zdrowie albo poprawę sytuacji dla bliskich czy dla siebie samego. No ale też poszukamy tego zrozumienia i poszukujemy go w takich wyjaśnieniach trochę wykraczających poza racjonalne postrzeganie świata. Czyli na przykład w obszarach magicznych, transcendentalnych, takich związanych z wiarą, a nie wiedzą.
1: Problemem są również pieniądze, bo pseudomedycyna to biznes. Konsultacje, suplementy, preparaty, urządzenia, specjalne diety i kolejne etapy terapii. Pacjent nie kupuje tylko produktu, a kupuje całą opowieść o swojej chorobie i obietnicę, że ktoś wreszcie znalazł rozwiązanie. Kiedy terapia nie działa, winą łatwo obarczyć samego pacjenta. Źle stosował dietę, organizm był zbyt zatruty, potrzebna jest kolejna kuracja. I w ten sposób brak skuteczności nie podważa metody, tylko uruchamia kolejną sprzedaż. Konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze niż sama utrata pieniędzy, bo to opóźniona diagnoza, odstawienie leków, pogorszenie stanu zdrowia, ale też utrata czasu, którego w leczeniu niektórych osób nie da się już odzyskać. Pseudomedycyna uderza więc nie tylko w pojedynczego pacjenta, ale również w system ochrony zdrowia i zaufanie do lekarzy. Tym bardziej, że z punktu widzenia przepisów, jak dzisiaj, zupełnie nie wiadomo, o co chodzi. dodaje Jakub Kosikowski.
3: Z jednej strony mamy ustawę, która mówi, że ktokolwiek leczy ludzi bez uprawnień podlega karze grzywny, a jeżeli na tym zarabia, to nawet wręcz do kary więzienia mu grozi. A z drugiej strony dajemy osobom, które to robią, legalny kod PKD po to, że miały legalne działalności, płaciły podatki i tutaj no, w pewnym stopniu się to gryzie, bo jeżeli pacjent idzie do miejsca, w którym nie może zapłacić kartą i na koniec zostaje paragon, to on ma poczucie, że to jest wszystko w porządku, prawda? No kto robiąc coś nielegalnego, wystawiałby na koniec paragon i płacił od tego podatek, miał zarejestrowaną działalność jako jakiś tam gabinet.
1: Dlatego granica nie przebiega między medycyną konwencjonalną i alternatywną, a gdzie indziej, między metodą, o której wiadomo, co potrafi i czego nie potrafi, a obietnicą bez dowodów. I to właśnie ten problem będzie aktualny niezależnie od losów Lex Szarlatan, bo człowiek chory nadal będzie szukał nadziei. Pytanie brzmi tylko, kto tę nadzieję mu sprzeda i za jaką cenę. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
0: I komentarze osób, które w grupie patronek, patronów i patroniątek piszą o tym, że może nie trzeba było całej ustawy kierować do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli się panu prezydentowi jakiś fragment nie podobał, trzeba było ten fragment wyrzucić. Państwo piszą, my czekamy, popołudnie@nowyswiat.online. Państwo telefonują, my słuchamy, 224 280 280, a ja przypomnę, że po godzinie 17.30 połączymy się z naszymi gośćmi, Aleksandra Kurowska z portalu Co w Zdrowiu oraz dr Krzysztof Łanda, lekarz, przedsiębiorca i założyciel fundacji Watch Health Care, i Anna Rokicińska, która spróbuje zapytać naszych gości o to, dlaczego swoje kroki kierujemy w stronę gabinetów lub też niby gabinetów ludzi, którzy obiecują, ale czy ponoszą jakąkolwiek odpowiedzialność za to, co obiecują tym, którzy potrzebują pomocy? Jak prawo mogłoby, jak powinno, a może jak dziś reguluje te wszystkie kwestie? Tym zajmiemy się już po prognozie pogody. Jest 17.25.

0: Nightmares on Wax. Nasi popołudniowi meteorologiczni, pogodowi korespondenci rozsiani po całej mapie przesyłają dane dostaję na przykład w grupie na Facebooku oraz w listach elektronicznych popołudnie@nowyświat.online. Bardzo cieszę się i uzupełniam te oficjalne informacje dzięki Państwa przesyłkom. Pan Piotr napisał, że z przyjemnością stwierdził, że u niego wieje, a nawet pada. Nie ma dla mnie większego znaczenia, że nie zaznaczył, nie dopisał, skąd wysłał tę wiadomość. Najważniejsze, że pan się czuje dobrze. Natomiast jeśli chodzi o Trójmiasto, to pani Alicja informuje, że pogoda niestabilna, równie niestabilna jak nasi politycy. Wczoraj zimno i deszcz, dziś 22 stopnie i sielsko w Gdyni. Zauważa także, że za 12 dni już wrzesień, ale tego nie trzeba było pani Alicji opisać. No cóż, trudno. Teraz już wiemy. Jest 17:30.
1: Pogoda.
0: Chociaż z drugiej strony to może być złoty polski wrzesień. A wracając do oficjalnych informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś nad Polską zachmurzenie z przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie synoptycy zapowiadali od rana burze. I to takie niebezpieczne z porywistym wiatrem, z gradem w południowej połowie kraju może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Podczas burz wiatr może wiać z prędkością do 80 km na godzinę, a jeśli wypoczywają Państwo albo spędzają Państwo czas w górach, proszę uważać, bo wysoko na szczytach może wiać nawet do 90 km na godzinę. Tarnów jest w tej chwili najcieplejszym miejscem w Polsce. To 31 stopni Celsjusza, a w Ustce niecałe 19. Nocą zachmurzenie z przejaśnieniami, a także przelotne opady deszczu na południu i na wschodzie. Synoptycy zapowiadają nocne burze także z gradem. Na południu podczas burz może nocą spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a na wschodzie do 20. Nad ranem na Mazurach i na Podlasiu pojawią się mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Nocą temperatura minimalna od 12 stopni na północy przez 16 w centrum do 18 na południowym wschodzie. I jeszcze wiatr, przeważnie słaby i umiarkowany, ale podczas burz eksperci zapowiadają porywy do 80, a na południu do 90 km na godzinę. Lex Szarlatan, na razie bez podpisu prezydenta. I co dalej, o tym już za chwilę w rozmowie na antenie Radia Nowy Świat. Zapraszam, Anna Rokicińska będzie tu za moment. Amen.

0: Pani Marzena jeszcze podpowiada, szarlatani na dodatek często twierdzą, że trzeba właśnie od nich zacząć terapię, bo jak się zacznie konwencjonalnie, to ich działania nie zadziałają. Grupa osób patronujących, listy elektroniczne i telefony 224 280 280 zgodnie z zapowiedzią. Anna Rokicińska już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To już za moment o tym, czy regulować, nie regulować. A może skoro ma być wolność, to niech każdy decyduje, gdzie chce się leczyć.
1: Ale potem i tak ląduje na przykład w szpitalu.
0: Bardzo często tak się zdarza. Wcześniej o tym mówiliśmy, rozmawialiśmy. Któryś z naszych patronów komentując napisał, oczywiście tak, niech będzie wolność pod warunkiem, że jeśli ktoś wybiera tę prywatną, czytaj, niezwiązaną z wynikami nauki, pseudomedycynę, to niech leczy się tam do końca. No tak, tylko co będzie, jak
1: koniec jak trzeba będzie uśmierzyć ból na przykład w końcowym stadium raka.
0: Na przykład, tak, to co wtedy? I o tym właśnie chcemy porozmawiać.

0: nie da rady.
1: A gościmy Aleksandrę Kurowską, redaktorkę naczelną portalu cowzdrowiu.pl i Krzysztofa Łandę, lekarza, byłego wiceministra zdrowia, Fundacja Watch Healthcare. Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
1: No i będziemy rozmawiać o tym, co się dzisiaj wydarzyło z Lex Szarlatan, czyli ustawie, która teoretycznie miała pozwolić na walkę z oszustami, którzy leczą niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Prezydent złożył swoją propozycję, a tę pierwotną skierował do Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza, że de facto tej ustawy nie będzie. Czy prezydent Państwa zdaniem postąpił słusznie? Najpierw zapytam Olę.
2: Nie, choć ustawa nie była idealna. Tutaj trudno mi bardzo jednoznacznie powiedzieć, że była świetna i prezydent powinien ją podpisać. Na pewno to, co zrobił, spowoduje, że dalej dużo osób będzie zarabiać krocie na wprowadzeniu innych osób w błąd, bo te argumenty, które się pojawiały, że ustawa zakaże ziołolecznictwa czy jakichś innych praktyk, nie są prawdziwe, bo nadal można by było realizować takie usługi, tak to nazwijmy, bo
1: tak,
2: przecież niekoniecznie
1: nazywa
2: leczenie.
1: To, tak, nazywa się to czasami komplementarną
2: Tyle tylko, że
1: medycyną.
2: Nie można byłoby obiecywać, że jakaś cudowna roślina wyleczy raka, zlikwiduje nadciśnienie, wyleczy cukrzycę. To o to generalnie chodziło.
1: Panie Krzysztofie.
3: Ja uważam, że ta ustawa rzeczywiście nie była doskonała, ale ona byłaby lepsza niż brak takiej ustawy, dlatego że no, szarlataneria w Polsce kwitnie i wielu ludzi jest wprowadzanych w błąd. Natomiast gdyby prezydent tą ustawę podpisał, to można było za jakiś czas po prostu dokonywać korekt. Ale niektóre z uwag prezydenta oczywiście uważam za zasadne. No, można było ten projekt trochę lepiej przygotować i szczególnie no, zapytać prezydenta trochę wcześniej na ścieżce legislacyjnej. Mogę oczywiście omówić, co mi się podoba, co mi się nie podoba w tej ustawie, ale to prosiłbym o pozwolenie na taką analizę.
1: Ja bym się bardziej chciała skupić na tym, co prezydent teraz proponuje, bo to teraz jakby jego propozycja jest na stole, ale to za chwilę, bo zgodnie z argumentacją prezydenta ustawa dawała zbyt duże uprawnienia urzędnikom z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Państwo też tak na to patrzą, czy może dobrze, żeby urzędnicy w szybki sposób, w szybkim trybie jednak zamykali szarlatańskie biznesy?
2: Przepisy takie karne, o jakich wspomina jako alternatywę do Lex Szarlatan prezydent, obecnie już przecież w sumie mamy i cały problem polega na tym, że nawet jeżeli ktoś doprowadzał do zgonu pacjenta, to było to bardzo trudno udowodnić. Takie przypadki, nie wiem, pewnie licząc na palcach jednej ręki, jeszcze jakieś palce by mi zostały, poza jakimiś drastycznymi historiami jak zagłodzenie dziecka, czy właśnie zaniechanie leczenia onkologicznego. No, te rozwiązania się nie sprawdzały, te procesy trwały bardzo długo. No, trudno zwyczajnie byłoby to udowodnić. Ta procedura, którą zaproponowano w Lex Szarlatan, miała przyspieszyć te działania, bo pamiętajmy, że tak długo jak nie ma wyroku skazującego w takiej sprawie, no ci ludzie nadal działają, nadal na tym zarabiają. Jeszcze chciałabym dodać, że jedną sprawą jest to, że środowisko związane z prezydentem nie było do końca zwolennikiem tych zapisów, chociaż one i tak zostały mocno w Sejmie pozmieniane, ale nawet na etapie konsultacji jeszcze projektu, na etapie rządowym były łagodzone. Ale inna sprawa to to, że w ostatnich tygodniach po prostu bardzo zaktywizowała się działalność lobbyingowa, bo nie mówimy tylko o jakiejś pani zielarce, która gdzieś na terenie powiatu jest znana, czy że ktoś jest szeptuchą, tylko mówimy o gigantycznych interesach związanych z suplementami, z biorezonansem, różnym wykorzystaniem. Mówiło się o tym, że mogłaby na tej ustawie ucierpieć częściowo branża związana z tak zwaną medyczną marihuaną. To są kolosalne pieniądze i no, Ja mam wątpliwości co do tego, czy ten zapis, który prezydent proponuje, w ogóle by objął w przyszłości takie działanie, takie masowe działanie.
1: Panie Krzysztofie, szybkie zamykanie biznesów, czy jednak kodeks karny?
3: Ja uważam, że przepisy tego projektu, które przyznawały rzeczywiście bardzo szerokie kompetencje pracownikom Rzecznika Praw Pacjenta, no one były chyba jednak trochę za daleko idące, dlatego że no niestety, ale trzeba by tych wszystkich ludzi, którzy mają orzekać o działalności, czy ona jest szarlatanerią, czy nie, no trzeba by przeszkolić przede wszystkim w evidence-based medicine, czyli w zasadach medycyny opartej na dowodach naukowych. Z tego co wiem, to tam różowo tak to nie wygląda, a te kompetencje no muszą być wtedy bardzo mocno rozwinięte. Natomiast propozycja prezydenta, żeby o tym wyrokowały sądy, no w normalnym kraju ona jest oczywiście dobra i uzasadniona, ale u nas sądownictwo nie działa, tak samo jak nie działa opieka zdrowotna prawidłowo. Więc wydaje mi się, że tutaj pośrednim rozwiązaniem, które można było zaproponować, to jest jakiś cross-checking, czyli krzyżowa ocena takich czy innych wniosków, czy ktoś prowadzi działalność szarlatanerską, pseudomedyczną, czy nie. Wydaje mi się, że przyznanie czystych kompetencji do rzecznika to jest trochę za daleko jednak idące i tu powinna być ocena krzyżowa.
1: Tak sobie wynotowałam cytat z jednego internauty, który rozkręcał front przeciwko tej nowelizacji. I tu zacytuję. Gdyby ustawa Lex Szarlatan obowiązywała w 2020 roku, wszyscy ci, którzy kwestionowali lockdowny, sens powszechnego zamaskowywania, zatrzymywanie pracy służby zdrowia, paraliż legislacyjny, czy mówiliby o skutkach ubocznych eksperymentu medycznego pod nazwą roboczą szczepienia przeciw COVID-19, gdyby pozbawieni prawa wykonywania zawodu, byliby pozbawieni prawa wykonywania zawodu, a jeśli nie są medykami, nakładano by na nich bardzo wysokie kary finansowe oraz kary więzienia. Prawda to, czy raczej przerysowanie tematu? Ola.
2: Mi się wydaje, że głównym celem jednak tej ustawy była walka z tymi, którzy zarabiają na tej dezinformacji. I nie chodzi tylko o osoby, które sprzedają różne produkty, chociażby osoba, która przecież gościła u prezydenta w ostatnim czasie, była znana ze sprzedaży i suplementów, i kiełki, czy młode zboże, no przeróżne tam dziwne rzeczy były, za kolosalne pieniądze, ale też zarabiania w takiej formie, że wprowadza się dezinformację i ma się dzięki temu dużo kliknięć, dużo odsłon, zarabia się na tych odsłonach, więc tutaj raczej tym bym się nie martwiła, zresztą już tak mówiąc brutalnie, zasoby kadrowe u Rzecznika Praw Pacjenta są na tyle nieduże i tam nie było zgody na znaczące zwiększenie etatów, że
1: chyba sześć
2: sądzę,
1: było,
2: że
1: jak dobrze myślę.
2: Tak, że zajmowano by się tymi takimi najbardziej drastycznymi przykładami nadużywania naiwności pacjentów. Z jednej strony mamy mowę o tym, że właśnie pacjenci powinni decydować, że to wszystko nie jest jasne. Z drugiej strony, no godzimy się co do tego, lub nie, ale się podporządkowaliśmy, że jeździmy w samochodach zapinając pasy, że nie palimy w miejscach publicznych. W niektórych sytuacjach państwo powinno po prostu stawać w obronie obywateli, nawet jeżeli oni w danym momencie

0: no to jest to jak gdyby no wynikiem tego błędnego wyboru. Ja przypominam sobie Jacka Karczmarskiego, prawda, który miał raka krtani. Rak krtani jest wyleczalny w 95% dzięki radioterapii, no a ponieważ jeździł do Wiednia, do rąk, które leczą, no już go nie ma z nami, być może do dzisiaj by śpiewał, gdyby stosował medycynę opartą na dowodach naukowych. Ale chcę o czymś innym powiedzieć, bo te obawy tego internauty, moim zdaniem, one są bardzo istotne. I dlatego ja bym postawiłbym zupełnie inną linię podziału. Ten projekt ustawy, on dzieli pomiędzy tych, którzy prowadzą praktyki medyczne, gdzieś tam zarejestrowane w jakimś rejestrze, oraz tych, którzy prowadzą działalność pseudomedyczną i są szarlatanami. A ja muszę powiedzieć, że ten podział mi się niespecjalnie podoba, dlatego że znam wielu lekarzy, którzy mają dyplom lekarza medycyny, skończyli uniwersytet medyczny, a którzy praktykują, stosują szarlatanerię, praktykują, stosują metody, które są o nieudowodnionej skuteczności, które są wręcz szkodliwe i którzy sami są zaczadzeni, wierzą w różnego rodzaju cudowne technologie i swoje fantastyczne właściwości swojej prawej czy lewej ręki. Natomiast wydaje mi się, że podział powinien być pomiędzy tymi, którzy stosują w praktyce leczniczej technologię o udowodnionej skuteczności, bądź o skuteczności placebo, robiąc to z pełną świadomością, przynajmniej oni jako wykonawcy, od tych technologii, które są po prostu szkodliwe, które nauka udowodniła, że one nie działają. To należy moim zdaniem różnicować, a nie placówki medyczne versus niemedyczne.
1: No właśnie, skoro już o lekarzach mowa. Ja pamiętam taki przypadek, kiedy ukarano lekarkę zawieszeniem prawa wykonywania zawodu za leczenie niezgodne z EBM. Po czym ta sama lekarka mówiła wprost, że i tak będzie praktykować, tylko że w podziemiu. Pytam o skuteczność także działań Naczelnej Izby Lekarskiej, panie Krzysztofie.
0: No niestety, ale Naczelna Izba Lekarska działa pod tym względem bardzo źle i sądy lekarskie, które prowadzą liczne sprawy, no są straszliwie pobłażliwe. Moim zdaniem to urąga rzetelności i podejściu, które ma na celu sprawiedliwość. Wydaje mi się, że sami ci, którzy pracują w tych sądach lekarskich, oni powinni bez wątpienia być świetnymi specjalistami w evidence-based medicine, a oni niestety, chyba wielu z nich, takie mam wrażenie przemożne, nie przeszło nawet podstawowych szkoleń z tego zakresu. A po drugie, no tam jest też zła organizacja, wiele spraw zakopuje się pod dywan, czasami zupełnie dosłownie.
1: Ola, teraz padnie twoje ulubione imię i nazwisko. Czy dzięki temu, co proponuje w projekcie ustawy prezydent, przestaną prowadzić działalność takie osoby jak Hubert Czerniak albo inne osoby z tytułami naukowymi sugerującymi, że ktoś leczy się zgodnie z aktualną wiedzą naukową, de facto zarabia na dawaniu fałszywej nadziei za wielkie pieniądze?
2: Mam co do tego duże wątpliwości, jeżeli mamy udowodnić, że właściwie ktoś zmarł z tego powodu. Bo to jest tak, że nawet rodziny często nie chcą o tym mówić, że do czegoś takiego doszło. Więc no, tak jak wspominałam, obecnie też można próbować takie sprawy karne
1: Zakładać.
2: Wyprowadzać, tak, zakładać i nie kończą się one zwykle sukcesem i w ogóle jest bardzo niewiele takich spraw. Mam co do tego duże wątpliwości.
1: Panie Krzysztofie, przestanie działać
0: Ja
1: pan
0: uważam,
1: Hubert, czy
0: że
1: nie?
0: moim zdaniem właśnie na tym polega to, co powiedziałem. Linia podziału nie powinna być pomiędzy praktyką szarlatana a praktyką medyczną, która gdzieś jest w rejestrze, ale powinna przebiegać pomiędzy stosowaniem technologii o udowodnionej efektywności klinicznej, a technologiami, które mają udowodnioną szkodliwość. I teraz trudno jest oczywiście udowodnić, szczególnie w sądach w Polsce, które działają bardzo opieszale, jeśli w ogóle ktoś doczeka się sprawiedliwości, to po bardzo wielu latach, ale powinna być rzeczywiście jakaś możliwość szybkiego reagowania i tutaj rzecznik praw pacjenta z jakimś krzyżowym innym urzędem myślę, że byłby dobrym rozwiązaniem przy niewydolności sądownictwa, ale podział powinien być pomiędzy tymi, którzy nawet mają dyplom lekarza, ale stosują jakieś szarlatanerskie metody.

0: szkodzą pacjentom, a tymi, którzy praktykują zgodnie z zasadami evidence-based medicine, włączając to oczywiście całe spektrum technologii o skuteczności placebo, które lekarz musi mieć na podorędziu jako element wpływu sugestią, która oczywiście jest bardzo skuteczna w wielu chorobach. To jest szeroki temat, bardzo specjalistyczny, skomplikowany, ale mówię, ja bym linię podziału narysował zupełnie inaczej niż w tym projekcie ustawy.
1: To też wybrzmiewa w komentarzach naszych słuchaczy, że ważna jest edukacja zdrowotna i może lepiej edukować niż regulować ten segment rynku, Ola.
2: Ta edukacja nigdy nie dotrze do wszystkich. Obawiam się, że nigdy nie będzie też tak atrakcyjna jak przekazy o tym, że jest lekarstwo na raka, które po prostu Big Pharma skrywa. Ja zawsze wtedy pytam takie osoby, czy wierzą w to, że byli prezydenci Stanów Zjednoczonych, czy właściciel firmy z logo jabłuszkiem, czy najbogatsi ludzie na świecie i ich bliscy umierają na raka i nikt im tego leku nie sprzedał, który istnieje uniwersalny. My też szukamy takich prostych rozwiązań. Lubimy teorie spiskowe. One się dzięki social mediom bardzo, bardzo rozrastają. Jak wiemy, te platformy, w których mamy różne swoje profile, no zarabiają na tym krocie, więc w ogóle tego nie ucinają. Lubimy teorie spiskowe, lubimy teorie, że coś nas może wyleczyć w prosty sposób, bez jakichkolwiek działań niepożądanych. I to się świetnie rozchodzi. Edukacja zdrowotna tak się nie będzie rozchodziła. Niestety. Zwłaszcza, że i tak nie mamy na nią pomysłu. Ciężko się ją wdraża. Powinniśmy ją oczywiście prowadzić, ale nie wiemy za ile lat i jakie byłyby efekty, więc to na pewno nie jest działanie wystarczające.
1: Panie Krzysztofie, edukować i nie regulować, czy jednak regulować?
0: Znaczy, ja bym z pewnością w obecnych czasach jednak regulował i, jak mówię, eliminowałbym praktyki, które są technologiami o udowodnionej szkodliwości, niezależnie od tego, czy zrobi to dyplomowany lekarz, czy ktoś inny. Natomiast proszę zauważyć, że świat się zmienia i zarówno Unia Europejska, jak i wszystkie kraje wysoko rozwinięte jednak idą w kierunku samoleczenia. AI umożliwia nam dostęp do informacji, które są informacjami sprawdzonymi. Są takie, nie będę ich reklamował, które tylko i wyłącznie przygotowują rekomendacje w oparciu o istniejące dowody naukowe. Potrafią je bardzo dobrze analizować. Oczywiście no, trudno wymagać od przeciętnych obywateli, żeby rozumieli dosyć skomplikowane zagadnienia medyczne, ale proszę mi wierzyć, że bardzo wielu lekarzy w Polsce nie przeszło nigdy szkolenia nawet podstawowego z zakresu medycyny opartej na dowodach naukowych, evidence-based medicine. I ja mam wątpliwości, czy oni rzeczywiście praktykują tak jak należy, czy stosują się do zasad evidence-based medicine. Więc to nie jest takie wszystko jednoznaczne. Natomiast samo leczenie, patient empowerment, i stosowanie AI na pewno poprawi świadomość stosowania technologii o udowodnionej efektywności klinicznej i ich dostępności.
1: To też była argumentacja prezydenta. Ola, już trochę o tym mówiłaś, że gdy Lex Szarlatan, gdyby on podpisał ten dokument, to zniknęłyby takie działalności jak ziołolecznictwo czy akupunktura. A one w ogóle powinny istnieć? Panie Krzysztofie.
0: Otóż no to akupunktura jest mnóstwo przeglądów systematycznych i badań randomizowanych, jak i również dla ziołolecznictwa też jest bardzo wiele badań o najwyższej jakości. Teraz akupunktura rzeczywiście jest taką technologią o skuteczności placebo, ale tak jak mówiłem, lekarz powinien mieć technologię o skuteczności placebo na podorędziu. Dlaczego? Dlatego, że jeśli stosuje je on top, czyli stosuje technologię o udowodnionej efektywności klinicznej zgodnie z medycyną opartą na dowodach naukowych, to może oprócz tego w niektórych przypadkach dodać akupunkturę i to na pewno nie zaszkodzi, znaczy prawie na pewno nie zaszkodzi, natomiast może poprawić efekty leczenia, jeżeli pacjent wierzy w tą akupunkturę. I teraz natomiast zastępowanie, gdyby jakiś lekarz czy ktokolwiek inny chciał używać akupunktury zamiast technologii o udowodnionej efektywności, czyli skutecznych, jakie zna medycyna, to to już jest błąd etyczny, to jest postępowanie niewłaściwe i taka praktyka powinna być eliminowana i bardzo ostro karana. Z drugiej strony, jeśli ktoś, jeżeli chodzi o ziołolecznictwo, to tam w tym projekcie ustawy nie ma nic o fitoterapii. I są rzeczywiście zioła, są rośliny, które mają udowodniony efekt terapeutyczny. Są rośliny, które działają objawowo, ale to jest bardzo dobre działanie objawowe. Działają przyczynowo i to jest bardzo skuteczne działanie przyczynowe. Natomiast bardzo wiele preparatów w ziołolecznictwie, one mają skuteczność placebo. I jak mówię, to też nie jest złe i nie wolno tego eliminować z praktyki, dlatego że lekarz musi mieć całe spektrum technologii o skuteczności placebo. To jest jego praca, to jest sztuka medyczna i to jest wpływ sugestii, bardzo szeroko opisany w literaturze fachowej.
1: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościliśmy Aleksandrę Kurowską, redaktorkę naczelną portalu cowzdrowiu.pl i Krzysztofa Łandę, lekarza, byłego wiceministra zdrowia Fundacja Watch Healthcare. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Anna Rokicińska, dziękuję. I my dziękujemy.
1: No proszę.
3: Błądzić jest rzeczą ludzką, pisze jeden z naszych słuchaczy, który jest z nami od samego początku, gdy rozmawiamy dziś o Lex Szarlatan. I dodaje, ale zarabiać na tym, że kogoś prowadzimy na manowce, jest działaniem przestępczym. Popołudnie małpanowyświat.online, 224 280 280. Grupa osób patronujących, patronek, patronów, patroniątek na Facebooku. Tam jesteśmy, tu czytamy, tu słuchamy. Czekamy na Państwa, bo już za chwilę wiadomości o 18.00.

0: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem zaprosiłem do kina Witolda Szabłowskiego, czyli reportażystę, autora sławnej książki Kucharze dyktatorów, która stała się podstawą do scenariusza filmowego sprzedanego do Hollywood. I to chyba pierwszy taki przypadek, że polska książka będzie filmowana w Hollywood. O wszystko go zapytam i będą Państwo to wiedzieli z pierwszych ust.
1: Do usłyszenia w niedzielę po godzinie 19.
0: Zapraszam do kina z Witoldem Szabłowskim. Tomasz Raczek.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom. Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Eksperci z Uniwersytetu Gdańskiego potwierdzili, że przyczyną śnięcia ryb w kanale gliwickim jest toksyna wydzielana przez złotą algę. W porcie Gliwice odnotowano rekordowe stężenie glonu – 690 milionów komórek w litrze wody i wyłowiono już ponad 3,5 tony martwych ryb. Wojewoda śląski wprowadził całkowity zakaz korzystania z 6 sekcji kanału, a pod stałym nadzorem są sąsiadujące odcinki oraz zbiornik Dzierżno Duże. Wszystko po to, aby ochronić Kłodnicę i Odrę. Sytuacja ma być trudna, ale pod kontrolą.
4: W chwili obecnej nie obserwujemy śnięć zarówno w 5 sekcji, 4 czy na zbiorniku Dzierżno, więc naszym głównym celem jest powstrzymanie zagrożenia właśnie w, tak, aby złota alga nie obejmowała kolejnych akwenów, nie dotarła do akwenów, które są bezpośrednio połączone już z rzeką Odrą.
3: Zapewniał wojewoda śląski Marek Wójcik. Złota alga była bezpośrednią przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Doprowadziła ona również do masowego śnięcia w zbiorniku Dzierżno Duże w 2024. Wówczas najwyższy odnotowany poziom stężenia złotej algi przekroczył 400 milionów komórek w litrze wody. Prezydent Portugalii António José Seguro podpisał ustawę zakazującą zasłaniania twarzy w miejscach publicznych. Szef państwa uznał odsłoniętą twarz za podstawę relacji społecznych i zaufania, podkreślając, że przymus noszenia burki czy nikabu dyskryminuje kobiety i stoi w sprzeczności z europejskimi wartościami. Wydane prawo powstało z inicjatywy prawicowej partii, a wywodzący się z socjalistów prezydent podpisał je wbrew stanowisku własnego ugrupowania. Nowe przepisy przewidują wysokie kary finansowe. Za nieumyślne zakrycie twarzy grozi od 150 do 750 euro, natomiast za celowe noszenie burki czy nikabu aż do 3000 euro grzywny. Na koniec sport. Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati. Mecz zaplanowano w nocy o godzinie 1 czasu polskiego. Stawką spotkania jest utrzymanie przez Polkę miejsca w czołówce rankingu. Obie zawodniczki wygrały swoje mecze w 2 setach. Porażka w Cincinnati oznacza dla Polki spadek na co najmniej 9 miejsce w rankingu, z kolei Rybakina ma szansę na pozycję liderki po sensacyjnej porażce Aryny Sabalenki. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Proszę zostać z nami jeszcze jedna godzina do 19 popołudniowego programu. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki.
6: Nowy Świat po południu.
5: A już za moment realizować będzie program Wojciech Ratasiewicz. Grzegorz Muranowicz właśnie zakończył dyżur. I tak to u nas się wszystko jakoś układa. Jak Państwu się ułożyło? W trzeciej godzinie dowiemy się, mam nadzieję, i tego. 224, 280, 280. A przy okazji rozmawiać będziemy w ostatniej godzinie o tym, co zrobić w sytuacji, gdy ktoś naszą tożsamość wykorzystuje do reklam albo do informowania niezgodnego z rzeczywistością, z prawdą, o tym, co u nas słychać. Tak, tak, wrócimy do tematu polskiego przedsiębiorcy Rafała Brzoski i jego, chyba już można tak powiedzieć, wojny z Metą.

0: Keep It Rolling, 6,5 minuty po 6, a właściwie po 18. Rafał Brzoska wzywa kierownictwo Mety do usunięcia z portali społecznościowych treści, które go oczerniają.
1: Tego typu reklamy to nie jest żadna nowość, one od co najmniej 5 lat są wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze.
2: Trudno też ukrywać odpowiedzialność samej platformy, która ma pełną kontrolę nad treściami, które są tam zamieszczane i tylko od jej dobrej lub złej woli zależy, czy będzie z tym walczyć mniej czy bardziej.
0: A zatem czy firmy technologiczne zrezygnują z zysków tylko wtedy, gdy zawiśnie nad nimi groźba płacenia wysokich kar? Jak walczyć, skutecznie walczyć z tym zjawiskiem? Czy potrzebujemy jest presja społeczna, a może polityczna? Kacper Badura i jego relacja już niebawem, a po 18.30 będzie z nami Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon.

0: Andrew Bird. Fałszywe reklamy wytworzone przy użyciu sztucznej inteligencji przedstawiające osoby publiczne stają się powoli prawdziwą plagą mediów społecznościowych. Na niektórych obrazkach ktoś znany, lubiany inwestuje w tajemnicze instrumenty finansowe, oczywiście z ogromnym zyskiem. Na innych czytamy o tym, że znana osoba popełniła przestępstwo, została aresztowana albo zmarła. Wszystkie te fałszywe ogłoszenia mają przykuć naszą uwagę i wyłudzić dane, a w konsekwencji pieniądze. Jak działa ten mechanizm i dlaczego serwisy społecznościowe od razu nie usuwają tego typu treści? O tym opowie Kacper Badura.
1: Wchodzimy na Facebooka i widzimy zdjęcie Rafała Brzoski, prezesa InPostu, zatrzymanego w domu przez policję. Wcześniej pojawiały się podobne zdjęcia przedstawiające jego żonę o menemensach w innym, kompromitującym czy szokującym kontekście. Taki emocjonujący i wytworzony przy użyciu sztucznej inteligencji fake news ma przyciągnąć uwagę i zachęcić nas do kliknięcia w podejrzany link. Podobnych fałszywych reklam z udziałem znanych osób jest więcej. Niektóre na przykład zachęcają do inwestowania, bo prezydent czy premier też rzekomo zainwestowali. Jak to działa, wyjaśnia Piotr Konieczny z niebezpiecznik.pl.
2: Tego typu reklamy to nie jest żadna nowość. One od co najmniej 5 lat są wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze do tego, żeby mącić w głowach Polaków i nie tylko Polaków i w konsekwencji nakłaniać ich do zostawienia swoich danych kontaktowych na stronach oszustów przypominających stronę różnych mediów, stronę różnych znanych firm, a następnie poprzez ten proceder przestępcy kontaktują się z ofiarami i nakłaniają ich do tego, aby przekazywali swoje pieniądze w ramach fałszywych inwestycji na konta oszustów. To są pieniądze, których nigdy te osoby już nie odzyskają.
1: Odpowiedzialny jest zarówno reklamodawca, który takiego fake newsa stworzył, jak i serwis, który bierze pieniądze za wyświetlanie i promowanie takich oszustw, wskazuje Adam Hertle z zaufanej trzeciej strony.
3: Trudno też ukrywać odpowiedzialność samej platformy, która ma pełną kontrolę nad treściami, które są tam zamieszczane i tylko od jej dobrej lub złej woli zależy, czy będzie z tym walczyć mniej czy bardziej, a Facebook czy też Meta zdecydowanie nie wydaje się walczyć zbyt intensywnie z tego rodzaju kampaniami.
1: A ma do tego środki, dodaje Piotr Konieczny.
2: To, że narzędzia do wykrywania istnieją, są i są skuteczne, no to wiem z pierwszej ręki, dlatego że kiedy ja na swoim profilu publikuję screenshot reklamy wyświetlanej na tym samym portalu, mówiąc, że to jest oszustwo i żeby uważać na tego typu reklamy, to ja momentalnie dostaję blokadę konta za podejrzane treści, natomiast no, ten sam komunikat bez problemu hula po całej platformie, w sytuacji, w której po prostu jest publikowany jako reklama.
1: Na czym polega odpowiedzialność takiego serwisu społecznościowego? O tym adwokat i rzecznik patentowy dr Klaudia Błach-Marysińska.
4: Nie można powiedzieć, że Meta albo jakiś inny portal automatycznie odpowiada za każdą bezprawną treść, która jest zamieszczona przez użytkownika. Prawo europejskie nadal przewiduje ochronę dla takich stron internetowych, dla takich pośredników internetowych, no ale ta ochrona nie jest bezwarunkowa. Bo jeżeli platforma uzyskuje jakąś konkretną informację, że dana treść jest bezprawna, że taka reklama wykorzystuje wizerunek osób publicznych bez zezwolenia, to powinna odpowiednio szybko reagować. I wydaje mi się, że trudno tutaj by było bronić stanowiska, że platforma jest wyłącznie biernym pośrednikiem, jeżeli w grę wchodzi niezwykły wpis użytkownika, ale płatna reklama, która jest przyjmowana do systemu reklamowego, która jest kierowana do określonych odbiorców i z której ta platforma uzyskuje przychód.
1: By zapobiegać podobnym sytuacjom, powstają kolejne akty prawa Unii Europejskiej.
4: Czyli Digital Service Act, akt o usługach cyfrowych, które zwiększą obowiązki platform w tym zakresie. I tutaj taka reklama internetowa no, powinna być transparentna. Na użytkownik powinien wiedzieć, że ma do czynienia z reklamą, na czyją rzecz jest wyświetlana i kto za nią zapłacił. A takie bardzo duże platformy mają szczególne obowiązki związane właśnie z analizowaniem i ograniczeniem ryzyk, w tym właśnie rozpowszechniania treści nielegalnych, czyli też ryzyka naruszenia czyjegoś wizerunku. Też trzeba zwrócić uwagę tutaj na AI Act, który od niedawna, bo od 2 sierpnia tego roku wprowadził nowe obowiązki przejrzystości treści i nakłada obowiązek informowania, że dana treść powstała z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ale trzeba też podkreślać, że nawet jeżeli taki materiał zostanie oznaczony jako wygenerowany przez sztuczną inteligencję, a został w nim bezprawnie użyty wizerunek, no to samo takie oznaczenie i sama taka informacja nie sprawia, że ten materiał jest legalny.
1: Dlaczego takie reklamy nie są blokowane od razu? Podpowiada Adam Hertle.
3: Wiemy z dokumentów ujawnionych przez dziennikarzy w trakcie procesów sądowych wytoczonych dużym platformom, że zyski z tego typu reklam są ogromne w przypadku Mety. Przekraczają one chyba 10% wszystkich dochodów firmy, więc no, będąc zwykłym podmiotem kapitalistycznym zorientowanym na zysk, Meta nie ma absolutnie żadnego interesu, żeby chronić swoich użytkowników przed tego rodzaju oszustwami.
1: Bo chodzi nie tylko o ochronę wizerunku znanych osób, ale też o ochronę nas, odbiorców. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Czy serwisy społecznościowe udają, że nie widzą, a może grube miliardy przysłaniają wzrok i pozwalają nie dostrzegać problemów związanych z niektórymi treściami publikowanymi, oczywiście przez tych, którzy zlecają publikowanie reklam. To między innymi o tym chcemy porozmawiać z Katarzyną Szymielewicz, współzałożycielką i prezeską Fundacji Panoptykon. Na tę rozmowę zapraszam po 18.30. Jest 18.17. Czy państwo zauważają treści, które budzą wątpliwości? Jak państwo reagują? Sprawdzają to, czy reklama jest rzeczywiście reklamą prawdziwą, czy próbuje się wyłudzić od nas dane? Jak państwo reagują na zaskakujące informacje dotyczące osób znanych z pierwszych stron gazet? Czy już niedługo przed nami czas, w którym nie będziemy ufać w żadne treści, które pojawiać się będą w internecie, a już na pewno nie w te najbardziej zaskakujące? 224 280 280.

Okazuje się, że są i tacy, którzy nigdy reklam, o których wspominaliśmy przed momentem, właściwie wspominał Kacper Badura w swojej dźwiękowej relacji, nie widzieli. Pan Rafał zastanawia się, jak do was trafia ten śmietnik. Ja takich fejków w ogóle nie widzę. Radio Popołudniowe, Radio Nowy Świat. Czy może związane jest to z tym, co na co dzień oglądamy, czego szukamy w mediach, także społecznościowych? Przecież nie od wczoraj wiemy, że mechanizmy ukryte za tymi wszystkimi stronami, platformami podrzucają nam treści, w które wcześniej klikaliśmy, albo gdy klikaliśmy w podobne przekazy i w podobne informacje. To może tu kryje się odpowiedź, panie Rafale, na zadane przez pana pytanie. W grupie osób patronujących na Facebooku zadane, to tam także rozmawiamy na ten temat. Popołudnie małpanowyświat.online, listy z załącznikami, listy bez załączników. Wszystko zmieści się w naszej skrzynce na listy.

Pani Alicja dzieli się swoimi obserwacjami. Pisze, że zgłaszała boty, a może nawet ludzi podszywających się pod znane osoby na Instagramie. Jak zapewnia, robiła to niejednokrotnie, ale oni z tych social mediowych big techów, pisze, mają to... w każdym razie nie przejmują się tymi zgłoszeniami, bo każą tylko polubić dany profil, ale to nie narusza standardów społeczności i tyle. Profile dalej hulają i ktoś na pewno się na to nabiera. Niestety, pisze nasza słuchaczka, pisze nasza patronka. Panie redaktorze, czy pan sugeruje, że osoby, którym wyświetlają się takie nieprawdziwe reklamy, wcześniej wyszukiwały treści reklamowe, szukały nieprawdziwych, fejkowych reklam i przekazów? Niekoniecznie. Pan Jacek przybywa z odpowiedzią na to pytanie, publikując fragment artykułu opublikowanego przez redakcję Niebezpiecznika, opisującego sytuację jednego z czytelników, który podczas czytania na portalu Spider's Web treści związanych właśnie z ostrzeżeniami dotyczącymi fejkowych reklam, z boku zobaczył fejkowe reklamy. Podpowiedziane mu oczywiście przez mechanizmy wyszukiwarki internetowej. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. My tu sobie gadu, a tam prognoza pogody się robi. Właściwie sama się nie robi. Ja muszę się tym zająć. To już za moment. 3 minuty i serdecznie Państwa zapraszam. Po 18.30 zapraszam na rozmowę z Katarzyną Szymielewicz z Fundacji Panoptykon.

0: Pogoda.
1: Dane zebrane, wszystko gotowe. Najcieplej w Przemyślu to teraz. 30 stopni pokazują tam termometry. Na południowym wschodzie w wielu miejscach temperatura powyżej 30 albo nieznacznie poniżej 30 stopni Celsjusza. Jest ciepło, ale to właśnie tam najwięcej burz dziś można było obejrzeć, przynajmniej zgodnie z tym, o czym pisali, o czym informowali eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najchłodniej nad morzem 18-19 stopni, niecałe 19 w Łebie. To jest oficjalnie w tej chwili najzimniejsze miejsce w Polsce. Jutro najwięcej chmur na południu i wschodzie, w centrum oraz na krańcach północno-zachodnich i tam pokropi przelotny deszcz. Na południu i południowym wschodzie zobaczymy burze z opadami do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Jutro na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, 26 w centrum do 28 na Podkarpaciu. Wiatr słaby na wybrzeżu i na wschodzie trochę silniejszy, ale podczas burz synoptycy zapowiadają porywy do 70 km na godzinę. W jaki sposób internetowi giganci, internetowe korporacje tłumaczą obecność na swoich portalach fałszywych reklam? Reklam z wykorzystaniem wizerunku osób, które nigdy nie wyraziły na to zgody. Czy chodzi tylko o pieniądze? Jaka jest najskuteczniejsza broń w wojnie z big techami? Między innymi o tym porozmawiamy już za kilka minut. Przypomnę, Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon będzie z nami w popołudniowym programie Radia Nowy Świat.

0: Przepytanie.
1: Na zegarze 18.34, a razem z nami Katarzyna Szymielewicz, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon. Dzień dobry, pani Katarzyno.
2: Dzień dobry.
1: Rafał Brzoska, prezes InPostu, domaga się od właścicieli Facebooka usunięcia jego wizerunku wykorzystywanego w fałszywych reklamach, a także w ilustracjach, które opowiadają historię nieprawdziwych wiadomości na jego temat. Przedsiębiorca uważa, że firma posiada narzędzia do eliminowania fałszywych reklam, ale nie chce z nich skorzystać. Sąd apelacyjny w Warszawie, przypomnijmy, już pod koniec marca tego roku orzekł, że za reklamy z wizerunkiem znanych osób wykorzystywanym bez ich zgody oraz za nieprawdziwe informacje na ich temat odpowiadają właściciele serwisów takich jak Facebook. Mecenas Maciej Ślusarek, reprezentujący w tej sprawie Rafała Brzoskę, podkreślał wtedy, że sąd uznał, że Meta pełni aktywną rolę w prezentowaniu reklam, bo targetuje odbiorców, więc nie może zasłaniać się brakiem odpowiedzialności. A reklamy podobno wciąż można znaleźć w sieci, choć jak podpowiadają nasi słuchacze, przysłuchujący się tym dyskusjom w ostatniej godzinie popołudniowego programu, nie wszyscy je widzą. Ale pani prezes, czy przykład sporu Rafała Brzoski z Metą to dowód na to, że wobec dużych korporacji technologicznych, internetowych jesteśmy równi, to znaczy niezależnie od statusu społecznego, od stanu konta, mają nas wszystkich w poważaniu?

0: sensacyjne, clickbaitowe, w tym przypadku również fałszywe i krzywdzące. Dlaczego? Dlatego, że to się opłaca. Sam Mark Zuckerberg kilka lat temu publikował taki głośny post na blogu Mety, w którym cytował własny research firmy, przez nią zamówiony, z niepokojem go cytował, twierdzono w tym badaniu, że bez względu na to, gdzie Meta i każda inna firma tego typu wyznaczy granice nielegalności czy granice dopuszczalności w swoim regulaminie, tym większe zasięgi będą zawsze robiły treści do tych granic się zbliżające. Innymi słowy, jeżeli Meta mówi, a mówi w swoim własnym regulaminie, że nie wolno publikować rzeczy fałszywych, wykorzystujących bez zgody ludzi ich dane, ich nagie wizerunki, deepfake'i, jakieś zachęty do hazardu czy wchodzenia w ryzykowne usługi finansowe, jak w tym przypadku, to treści, które są blisko tej granicy, będą budziły zainteresowanie, bo tak działa ludzka uwaga, a to na nią reagują algorytmy, czy też to ją próbują podsycać algorytmy. Więc to błędne koło, które nakręca Meta i jej model biznesowy, w tym momencie uderza w brzoskę, ale codziennie uderza w miliony innych osób.
1: Tak, i o nich też porozmawiamy, ale zastanawiam się, choć rozumiem oczywiście zyski, pieniądze, to wszystko rozumiem, algorytmy, mechanizmy, które stoją za tym gdzieś tam na zapleczu, ale w jaki sposób ci internetowi giganci oficjalnie tłumaczą siebie albo tłumaczą obecność na portalach treści takich jak fałszywe reklamy z Rafałem Brzoską czy innymi polskimi celebrytami?
0: Przyznam, że nie śledziłam odpowiedzi przedstawicieli Mety na tę odsłonę afery z Rafałem Brzoską w roli głównej. Wydaje mi się, że wcześniej oni kładli uszy po sobie. Na pewno takie wypowiedzi zdarzały się w amerykańskich realiach, gdzie najwyżsi menedżerowi firmy, w tym sam Zuckerberg, pojawiali się przed Senatem, przed komisjami senackimi i Mark Zuckerberg przepraszał w kontekście na przykład targetowania dzieci, nastolatków i ich krzywd rozmaitych. Więc zdarza się, że management przeprasza za usterki i cały czas mówiąc, staramy się, robimy tę moderację. Mhm. W przypadku Polski mogliby powołać się na to, że to jest trudny język, mały kraj, ciężko jest im wyłapać kontekst, ciężko jest odróżnić fejka od prawdy w kontekście wizerunku osoby publicznej, no bo przecież kto tam w Mecie ma śledzić, co mówi, a czego nie mówi w rzeczywistości Rafał Brzoska, a to, że pojawi się w mediach, jest sytuacją standardową. Oczekiwałabym tego typu tłumaczeń, które pomijają fakt zasadniczy, że jeżeli Meta zarabia na reklamach, przede wszystkim na reklamach, to powinna rzucić o wiele większe środki na ich moderację, bo to jest tak, jak mówi Maciej Szusarek, tu również się z nim zgadzam. Tutaj dochodzi do targetowania konkretnej publiczności. Ktoś, nawet jeżeli to nie jest osoba, to no, program odpowiednio zaprojektowany tę reklamę umieszcza na serwerach Mety. To się nie dzieje poza kontrolą firmy. Jeżeli nie stać ich na to, żeby moderować skutecznie, to może powinni zmniejszyć zasięg. To znaczy powinni dać, ograniczyć skalę tego biznesu do skali, którą mogą kontrolować. Więc o ile w przypadku treści organicznych, które wrzucają zwykli ludzie niesponsorowanych, jestem w stanie przyjąć argument, że moderacja jest ogromnym wyzwaniem w tej skali, bo jest, o tyle przy treściach sponsorowanych przeprosin, że starają się, ale nie wychodzi, nie kupuję. A przede wszystkim nie kupuję tego, że starają się dość mocno, bo nie modyfikują działania algorytmów i nie wbudowują w tym punkcie usługi żadnych mechanizmów korygujących, korygujących to błędne koło, które opisałam, które sprzyja treściom sensacyjnym, a nierzetelnym.
1: To rozumiem, ale pani prezes, te automatyczne narzędzia do przeglądania, do moderowania tego, co my publikujemy, do tych treści organicznych, jak pani je nazywa, zresztą one są tak fachowo nazywane na portalach społecznościowych, przecież mam wrażenie, działają lepiej i istnieją i działają lepiej. Każdy użytkownik, którego treści były blokowane z różnych powodów, wie, że tak się dzieje. Dlaczego nikt nie potrafi zmusić właścicieli platform do wyszukiwania tych treści nielegalnych i nieprawdziwych w reklamach, tych tak zwanych treści niezgodnych z zasadami społeczności? Bo tu znowu mam z tyłu głowy pieniądze, zyski i tak dalej, ale mechanizmy są, narzędzia działają.
0: Działają raz, nie działają innym razem. To nie jest proste. Tutaj może okazuje się, że ludzka inteligencja nadal daleko przewyższa

0: tą inteligencję. Dla człowieka, który nawet jest średnio zorientowany w polityce, średnio wykształcony, który rzuci okiem na skam z udziałem polskiego celebryty, będzie raczej oczywiste, że jest to forma nadużycia, bo czujemy te rzeczy. No, mamy jakieś wyczucie kontekstu, którego algorytm nie posiada. O wiele łatwiej jest moderować automatycznie rzeczy takie jak nagość, jak treści drastyczne, nie wiem, obrazy krwi, bo tutaj algorytm mniej się myli, prawda? Chociaż też się myli, takich spraw jest mnóstwo, kiedy algorytm jest w stanie odróżnić nagości na starym obrazie albo nagości w kontekście sztuki czy edukacji od nagości w kontekście pornografii. No, ale tutaj mamy twarz człowieka, nazwisko człowieka, który jest osobą publiczną, który w mediach się pojawia, który mówi coś o jakichś usługach, coś reklamuje. W zasadzie jak ten algorytm ma ustalić, jeżeli to jest automat, że ten kontekst jest fałszywy, a inny kontekst nie będzie fałszywy? To nie są rzeczy trywialne. Teraz absolutnie nie bronię mety,
1: tak,
0: podkreślam,
1: tak,
0: że przy usług sponsorowanych, tak jak reklama, powinien istnieć mechanizm bardziej skuteczny, na przykład ludzka moderacja, kiedy można byłoby projektować to w taki sposób, że algorytm wykrywa wyłącznie osobę publiczną, tylko na tym etapie się zatrzymuje jego filtr, jest to flagowane, żeby potem człowiek sprawdził, czy ta osoba publiczna wyraziła zgodę na pojawienie się w tym kontekście. Byłoby to czasochłonne, byłoby to kosztowne, ale mówimy o usłudze, na której Meta zarabia krocie. A niedawno pojawiły się dane w jednym z raportów, proszę wybaczyć, nie pamiętam teraz źródła, ale to był bardzo głośny news, chyba Reuters to podbijał, że aż 10% przychodów Mety pochodzi oszukańczych. Więc to są naprawdę niebanalne zyski, za które firma powinna wziąć odpowiedzialność.
1: Pani prezes, a co z tymi użytkownikami, którzy nabrali się na takie nieprawdziwe reklamy? Zwykłymi, szarymi użytkownikami, co mogą zrobić, aby odzyskać to, co stracili? Czy mają jakiekolwiek szanse?
0: Obawiam się, że muszą pójść z tym do swojego banku. I tutaj skądinąd wiem, bo kiedyś brałam udział w ciekawej dyskusji z udziałem bankowców, że polskie banki mają do pewnego stopnia obowiązek zwracać pieniądze takich wyłudzeń i też bardzo na to narzekają, ponieważ one są ostatnim ogniwem tego łańcucha i nie chcą tego robić. Ja też uważam, że nie my, inni klienci banków nie powinniśmy składać się na koszty skamu, na którym ktoś gdzieś tam w internecie zarabia. Pracownicy banków narzekają, że nawet kiedy na swoich infoliniach próbują

0: Jak budować, pani prezes, odporność społeczeństwa na takie zagrożenie w czasach, gdy sztuczna inteligencja wspiera narzędzia, które umożliwiają kradzież nie tylko wizerunku znanych osób, ale właściwie każdego z nas? Czy nadchodzi era kwestionowania prawdziwości wszystkiego, co widzimy w internecie?
1: Myślę, że ta era już nadeszła i szczerze mówiąc mam nadzieję, że wiele osób myślących krytycznie, szczególnie młodych, jest już na tym etapie, że nie daje wiary temu, co widzi, przynajmniej w pierwszej reakcji, bo inaczej mielibyśmy ogromny problem. To oczywiście jest miecz obosieczny, bo to też nie jest dobrze, jeżeli wszystkie autorytety upadają i jeżeli nie możemy dać wiary żadnym newsom, bo w zasadzie wszędzie można spodziewać się jakiegoś deepfake'a. Dla mnie jest to sygnał, żeby wracać do sprawdzonych źródeł, czyli jednak powrót do mediów, prawdziwych mediów, oczywiście elektronicznych, jeżeli ktoś woli ekran, a nie papier, ale jednak mediów, a nie portali, które udają media, ale nigdy nim nie były, są po prostu tablicami ogłoszeniowymi, na których każdy, szczególnie płacący klient, czyli reklamodawca, w tym jakiś na przykład agent obcego mocarstwa, może powiesić dowolną treść i na nim manipulować. No, skala manipulacji, dezinformacji, szczególnie w kontekście, który pan przywołał, w kontekście wojny, jest gigantyczna. Mamy już doświadczenie dość długie z tym zjawiskiem, żeby móc stwierdzić, że platformy takie jak Meta, nie tylko, bo to TikTok, YouTube, wszyscy mają z tym problem, nie są w stanie tego opanować przy modelu, który krytykujemy. Tak? Czyli przy modelu, w którym algorytm poddaje nam rzeczy najchętniej klikalne, najbardziej sensacyjne, najbardziej emocjonujące. Jeżeli tu nie uderzymy, jeżeli nie będziemy oczekiwali od tych firm, tak jak Unia Europejska oczekuje i my też oczekujemy na gruncie przepisów, które mamy, czyli DSA przede wszystkim, że te firmy zaczną kalkulować inaczej, również wkalkulują sobie koszty społeczne i powiedzą, newsy są tak ważnym elementem debaty publicznej, że nie możemy tutaj robić tego wyścigu do dna pół człowieka. Musimy premiować treści bardziej wiarygodne, a więc musimy wrócić do ratingu treści ze względu na wiarygodność źródła i podbijać te, które stwarzają większą szansę wiarygodności, oczywiście z pluralizmem, z zachowaniem konkurencji idei, różnych politycznych skrzywień, tak? Bo to nie chodzi teraz o to, żebyśmy mieli jedną prawdę, ale żeby ta debata, która się rozgrywa, była pomiędzy rzetelnymi i rzetelnymi głosami, a nie głosami rzetelnymi i głosami dezinformującymi. Tak, tak. Bo to dziś mamy jako palący problem. I to się da zrobić technologicznie, to się da zaprojektować. My dużo publikujemy w tym temacie i po polsku, i po angielsku. Ta debata toczy się na całym świecie między ekspertami, jak to zaprojektować. Problem jest, kto do tego zmusi Big Techy. I tutaj chyba tylko komisja jest w stanie to zrobić.
0: A właśnie, to jest to pytanie, które zostawiłem sobie na deser. W Kalifornii rozpoczął się proces wytoczony w firmie Meta przez przedstawicieli 29 amerykańskich stanów. Ich przedstawiciele twierdzą, że korporacja świadomie naruszała prawa dzieci i celowo uzależniała je od swoich platform, wiedząc, że nadmierne z nich korzystanie może pogorszyć ich stan psychiczny. Przedstawiciele stanów domagają się zmian w działaniu Facebooka i Instagrama, między innymi usunięcia tak zwanego licznika polubień oraz zablokowania czegoś, co specjaliści nazywają mechanizmem nieskończonego przewijania treści. A oczywiście do tego w żądaniach są także spore kwoty w dolarach wyrażone. Co pani zdaniem dziś wydaje się być najskuteczniejszą bronią na wojnie z Big Techami? Czy to właśnie sądy, prawnicy, duże pieniądze, a może właśnie zapowiedzi polityków dotyczące zmiany prawa albo nakładania kolejnych podatków na korporacje, które czerpią przecież zyski z portali społecznościowych, a może presja społeczna, może my wszyscy mamy tę moc, tylko musimy się zebrać większą grupą.
1: No, powiedziałabym, że ta pańska lista jest bardzo dobra. Na pewno warto myśleć o niej kompleksowo. My tak właśnie myślimy i mówimy. Już nie policzę apeli, które są mniej więcej w tym duchu naszych do polskiego rządu, do prezydenta w kontekście wdrożenia DSA, który prezydent przecież zawetował w styczniu, a nam bardzo pomogło w kontekście prac Komisji Europejskiej, którą również dopingujemy do tego, żeby przyspieszyła swoje postępowania. Meta ma kilka postępowań, w tym właśnie jeszcze z czasów rumuńskiej kampanii politycznej, gdzie zarzucano Mecie dokładnie podobny mechanizm, że nie moderowała reklam treści sponsorowanych przez przeciwników demokracji europejskiej, którzy tam mocno mieszali w Rumunii. To się cały czas toczy, a mogłoby się już zakończyć wysokimi karami. To, że do tego dochodzą walki sądowe, takie jak te masowe pozwy w USA, to mnie bardzo cieszy. Ta sprawa, którą pan przywołał, ona się wywodzi sprzed 5 lat, kiedy Frances Hogan, jedna z najgłośniejszych sygnalistek Facebooka, wtedy jeszcze Facebooka, czyli była pracowniczka, ujawniła dokładnie te fakty, i na kanwie tych doniesień my też jako organizacji tworzyliśmy swoje raporty.

0: raporcie z identycznymi rekomendacjami, więc ta debata, ona trwa już za długo. Czas jest skończyć gadanie i skończyć postulowanie i zacząć wdrażać te naprawdę proste korekty. Bo to jak mówią Amerykanie, nie jest fizyka kwantowa, tak? Zakończenie takich mechanizmów jak niekończące się scrollowanie, czy mechanizmy automatycznego odtwarzania, czy to, że mamy te liczniki lajków. Już komisja wydała taką decyzję dotyczącą TikToka, która ma taką treść mniej więcej, podobne postulaty. Oczekuję, że big techy to po prostu zaczną robić, a jeżeli nie, my mamy w Europie opcję atomową, na którą bardzo czekam, czyli zawieszenie ich prawa do świadczenia usług w Europie na gruncie DSA. Możemy z tego skorzystać, a ponieważ ogrom przychodów reklamowych pochodzi z naszego kontynentu, myślę, że każda z tych firm by się tutaj zastanowiła przed przełknięciem takiego środka, a kary, jak wiemy, połykają nieco bardziej gładko, bo na to ich stać, bo zarabiają tyle na reklamach.
1: Tak.
0: Więc musimy gdzieś tutaj naprawdę tknąć nogą. To jest ten moment.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Katarzyna Szymielewicz, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon, była z nami w popołudniówce. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.

Mirafiori. Wśród 15 nowych piosenek, które wskoczyły do zestawu do głosowania, jest także on. Artur Rojek z nowym nagraniem. Proszę poszukać, bo to tylko jutro jeszcze do 19. Jutro o tej porze będę już Państwu przypominał, że koniec. W sobotę od 20 kolejna Tip Top Lista w Radiu Nowy Świat. My kończymy popołudniowy program. Jeszcze zaglądam do grupy osób patronujących, w której pani Marzena podaje przykład, czy przedstawia przykład swoich publikacji. I to są, jak rozumiem, zdjęcia, tak, z wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, po opublikowaniu których algorytm pani Marzenie nałożył blokadę. Jak mniemam, na zdjęciach były obrazy, a na obrazach były wdzięki. Pani Marzeno, z tą kulturą to tak właśnie jest. Nie to ładne, co ładne, ale to, co algorytm przepuści. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Wojciech Ratasiewicz, Kuba Ferlin i Michał Porycki. To my już Państwu dziękujemy. My już się Państwu nisko kłaniamy, zostawiając studio tym, którzy przybędą po nas, a to będzie szczyt wszystkiego, a potem będzie napiór. Gdzie będzie napiór? A jak to gdzie? W eterze będzie napiórniczał po 20, potem napad chwały i jeszcze powidoki. Popołudniowy program jutro, no ale to dopiero o 16. Proszę nas słuchać od rana, bo jutro o poranku różne ciekawe rzeczy będą się działy.

0: Portugalia w Sopocie? Czemu nie?
1: To właśnie wokół tego kraju skoncentrowany będzie tegoroczny festiwal Literacki Sopot.
2: Będziemy na nim także i my, ze specjalnym wydaniem audycji Cały Nasz Świat.
0: Naszymi wyjątkowymi gośćmi będą poetka i edukatorka Raquel Lima, pisarz José Luis Peixoto oraz scenarzysta komiksowy i nauczyciel André Morgado.
1: A porozmawiamy z nimi m.in. o portugalskim politycznym tu i teraz, o postkolonializmie oraz o kondycji czytelnictwa i edukacji.
2: To spotkanie na żywo z udziałem publiczności, także serdecznie zapraszamy do Sopotu. Gojki 3 Art Inkubator już jutro o 11:00.
0: Adriana Bąkowska,
1: Jan Janczy
2: i Patryk Rabiega. Do usłyszenia i do zobaczenia w Sopocie.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zakończyła się budowa Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Lublinie. Inwestycja, warta niemal 53 miliony złotych, obejmuje sieć placówek w 5 miejscowościach regionu, z których rocznie skorzysta ponad 12,5 tysiąca młodych pacjentów.
1: Świat młodych ludzi obecnie jest światem dosyć trudnym. Jest światem, w którym młodzież zmaga się z problemami właśnie natury psychicznej, z depresjami, z szykanowaniem, z jakimś takim, prawda, nieprzyjemnymi sprawami. Niestety, w związku z czym jest potrzeba na to, abyśmy zwiększyli, a właściwie przenieśli sposób leczenia. Owszem, centrum jest piękne, jest potrzeba, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby pomoc była jak najszybciej już w sferze, której młody człowiek, osoba w kryzysie czuje się bezpiecznie, czyli dom, czyli rodzina, czyli szkoła.
0: O projekcie opowiadał TVP Wojciech Łucka, dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego imienia Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie, przy którym stanął główny nowoczesny pawilon. W nowo powstałym budynku znalazł się całodobowy oddział na 40 łóżek, oddział dzienny, poradnie oraz centrum koordynacji z całodobową infolinią. Cały system opieki, na które złożyły się też inwestycje między innymi w Cholewiance i Chełmie, kosztował ponad 101 milionów złotych. Przenosimy się za granicę. Co najmniej 13 osób zginęło, a 7 zostało rannych w wyniku osunięcia się ziemi w kopalni złota w południowo-zachodniej Kolumbii. Do katastrofy doszło w trudno dostępnym, górzystym regionie nieopodal granicy z Ekwadorem. Nocna akcja poszukiwawcza, w której strażaków wspierali lokalni mieszkańcy, zakończyła się nad ranem. Do wypadku doszło zaledwie 10 dni po ogromnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło ten kraj. Przed historycznym gmachem Pasty w Warszawie zorganizowano uroczystości upamiętniające 82. rocznicę przejęcia budynku przez powstańców. Zwycięski szturm batalionu Kiliński przyniósł jedno z najważniejszych militarnych osiągnięć walczącej stolicy, a zatknięty na szczycie budynku symbol do dziś wywołuje silne emocje u świadków tamtych wydarzeń.
2: Flaga, która zawisła na tym budynku, była widoczna. Dodawało nam to otuchy, że jednak nie tylko prowadzimy działania obronne, ale również i prowadzimy te ofensywne.
0: Wspomniał w TVP Info Janusz Maksymowicz, PS Janosz, żołnierz Powstania Warszawskiego. Uroczystości zwieńczyło złożenie kwiatów przed pamiątkową tablicą oraz wręczenie medali zasłużonym dla pielęgnowania pamięci o zrywie z 1944 roku. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Szczyt wszystkiego. Szczyt wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Dobry wieczór.
2: Przepraszam.
3: Ojej.
2: Dobry wieczór.
3: No wiesz?
2: Wymsknęło się.
3: A co ty robiłeś wczoraj, dzisiaj? Co ty robisz?
2: Pracuję, więc jestem zmęczony.
1: Wiesz, na co się przygotowuję? Na twoje nudne propozycje. Ćwiczy.
3: No w ogóle nie wiem, co powiedzieć.
2: Zuzanna i Łęda, drodzy państwo.
1: Dzień dobry, rozgrzana. Marcin Mann.
3: Widzę, że się polubiliście w końcu i dzisiaj będziecie przeciwko mnie, tak?
1: Przedstawisz tak. Mateusza Andruszkiewicza, czy nie?
3: Nie bardzo mam ochotę.
1: Okej. Okay. Witamy się i zapraszamy na najbliższą godzinę trzech prowadzących, sześć nowych utworów.
3: Jeden ziewa, druga się myli, no zapowiada się ciekawa audycja.
1: Wybraliśmy sobie dzisiaj takie dwa kraje, w których uważam, że szukało się przyjemnie, ale panowie chyba się ze mną nie zgadzają do końca.
2: Wiesz co, nawet za przyjemnie w niektórych, bo jak jest za dużo wyboru, to też niedobrze.
3: Ja miałem z jednym i z drugim problem, muszę wam powiedzieć.
2: Naprawdę?
3: Miałem dużo dobrych wyborów z obydwu. Obydwu.
1: Z jednego i z drugiego.
3: Nie, no, chyba obydwu krajów. No na pewno nie obu.
1: Ale jesteśmy teraz w United Kingdom. UK, Wielka Brytania, taki wybór padł.
2: I to jest jakiś niemożliwie trudny kraj właśnie do wybrania muzyki, bo jak to Zuza powiedziała poza anteną, że trzeba wybrać sobie pewien kierunek, pewną niszę, pewien woreczek, z którego trzeba czerpać. I jak ktoś jest niezdecydowany, co by chciał przynieść, to tak się stoi.
3: Można losować.
1: Mnie natomiast bardzo ubawiło to, że my któregoś razu byliśmy w Walii, w samej Walii, która jest częścią Wielkiej Brytanii.
3: A my ją wyodrębniliśmy.
1: A sobie ją wyodrębniliśmy. Więc trochę jesteśmy, bo przy Stanach to się pilnujemy tego, że lecimy Stanami. A jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to tym razem wzięliśmy całość, więc ktoś mógł z nas przynieść coś z Walii.
3: Ale może to był... Aha, w ten sposób. No bo... tak, że powinniśmy bardziej wtedy na przykład niewielką ten, tylko że Anglię, albo Walię,
1: albo Irlandię. Irlandię i tak dalej. Więc aha, być może następnym razem pojedziemy do Irlandii po prostu i nie będzie to doprecyzowane, że chodzi nam o Irlandię Północną, tylko o część składową.
2: No ale dobra, a czy ktoś z was...
1: Jesteśmy niespójni, o tak bym powiedziała.
2: Z innego miejsca niż Anglia wybrał propozycję?
3: Chyba nie.
2: No to jesteśmy w Anglii.
3: No okej, okay, czyli no okej. Okay. Dziękujemy.
1: Ja byłam prawie w Irlandii, ale jednak nie jestem.
3: No dobrze. Ustaliliśmy. Na pewno będziemy mieli jakieś rewelacyjne ciekawostki, ale rzeczywiście no, worek jest dosyć spory. Ja metodą na sam koniec losowania musiałem wybrać spośród tych numerów, które mi się podobały, bo nie da się znaleźć takiego, który rezonuje ze mną. No właśnie inaczej, w drugą stronę, że tylko mogę wybrać ten, który rezonuje ze mną w tej chwili, bo to się zmieni za 15 minut i będzie mi się podobało coś innego, bo jest tego tak dużo, więc...
2: A czy to nie jest taka bezpieczna furtka, żeby powiedzieć, że tak się wylosowało, jak będzie super, to mój wybór, a jak będzie nie podobało się słuchaczom, to wtedy można umyć ręce, bo drogą losowania to się wzięło?
3: Nie, ja nie umywam rąk od moich propozycji. W przeciwieństwie do niektórych.
1: To jak już tak dużo powiedziałeś na temat, to może rozpocznij.
3: Tacy jesteście, żeby mnie na pierwszy front. Dobrze.
1: Skoro taka świeża propozycja, to żeby z głowy nie wypadła.
3: Masz rację. I niech zaczniemy z przytupem w takim razie. Nieznana była mi to grupa, ale spodobało mi się, bo łączą punkową energię trochę z hip-hopem, ale takim, powiedziałbym, że raczej trącącym offspringiem, albo takim jakimś amerykańskim, trochę punk... punk hip-hop, czyli punk-pop, albo hop-punk.
2: Punk-hop.
3: Jakaś taka dziwna kombinacja, ale są w tym też drum and bassy. A w ogóle w tym numerze to nawet robi się trochę regałowo, więc ten...
2: Czekaj, co?
3: Mashup...
1: tak, to jest trochę duże jak na jeden utwór. Czy to jest tak, że to wszystko dzieje się naraz, czy jednak po prostu każdy fragment utworu reprezentuje inny segment tego, co powiedziałeś?
3: Dosyć naraz, zależy na którym elemencie się skupisz, ale spodobało mi się to, bo to łączy ze sobą to, co tak naprawdę, to o czym myśleliśmy w kategoriach Wielkiej Brytanii, czyli że mamy wszystko naraz.
1: Wszędzie.
3: I trochę tak tam jest. Jest to zespół stosunkowo młody, chociaż miał swoje problemy, ponieważ po tym jak weszli na scenę, to się okazało, że jak się nie ma wsparcia finansowego albo jakiejś korporacji za sobą, albo rzeczywiście już label cię jakiś wspiera, no to jest jakby kaplica, nic się nie da zrobić. No więc uznali, że trzeba wszystko robić niezależnie, no i udaje im się. The Skinner Brothers, tak się nazywają, wokół niejakiego Soul Boya są skupieni, jest ich trójka, występują chyba od jakiegoś czasu w maskach. Soul Boy wygląda trochę jak trupek w kapeluszu i ma dwóch ziomków w dresikach, mogę wam ich pokazać, wyglądają tak.
2: W ogóle nie znam, a Skinner to mi się dobrze kojarzy, jeśli chodzi o scenę brytyjską, z pewnym Mike'iem i The Streets.
3: No widzisz, to ja myślę, że te Skinner Brothers to akurat może być nawiązanie do tego gangu w Red Dead Redemption. The Skinner Brothers to w Red Dead Redemption 2 był taki gang, który właściwie nie rabował i nie rozrabiał, chociaż to bardzo eufemizm, dla pieniędzy, tylko dla samego faktu tego, że mogą komuś podrżnąć gardło, że mogą kogoś ze skóry obedrzeć. Ojej. Tak jakby taki był cel. Więc wydaje mi się, że może chodzić o to, ale bez względu na to spodobała mi się ich muzyka, bo mi trąci, też znowu użyję tego słowa, w pozytywnym jego znaczeniu, brytyjską ulicą. I po prostu chłopaczkami, i to nie jest muzyka takich wysokich lotów, że o, to Wielka Brytania, moglibyśmy przynieść coś bardzo eleganckiego. Nie, wydaje mi się, że tego słuchają ziomeczki, i dzisiaj ja jestem ziomeczkiem. I said, no, your fucking place from me. I'm a lion in a sheepskin, see.

0: fuck it. Might as well enjoy myself while I'm fucking here.
1: Pan bardzo brzydkie słowa mówił na końcu.
2: No bo The Skinner Brothers.
1: Tak to jest.
2: No co, jest hip-hop, jest punk, trochę regał.
3: Takie ska.
2: Trochę, tak, taki bardziej ska, ale no tak mi się, takie moje skojarzenie. No, no tak. Trochę i w tym wszystkim jeszcze to podszyte drum and bassem. Dla mnie super, taki mashup wszystkich gatunków, bardzo to lubię i Wielka Brytania tym teraz stoi, bo taki tam jest mashup kulturowy, że nie sposób, żeby nie było to słyszalne też w muzyce.
1: Ja się zgadzam i to brzmi brytyjsko bardzo i to chyba, to się udało. Myślę, że to nie jest łatwe, bo Wielka Brytania może brzmieć wszystkim, ale nie sobą tak naprawdę, więc to, że coś brzmi brytyjsko, fajnie, fajnie.
3: Ja jestem zaskoczony, że przyniosłeś taką propozycję, bo gdybym miał strzelać w ciemno, powiedziałbym, że raczej byś krytykował tego rodzaju muzę.
2: Nie, no fajne jest, jest jakby prawie, o Jezus, prawie przeszło mi przez gardło, że tu jest dobra energia. Ale no jest, no jakby słychać, że się tym bawią, że to jest fajna muza. Myślałem o jakimś hicie typu Overmono, albo żeby przynieść Tomorrowlandsa z Chemical Brothers z Aurorą, bo to są
3: super
2: takie...
3: To jest, no.
2: Tam są fajne, tam się fajne rzeczy dzieją, tylko to jest mniej szczytowe. A to jest propozycja, mam wrażenie, szukałem czegoś trochę dziwnego, nie chciałem wpadać w takie totalne novelty, choć szukałem, nie udało mi się znaleźć czegoś, co by mnie chwyciło, więc no, padło na Skinnersów.
1: Czy ty masz, Mateuszu, propozycję jakoś blisko, czy bardzo daleko?
3: To zależy, jak się na to spojrzy.
1: Okay.
3: W pewnym sensie blisko, no?
1: Bo ja też mam w pewnym sensie blisko, więc mogę zacząć, to może będzie płynne przejście w takim razie, skoro ty nie jesteś pewien, a ja jestem w zasadzie pewna. Bo poszłam podobnym kluczem, tak naprawdę, Marcin. To znaczy, że chciałam, żeby mi to brzmiało i pachniało Wielką Brytanią. Też skojarzyło mi się to z chłopakami, na zasadzie, że chłopaki gdzieś tam se po tych Wielkiej Brytanii ulicach biegają. I znalazłam duet braci. Tylko, że moi są zupełnie nieszczupli i jeszcze się tym chwalą. Na okładce najnowszego albumu mają, mam wrażenie, autoportret jednego z nich narysowany ołówkiem. Już wam pokazuję okładkę. Jest bardzo wdzięczny. O,
2: bardzo
1: to jest
2: dobry.
1: Taki jakby ufoludek z bardzo wielkim brzuchem i bardzo chudymi nóżkami. Zorientowałam się dzisiaj, że Get Down Services z tym najnowszym albumem Massive Champion, jeden z singli z tego albumu jest u nas w playliście i jest normalnie w rotacji, mogą go państwo kojarzyć, ale ja przyniosłam inny numer, który po prostu bardzo mnie ubawił, bo cały ten album to jest, tak jak oni sami piszą, to jest taki powrót do dzieciństwa, do takich artefaktów w Wielkiej Brytanii.
2: Stupid Invaders, pamiętacie tą grę? Może nie, przepraszam, że tak wpadłem, ale on dokładnie wygląda, ten ludek, jak ci ze Stupid Invaders.
1: Nie kojarzę gry, ale bardzo się cieszę, że ty znalazłeś,
2: no, zobaczcie, to są Stupid Invaders.
3: No dobra, trochę tak wygląda.
1: Trochę tak.
2: Dobra, przepraszam, wracamy do Zuzy.
1: Artefakty z Wielkiej Brytanii, które to dzieciństwo ukształtowały. Ja jestem bardzo dumna z siebie, że nie straciłam wątku w tym momencie, naprawdę. Dużo jest w tym humoru. I utwór, który ja przyniosłam, czyli tytuł Lentils, czyli soczewica w tłumaczeniu. Ten tekst po prostu jest absurdalny. On ma być zabawny na takim poziomie. Oni wymieniają tam paskudne rzeczy. W tym gnidy na przykład.
2: Albo
1: ten tekst o gnidach jest chwilę przed tym, że lubią ten taki miks sojowy, ten taki, nie wiem, czy jedliście kiedyś wegańsko w ten sposób, że to takie granulaty sojowe, które zalewa się jakimś wodą albo wegerosołkiem.
2: Pyszne się z nich robi zamiast mięsa do lasagni na przykład.
1: Do lasagni, kotlety. Generalnie, jeżeli ktoś nie je mięsa, to jest to ten teksturat sojowy, który się używa. Więc oni na przykład tam w linijkę jest to, że uwielbiają ten miks sojowy, a potem, że mają gnidy i ktoś tam je będzie zjadał.
2: Jak jest gnida po angielsku?
1: Nits? Jak dobrze pamiętam?
2: Chyba nie znam. A głupki, Stupid Invaders to są głupki z kosmosu. To jest ważne, bo to państwo mogą znać tą grę.
3: A grałeś w Chicken Invaders?
2: Chicken, no yes.
3: Świetne. Suzo?
1: Lentils. I've got a buzz cut, bulbous head, not for the style, I've just got nits.

0: creaming, creaming, creaming, creaming, creaming, creaming steroids.
1: Mnie urzekło to, że panowie śpiewają o tym, że lubią jeść soczewice, lubią sos mix, mają egzemę i ten jeden wers, którego nie rozumiem, bo nie wiem, co to niec finalnie, bo to miały być by te gnidy, ale w sumie to może miał być nac, więc wtedy robi się wulgarnie. Nie mam pojęcia, ale jakiś rodzaj dowcipu, który w tym jest, bardzo mnie urzekł.
2: Czyli trochę życiowe, trochę wegańskie, trochę wulgarne. Mhm. Cała zuza.
1: Jakbyś mnie przeniósł do Wielkiej Brytanii, cała ja.
2: No ale rzeczywiście brytyjskie, znowuż, tak. Podobnym kluczem.
3: Rzeczywiście podobne do twojego.
1: Bierzesz wdech i czujesz, że jutro rano zjesz po prostu fasolkę w sosie pomidorowym z jajkiem sadzonym na śniadanie. Te utwory tak robią.
3: Jeju, ale dawno tego nie jadłem.
1: Ja nie wiem, czy kiedykolwiek jadłem to na śniadanie. To jest wybitnie nie mój typ śniadania. Chyba jak byłam w Anglii faktycznie raz, to ktoś mnie tym uraczył. No ale czy u ciebie również będzie jakieś fish and chips?
3: Otóż nie, bo u mnie będzie... Chociaż zależy, bo jeżeli... uznamy, że fish and chips to jest coś, co uniwersalnie wszyscy lubią, no to ja wybrałem piosenkę, którą... daj mi dojść do końca.
1: Nie lubisz fish and chips?
2: No chips są okej, okay, ale fish...
3: Co?
1: Nie rozmawiam z nim, mów dalej.
3: Dobra, a co lubisz? Powiedz jakąś rzecz do jedzenia, która ci smakuje i którą my też możemy lubić.
2: Chipsy.
3: Ja przyniosłem chipsy, bo to jest co...
2: No słucham.
3: Bo to jest coś, co każdy z nas grało w audycji swojej.
1: No tak. Tak, zapomniałam, padło. Co przyniosłeś z tego kraju, bo ja doskonale wiem, Mateusz faktycznie przyniósł wspaniały utwór, który myślę, że ma taki potencjał, żeby znaleźć się na pierwszym miejscu.
2: Ja go nie pamiętam.
1: On ma świetny tekst, bo to jest w zasadzie spoken word.
3: Tak, Joshua Einehan to jest człowiek, który zajmował się właśnie pisaniem poezji, spoken word poetry, występował na płytach Metronomy czy Comedy's Coming, no a teraz wydał w końcu płytę długogrającą, zatytułowaną I Know You're Hurting, Everyone Is Trying, You Have Got To Try. I na tej płycie znalazło się...
1: Krótki, chwytliwy tytuł.
3: Tak, na tej płycie znalazło się nagranie Mom Does The Washing. I mogli państwo słyszeć to już wcześniej, bo jako singiel to wyszło sporo czasu
2: no
3: temu.
2: No właśnie, chciałem to znać, bo teraz do mnie dotarło, że przecież dograliśmy to w 2024 roku. O ile się nie mylę, raz i potem jest dwa...
1: Liczysz lata, czy liczysz razy, kiedy słyszałeś ten utwór?
2: Lata. Czyli dwa lata temu.
1: Ale album niedawno.
3: I teraz fonograficznie miał premierę jako część albumu.
1: Dopiero teraz mogłeś sobie kupić fizycznie płytę.
2: No dobrze, dobrze. Czyli wracamy do mojej taktyki, że coś, co było kiedyś w latach 50., ale zostało dopiero teraz wydane, jest okej.
1: Jakie wracamy, Marcin? Ty nigdy nie odszedłeś jakby. Nie możesz na Mateusza teraz wsiadać, bo to ty najczęściej to robisz.
2: Okay.
3: Dlatego mu się najbardziej zależy, żeby to wybronić. Ja tak powiedziałem, że w końcu wydał płytę, to nie jest jego pierwsza płyta oczywiście, natomiast to jest album, myślę sobie, że po zapowiedzi, po tym singlu nośnym, głośnym, dość powiedzieć wyczekiwany. Mom Does The Washing to jest przedstawienie różnych idei, czy jak to w pierwszych słowach mówi Joshua, świat przedstawiony poprzez właśnie tę figurę mamy robiącej pranie. Przepiękna rzecz, świetny tekst, bardzo urzekający, prosty i bardzo, myślę, skuteczny.
0: The world, according to your mom, doing the washing. Capitalism, your mom does the washing, you pay her a dollar. You get her to do your mate's washing, your mate pays you $50. Communism, your mom does the washing, you do the washing. Every night you salute a picture of your dad. Socialism. Your mom does the washing, you do the cooking. Everybody is happy, in theory. Feudalism. Your mom does the washing and pays you tax. Colonialism. You barge into your mom's room, claim you discovered your mom's room, dump all your dirty clothes on the floor. Fascism. Your mom does the washing and you are obsessed with her nose. Liberalism. You watch your mom do the washing and you feel really, really bad. Something must be done, you say. Something may or may not get done. Libertarianism. Your mom does the washing. You believe you did the washing. Religion. Your mom does the washing. You thank God.

0: Lubię ten numer, nadal go lubię. Plus to jest taka dobra powtórka z filozofii. Mhm. Mam wrażenie, że jak studenci mieliby zaliczyć kolosa ze filozofii, to trzeba sobie puścić Joshua, wszystko wytłumaczyć przez pranie i się zda.
1: Ale to jest w sumie dobra metoda, no taki skrócik, który... To jest trochę tak jak mnemotechnika, że zapamiętujesz coś jakimiś prostymi skojarzeniami i właściwie to może być ten numer. Jak nie pamiętasz, co to komunizm i tak dalej, to śpiewał, że tak. No dobra, to już wiem. I lecisz. No fajne to jest, no. Przychodzą mi złośliwości, że zainspirowałeś się nami, chociaż Zuza chyba grała jako ostatnia, czyli mną. Ale no, to był chyba tydzień różnicy między nami z tym numerem. No okej, rozumiem już, jak to jest się czuć, że ktoś przynosi coś fajnego, co jest stare i wiecie, że wygra, a nie powinien.
0: No, patrz Marcin, boli w serduszko, co? No.
1: A może nie, może Skinner Brothers się obronił.
2: Kolejny kraj.
3: Ale muszę ci powiedzieć, Marcinie, że cudownie ogląda się proces, kiedy musisz powiedzieć coś miłego i to się tak wydobywa.
0: To widać,
3: próbujesz jak to... przejść przez gardło,
0: tak,
3: ale
0: fizycznie
3: to gardło
0: go to kosztuje.
3: Wąskie, tak.
0: Absolutnie.
3: Zaciska się wszystko w środku.
1: Wije się w środku. No tak. Cieszę się, że sprawia ci to radość.
0: Ja mogę podzielić się z wami ciekawostką, ale ona jest ciekawostką z mojego życia wewnętrznego, a nie z tego kraju, w którym jesteśmy, ale dotyczy tego kraju. Mhm. Otóż, kiedy ja słyszę nazwę tego kraju, to w mojej głowie nie jestem w stanie tego powstrzymać. Jak ktoś powie Benin, to ja mam w głowie Begin, tylko śpiewam sobie tam Benin zamiast Begin i robię to za każdym razem, jak widzę tę nazwę. Dosłownie, przed chwilą, jak pomyślałam, że teraz będę musiała powiedzieć to słowo, to też to miałam.
1: Zaczęła śpiewać.
0: Może przestanie to po prostu kiedyś się z tym uzewnętrznie, ale na razie się nie zapowiada.
1: Albo właśnie przeniosłaś to, jak przegrałem w grę. Jak jakąś taką chorobę.
0: I teraz wszyscy, jak będą widzieć Benin, to będą śpiewać Begin.
3: Ale mogę ci jeszcze podrzucić, jak to było? 1 million bicycles in Benin? Not really.
0: Dobry pomysł. Zapiszemy i powrócimy do niego później. Benin to jest w zasadzie mój pomysł, więc pozwolę sobie zacząć, bo zaproponowałam ten kraj, ponieważ z niego pochodzi Angélique Kidjo. A Angélique Kidjo została jako pierwsza wokalistka z Afryki wpisana na Hollywood Walk of Fame. I stało się to niedawno, a wydała też album pod tytułem Hope, więc pomyślałam, że to wspaniała okazja, żeby przynieść to do szczytu. A jest to absolutnie szczytowa propozycja, już samo Hollywood Walk of Fame dużo o tym mówi, ale jest to świetna wokalistka. Przesłuchałam sobie ten album pod tytułem Hope i on jest bardzo równy, to znaczy wszystkie utwory są świetne, ale bardzo to dobrze pokazuje, jak ona jest wszechstronną wokalistką. Tam jest dużo zaproszonych gości, między innymi Arya Star, którą ty chciałeś przynosić przecież chyba przez moment.
3: I nawet przyniosłem.
0: Ona nie jest z Nigerii?
3: Ona się urodziła w Beninie.
1: Arya Stark jest z...
3: Przyniosła.
1: Nie, z tego. Co to było? Ten serial...
0: Tam, gdzie jest Tony Stark, tak?
1: Nie, Arya Stark to jest
3: Iron
1: przecież...
3: Manka?
1: Nie, no ludzie, Arya Stark...
0: Gra o tron?
1: Tak!
0: Grzegorz cię uratował.
1: Dziękuję. Dziura w głowie.
0: Nie, ale to dobrze. Ma na tym albumie jest między innymi utwór z nią i z wieloma innymi wokalistami. I fajnie się udaje tam łączyć zarówno to, co jest teraz bardzo popularne na kontynencie, w Afryce Zachodniej, czyli amapiano i te takie wszystkie lekko też jest autotunowane rzeczy. Angélique oczywiście nie, ale ci goście to też przynoszą. Z takim oldschoolowym afrobeatem, gdzie tam się trochę ten rytm bardziej łamie. Więc miałam problem, żeby wybrać jeden utwór, ale jakoś się to udało. Wybrałam taki, który, jak to cytując Marcina, nóżka chodzi, nic nie szkodzi.
1: Mateusza, co mnie, Mateusza?

0: Dopowiem, że Pharrell Williams tutaj się dograł.
1: A, to znany Benijczyk.
0: Ale jest w kilku miejscach na tej płycie, więc wydaje mi się, że to po prostu jakaś udana współpraca w przypadku tej dwójki.
2: To może ja teraz zagram Ayre Starr, skoro została wywołana już do odpowiedzi.
1: A nie krytykujemy nic, nie? Co?
2: Nie, co ty chcesz Angelique Kidjo krytykować? No, zwariowałeś?
1: Mało to brzmiało.
2: Jako człowiek, który choć trochę ma w sobie serca do...
1: Benińsko.
2: Nie wiem, jakby troszczy się o twój PR człowieku. Przestań. Nie Angelique Kidjo.
1: Ale co? To jest są nietykalni ludzie na świecie?
2: Są, oczywiście, że są.
1: To.
0: Wiesz, dlaczego wiesz, dlaczego to brzmi benińsko? Bo jest tam Angelique Kidjo.
1: Aha.
0: Ona jest z Beninu.
1: Aha.
0: I jest... Mam wrażenie jednak towarem eksportowym muzycznym tego kraju, więc ona po prostu brzmi benińsko ze względu na to, że jest Angelique Kidjo. Mateusz ma rację.
1: Myślicie, że ktoś w Stanach, gdzie jej zrobili gwiazdę, to wie i pamięta o tym, że ona jest z Beninu? Czy po prostu już jest na tyle wciągnięta i wsiąkła w kulturę amerykańską, że po prostu jakby nie ma to znaczenia?
0: Nie słuchałeś tekstu.
1: No nie wiem, co mam na to powiedzieć, bo...
0: Ten tekst jest mocno o doświadczeniu bycia osobą czarną skórą, o tym, że nic cię nie zatrzyma.
1: To jest bardzo amerykańskie.
0: No tak, ale wynika bardzo z tego, skąd ona też jest.
1: No okej. Podtrzymuję moje delikatne uwagi.
2: A myślę sobie też, że w Stanach, podobnie zresztą tak w Europie, bo nie jesteśmy jakoś bardzo odrębni, mogą po prostu mieć skojarzenie, że Afryka trochę jako jeden kraj...
0: To tak jak my jesteśmy z Europy.
1: Tak.
2: Ale w Europie też mamy takie postrzeganie. A z Angelique Kidjo jeszcze chciałem wspomnieć, że ona jest ambasadorką dobrej woli UNICEF-u, więc proszę pana,
0: zostaw Angelique w spokoju!
1: Ja się w ogóle nie czepiam jej, tylko tego, co Pharrell Williams może z nią zrobił. No, jakby...
2: O, a Pharrella można.
1: No, nie można, bo czarny, tak? Czy nie można nikogo... Jezus, mamy ludzie, dobra, i lecimy dalej.
2: Nie, po prostu jest więcej... powiedzmy, pola do eksploracji.
1: No to na pewno.
2: Tak, w przypadku Pharrella. No to ja przyniosłem Ayre Starr, dwukrotnie nominowaną do Grammy, trzykrotnie nagrodzoną statuetką MOBO, jedna z najbardziej prominentnych artystek z popowej sceny afrykańskiej. Urodziła się w Beninie, ale obecnie mieszka w Nigerii. OK Africa, portal pisał o niej, że to bez wątpienia jedna z najbardziej magnetycznych gwiazd popu. Ma 24 lata i wydała nową płytę i śpiewa na niej tak.

0: A czy to dla ciebie, Marcinie, brzmiało jak Benin?
1: Bardziej niż twoje na pewno.
0: Moim zdaniem to jest mega blisko siebie.
1: A ja chciałem w ogóle powiedzieć, wiesz co, może kwestia języka, ale z drugiej strony, no co, francuski mi brzmi jak Benin?
0: Spojrzeliśmy na siebie porozumiewawczo, nie wiedząc, co mu odpowiedzieć.
2: Prawie to było słychać.
1: Ale chodziło mi po głowie takie stwierdzenie, ryzykowne oczywiście, choć zdarza nam się ono w szczycie, że, jak ja to chciałem ująć, że coś, co brzmi bardziej, uwaga, afrykańsko, w cudzysłowie. No bo może to jest kwestia rytmu, albo...
0: Ale ten rytm, mam wrażenie, że u Mateusza ta aria sobie...
2: Afrobitowe.
0: Tak, afrobitowe, no. Jakby dobre BPM-y też sobie zarzuciła tam.
1: Tak, szybciutkie to było.
0: To jest ostatnio popularne w ogóle, bo kiedy byliśmy w innym kraju w Afryce Zachodniej, nie tak dawno, ale nie pamiętam, chyba Marcina nie było i myśmy przynieśli obydwoje takie mega szybkie numery hip-hopowe. Nie pamiętam, skąd to było. Ale jest to teraz taki trend. Mi się w ogóle podoba ta aria stara, dlatego rozmawiam jakoś ogólnie, co ja ci tam mam słodzić za dużo.
1: Cały czas słyszę grę o tron, aria Stark. No ale to jest, widzicie, no, znowu podział na te różne mniejsze, większe kraje w ramach Afryki, no jakby nie sposób powiedzieć, który jak powinien brzmieć. Gdzie niegdzie nauczyliśmy się, że niektóre z nich brzmią bardziej, jakby miały instrumenty zrobione ze śmieci, bo po prostu tak jest, bo na przykład są biedniejsze niż inne i tak było w kilku miejscach.
2: No ale Kinshasa jest bardzo pod tym kątem reprezentatywna. Tam
1: na dużo przykład.
2: Z takich zespołów.
1: Z Beninem no, natomiast...
0: Ale na Afryka Zachodnia tam jest dużo tych, kilka krajów obok siebie, o tak, i one wszystkie mają jakiś gdzieś tam podobny sznyt pod tym względem, a szczególnie, że nagrywa w Nigerii, więc tym bardziej jest gdzieś pod wpływem tego rynku.
1: A ta Nigeria wraca u ciebie, bo Joshua też jest, o ile dobrze pamiętam, półmule Nigeryjczykiem.
2: Nie wiem, czy Nigeryjczykiem, ale...
1: Rodziców.
2: Ale jakich. Tak bym strzelał.
1: No tak wracam jedną nogą do tej...
0: Wielkiej Brytanii.
1: Anglii, tudzież Wielkiej Brytanii, bo mi się przypomniało. No dobra, czyli co? Czyli czas na coś, co brzmi jak Benin?
0: No, nie wiem. To ty musisz nam powiedzieć.
1: Nie wiem, czy tak brzmi. Na pewno, jak o tym opowiem, to z Beninem jest związane, ponieważ przyniosłem propozycję, która bezpośrednio związana jest z wudu, które właśnie z tamtego regionu pochodzi. Wudu, które jest związane z animizmem. No tak, no bo wudu to jest przecież tradycja z tego regionu, wywodząca się, przeczytam to sobie, bo nie jestem taki mądry, żeby to z głowy pamiętać, z dawnego królestwa Dahomey, które obecnie jest Beninem i Togo.
0: Ale Mateusz dobrze się dziwi, bo ta tradycja w czasach kolonialnych została przeniesiona na Karaiby i na Haiti, więc
2: no
0: nam się może kojarzyć
2: się
0: no, stamtąd,
1: tak,
0: ale
1: oczywiście,
0: korzeń,
1: ale,
0: tak, Marcin
1: tak,
0: ma rację.
1: Ale korzeń właśnie ma tam. Benin i Togo, dawne królestwo Dahomey, dla przypomnienia, religia, która związana jest silnie z animizmem, czyli właściwie nie twierdzeniem, a poglądem, że i zwierzęta, i rośliny, i przedmioty nieożywione, wszystko to ma duszę lub własnego ducha i w ten sposób jakoś można z nimi porozumiewać. No i przyniosłem projekt, który właśnie bawi się, chociaż nie wiem, czy słowo bawi jest odpowiednie, bo zaraz jakieś coś mnie gdzieś strzeli w karku, ale nawiązuje do tego. Positive Wudun, ponieważ Wudun to w jakiś sposób w Beninie mówi się na wudu, to tytuł płyty. Benin International Musical, tak nazywa się ta grupa. BIM.
0: Wpisałeś Benin i ci wyskoczyło jako pierwsze, tak naprawdę, przyznaj się.
1: To by było dobre, ale nie. Wysoko jest uplasowana ta płyta na liście kupowanych płyt na Bandcampie, co dla mnie jest zawsze dobrym wyznacznikiem, że jednak ktoś po prostu za tą muzykę płaci. Niekoniecznie może jej słucha, ale jeśli płaci, to ma to jakąś wartość. Nie jest ona bardzo równa, ale pierwszy numer na niej rzeczywiście jest... Nie chcę tego używać słowa, że reprezentatywny, ale no, ma w sobie tego ducha, którego jak posłuchałem, to wyobrażam sobie, że tak może między innymi brzmieć wudu. Ale jest to połączenie trochę rocka, trochę hip-hopu znowu.
0: No tak, bo to takie właśnie benińskie gatunki muzyczne.
1: Bardzo, ale to nie będzie taki hip-hop amerykański. Raczej chodzi o pewnego rodzaju stylistykę, która się tu pojawia. No i wspomniane wudu, którym to wszystko jest podszyte. I mam nadzieję, że będzie to słychać, bo jeśli miałbym sobie wyobrażać, że Benin ma jakoś brzmieć muzycznie, no to na przykład właśnie tak.

Właściwie powinienem był powiedzieć rock podszyty wudu, a i ten drugi człon to nie hip-hop, bo to za dużo trochę sugeruje, a sam rap. O, w ten sposób. Bo to jednak jest bardziej, jest tam element rapu, ale to nie jest taki

0: stożki siana. I oni tak tańczą, tak, że jak nie widać nóg, i się tak przesuwają po ziemi, no to taka ciekawostka.
1: Jeszcze raz, jak tańczą?
2: Benin, Benin, uuu.
3: Szczyt szczytów.
2: I zaczynamy podium. Otwierają na miejscu 10 Niderlandy.

0: Przeogromna to jest zmiana w ubiegłym tygodniu na miejscu 41. Nie wiem, co się stało, ale państwo przerzucili to o 33 miejsca w górę.
1: Dobrze, dobrze, trochę entuzjazmu więcej, przecież jak takie zmiany wymagają...
2: Uhu. To moja piosenka, to mogę nie być optymistyczna. Ale nowość na miejscu 7 i to chyba... Kto jest optymistyczny? Czyje to piękne?
1: Nie wiem, Boliwia?
2: Moje?

0: Na szóstym natomiast drobny spadek, ale cieszy mnie, że oscyluje w okolicy środka Peko Kappi z Finlandii.
1: Na miejscu piątym kontynuacja pięknego utworu Kalio, Still No Good, czyli dalsza część
0: Kalio
1: serii No Good.
2: Ale tragiczny spadek z pierwszego na piąte, minus cztery.
0: Kalio.

tego to przechodzimy do podium. Na miejscu trzecim znowu Islandia, którą bym nie mogę zapowiadać jako propozycję, którą przyniosłem ja. Nie znowu tak łatwo się ją zapowiada. Hildur Guðnadóttir. Prawdopodobnie przekręciłem. Pani Hildur wybaczy. W każdym razie bardzo urzekająca, pełna niepokoju pieśń churalna na miejscu trzecim.

0: I tak dotarliśmy do miejsca pierwszego i na miejscu pierwszym po raz drugi będzie Jesuimali i Lamomali jeszcze raz i będzie lądowało w tip-topie, ale na razie dopiero drugi.
1: 34 tygodnie to trwało, żeby się załapało po raz drugi.
0: A niech się jeszcze nie załapuje, tak naprawdę dobry numer, można się z nami tam jeszcze hulać przez chwilę.
1: Nie będzie.
0: A my się żegnamy.
1: Zuzanna Iłęda,
0: Mateusz Andruszkiewicz
2: i Marcin Mann.
1: Dziękujemy.

0: jutrzejszy piątek rozpoczniemy inaczej niż zwykle, bo po godzinie 7 soulówką przywita się z Państwem Mikołaj Tyczyński. Po godzinie 8 zaś zapraszamy na specjalne wydanie porannej manny. Specjalne, bo nadawać będziemy z Lidzbarka Warmińskiego. Wojciech Mann wraz z Marianem zasiądą u stóp lidzbarskich murów w amfiteatrze nad Łyną i do godziny 11 gościć będą m.in. Artura Andrusa, Andrzeja Poniedzielskiego, Czesława Mozilla i Michała Zabłockiego czy Marcina Januszkiewicza. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro w Lidzbarku.
1: Jest 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda oświadczyła, że resort będzie domagać się narzędzi do ochrony pacjentów przed oszustami. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który skierował Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Temat ten oraz prezydencką propozycję zmian w kodeksie karnym komentował na naszej antenie lekarz, były wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda.
2: Uważam, że ta ustawa rzeczywiście nie była doskonała, ale ona byłaby lepsza niż brak takiej ustawy, dlatego że szarlataneria w Polsce kwitnie i wielu ludzi jest wprowadzanych w błąd. Natomiast gdyby prezydent tą ustawę podpisał, to można było za jakiś czas po prostu dokonywać korekt. Ale niektóre z uwag prezydenta oczywiście uważam za zasadne. No, można było ten projekt trochę lepiej przygotować i szczególnie zapytać prezydenta trochę wcześniej na ścieżce legislacyjnej.
1: Zdaniem prezydenta nakładanie kar i blokad jeszcze przed prawomocnym wyrokiem sądu odbiera przedsiębiorcom prawo do obrony i grozi im bankructwem. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował o prezydenckiej wersji Lex Szarlatan, w której znajdzie się propozycja nowego rodzaju przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Ma on przewidywać m.in. karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta.
3: Cały problem polega na tym, że nawet jeżeli ktoś doprowadzał do zgonu pacjenta, to było to bardzo trudno udowodnić. Takie przypadki, nie wiem, pewnie licząc na palcach jednej ręki, jeszcze jakieś palce by mi zostały, poza jakimiś drastycznymi historiami jak zagłodzenie dziecka, czy właśnie zaniechanie leczenia onkologicznego. No, te rozwiązania się nie sprawdzały, te procesy trwały bardzo długo. Trudno zwyczajnie byłoby to udowodnić. Ta procedura, którą zaproponowano w Lex Szarlatan, miała przyspieszyć te działania, bo pamiętajmy, że tak długo jak nie ma wyroku skazującego w takiej sprawie, ci ludzie nadal działają, nadal na tym zarabiają.
1: O prezydenckiej alternatywie mówiła redaktor naczelna portalu cowzdrowiu.pl Aleksandra Kurowska. Rzecznik praw pacjenta, odnosząc się do decyzji Karola Nawrockiego, ocenił, że w walce o bezpieczeństwo chorych górę wziął nacisk środowisk pseudomedycznych. W temacie zdrowia pozostajemy, ale przenosimy się do Wielkiej Brytanii. E-papierosy szkodzą zdrowiu dzieci i młodzieży, ostrzegają brytyjscy lekarze z Królewskiego Związku Pediatrii i Zdrowia Dziecka. Analiza kilkudziesięciu badań wykazała, że ich palenie wywołuje m.in. depresję, zaburzenia snu oraz problemy z oddychaniem. Pediatrzy apelują do rządu o regulacje zmniejszające atrakcyjność e-papierosów. Z danych wynika, że niemal co piąty nieletni Brytyjczyk choć raz sięgnął po e-papierosy. Aby zmniejszyć ich atrakcyjność, brytyjskie Ministerstwo Zdrowia rozważa zakaz eksponowania urządzeń na półkach sklepowych, wprowadzenie szarych opakowań oraz zakaz wymyślnych nazw smaków. W przyszłym roku na Wyspach ma zacząć obowiązywać całkowity zakaz reklamy wejpowania. 6 spektakli teatrów niezależnych, studenckich i amatorskich pokaże w sierpniu Wrocławski Teatr Współczesny. Rusza kolejna edycja cyklu Teatr Otwarty, który oddaje scenę twórcom spoza głównego nurtu. W programie m.in. spektakl Unhuman Video, teatru alter ego, o którym mówi Damian Zieliński.
4: Jubileuszowa setna edycja amerykańskiego Tony Awards została w większości zdominowana nominacjami zespołu, który jest w 100% złożony ze sztucznej inteligencji. Bynajmniej nie jest to AI, które znamy z czasów współczesnych. Bliżej temu do syntetycznego Pinokia, który zamiast pragnienia bycia prawdziwym chłopcem, pragnie tworzyć. Jakie miały to reperkusje i jak doświadczał rzeczywistości ten syntetyczny Pinokio i przede wszystkim jak wygląda wygląda sztuka przyszłości? Spróbujmy wspólnie odpowiedzieć na to pytanie.
1: Dziś i jutro na scenie Wrocławskiego Teatru Współczesnego Elegia Fundacji Jubilo, połączenie prozy, poezji i polifonicznych pieśni. W kolejnych dniach widzowie zobaczą m.in. Kreta Mare, historię osadzoną w świecie po katastrofie nuklearnej. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Marek Napiórkowski. Niezmiennie bardzo cieszę się z tego powodu, że posłuchamy sobie dzisiaj muzyki. Muzyki różnorodnej, choć będzie to audycja monograficzna i będzie dotyczyła twórczości jednego wybitnego muzyka. Muzyka, który od dziesięcioleci, sześć będzie ponad tych dziesiątek, gra wspaniale i bierze udział w niezwykłych projektach, a co najbardziej krzepiące, to fakt, że właśnie ledwie przed chwilą wydał swoją kolejną płytę, płytę wydaną przez wydawnictwo ECM. Płyta nosi tytuł Winter Songs, a bohaterem dzisiejszej audycji będzie fenomenalny basista Steve Swallow. Posłuchajmy utworu zatytułowanego One.

Thief Swallow i kompozycja One z albumu Winter Songs. Winter Songs, ale wydana płyta nieco wcześniej, już się nią możemy cieszyć, a to wydawnictwo z tego roku. Thief Swallow grał na gitarze basowej, Mike Rodriguez na trąbce, Chris Cheek na tenorze. W tle tak ledwo co słyszalny tutaj akurat Steve Cardenas na gitarze. Gil Goldstein pięknie na fortepianie muzykował i Adam Nussbaum, stary kumpel Steve'a z czasów Tria ze Scofieldem choćby, grał na perkusji. To jest taka płyta, którą mogą nagrać muzycy właśnie będący w ósmej dekadzie, a właściwie nawet w połowie ósmej dekady swojego życia. Muzycy, którzy niczego nie muszą udowadniać i szukają takiej jakby płynności, swingowania, pięknych ballad, ale też różnych zakrętów harmoniczno-rytmicznych. No może nie w tym utworze tak rytmicznie bardzo, charakterystycznych dla takiej kameralistyki współczesnej. Thief Swallow, gigant basu, gigant muzyki. No będziemy mieli trochę czasu, żeby sobie posłuchać dzisiaj jego pięknej muzyki i kontynuujmy w takim razie słuchając Tria Steve'a Kana. Album nosi tytuł Wisteria i posłuchamy utworu tytułowego, a Steve'owi Kanowi grającemu na fortepianie towarzyszy oczywiście Thief Swallow na basie i Joey Baron na perkusji.

Słuchaliśmy utworu Wisteria. Grali Steve Kahn na fortepianie, Steve Swallow na basie i Joey Baron na perkusji. Autorem tej kompozycji, która dała tytuł całej płycie, jest Art Farmer, jeden z wielu muzyków, gigantów jazzu, z którymi Steve Swallow na swojej drodze muzycznej się spotkał, ale te tematy sobie dzisiaj w trakcie omówimy jeszcze nie raz. Zatem sięgnijmy teraz może do nagrania, które Steve dosyć niedawno, bo w roku 2020, poczynił ze swoim kumplem z czasów prehistorycznych, czyli ze Scofieldem Johnem, którego jak wiadomo lubimy. Scofield po raz pierwszy miał okazję zagrać ze starszym o ponad 10 lat Swallowem jako 20-letni student Berkeley. I jak to bardzo zaiskrzyło między nimi i zaprzyjaźnili się i muzycznie, i w życiu jakby prywatnym. Nagrali mnóstwo albumów, choćby z rzeczonym Nussbaumem przed laty, bardzo dawno temu, kilkadziesiąt lat temu. Ale w 20 roku, kiedy Steve Swallow obchodził swoje 80. urodziny, Scofield postanowił nagrać album dla ECM-u w trio właśnie ze Steve'em Swallowem i Billem Stewartem. Nagrać album, na którym zagrali tylko i wyłącznie kompozycje Steve'a Swallowa. John Scofield, Steve Swallow i Bill Stewart to ludzie, którzy grywali ze sobą bardzo często i tak też ta muzyka brzmi. Stąd też nie ma nic dziwnego w tym, że cały ten album został nagrany w pół dnia. Ustawili, umówili się, co grają i zagrali. I mamy bardzo ciekawą płytę, którą już w naszym programie Państwu prezentowałem. No i to będzie utwór troszeczkę w nietypowej wersji, ale mogę powiedzieć, że to jest największy przebój, jeśli chodzi o stronę kompozycyjną Steve'a Swallowa, grywany przez Pata, przez Mutt Szpila, Gary Bartona i wielu, wielu innych. Utwór Falling Grace z albumu Swallow Tales.

z albumu Swallow Tales, Falling Grace, wielki hit, wspaniała kompozycja Steve'a Swallowa, która jest bardzo melodyjna, a zarazem bardzo, żeby dobrze grać ten utwór, trzeba spędzić na tym troszeczkę czasu. Tak to jest. Oczywiście w taki sposób trzeba spędzić ten czas, żeby męczył się muzyk, a nie słuchacz. No i tutaj słyszeli Państwo tę wspaniałą koegzystencję jakby gitary Scofielda z basem elektrycznym Steve'a Swallowa i jak się tego słucha, to niekiedy mam wrażenie, że to jest taka jedna wielka gitara wielostrunowa, bo oni ze sobą mają takie porozumienie. Bill Stewart, który nagrał kilkanaście płyt ze Scofieldem, także w składach ze Swallowem, absolutnie mistrzowsko się tutaj jakby mieści. Steve w tym roku obchodził, będzie już 86 urodziny, stąd przestał tak intensywnie jeździć w trasy i dlatego trio Scofielda to jest teraz Bill Stewart i Vincente Archer, ale jakbym miał powiedzieć, kto jest najważniejszym basem w życiu Scofielda, to pewnie bym wskazał właśnie Steve'a Swallowa. Niech zabrzmi jeszcze jedno nagranie tego tria, ale zarejestrowane znacznie wcześniej, w roku 2004. Ci dżentelmeni nagrali album En Route, wspaniały album, który jest rejestracją koncertu, który odbył się w nowojorskim Blue Note. No i tutaj na tej płycie jest zagrany przepięknie standard Barta Bacharacha Alfie, utwór z 66 roku, który bardzo jazzmeni lubią, piękna ballada. I tutaj proszę zwrócić uwagę, jak nieprawdopodobnie kwili na swojej pięciostrunowej gitarze basowej właśnie Steve Swallow. Ile jest melodii w tym, ile takich dojrzałych muzycznych decyzji, że tak powiem. Zatem niech zabrzmi Alfie.

Alfie w wykonaniu Tria, John Scofield, Steve Swallow i Bill Stewart. Nagranie z roku, znaczy zarejestrowane w 2003, wydane w 2004, zarejestrowane w klubie Blue Note w Nowym Jorku. Piękna to ballada i grają naprawdę niezwykle. Jeszcze niech Scofield z nami zostanie przez chwilkę, bo kiedy myślałem o nagraniach Steve'a Swallowa, tych nagraniach, którymi chciałem się z Państwem podzielić, no to trudno mi tutaj przeboju jednego nie umieścić. To jest utwór, w którym Swallow akurat nie gra sola, no ale skład jest wspaniały. Trzech muzyków, którzy grali przed chwilą, dopełnia jeszcze jego wysokość Pat Metheny i mamy kwartet, który pamiętam, jak się ta płyta ukazała, to elektryzował środowisko Sharpie Drutów bardzo. To jest rok 1994. Wtedy właśnie powstał album I Can See Your House From Here. No i na tej płycie znalazł się utwór bardzo często grywany i przez studentów, i przez wielu, wielu różnych muzyków, gdyż jest niezwykłej urody, bardzo udany. The Red One.

John Scofield, Pat Metheny, Steve Swallow i Bill Stewart z albumu I Can See Your House From Here i kompozycja Pata The Red One. Wspaniała. Takie trochę reggae, trochę rock and roll, nie wiadomo co, ale się bardzo, zawsze mi ten utwór podobał, mam nadzieję, że Państwu też. No i tutaj jest moment, żeby wspomnieć o tym, że Steve Swallow, którego jak na dotychczas słuchaliśmy dzisiaj na basówce, to przez wiele lat grał na kontrabasie. Nie znam tak dokładnie powodów, dla których całkowicie zrezygnował z grania na kontrabasie, no ale poszedł śladem Monka Montgomery'ego i Boba Cronshaw'a, który grywał z Sonny Rollinsem przez lata. Tylko wiem, że Bob Cronshaw miał kontuzję i łatwiej mu było grać na basówce. Tak czy inaczej, ciekawą historią jest to, że w latach, w okolicach właśnie roku 70 Steve Swallow całkowicie zmienił instrument z kontrabasu na gitarę basową. I najciekawsze jest to, że bardzo do tego namawiał go Roy Haynes, mistrz swingowego grania na perkusji, człowiek, który grał z Charlie Parkerem, bardzo wspaniały muzyk, taki no mainstreamowy, czyli ta basówka nie taka zła. Ta droga wydała, ten wybór drogi okazał się bardzo dobry, bo Steve Swallow przez wiele, wiele lat był doceniany i w wszelkich rankingach, downbeatach jako najlepszy basówkarz, co denerwowało tych basówkarzy, którzy lubią taki cios a la Marcus Miller. Ale no, świetnie się grało ze Swallowem, jak sądzę. Nie miałem przyjemności muzyką i stąd jego obecność na wielu mistrzowskich płytach. Ale teraz sięgamy właśnie do czasów, kiedy grał na kontrabasie i do bardzo ważnego etapu jego życia, a mianowicie etapu, kiedy współtworzył trio wraz z Paulem Blayem i Jimmym Giuffre. Album, którego fragmentu zaraz posłuchamy, nosi tytuł Jimmy Giuffre Trio 1961 i to jest bardzo ciekawa formacja, bo nagranie jest dosyć stare, ale bez bębnów grają i poszukują takiego wolnego ducha w muzyce. Wolnego ducha, jeśli chodzi o myślenie formalne i o tonalność. To jedno z takich bardzo wpływowych, wydaje mi się, nagrań to jest cała ta płyta dotyczących rozwoju takich improwizowanych form muzycznych, które wokół jazzu się kręciły, ale troszeczkę rozszerzały te granice. Ten utwór akurat nie będzie tak bardzo odjechany, że tak się wyrażę, ale jest bardzo piękny i nosi tytuł Jesus Maria.

nagranie. To właśnie zostało ponownie wydane przez ECM na początku lat 90., stąd mamy taką wersję lepszą, że tak powiem, brzmieniowo. No ale mówiłem, że oni tak trochę odjeżdżają, no to posłuchajmy w takim razie utworu zatytułowanego Weird.

Jimmy Giuffre, czy Giuffre, Paul Bley i Steve Swallow z albumu Jimmy Giuffre 3. To jest rok 61 i to była kompozycja Weir. I słychać już tutaj, że się dużo dzieje. I co ciekawsze, zespół bez perkusji, który no, dają czadu nieprawdopodobnie, rozszerzają te granice bardzo pięknie. Takie mądre granie kameralistyki jazzowej, że tak powiem. Ale jeżeli powiedzieliśmy Paul Bley, to nie sposób nie wspomnieć, że Steve Swallow także z Paulem nagrywał i nagrał jeden album, o którym Keith Jarrett mówi, że słuchał tej płyty tysiące razy. Footloose nosi tytuł ta płyta. Skład dopełnia jeszcze Pete LaRocca, grający na perkusji, i my posłuchamy już chyba nie pierwszy raz nagrania pochodzącego z 1963 roku, blues Ornetta Colemana, When Will the Blues Leave?

0: Portugalia w Sopocie? Czemu nie?
1: To właśnie wokół tego kraju skoncentrowany będzie tegoroczny festiwal Literacki Sopot.
2: Będziemy na nim także i my, ze specjalnym wydaniem audycji Cały Nasz Świat.
0: Naszymi wyjątkowymi gośćmi będą poetka i edukatorka Raquel Lima, pisarz José Luis Peixoto oraz scenarzysta komiksowy i nauczyciel André Morgado.
1: A porozmawiamy z nimi m.in. o portugalskim politycznym tu i teraz, o postkolonializmie oraz o kondycji czytelnictwa i edukacji.
2: To spotkanie na żywo z udziałem publiczności, także serdecznie zapraszamy do Sopotu. Gojki 3 Art Incubator już jutro o 11:00.
0: Adriana Bąkowska,
1: Jan Janczy
2: i Patryk Rabiega. Do usłyszenia i do zobaczenia w Sopocie.

0: Minęła 21:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Minister finansów Stanów Zjednoczonych Scott Bessent zapowiedział wprowadzenie najgłębszej izolacji gospodarczej w historii świata. Amerykańskie władze chcą całkowicie odciąć Iran od dochodów i doprowadzić do upadku tamtejszego reżimu. Działania mają objąć surowe sankcje oraz morską blokadę irańskich portów. Zniszczymy gospodarkę tego morderczego reżimu, co ograniczy jego zdolność do projekcji siły poprzez swoje siły zastępcze. Oznacza to, że nie będzie on w stanie opłacać wojska, a przecież mamy w Iranie znaczną inflację, mówił w telewizji CNBC. Szef amerykańskiego resortu skarbu wezwał międzynarodowych sojuszników do natychmiastowego dołączenia do presji na Teheran. Ostrzegł, że firmy i kraje kupujące irańską ropę czy pomagające w transakcjach finansowych poniosą surowe konsekwencje. Teraz w serwisie informacje z Polski. W szkołach w całym naszym kraju czeka ponad 17 tysięcy wolnych stanowisk pracy, a wśród zgłoszeń nie ma ani jednego wakatu dla nauczycieli edukacji zdrowotnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej uspokaja, że braki kadrowe w tym zakresie nie grożą, a uprawnienia do prowadzenia nowego przedmiotu posiada niemal 113 tysięcy pedagogów. Najwięcej ofert dotyczy nauczycieli przedszkolnych, współorganizujących kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami, psychologów oraz matematyków. Resort wyjaśnia, że dyrektorzy nie szukają osobnych pracowników do edukacji zdrowotnej, ponieważ lekcje te mogą prowadzić m.in. nauczyciele biologii, wychowania fizycznego czy psychologowie. Zajęcia stają się obowiązkowe z wyjątkiem modułu dotyczącego zdrowia seksualnego, z którego rodzice mogą wycofać dzieci. W sobotę rozpoczyna się 23. festiwal Warszawa Singera. W programie znalazł się m.in. żydowski salon literacki prowadzony przez Remigiusza Grzele. O nim i innych wydarzeniach tegorocznej edycji mówił na naszej antenie Dawid Szurmiej, jeden z organizatorów festiwalu.
1: Remigiusz od lat już przygotowuje żydowski salon literacki i tam są bardzo różnorodne wydarzenia pokazujące znowu wachlarz tego, jak wygląda kultura żydowska, więc mamy te wydarzenia literackie, mamy też spektakle teatralne, mamy spektakl Shir HaShirim, czyli nowy spektakl w języku jidysz wystawiony przez Teatr Żydowski.
0: W programie znalazły się także m.in. spektakl Zapiski z wygnania z Krystyną Jandą, koncert Artura Żmijewskiego z piosenkami Leonarda Cohena oraz wydarzenia literackie. Festiwal potrwa od 22 do 30 sierpnia. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego programu, poświęconego muzyce Steve'a Swallowa, wybitnego basisty, który w tym roku 86. urodziny będzie obchodził. No właśnie, Steve Swallow przez wiele, wiele lat, aż do śmierci artystki, ledwo co 3 lata temu, był w związku muzycznym i romantycznym z Carlą Bley, wspaniałą kompozytorką, pianistką. I oni też, tak jak Swallow ze Scofieldem, wytworzył pewną więź muzyczną, która sprawiała, że oni grali jak jeden. Tak samo muzykowanie Carly ze Steve'em też było bardzo naturalne i jakieś takie organiczne, można by rzec. Sięgnijmy do płyty z 1988 roku. Album nosi tytuł Duets. Firmowany jest przez obie tutaj te wspaniałe postaci. A kompozycja, która teraz zabrzmi, nosi tytuł Baby, Baby.

Carla Bley i Steve Swallow z albumu Duets z roku 1988 i to była kompozycja Baby Baby, którą nagrała para i na scenie, w studio i w życiu. Carla wcześniej oczywiście duże zespoły prowadziła, pisała na wielkie składy, ale tutaj taka kameralistyka, zresztą okładka jest słodka, bo tak są skierowani do siebie profilami z takimi dzióbkami, prawie się całują na okładce. Jeszcze jedna pieśń niech tutaj zabrzmi, która odnosi się do kameralistyki jazzowej. To będzie znacznie nowsze nagranie z roku 2020. Do tej dwójki, która grała przed chwilą, dołącza angielski wspaniały saksofonista Andy Shepard. I to będzie fragment albumu Life Goes On. I jak Carla Bley mówi o tym trio, że oni są po prostu takim triem muzyki kameralnej, która pozwala jej pisać na ten skład utwory wolne od bombastyczności i przesady. A jak się do tego doda jeszcze polityczną niepoprawność i oryginalność, to wychodzą takie nagrania. Ja wybrałem dla Państwa dzisiaj balladę, która robi na mnie duże wrażenie. Pięknie to brzmi. I nosi ten utwór napisany przez Carla Bley. Oczywiście tytuł Copycat After You.

z albumu Life Goes On, kompozycja Copycat After You. Carla Bley grała na fortepianie, Steve Swallow na basie i Andy Shepard na saksofonie. No właśnie, jakby tak, jakby już taką niepisaną zasadą tych programów monograficznych moich jest to, by nie podążać w żaden sposób ruchem chronologicznym, bo wychodzę z takiego założenia, że nie sposób opisać takich karier, tak wspaniałego jakby życia muzycznego tych bohaterów, tak jak w przypadku Steve'a po 80-tce, sprowadzając ich do jakichś okresów. Po prostu wybrałem dla Państwa, tak jak to robiłem zresztą wcześniej, utwory, które są ważne w jakiś sposób, które opowiadają o jakimś okresie ważnym, w którym Steve Swallow współpracował z muzykami wspaniałymi. Jednym z takich muzyków był Gary Barton, który grywał ze Steve'em w różnych składach, ale także Steve był członkiem jego kwartetu przez wiele lat. I my posłuchamy sobie nagrania z roku 1985. Na fortepianie zagra nasz dobry kolega, wspaniały, w Polsce znany Makoto Ozone, który wtedy pewnie był gdzieś w tych czasach studentem Berkeley, gdzie Gary Barton przez lata uczył, już chyba nie. Na bębnach Mike Hyman zagra, na basie oczywiście Steve Swallow, lider na wibrafonie. Album nosi tytuł Real Life Hits, a my posłuchamy zamieszczonej na tej płycie kompozycji Steve'a Swallowa Ladies in Mercedes. Mercedes niech będzie, dobra.

kwartet Garego Bartona, który grał na wibrafonie. Zagrał nam kompozycję Ladies in Mercedes. Mercedes. Niech będzie tak. Makoto Ozone na fortepianie, Steve Swallow na basie, Mike Hyman grał na perkusji. Album nosi tytuł Real Life Hits i to była kompozycja bohatera dzisiejszego programu, czyli Steve'a Swallowa. W czasach, kiedy Steve grał z Gary Bartonem częściej, czyli w latach 60., obu panów spotkała nie lada gratka, wielki zaszczyt, ale też no, duże wyzwanie. Otóż zostali zaproszeni do uczestnictwa i grania w kwartecie Stana Getza, geniusza saksofonu, wielkiego Stana Getza, który poza tym, że przepięknie grał, muzykował jak mało kto, no to słynął z tego, że właściwie przez całe życie zmagał się z nałogami heroina i tak dalej. No nie fajnie to mu wychodziło w życiu, więc nie był człowiekiem łatwym w obsłudze, co jest niebywałe, kiedy pomyśli się z jaką tkliwością, jak pięknie potrafił grać. Posłuchajmy nagrania z roku 1966, gdzie do wcześniej wymienionych panów dołącza Roy Haynes na perkusji. To jest nagranie koncertowe z Paryża. Album nosi tytuł po prostu In Paris, a my posłuchamy kompozycji naszego rodaka Bronisława Kapera On Green Dolphin Street.

No nie dziwię się, że Państwo tak entuzjastycznie reagują na to nagranie najwyższej próby jazz środka Stan Getz Quartet. Stan przepięknie, no mistrz brzmienia absolutnie i w ogóle opowiadania historii na tenorze. Gary Barton grał na wibrafonie, Steve Swallow na kontrabasie i Roy Haynes na bębnach. Mówiąc kolokwialnie, nieprawdopodobnie to żarło tym panom, tak jak mówi młodzież. Jeszcze jedno nagranie niech zabrzmi z tej płyty, bo jest tak dobre, ja nie pamiętałem o niej, że się z Państwem chętnie podzielę jeszcze jednym nagraniem. Tym razem Stan Getz, Mr. Tone, w takim swoim już no, najbardziej uwielbianym świecie, czyli zagra balladę, a robił to jak mało kto. Stąd ten wątek tutaj jeszcze raz poruszę, w którym no, że nie był łatwym w obsłudze człowiekiem. Nawet do tego stopnia mogę tutaj taką anegdotę przytoczyć, że kiedyś miałem wielki zaszczyt, przyjemność, nie wiem, wiele lat temu siedzieć na kolacji z Artem Farmerem, który też grał ze Steve'em Swallowem, jak wspomnieliśmy, który właśnie zapytany już po kilku głębszych o to, którzy ludzie w czasie jego całej kariery gigantycznej naprawdę nie byli łatwi, to wymienił Stana też. No, ale grał ballady najpiękniej, jak się sobie można tylko wyobrazić. Zatem posłuchajmy z Paryża prosto z roku 1966 kompozycji When the World Was Young. Mm-hmm.

When the World Was Young, prosto z Paryża, nagranie i płyta też nosi tytuł In Paris. Stan Getz grał na saksofonie, Gary Barton na wibrafonie, Steve Swallow na basie i Roy Hines na perkusji. Teraz przeniesiemy się do roku 1994 i sięgniemy do płyty, którą firmuje Steve Swallow, płyty, która nosi tytuł Real Book. Real Book, drodzy Państwo, to jest takie wydawnictwo, no teraz to się wszystko zmieniło w erze internetu, ale które gdzieś tam w okolicach, kiedy Steve uczył w Berklee College of Music w Bostonie, czyli w połowie lat 70., wtedy powstała taka książka właściwie ze standardami jazzowymi. Real Books, to były kolejne edycje. Wtedy powstała ponoć pierwsza ta edycja. Książka napisana przez studentów, nie zawsze wolna od różnych błędów w zapisie, no ale mieliśmy na przykład standard taki czy owaki i dzięki temu mogliśmy się ich uczyć, niekoniecznie z nagrań, tylko właśnie z tych Real Booków. One były tak chyba na pół legalne. Nie zmienia to faktu, że ten Real, do pierwszego Real Booku Steve już kilka swoich kompozycji dodał, bo te kompozycje są bardzo udane. I w 1994 roku nagrał album, który nosi tytuł Real Book. Na okładce jest właśnie to pierwsze wydanie, takie troszeczkę już bardzo książki mocno używanej. Do udziału w tym nagraniu zaprosił gigantów. Na fortepianie grał Mark Melgrew Miller, na basie, wiadomo, Steve, Jack DeJohnette na bębnach, Joe Lovano na tenorze i Tom Harrell na trąbce. Powstał tak album Real Book, a my posłuchamy z tegoż albumu kompozycji Let's Eat.

Jack DeJohnette, Mel Grew Miller, Steve Swallow, Tom Harrell i Joe Lovano w kompozycji Let's Eat z albumu Real Book. Jeszcze jedno nagranie z albumów autorskich Steve'a niech teraz zabrzmi. To będzie utwór z albumu Home, kompozycja Sam Echoes i tutaj bardzo kolorowy skład jest. Posłuchajmy.

Ten ogon brzmieniowy na końcu zostawił nieodżałowany Lyle Mays, który grał na syntezatorach, Bob Moses na bębnach, Steve Swallow na basie, David Limpan na saksofonie, Steve Kahn na pianie i śpiewała Sheila Jordan, śpiewała poezję Roberta Creeleya. No i tak, drodzy Państwo, dobiegamy końca, już dobiega końca nasza audycja, a my przecież obchodzimy urodziny Coltrane'a i Milesa. Dzisiaj padło na Johna i padło na takie absolutnie kultowe nagranie. Jedno z najbardziej znanych nagrań, w których kiedykolwiek John Coltrane wziął udział. To jest kooperacja z 1963 roku, kooperacja z wielkim Duke'em Ellingtonem, i Coltrane był niezwykle, niezwykle poruszony tym, że doszło do tej współpracy, bo Duke to jest absolutna instytucja. No i panowie zagrali wielki szlagier In a Sentimental Mood, najpiękniej jak się da. Z tym utworem Państwa zostawiam, ale z taką myślą, że za tydzień ponownie się usłyszymy i bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Jutrzejszy piątek rozpoczniemy inaczej niż zwykle, bo po godzinie 7 soulówką przywita się z Państwem Mikołaj Tyczyński. Po godzinie 8 zaś zapraszamy na specjalne wydanie porannej manny. Specjalne, bo nadawać będziemy z Lidzbarka Warmińskiego. Wojciech Mann wraz z Marianem zasiądą u stóp lidzbarskich murów w amfiteatrze nad Łyną i do godziny 11 gościć będą m.in. Artura Andrusa, Andrzeja Poniedzielskiego, Czesława Mozilla i Michała Zabłockiego czy Marcina Januszkiewicza. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro w Lidzbarku.
1: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Kierowców czekają kolejne podwyżki na stacjach paliw. Z opublikowanego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki wynika, że od jutra wzrosną maksymalne dopuszczalne ceny benzyny i oleju napędowego. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,52 zł, za benzynę 98 7,33, a za olej napędowy 7,56. Limity wyznaczono w ramach reaktywowanego niedawno programu wsparcia, który łączy ceny maksymalne z obniżoną stawką podatku VAT. Kolejne zestawienie stawek na weekend i poniedziałek resort opublikuje jutro. Wędrujący festiwal trafi do Bielska-Białej. Od 2 do 4 października na publiczność czekają nietypowe połączenia muzyki, performansu i miejskiej przestrzeni. Co w tegorocznym programie? O tym mówił na naszej antenie Krystian Lada, kurator festiwalu.
2: Rafał Ryterski pisze nową kompozycję na orkiestrę dętą i wyciąg krzesełkowy, czyli symfonię, która będzie się rozgrywać i której będzie można słychać na wyciągu krzesełkowym na Dębowiec. A Hania i Kuba Derej, czyli rodzeństwo lokalnych, wspaniałych muzycznych talentów, układają 10-godzinny koncert do śnienia, czyli koncert, którego muzyka jest zlicowana z fazami snów i w trakcie którego będzie można się zdrzemnąć. I w trakcie tego koncertu lokalna ekspertka od czytania snów będzie interpretowała te sny, które przyśnią nam się.
1: W programie także performance w dawnej przestrzeni domu handlowego oraz projekty łączące taniec, muzykę i sztuki wizualne. Wstęp na festiwal jest bezpłatny, choć na część wydarzeń obowiązują wejściówki. Jagiellonia Białystok wygrała w pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Europy 4-0 z Iberią Tbilisi. Żółto-czerwoni mają ogromną szansę na historyczny awans do tych rozgrywek.
3: Chcieliśmy wykorzystać atut swojego boiska i stworzyć sobie jak najlepsze warunki przed rewanżem. Cieszymy się, że zachowaliśmy czyste konto, strzeliliśmy 3 bramki, nawet 4, tak. Bardzo dobry początek naszych dzisiejszych rywali. Myślę, że też trochę nasze doświadczenie wyszło i przetrwaliśmy ten początek.
1: Mówił bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz. W drugim meczu o Ligę Europy mistrzowie Polski Lech Poznań nie dali najmniejszych szans szwajcarskiemu FC Thun, wygrywając aż 7-0. W pozostałych pucharowych rozgrywkach, tym razem o Ligę Konferencji, Górnik Zabrze przegrał 2-3 z AS Monaco, a Raków Częstochowa na razie remisuje 1-1 na wyjeździe z Hajdukiem Split. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: Dobry wieczór Państwu. Czwartek wieczór zarezerwowany jest dla sztuki, dla podróży po Polsce ostatnimi czasy, a już teraz znowu po Włoszech. Więc przemieszczamy się ruchem konika szachowego, tam gdzie jest cieplej, tam gdzie jest pyszne jedzenie, tam gdzie są piękne krajobrazy. No a przewodnikiem nam na tej drodze dr Olaf Kwapis z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas. To dokąd nas zabierzesz dzisiaj, Olafie? Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór Państwu. Nagrywamy, ale dla Państwa, myśląc o tym, że jesteśmy z Państwem. Państwo są też, mam nadzieję, w podróży, może tej wirtualnej, może już wróciliście Państwo z wakacji, z licznymi wspomnieniami, jak ufam, książkami, pocztówkami, krajobrazami. Niektórzy są jeszcze w podróży, a niektórzy za chwilę wrócą. A ja, drodzy Państwo, jestem nadal na Pomorzu Zachodnim. Nie będę Państwu opowiadał o sobie, ale jestem na wyspie, która jest moim Capri. No, jakie życie, takie i Capri. Jaki kraj, takie i Capri. Na chwilę zacumowałem z łodzią swojego życia na dwóch wyspach, a może nawet na kilku. To archipelag Państwu znany, który Państwu opisywałem. Archipelag 44 wysp, z czego trzy są zamieszkałe. A ja jestem w tej części świata, która mi tylko opowiada o mnie i opowiada mi o moich ucieczkach, o moim refugium. Mianowicie jest to polska część wyspy Uznam, czyli Świnoujście właściwe. I przez te kilka dni, kiedy tutaj byłem, przypominałem sobie siebie, ale świadomość budujemy w oparciu o literaturę, o to, kto był tutaj przed nami. Oczywiście, że cały czas w tyle głowy, a raczej i z przodu głowy, bo teraz, kiedy patrzę na Beatę i kiedy patrzę na Państwa, możecie Państwo nie uwierzyć. Jestem na 13 piętrze, jest to najwyższy punkt w Świnoujściu i oglądam Świnoujście z góry, ale w takich panoramach w stronę tego, co zawsze było też częścią tej wyspy, a co zostało przedzielone no trudną bardzo datą, 1945 rok. I pamiętam, kiedy 31 lat temu z większą świadomością zamieszkałem w Świnoujściu, a kiedy jeszcze wcześniej tu przyjeżdżałem z rodzicami, no za dużo nie wiedziałem. No oczywiście, przepraszam, że tak mówię bardzo osobiście dziś, ale świadomość rosła wraz z tym, kiedy przekroczyłem granicę, tą granicę państwową, kiedyś opatrzoną paszportami, później dowodem osobistym, jeszcze drutem kolczastym. Granice opadały, ale granica pozostała w nas. To znaczy mamy polskie Świnoujście i miejscowości, które towarzyszyły tej perle w koronie Bałtyku, tych wysp, jakim jest Świnoujście, cesarskie sanatorium, cesarski kurort, to mianowicie Albeck, Heringsdorf, Banzin. I kiedy parę dni temu przeszedłem znowu na niemiecką stronę, no nie przeszedłem, żebyście Państwo się tak nie obawiali, niektórzy słuchacze, że już przeszedłem na tą germańską stronę, to z przyjemnością czytałem tabliczki zawieszone na różnych willach, pałacach kurortowych, wspominając tych, którzy byli tu, niedaleko, gdzie dzisiaj teraz patrzę w ciągu dnia na zachmurzony krajobraz, na wspaniałą linię morza, na te mola, do których przybijały statki już od XIX wieku z gośćmi. I Tomasz Mann, wielcy historycy sztuki, aktorzy, którzy byli też na Capri. I stąd z tego polskiego Capri, jakim jest ten kawałek świata, który jest przepiękny, który po prostu jest nadal cudownym Bałtykiem, myśląc o Państwu dzisiaj, Wspominam film Partenope, gdzie jeden z bohaterów chce koniecznie zobaczyć Bałtyk, a na to mówi jego pracodawca, po co? Tam jest zimno, tam jest szaro, tam jest nieprzyjemnie. Nigdy nie był nad Bałtykiem, ani jeden, ani drugi, ale Bałtyk to najpiękniejsza poezja malarstwa. Co prawda trzeba zrobić niekiedy delay, tak komputerowo, żeby nie spotkać wielu obrazów, żeby spotkać ten obraz, który tak naprawdę nam w duszy gra, a tym obrazem są wyspy dalekie, które tak naprawdę są tylko w naszej głowie. Dlatego, że głowa nam opowiada, nam samym krajobraz. I dzisiaj wyruszam z Państwem znowu i z Beatą, z całym Radiem Nowy Świat. Zabieramy Was wszystkich w tę podróż na jedną z wysp szczęśliwych, a może też i bardzo nieszczęśliwych, kiedy przyjrzymy się biografiom ludzi, którzy postanowili uciec z ojczyzny, uciec od obowiązków, uciec od siebie, wrócić do kogoś innego. To jest Capri. O tym rozmawiamy w kontekstach Polska, Capri, bo ktoś powie, groch z kapustą, co ma Świnoujście, Heringsdorf, Albeck, Pansin do tej dalekiej wyspie otoczonej błękitem morza? Otóż bardzo wiele, bo jak Państwo przyjadą na ten kawałek polskiego wybrzeża, przejdą przez granicę, to niech Państwo poszukają wspaniałych willi, które mówią o ludzkiej tęsknocie w każdym stuleciu do tego, żeby być w innym miejscu, żeby być w Arkadii, żeby uciec od męczącej, dojmującej codzienności. I dlatego tak postanowiłem sobie w taki słoneczny dzień na historycznym molo w Albeku odszukam Tomasza Manna. I okazuje się, że Tomasz Mann tutaj w wakacje dokonywał korekty Czarodziejskiej Góry. Nikt by nam o tym nie opowiedział, gdyby nie tabliczka, bo to się widzi, co się wie. I kiedy pomyślałem sobie, czym jest Czarodziejska Góra tego człowieka, który też uciekał od siebie, no bo przecież był utajonym gejem, był człowiekiem, który był w obowiązku bycia małżonkiem i dlatego wiemy też, że zdradzał swoją żonę. Dzisiaj to wiemy. Różnie na to możemy spoglądać, ale Czarodziejska Góra to też mit o ucieczce. I stąd Capri. I dzisiaj z Państwem na naszej szalupie Radia Nowy Świat, którą właśnie płyniemy z Neapolu w stronę Wyspy Szczęśliwej, a nawet byliśmy, przecież już jesteśmy tu od tygodnia, tylko na chwilę zaczepiliśmy o Amalfi i Neapol, wspinamy się w stronę Anna Capri, ponieważ przez wiele, wiele stuleci no nie było kolejki szynowej, tylko trzeba było przejść ponad 700 stopni po schodach nazwanych fenickimi, no bo wszystko, co jest stare, musi człowiek jeszcze zrobić starszym, żeby wydawało się niedoścignione. Nie zbudowali Fenicjanie tych schodów, ale zbudowali Grecy. Nawet jeśli nie w V wieku przed naszą erą, no to przed naszą erą. I przez wiele stuleci kobiety nosiły wodę z dostarczaną z portu, nosiły żywność do miejscowości Anna Capri. I po tych schodach po raz pierwszy, mając 19 lat, przeszedł bardzo ciekawy człowiek. Człowiek wielu paradoksów. Był to Axel Munthe, Szwed. No, chyba Państwo czują. Szwed, a więc taka szwedzka głowa, nikogo nie określając, to znaczy bardzo eleganckie społeczeństwo. Połowa XIX wieku, kiedy się urodził w 1857 roku, no to jest Szwecja, która wyszła na drogę wielkich zmian. Zmian społecznych, zmian w stronę społeczeństwa bez konfliktu. Społeczeństwa, które rozmawia ze sobą. To był początek oczywiście. Mając 22 lata, Axel Munthe na Sorbonie 22 lata zdobył doktorat z medycyny. Był jednym z najmłodszych ludzi, którzy doktoryzowali się w medycynie. Najmłodszy w historii Francji, jak napisano. Był już wtedy sławny. Ale no właśnie wiemy to z książki trochę pompierskiej. Ja lubię tę książkę. Opowieści z Capri, opowieści z Willi San Michele. Piszę tam ciągle w takiej trzeciej osobie, opisując siebie, towarzystwo. Nie był najlepszym pisarzem, ale ta książka, rzecz ciekawa, to jest przypis właśnie opowieści z San Michele, ma wydania miała we wszystkich możliwych językach świata. I wszyscy się zachwycali postacią Axela Munthego jako świetnego lekarza, nawet cudotwórcy. Jest to bardzo prustowski opis jego pobytu w Paryżu. Dzisiaj, kiedy słyszymy, że miał dwa małżeństwa, z kobietami oczywiście, innych nie ma, to jednak słyszymy też głosy kolejne dzisiaj jego biografów mówiących o tym, że on tak samo jak Thomas Mann musiał stanąć w obowiązku. No i ten obowiązek no był właśnie taki. Społeczeństwo mieszczańskie, społeczeństwo królewskie, burżuazyjne. On sam głosił siebie, że jest republikaninem, ale utytułowane towarzystwo uwielbiało jego fach, to jest oczywiste, był świetnym lekarzem. Zostanie lekarzem rodziny królewskiej, szwedzkiej. Zresztą jego przyjaciółką zostanie następczyni tronu Wiktoria, królowa Wiktoria, która cierpiała na depresję, a on sam, który był wielkim, wielkim admiratorem Schopenhauera, po prostu wyleczył jej bardziej duszę niż ciało. I stąd pobyty Wiktorii, spotkania Axela Munthego na Capri, no to jest osobny rozdział. Ale wróćmy do tego, że nasz bohater ma 22 lata, jest Szwedem, jest w Paryżu, jest członkiem socjety, no, jest bardzo znaną postacią, nawet ma taki tytuł cudotwórcy, że jeżeli ktoś już nie potrafi wyleczyć, to tylko on rzeczywiście może wyleczyć z różnych chorób i przypadłości. Ale też był lekarzem biedoty. Rzecz ciekawa, pracował w najbiedniejszych przytułkach, raczej nie szpitalach, Paryża, Rzymu, Neapolu. I przede wszystkim staje się sławny tym, że w roku 1884 leczy ludzi dotkniętych epidemią cholery w Neapolu i opisuje biedę Neapolu, ale też kontrast z niesamowitym, ukrytym pięknem tego miasta. Ale nie był to pięknoduch, który mówi, mam pieniądze i no, poleczę sobie biedotę. Był człowiekiem naprawdę wielkiej, takiej wspaniałej duszy, wspaniałego wnętrza, który bardzo też kochał psy i ptaki. W ogóle wszystkie zwierzęta. I kiedy przybywa na Capri, która wtedy już stanie się znowu modna. Jak Państwo pamiętają, rozmawialiśmy na ten temat, że Tyberiusz Tyberiuszem to zostawmy, ale tylko mamy wspomnienie tych, którzy z nami byli. Tydzień temu, a dopiero dopłynęli z naszą łodzią teraz, nasz turnus na Capri, no to Tyberiusza zostawiamy, wieki poprzednie zostawiamy, już jesteśmy po odkryciu Lazurowej Groty, już jesteśmy po tym, że wyspa przez teksty ponownie wraca, przez teksty starożytne, przez teksty renesansowe, zaczyna się podróż na Capri jako jeden z tych etapów koniecznego, nie tylko takiego getowskiego Grand Tour, a druga połowa XIX wieku to już nowe Włochy, Włochy zjednoczone, Włochy modne zawsze, ale też możliwość zakupu działki za grosze w sumie w Italii przez bogatych ludzi północy. I oto właśnie te sprawozdania no, i ta historia związana z Axelem Munthe jest taka, że mając 19 lat, jak on sam opisuje, przysnął, idąc po tych schodach wysoko, ze zmęczenia, przy dzbanku wina, może tu trochę dodaję, wody, chleba i zanurzył się w niezwykły sen. Zresztą te sny będą odgrywały w tej książce też dość ciekawą rolę, tłumaczącą niekiedy jego przedziwne zakupy do tego, co stanie się jego miejscem. I to miejsce to po prostu część gospodarstwa, nazwana tak od ruin kościoła, kaplicy San Michele. On nawet nie przewidział, że, albo w ogóle nie, później to tłumaczy, że tak miało być, że ta wyspa ukazała mu się we śnie, a nie tyle wyspa, ile to miejsce, to refugium, to San Michele. No i widział, że bieda jest tak wielka, że ludzie polują na każde chodzące stworzenia, a tym bardziej latające ptaki, rozstawiając sieci nad tym wielkim klifem, i te ptaki nawet nie mogą gniazdować, a chciałyby gniazdować. Zdawał sobie sprawę z tego jako po części ornitolog, bardziej hobbysta ornitologii, ale wejdzie rzeczywiście w taką wysoką naukę. No, był to człowiek wszechstronny i człowiek wielu paradoksów, jak już Państwu powiedziałem. I wie, że musi tu powrócić. I wraca na wyspę, już jako człowiek bogaty. I kupuje to gospodarstwo i ten klif, potężny klif, od miejscowych właścicieli. I nie jest to tak, że jest to willa na surowym korzeniu. Ale kiedy dochodzi do prac w tym miejscu, to znaczy postanawia zbudować tutaj willę, refugium dla siebie, ale też i dla rodziny królewskiej. To znaczy zdaje sobie sprawę z tego, że jego wie o tym, że chce dobrze ugościć następczynię tronu, a za chwilę królową Szwecji. To jest zupełnie inna Szwecja niż dziś. To jest Szwecja bardzo bogata, Szwecja arystokratyczna. No i Szwecja w tych wszystkich zaplątaniach ceremoniału. No, jest to dwór królewski. No, nie przybywa tutaj jakaś pani X, tylko następczyni tronu, a w końcu i sama królowa. Więc ona musi mieć, no, gdzie się zatrzymać. Oczywiście jest hotel, o którym wspominaliśmy, albo dopiero wspominać będziemy, bardzo sławny, Quiquisana, tutaj odzyskasz zdrowie, ale no, Axel chce tutaj mieć swoje własne miejsce, nie tylko dla siebie, ale właśnie dla ptaków. I dlatego jemu chodzi też o to, żeby te ptaki nie kończyły na stołach ludzi ubogich, tylko żeby mogły tutaj mieszkać. I wtedy nie mamy, pytanie jest, czym jest ta architektura? Dzisiaj, kiedy myśląc o Państwu, w tym moim refugium na chwilę, ucieczce od codzienności, przygotowywałem się z wielką przyjemnością kolejny raz, czytając o tych samych śladach, ale drodzy Państwo, nawet to samo, co czytamy, kiedy jesteśmy w innym punkcie życia, zaczyna nam grać naszą własną melodię i opowiadać o tym, że niekoniecznie musimy pamiętać wszystkie szczegóły, że każdy kamień jest ważny, to prawda, ale żebyśmy w pewnym momencie zaczynamy widzieć, tak jak ja teraz na 13 piętrze, bo trzeba się wspiąć niekiedy bardzo wysoko na swój własny upadek, żeby zobaczyć właśnie więcej, że to więcej oznacza to, że nie mamy architekta tej willi, ale architektem możemy nazwać samego Axela Montego, który wiedział, czego chce, i lokalnych budowniczych. Połączono tutaj niezwykłą tradycję. Tradycję domu kapryjskiego, zwykłego domu kapryjskiego ze świadomością naprawdę wysokiego intelektualisty. Te wszystkie, nawet moje przed chwilą opowieści o tej książce, ale co byśmy napisali, co po nas zostanie, te wszystkie fumy w naszych głowach, że coś, określania. To był intelektualista, znał kilka języków, znał literaturę, kochał muzykę. Jego świat to jest świat ludzi, których już dzisiaj nie ma. To jest świat wielkiego humanisty, lekarza, który był lekarzem nie tylko świetnego fachu, że potrafił określić chorobę, ale też wielkiego człowieka, który znał nasze wnętrza, który wiedział, że choroby biorą się z tego, że nasz system nerwowy nie wytrzymuje często napięć i tam są główne źródła naszych słabości. No i tutaj właśnie na 13 piętrze tak sobie pomyślałem, że jak Państwo przyjadą Dzisiaj nie musimy wejść po tych schodach. To jest duża wyprawa, można jak ktoś chce, bo one były przez lata zamknięte, bo to osuwiska, bo to kamienie spadające. Zawsze spadały kamienie w tym miejscu, to nic nowego. I opowieści, że kamienie spadają i dlatego zamknięte, no to raczej się komuś nie chce posprzątać. Takie mamy czasy po prostu. No i trzeba pamiętać, że kamienie spadały na kapli i spadać będą. No i ja wodę.
1: Tak jest, woda jest podstawą. Nawet jeżeli trzeba ją na schodach nosić.
2: A na kapli można podjechać autobusem z dołu, albo jak my z Państwem już mieszkamy dość długo, już tydzień jesteśmy na kapli, można sobie pozwolić na dużą ekstrawagancję i my mieszkamy, Państwo z nami, z Beatą, w tej części drugiej, czyli kapli właściwa, miejscowość i zaraz za przystankiem autobusowym, co jest też bardzo przyjemne przejechać autobusikiem, stoją Fordy o nazwie Capri. Ford Capri to przecież właśnie na cześć tej wyspy wymyślony automobil amerykański z czasów, kiedy Ameryka była Ameryką, kiedy Ameryka była potęgą. Piękne samochody, bardzo zadbane, czyli po prostu kabriolety. No i aż 6 osób się tam mieści. I wtedy krętą drogą, bardzo krętą, wjeżdżamy do centrum Anacapri, a nasza willa jest widoczna, jak już Państwo tam będą z nami, a za chwilę tam docieramy, jesteśmy już tam, zarówno z portu, ale to jest tak, to się widzi, co się wie, gdzie jest, bo to jest tylko punkcik, a ten punkcik biały z dołu to jest przepiękna galeria. I tutaj, drodzy Państwo, ta willa, tak naprawdę jej częścią najwłaściwszą to jest ogród. Niesamowity ogród zaprojektowany przez lokalnego, świetnego znawcę ogrodów, ale według tego projektu Axela Muntego. Dlatego, drodzy Państwo, to jest niesamowite, że wchodzimy w świat, który się zatrzymał. Po prostu zatrzymał się, ale na szczęście ta willa należy do Szwedzkiej Akademii Nauk. Tutaj są stypendia, tutaj jest fundacja. To jest wszystko bardzo zadbane, bardzo eleganckie. I ponieważ ta willa składa się z dawnego domu, tutaj widać zwykły, choć niezwykły, dom gospodarza. Wchodzimy po prostu w świat pewnej przebudowy z lokalnego materiału. I sam Axel Munte, mówiąc o tej willi, o tym, jaka ona jest, powiedział, że ona ma być biało-czarna. Czyli widzą Państwo ten szwedzki gust. Mianowicie chcę, aby mój dom był otwarty na słońce, wiatr i szum morza, niczym grecka świątynia. I aby wszędzie było światło. Światło, światło. Tak pisał Axel Munte w swojej książce Historia San Michele. Ta działka jest zupełnie niezwykła, kupiona w 1895 roku. Jest to już bardzo, jest bogatym lekarzem, jak powiadam, bardzo ustosunkowanym, który nie kupuje sobie Porsche, tylko kupuje niezwykłe miejsce. I wewnątrz domu, tak pisze nam nasz bohater, wewnątrz domu króluje kontrast czerni i bieli. W lodzi dominują kolory ogrodu wraz z nieustannie zmieniającymi się odcieniami błękitu Morza Śródziemnego. I tutaj właśnie widzimy, że wchodzimy w taki świat pewnej śluzy. Wejście, dolny dom, po prostu gospodarstwo, to znaczy gospodarstwo. No, kuchnia, łazienka. Wiadomo, że Axel Munte miał służbę. Ja wiem, że dzisiaj jak się powie, że miał służbę, to Boże, to są te jakieś przedziwne wystawy, które muszą tłumaczyć, z których się tłumaczymy, jakieś służące w Warszawie, służące w Krakowie, a jesteśmy w 2021 roku i ja mam się tłumaczyć za jakiś świat służących i osób, które je zatrudniały do 1945 roku. W tym wszystkim taka populistyczna narracja spowiadania się z wszystkiego, że ktoś miał bibliotekę, że ktoś miał książki, że ktoś był wykształcony. Naprawdę ja czekam, aż się to wszystko zawali. Wiedzą Państwo, na tym 13 piętrze w sensie zawali się to ciągłe tłumaczenie ludziom, że musimy się ciągle z czegoś tłumaczyć, że Europa się musi ciągle z czegoś tłumaczyć. No, gdyby nie Axel Munthe i jego pomysł na życie i jego pomysł na to, że proszę zobaczyć, refugium dla tych, którzy nie mogą się upomnieć o refugium, dla ptaków, bo tam jest do dzisiaj ośrodek badawczy, ornitologiczny. Tam jest wielka fundacja zajmująca się właśnie naszymi braćmi mniejszymi ptakami i z tego chyba nie musimy się tłumaczyć, że Axel Munthe był bogaty, że Axel Munthe skończył dobre studia, tylko spójrzmy na to, jak na miejsce niezwykłe. No właśnie, trzeba kupić bilet, kupiliśmy już dla państwa, wchodzimy i widzimy tutaj po prostu nie za dużą celę. To chciałoby się mieć taką celę w życiu, czyli po prostu zwyczajna, niezwyczajna sypialnia połączona z miejscem pracy, gdzie Munthe opisywał swój świat i pełna, może nie pełna, tylko wspaniałych pamiątek zakupów. Na stronie fundacji mogą państwo wejść, poszukać też w książce. Myśląc o państwu, będąc państwa przewodnikiem, to jest dla mnie niezasłużone szczęście, że mogę być z państwem i z Beatą na tej wyspie. No właśnie, tutaj stoją rzeźby antyczne. Przez wiele lat no, namnożyło się takich opowieści, co jest falsyfikatem, co jest kopią, co jest no, przyjemnością jakiegoś zakupu, ale po co to w ogóle ktoś kupił? No ale Szwedzi, jak to Szwedzi, postanowili, że wszystko trzeba zinwentaryzować. I ta inwentaryzacja jest na stronie, ale tutaj on postawił i tutaj państwo widzą tą konieczność bycia w urzędzie, konieczność bycia w pewnej roli społecznej. No ale jeśli ktoś ma rzeźbę Apolla, Narcyza i Hipnoza jako trzon tego zapatrzenia intelektualnego, no to oczywiście, że nie musimy ciągle ludziom spoglądać w łóżko, bo i po co? Ale w tych czasach, kiedy tylko łóżko nas interesuje i tylko co zjadłem, to, drodzy państwo, zaczyna tutaj nam grać inna historia. Łóżko na pewno było, bo jest i stoi w tej sypialni u Axela Munthe. Na pewno nie był to człowiek jednowymiarowy, złożony z wielu, jak powiedziałem, paradoksów, ale żył w pięknie i tworzył w pięknie. I tutaj za chwilę wchodzimy w taką niesamowitą galerię z tym snem o Axela Munthe, a jest to sen o Sfinksie. Nie wiemy i Szwedzi nawet dzisiaj nie wiedzą, właściciele willi, skąd wziął się ważący naprawdę setki kilogramów egipski Sfinks, który ma 3200 albo 3700 lat, ustawiony przez Munthego w galerii ogrodu, spoglądający swoim zadumanym pyskiem, zadumaną twarzą człowieka, bo to nie pysk, proszę wybaczyć, drogi Sfinksie, tylko to głowa człowieka, który patrzy, tak jak patrzył w czasach Egiptu i Munthego, w ten niesamowity krajobraz morza. I kto tam przybędzie, to nawet jakby był bardzo rozedrgany, to zanurza się w ciszę tego miejsca.
1: A ten ogród to on jest taki dziki, czy raczej bardziej w stylu francuskim?
2: Raczej bym powiedział dekadencko-romantycznie.
1: Brzmi dobrze.
2: Drodzy państwo, willa jest no, na tamte warunki nieduża, bo dzisiaj to nie jest mała willa. Inspirowana też spotkaniem Axela Munthego z malarzami z Rzymu i taką potrzebą wpisania tej architektury, nienatarczywą potrzebą wpisania w tutejszy klif. No i stąd, jak już państwu powiedziałem, jak będziemy jechali tym Fordem Capri, a państwo kolejny raz wrócą na wyspę i zabiorą swoich przyjaciół na taką przejażdżkę Fordem Capri, to państwo będą natarczywie pokazywać, to tam, zobacz. Ludzie się wpatrują i ponieważ jest to świetna architektura, to jest jej walor, że nie jest, że ona nie pokonała wyspy, to znaczy, że wyspa nadal jest najważniejsza, czyli natura, no to już później i państwa przyjaciele, i państwo, i kolejni państwa goście będą mówili, popatrz, to tam, ale zdaję sobie sprawę z tego, że bez dobrej lornetki albo bez bycia w tym miejscu trudno będzie zauważyć tego Sfinksa. I no, tutaj chodzi o to, że no, Sfinks Sfinksem, nie jest jakaś olbrzymia rzeźba, to nie jest Sfinks spod piramidy w egipskiej, ale właśnie mamy opisy przyjęć, nie za dużych przyjęć, ponieważ Axel Munte był samotnikiem i przyjmował gości w niedużym składzie, ale było to zawsze wyborowe towarzystwo i przede wszystkim bardzo ważną częścią willi jest ta super galeria. Jest to architektura, której kształt wytacza natura tego klifu, czyli po prostu takie delikatne zakrzywienie ze świetnymi arkadami po to, by spoglądać w morze. Nie zawsze na wyspie klimat jest taki, jak nam się marzy, jak z pocztówki. Zima bywa bardzo kapryśna. Jest tutaj, pojawiały się, a nawet mogą się pojawić znowu, opady śniegu z deszczem, a nawet i śnieg. A przede wszystkim mgła. Pamiętajmy o kontraście temperatury i wtedy rzeczywiście no, nad ta willa jest nad chmurami i jest to spektakularny widok, rzeczywiście jakbyśmy byli na Olimpie, a o to też chodziło. Nie chodziło o to, żeby być na Olimpie Zeusem. Axel Munte nie jest mną, nie ma takich pomysłów. Zeusem i Jowiszem bardzo. To był bardzo skromny człowiek, uczony człowiek, który uciekał od splendoru i to jest jego refugium. Natomiast no, przede wszystkim pamiętajmy też o tym, że jak już Państwu wspominałem, ten sen 19-latka to jest sen człowieka, który był przejęty atmosferą starożytnej Capri, czyli jak funkcjonowała wyspa, już wtedy wiedziano, z 12 willami. I rzeczywiście nie jesteśmy tego pewni, ale czy ta działka pokrywa się ściśle z jedną z tych willi, willi Tiberiusza, czyli willi imperialnych, ale jak Państwo dojdą galerią do Sfinksa, oczywiście przechodzimy przez cały niesamowity komplet świetnych rzeźb. No jak słyszymy kopia, to się od razu mówimy, kopia, ale to są kopie rzeźb pochodzących z Muzeum Archeologicznego w Neapolu, o którym Państwu wspominałem, a więc jest to najbardziej wytrawna galeria, która mieści w sobie to, co jest obiektem starożytnym i to, co jest też obiektem zakupionym jako kopia. To jest galeria na wolnym powietrzu. Pamiętajmy, oczywiście jest to zadaszone, ale nie ma tu żadnych szyb, tylko idziemy z widokiem na morze z różnych punktów i z widokiem na wspaniały ogród. I pytałaś, Beato, w jakim stylu? No, tutaj było kilka, nie było dużo zmian, przepraszam, ale jest on prowadzony bardzo ściśle od 1995 roku, kiedy Szwedzka Akademia Nauk zatrudniła dendrologów, ponieważ, no cóż, rośliny też chorują. Mamy tutaj galerię 30 cyprysów zasadzonych w czasach Axela Muntego. No i nie jest to pewnie, nie chcę Państwa wprowadzać w błąd, ale według Muntego sadzonki tych cyprysów pochodzą z Villa d'Este, czyli z najpiękniejszego ogrodu Rzymu. Zaczęły chorować niestety dość mocno. No i stąd po szwedzku, po ogrodniczemu wzięto się za kurację tych drzew. Same drzewa już tutaj stanowią też niezwykłą pamiątkę epoki, ponieważ jest to czas też no nie tylko zielników szkolnych, ale bardzo wysokiej dendrologii z końca XIX wieku. Były tutaj sprowadzane cyprysy, mirty, najróżniejsze mirty. No, pamiętajmy, że cyprys i mirt to są boskie drzewa. To są drzewa Apollina i Wenus. I mamy tutaj też oczywiście wspaniałe założenie drzew kameliowych, jak również i wielkich magnoliowców. To są drzewa, to nie jest i magnolia jest drzewem, ale magnoliowiec daleko wschodni. Oprócz tego pamiętajmy, że przez ogród płyną strumienie i mamy tutaj no, taką sielską Arkadię, a w samej kaplicy, przepraszam, że tutaj jako przypis, przeprowadzono badania. Okazało się, że kaplica, od której bierze nazwa, nazwa to założenie świętego Michała, San Michele, no, to są ruiny kaplicy średniowiecznej, jest posadowiona na bogatym domu rzymskim. Można domniemać, ponieważ jest to punkt bardzo wysoki i zawsze to położenie było spektakularne, że jest to jedna z tych 12 willi z czasów cesarskich. No, świadczy o tym po prostu bardzo elegancki mur, bardzo eleganckie fundamenty, które mówią, że nie była to budowla przypadkowa, a na pewno jest ona budowlą antyczną. W samej kaplicy stoi fortepian, odbywają się koncerty, nie mówię, że co tydzień, można spojrzeć i poszukać akurat, połączyć no, najprzyjemniejszy pobyt w Anacapri z koncertem muzyki z czasów Axela Muntego. Często są tutaj koncerty, jak sprawdzałem, najciekawszej muzyki XIX-wiecznej. Jak Państwu powiedziałem, no, to był Schubert, to był Schumann, z jego ulubionych artystów. Nie za duże pomieszczenie, tylko na kilka krzeseł, ale nawet dziś, kiedy zwiedzamy ten obiekt, wchodząc do wnętrza, można usłyszeć muzykę z tych koncertów, które tu się odbywały. Jest to bardzo intymne spotkanie z muzyką, nie jest ona natarczywa, trzeba zamknąć drzwi od kaplicy, tak aby nie przeszkadzać najważniejszym gospodarzom tego miejsca, czyli ptakom. I tu pamiętajmy o tym, że mamy też bardzo ciekawe drzewo, bardzo szwedzkie, które wielokrotnie było tutaj nasadzane, to jest brzoza. Jest popiersie Axela Muntego i ta, no, przy popiersiu rośnie typowe szwedzkie drzewo, które chciało wrócić do siebie po prostu i umierało za każdym razem. Jest to może nie najpiękniejszy przykład brzozy szwedzkiej, ale jest w ogrodzie, ale są dumni z tego gospodarze, że jest to najdalej na południe występująca, oczywiście zasadzona ręką ludzką brzoza. No i tutaj polecam też Państwu bar. Ten bar jest bardzo ciekawy w tym miejscu, ponieważ ceny wszędzie niestety, drodzy Państwo, szaleją, a tym bardziej na Capri i Anacapri, ale tutaj mamy taką, widać potrzebę ugoszczenia i stąd napoje, bardzo dobre ciastka, są w takiej średniej cenowej. Nie mówię, że jest tanio, bo nigdzie nie jest tanio, tylko że tutaj popiłujemy marzenia i warto zasiąść z rodziną. No i drodzy panowie, nie wchodźcie tutaj w krótkich spodniach. Błagam was. Nasze męskie nogi są po prostu w pewnym momencie bardzo brzydkie. I no, panie niech chodzą jak chcą. Ale ponieważ ubrano nas niestety według jakichś kanonów, im gorsza szmata, tym drożej, ja też tak wyglądam niestety. I bardzo zacząłem się zastanawiać, oglądając zdjęcia Axela Muntego, a nawet zdjęcia z lat 50., 60. na Capri, że po prostu nikt się nie pojawiał w tak wstrętnej modzie, jak jest teraz. Zarówno drogiej, jak i taniej. Ktoś powie, że znowu to jest jakiś klasizm, rasizm, kolonializm. Ale pomyślcie Państwo, jak przyjemnie byłoby zasiąść z bliskimi w tym miejscu, w pięknym, lnianym garniturze, w pełnym bucie, ze skarpetką, która nie jest do kostki i nie jest biała, nie pokazując tych bladych, północnych, lekko źle owłosionych ud, tym bardziej nie w koszulce na ramkach, jak to mówią w Poznaniu, czyli na ramionczkach, tylko w pięknej koszuli, pod muchą, ze słomkowym kapeluszem, z piękną osobą, która nam towarzyszy i nie po to, żeby nas podziwiać, tylko żebyśmy się czuli dobrze dla siebie w takim miejscu, że choć na chwilę nie żyjemy w tej okropnej codzienności, która jest naprawdę bardzo przykra. Tak patrzę teraz na te osiedla z góry i powiem Państwu szczerze, że tak się czuję, jakbym był w Valoris u Picassa, że właśnie tam jest bardzo piękne stare miasto i bardzo okropne korbuzjerowskie osiedle, takie wredne, z taką codziennością i z zaduchem kiszonej kapusty. I tak sobie myślę, że dobrze jest uciec na kapli z Państwem. Na szczęście jest Radio Nowy Świat i możemy dalej wędrować, bo powiem Państwu, że Axel Bunte wracał na wyspę, a nawet ją na pewnym momencie jego kariera była zawsze naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie, ale zaczął wynajmować dom. I teraz tu trzeba pamiętać o tych motylach nocy. Ludziach, którzy uciekali nawet po to, żeby uciec od siebie, ale też uciec na wyspę i żeby zademonstrować się. Taką postacią jest Luisa Casati, markiza Luisa Casati, która była niesamowitą postacią przełomu XIX i XX wieku, która powiedziała, że musi swoje życie uczynić dziełem sztuki. Sama nie wiadomo dlaczego mówiła o sobie, że jest brzydka, a wcale nie była. I wszystko jest dość ciekawe, gdyż Państwo powiedzą, po co słuchać tych życiorysów. No życiorys jest po prostu taki, że matka Mediolanka, ojciec, jak to w Mediolanie, albo nie tylko w Mediolanie, na północy, bogaty przedsiębiorca, pochodzenia niemiecko-żydowsko-szwajcarskiego, dla swoje zasługi dla nowego królestwa, dla państwa włoskiego, przez Umberta I uszlachcony, dostaje tytuł hrabioski. No, nazywa się wtedy nasza bohaterka, jest to Luisa Amman, hrabina różnych tytułów. Rodzice są bardzo bogaci, bardzo, bardzo takie spokojne, burżuazyjno-arystokratyczne życie, czyli bogata kamienica w Mediolanie, korepetycje w domu, czyli nie idziemy do szkoły, dwie siostry były tak wychowywane i nagle rodzice, a bardziej ojciec umiera w jednych ze swoich dóbr i jest to najlepsza partia we Włoszech z powodu tego, no, że są one po prostu bardzo bogate. Natomiast Luisa od początku była osobą, która chciała być kimś innym. Jak wiemy, to są te ucieczki od codzienności, chyba nam bardzo bliskie, nam wszystkim, że właśnie no, mamy wszystko, ale codzienność nam doskwiera. Bez względu na to, czy jesteśmy ze złotówką w kieszeni, czy z kilkoma milionami, chcemy być kimś innym. Może nie wszyscy, na szczęście, bo tak świat by pewnie zwariował, ale chcę Państwu powiedzieć, że Luisa postanowiła, że będzie używała leku, o którym się dowiedziałem dzisiaj, czy taki istnieje, aby rozszerzyć sobie oczy. To jest pewnie jakaś atropiny, ale to się nazywało Belladonna.
1: To jest to samo.
2: No tak, to jest to samo, ale przepraszam, no widzisz, Beato, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że to się nazywało Belladonna i to było kupowane bez recepty. To po prostu, że to jest środek dla upiększenia,
1: jest trujący zresztą, bo to jest z wilczych jagód robione i wilcze jagody są trujące i ta Belladonna też jest trująca. Tak.
2: No właśnie. I nasza Luisa Casati, która urodziła się 23 stycznia 1881 roku w Mediolanie, umrze w Londynie 1 czerwca 1950.

0: nosił jego rodzinie ten tytuł. Był tytułem od kilku stuleci. Ona jest hrabianką, no ale to był tylko tytuł dla jej ojca, więc tak naprawdę było to takie uszlachcenie tylko ojca dla zasług. Nawet wtedy myślano, że, no, że taka postać trochę z gminu i trochę o różnych genealogiach, no nie mieści się w tych koligacjach dworskich czasu Młodego Królestwa i stąd ojciec był hrabią, a ona wychodzi z wielką fortuną w walizce za mąż. Nie było to udane małżeństwo, ale spotyka kogoś, kto był największym kobieciarzem na świecie we Włoszech i zresztą był, jak są heroiny, no, heroiny jako kobiety, można go nazwać chyba największym narkotykiem wtedy wśród świętych kobiet. To jest Gabriele D'Annunzio, który był poetą, był pisarzem, był pierwszym faszystą, to on uważał, że on jest tym założycielem tego ruchu silnych mężczyzn. Zresztą miał swoje miasto mężczyzn i kobiet. No, Mussolini mu pozwalał na wszystko, żeby go tylko odsunąć od tego
1: Jasne.
0: bycia ojcem tego ruchu narodowego, ruchu faszystowskiego, ale był on nią tak zauroczony i byli kochankami przez całe życie i był on też, nigdy jej nie zdobył, ani to raczej ona zdobywała mężczyzn, ponieważ no właśnie owa Belladonna, zielone oczy, zcięła włosy, co wtedy było zupełnie nie do przyjęcia w momencie, kiedy ona żyła i była w separacji z mężem, a później była pierwszą katoliczką, która wzięła rozwód. No, i miała w nosie wszelkiego rodzaju konwenanse. Znała najlepszych artystów, którzy ją malowali, rzeźbili. Mało tego, D'Annunzio pisał o niej wiersze, poemat napisał na jej cześć. Była ona inspiracją dla dekadentów, dla ruchu futurystów i dla wielu faszystów, co się też nie mieściło w głowie, no właśnie, to się nie mieściło w takim widzeniu kobiety faszystowskiej, no nigdy nie była żadną faszystką absolutnie, ponieważ no właśnie jak to bywa w takich ruchach populistyczno-prawicowych, że żona w domu, a kochanka w pałacu, albo mamy żonę i mamy przyjaciela, albo oddajemy się ciałem i duszą, tak jak nasz bohater z Żoliborza, czy gdzie ta zaraza mieszka, który nigdy nie miał żadnych ani kobiet, ani mężczyzn, poświęcił się dla nas, dla ojczyzny, ale bardzo się cieszę, że wreszcie ktoś zaczął zadawać pytania o płciowość tej postaci bezpłciowej, która jest ojcem i matką naszej ojczyzny, i to wprowadza wielkie zdenerwowanie w elitach populistyczno-prawicowych. Jak można pytać? Przecież on oddał się, jak
1: No
0: Mickiewicz,
1: właśnie,
0: Maria
1: wielkich
0: dla
1: ludzi się nie
0: ludu.
1: pyta o takie rzeczy.
0: Nie pyta się wielkich ludzi, ale on nam też mówi, jak mamy żyć. Tak samo mówił Gabriele D'Annunzio, który oczywiście pałał do wszystkich kobiet wielką namiętnością, miał liczne kochanki, ale też opowiadał, jak ma wyglądać właśnie rodzina faszystowska, jak mają wyglądać nowe Włochy. I nasz przyjaciel, który mieszka pod tym eternitem, czy czymś tam zawalonym teraz, który nigdy nic nie miał, który oddał się do ojczyzny. Ja błagam polityków o jedno. Tego 13. piętra mojej ucieczki, refugium, żeby już się nie oddawali dla mnie, żeby zaczęli pracować w normalnych pracach, żeby przestali opowiadać, że oni się poświęcają. Idźcie do diabła, drodzy politycy każdej miary, zacznijcie pracować, bo my wam płacimy za tą pracę. Przestańcie być ojcami ojczyzny, przestańcie być matkami ojczyzny, przestańcie być świętymi ojczyzny, zacznijcie pracować dla ojczyzny, to znaczy idźcie do roboty. Są takie nieroby w tym kraju, które zasiadają właśnie w Sejmie. Nigdy to nie było w żadnej pracy. Nic nie skończyło. Opowiada farmazony, że gdyby mogło, to by skończyło w Sorbonę. Głupie jak noga od krzesła. I tu, drodzy państwo, właśnie Gabriele D'Annunzio. I ona może nam wiele powiedzieć i oświetlić naszą rzeczywistość, że mam dosyć poświęcania się dla mnie. Przestańcie się poświęcać dla mnie. Odejdźcie w nie. Przestańcie opowiadać, że zostawili matki, żony, kochanków, pieniądze. Tylko zacznijcie ludzie normalnie pracować. Mówią o politykach, to są nieroby. takich nierobów,

0: jak mamy teraz w Polsce z każdej partii, można pokazać tylko 2-3 osoby, które pracują, a reszta zajmuje się urządzaniem swojej rzeczywistości.
1: Ale... Zmartwieć się, to jest emanacja narodu, czyli my też tacy jesteśmy. Znaczy my jako społeczeństwo.
0: No właśnie, siedzę na 13 piętrze.
1: Uciekasz od społeczeństwa.
0: Zachowuję się jak Gabriele D'Annunzio w jednym apartamenciku i państwu tutaj staram się opowiadać o miejscach, które absolutnie do mnie nie należą. Bo nawet jeden mój kolega, już były kolega, mówił, przecież Włochy nie są twoje. Nie są moje. Ponieważ Gabriele D'Annunzio, właśnie i ona, Casati, ona wynajęła willę i tę willę naszego bohatera, a zanim to zrobiła, to mieszkała w domu, w którym później mieszkała dla mnie najbliższa osoba. Chciałbym, żeby była moją rodziną. Znowu usłyszę od byłych przyjaciół, że to nie jest moja rodzina. Oczywiście. No,
1: tego, na szczęście są byli przyjaciele.
0: Nie jest moją rodziną, dlatego jestem w tym punkcie, w którym jestem życia. Gdybym miał ciotkę Peggy, no to by z pewnością by państwa gościł z Beatą na wyspie naszej prawdziwej rzeczywistości. Ale właśnie ona wynajęła ten dom, przebudowała go, mieszkała przed Peggy i miała czarnoskórą służbę, którą kochała, bardzo szanowała, ubranych świetnych lokajów i uwielbiała wychodzić na plac Świętego Marka nago, w najpiękniejszym, długim, najdłuższym futrze, z oswojonym lampartem, stawiami, które poprzedzały jej pochód, a służba oświecała plac lampionami i tak właśnie pokazywała siebie, wydawała największe bale, kupiła najpiękniejszy pałac w Paryżu. Drodzy Państwo, w 20 latach, w 20 roku wynajęła willę. No, wiedział oczywiście Axel Munte, komu wynajmuje, ale nie spodziewał się, że ona jest bankrutem. I ponieważ miała kłopoty z zapłaceniem za czynsz, za wynajęcie, a cały dom na zewnątrz i wewnątrz obiła czarnym atłasem, ponieważ chciała w ten sposób pokazać swoje ekstrawagancje. Sprowadziła się do miejsca z lampartem, z białymi oswojonymi pawiami, są takie, z ptakami, psami, ze służbą i kiedy Axel Munte powiedział, no droga pani, trzeba zapłacić, wydała przy przygaszonych świecach największą ucztę. No i ona też tu mieszkała, ale zanim zamieszkała tutaj, drodzy państwo, to bardzo zaprzyjaźniła się z kimś, kogo państwo już dobrze znają, postać zupełnie filmowa. To jest postać, która naśladowała Oscara Wilde'a, ale miała wielkie pieniądze. Oczywiście Baron Fersen, bywała u Fersenów i tu trzeba zobaczyć, jak nasz bohater, Axel Munte, będzie spinał jako postać trudna do uchwycenia. Wiele ludzkich losów. Nie tylko, że wynajął willę, bo chciał mieć pieniądze. Jego to nie interesowało. To właśnie jest ta przyjemność ludzi bogatych, którzy nie są zainteresowani posiadaniem pieniędzy, że właśnie on, Oscar Munte, znał wszystkich na wyspie. Na wyspie wszyscy go znali poza wyspą i między innymi, kiedy wyrzucono z hotelu, no właśnie z hotelu Qui Sana z powodów obyczajowych Oscara Wilde'a ze swoim kochankiem, Lordem Douglasem, no to on ugościł ich, uważając, że wyspa jest gościnna i zawsze przyjmuje ta ziemia gości. Na pewno znał Persena, jeżeli państwo pozwolą, no to nasze spotkanie z Capri, ponieważ wakacje jeszcze trwają i państwo mają długi turnus, potrwają jeszcze do zasłudzenia. Ponieważ no wtedy opowiemy państwu o kolejnych kreacjach wyspy, willach, domach i wraz z państwem i z Beatą, z Radiem Nowy Świat przejdziemy po tych niezwykłych szlakach ludzi, dla których Capri wpisało się na zawsze w życie, a niektórzy nawet zostali tutaj ze swoimi prochami. Do usłyszenia za tydzień. Bardzo się cieszę,
1: dziękuję,
0: że byłem z państwem. Proszę wybaczyć za tanie moralizatorstwo, ale ten on, gdy się siedzi gdzieś tam na wyspie, która ma być moim Capri. Jakie państwo, takie i Capri. Jakie życie, takie i Capri. No, na inne nie zasłużyłem, ale cieszę się z tego,
1: że zostałem. Przed
0: jestem
1: nami.
0: Bardzo szczęśliwy, że mogę być z państwem i z Beatą w gościnnym radiu Nowy Świat.
1: Bardzo dziękujemy, dr Olaf Kwapi z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytet Civitas. No liczę, że za tydzień będą równie malownicze postaci na Capri. No to myślę, że czują się Państwo już zachęceni. Z napadem chwały słyszymy się w czwartek wieczorem. No a ze mną, jeżeli Państwo by chcieli, w Deliberatorium w południe, w sobotę. Miłego wieczoru i miłego weekendu i do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Powidoki.

Mal Waldron. Na dobry wieczór. Free at Last, czyli pierwszy album w katalogu niemieckiej wytwórni ECM. To była kompozycja Rat Now. Bruno Jasiński. Miło słyszeć mi się z Państwem w dniu swoich urodzin. Zaczynałem w Radio Nowy Świat przed 30, a dzisiaj jestem w jej połowie.

płycie, której posłuchamy teraz, wspomniał Mateo Moretti w jakiejś rozmowie niedawno. Pozdrawiam. Autorem albumu Inside Out jest bębniarz, którego mogą Państwo kojarzyć ze składu Bena Lamara Gaya. Rok czy dwa lata temu Ben Lamar Gay przyjechał na dwa koncerty do Polski z perkusistą, który zwrócił moją uwagę. Nazywa się Tommaso Moretti. Mateo to nazwisko kiedyś przyjął jako część pseudonimu, ale oczywiście powinni coś razem nagrać. Jeśli chodzi o albumy z dwoma bębniarzami naraz, to raczej jazzowe sprawy przychodzą mi do głowy. Bitches Brew albo albumy Ornetta Colemana. Ale mogą coś Państwo podrzucić po widoki małpa Nowy Świat Online, a my słuchamy płyty Inside Out Tommaso Moretti.

grają koledzy z zespołu. Tommaso Moretti najpierw, który na swój album solowy zaprosił kompozytora, multiinstrumentalistę, wokalistę, trudnego do ujęcia gatunkowo faceta, jakim jest Ben Lamar Gay, a ballada Four Breezy pochodzi z zeszłorocznej płyty Yowzers, na którą Ben Lamar Gay zaprosił Tommaso Morettiego. Ben Lamar Gay to reprezentant Chicago i wydaje mi się, że to od jego płyty zaczęła się moja przygoda z labelem International Anthem, którego katalog wypełnił sporą część naszych spotkań tu.

Nagranie z grudnia 2016 roku. Junius Paul z płyty Ism, a z nim Marquise Hill i Micaiah McCraven. Paris, a nagrane w Chicago i wydane pod wykonawczo-producenckim uchem Micaiah McCravena, który faktycznie w Paryżu ten kawałek poskładał albo porozkładał i złożył na nowo. Backbeat się na chwilę pojawił, to raperów możemy wpuścić bez wstydu. A duet Lil Wayne i Busta to rzadki i satysfakcjonujący miks osobowości.

Drugi tydzień z rzędu w powidokach rap na gitarowych riffach. Master Ace GMO tydzień temu, a teraz Basta i Lil Tunchi. A produkcja Jay Dilla. Jak myślę o gitarce Dillasa, to od razu Joe Pass mi się przypomina. Giant Steps, ale tylko kilka pierwszych taktów.

Q-Tip na Delicious z albumu Amplified, chyba mojego ulubionego solowego tego człowieka. Teraz coś nowego. Dzięki Hubol za Eman Europe i bujający podkład w numerze Ego Death. Lekko teatralny temat, koncept dialogu z ego, może też nie najświeższy, ale numer fajny i pograłbym sobie to na garach.

załapał się jeszcze Domo Genesis u Monday Night i Evidence'a. Bardzo dziękuję za dziś, za powidoki i kolejny rok spędzony w Państwa towarzystwie. Czego życzę sobie na urodziny? Chyba tego, żeby słuchać mniej muzyki, ale bardziej uważnie. Więcej zapamiętywać, więcej przeżywać autentycznych rzeczy. Słyszymy się za tydzień. Bruno Jasiński. Spokojnej nocy. One for the trouble, two for the time. One for the trouble, two for the time.